z Royal Albert Hall z festiwalu BBC Proms w Londynie z lipca 2024 roku, a grała orkiestra szkockiej BBC pod dyrekcją Ryana Wigglesworth'a. Oto przed nami drugi punkt programu tamtego koncertu. Utwór Verklärte Nacht, op. 4 Arnolda Schönberga.

wczesne oblicze muzyki Arnolda Schönberga. Jeszcze nie dodekafonia, ale późny romantyzm w kompozycji Verklärte Nacht op. 4. Grała orkiestra symfoniczna szkockiej BBC pod dyrekcją Ryana Wigglesworth'a. Przed nami trzeci punkt programu koncertu w Royal Albert Hall i kolejny austriacki twórca, Gustav Mahler i jego cykl Kinder Totenlieder, treny dziecięce. W partii solowej mezzosopranistka Alice Cooke.

cykl trenów dziecięcych Kinder Totenlieder Gustawa Mahlera. Tak ta przejmująca muzyka zabrzmiała w lipcu 2024 roku w Royal Albert Hall w Londynie na festiwalu BBC Proms. Śpiewała Alice Coote, towarzyszyła jej orkiestra symfoniczna szkockiej BBC, dyrygował Ryan Wigglesworth. A my przejdziemy teraz do muzyki Franciszka Schuberta. Rudolf Buchbinder wykona jego drugie impromptu S-dur.

Rudolf Buchbinder wykonał drugie impromptu Es-dur Franciszka Schuberta. Pozostaniemy jeszcze w kręgu twórców związanych z Wiedniem. Oto przed nami Józef Haydn i jego kwartet smyczkowy G-moll op. 20 nr 3.

To był kwartet smyczkowy G-moll op. 20 numer 3 Józefa Haydna, a grali muzycy kwartetu Mozaik. I na koniec pierwszej części muzycznej nocy Euroradia jeszcze raz Franciszek Schubert i jego cykl 12 écossais w interpretacji Ralfa Gotoniego.

Ralph Gottoni wykonał cykl 12 écossais Franciszka Schuberta. I tak kończy się ta pierwsza wiedeńska część muzycznej nocy Euroradia.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i audycji Muzyczna Noc Euroradia. Jest poniedziałek, 27 lipca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam jeszcze do godziny 5. A rozpoczniemy tę drugą część naszego spotkania od muzyki kolejnego z klasyków wiedeńskich. Tym razem Wolfgang Amadeusz Mozart i jego msza C-dur koronacyjna. Solistów, a także zespół Academia Montis Regalis poprowadzi Alessandro De Marchi.

To była msza C-dur, koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta. Solistów i zespół Academia Montis Regalis poprowadził Alessandro De Marchi. Kończymy dzisiaj kameralnie z muzyką Felixa Mendelssohna.

0: Wysłuchaliśmy tria fortepianowego D-moll op. 49 Feliksa Mendelssohna, a grali muzycy koreańskiego tria Tori. I to wszystko na dziś. To była Muzyczna Noc Euroradia w Dwójce. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jeszcze dzisiaj o 22.30 w audycji Nocna Strefa.
1: Dwójka? Jesteś na miejscu. Paweł Łysak.

Dzień dobry, przy mikrofonie Karol Furtak. Witam Państwa bardzo serdecznie na początku tygodnia, w którym przypada dzień urodzin Marty Ptaszyńskiej. W związku z tym ja codziennie po piątej do czwartku proponował będę Państwu jedną z jej kompozycji, a nie sposób zacząć inaczej niż od tej bodaj najbardziej znanej, artystycznej wizytówki Marty Ptaszyńskiej. Mam na myśli napisany w połowie lat 80. jej koncert na marimbę i orkiestrę. Koncert zdradzający chyba to najważniejsze źródło inspiracji Marty Ptaszyńskiej, czyli malarstwo. W przypadku tej kompozycji chodzi dokładnie o malarstwo dwudziestowiecznych surrealistów, takich jak Yves Tanguy, Max Ernst i Graham Sutherland. Wszystko to doskonale tłumaczy tytuły trzech części koncertu na marimbę i orkiestrę Marty Ptaszyńskiej, czyli Echo strachu, Oko ciszy i Drzewa cierniste. No a koncert ten zabrzmi dziś w nagraniu Agnieszki Radac-Pstrokońskiej, marimba i orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej, którą prowadzi Jacek Rogala.

Agnieszka Radac-Pstrokońska Marimba i Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą Jacka Rogali wykonali koncert na marimbę i orkiestrę Marty Ptaszyńskiej. Do jej twórczości wrócimy jutro. Do końca naszego dzisiejszego spotkania towarzyszyć będzie Państwu natomiast muzyka Władysława Krogulskiego, którą wybrałem opierając się na tych kolorystycznych poszukiwaniach Marty Ptaszyńskiej. Ale jako, że Krogulski żył w pierwszej połowie XIX wieku, spodziewać się Państwo mogą zupełnie innej kolorystycznej wyobraźni. Mam dla Państwa jego oktet demol opus 6 w czterech częściach. Adagio Allegro, Adagio, Menuet i finałowe Allegro Vivace a la Bohemienne. Gra Katarzyna Drogosz, pianoforte oraz artyści Arte dei Suonatori.

0: Oktet D-moll Władysława Krogulskiego w interpretacji Katarzyny Drogosz, pianoforte i artystów związanych z zespołem Arte dei Suonatori to Anef Hajtak, flet traverso, Toni Salar Verdu, klarnet, Ewa Golińska i Aureliusz Goliński, skrzypce, Anna Krzyżak-Siarkowska, altówka, Monika Hartmann, wiolonczela i Anna Bator, kontrabas, kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia jutro, Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy.
3: Pan Jezus bardzo często przemawiał do ludzi w przypowieściach. Posługiwał się obrazami zaczerpniętymi z codziennego życia. Z pracy na roli, wypieku chleba. Dzięki temu każdy mógł odnaleźć w jego słowach coś bliskiego. Jednocześnie przypowieści kryją głębszy sens. Trzeba się nad nimi zatrzymać, rozważyć je i pozwolić, by prowadziły do odkrycia tajemnicy Królestwa Bożego. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus opowiada dwie krótkie przypowieści. O ziarnku gorczycy i o zaczynie. Obie mówią o tym, jak działa Pan Bóg w świecie i w sercu człowieka. Ziarnko gorczycy jest bardzo małe. Można go niemal nie zauważyć. A jednak, kiedy zostanie zasiane, wyrasta na wielką roślinę. Tak właśnie jest z Królestwem Bożym. Często zaczyna się od czegoś, co wydaje się niewielkie. Od chwili modlitwy, od słowa Ewangelii, od prostego aktu przebaczenia, gestu dobra czy miłości. Kiedy jednak człowiek przyjmie to Boże ziarno do swojego serca i pozwoli mu wzrastać, zaczyna ono przemieniać całe jego życie. Druga przypowieść opowiada o zaczynie. Niewielka ilość wystarcza, aby zakwasić całe ciasto. To obraz niezwykle skutecznego, choć cichego, działania Pana Boga. Królestwo Boże nie przychodzi z wielkim rozgłosem. Ono przenika człowieka od środka. Przemienia jego myślenie, jego decyzje i relacje z innymi. A potem przez jednego człowieka dociera do kolejnych. To również zadanie dla każdego z nas. Mamy być jak ziarnko i jak zaczyn. Nie trzeba od razu dokonywać wielkich rzeczy. Wystarczy wiernie siać dobro, dawać świadectwo wiary, żyć Ewangelią na co dzień. Pan Bóg sam sprawi, że z tego, co małe i niepozorne, jak ziarnko gorczycy, wyrośnie wielkie dobro. Dzisiejsza Ewangelia zachęca do tego, aby prosić Pana Boga, by siał swoje słowo w glebie naszego serca. Niech ono wzrasta i przynosi obfite owoce i przemienia nie tylko nasze życie, ale cały świat wokół nas. Powoli, ale skutecznie. Właśnie tak rozwija się Królestwo Boże. Cicho, cierpliwie, ale z niezwykłą mocą.
4: Mówiła Joanna Lipka.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. W poniedziałek jest 27 lipca. Magdalena Wojtulanis, Monika Góral, Michał Dębski i Katarzyna Sanocka. To 208 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa. Wzeszło o godzinie 4:48, a zajdzie o 20:36. Dzień potrwa zatem 15 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzą dziś Celia, Jerzy, Julia, Lidia, Lila, Magdalena, Monika, Natalia i Sergiusz. Proszę przyjąć od zespołu dwójki najlepsze życzenia. Wszystkiego co dobre.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie duże, ale z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu oraz burze możliwe szczególnie we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej od 18 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem do 65 km na godzinę.

0: Muzycznie poranek dwójki rozpoczął menuet, część trzecia z 104. symfonii D-dur londyńskiej Józefa Haydna w wykonaniu orkiestry Les Musiciens du Louvre Grenoble dyrygował Mark Minkowski. Jest 5 minut po 6:00.
1: Poranek dwójki.
0: A co czeka nas dziś w poranku? Będzie jak zawsze poezja, tym razem w tym tygodniu poezja Jana Kasprowicza. Na przegląd prasy zaprosi Państwa dziś Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Będzie także kolejny odcinek z cyklu Słowo się rzekło, a po 7:00 zaproponujemy Państwu płytę tygodnia, ale na dobry początek, tak jak zawsze, kalendarium.
2: Cała drużyna w habitach. Ja się zastanawiam, jak się w tym gra.
3: Jak się gra? Bosko.
0: Kopa Katolika, więcej Jakub Jamrozek opowie Państwu już niebawem, a był pod wrażeniem tego meczu. Dziś będzie dosyć piłkarsko w poranku dwójki, ponieważ Agata Honcia opowie o ciekawym słowniku i to będzie słownik piłkarski właśnie.
4: Diamencik to piłkarz młody i utalentowany, ale kim jest dżemik?
0: Będzie też konfitura, proszę Państwa. Jeżeli jesteście przy śniadaniu, to smacznego życzymy. Zdamy także relacje z sobotniej gali wręczenia Nagrody Poetyckiej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom poetycki. Ta nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki.
5: Gałczyński jest ciągle jakimś magicznym nazwiskiem, które jest wypełnione prawdziwą treścią poetycką.
0: W poranku dwójki będzie także relacja z sobotniej trasy dwójki. Tym razem byliśmy w Ojcowie i podczas tej wizyty nie zabrakło wątków muzycznych, nawet nieco zabawnych i dość dramatycznych. Będą rekomendacje kulturalne Piotra Dudy, dyrektora festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. A po godzinie 8:30 odwiedzi nas malarka, graficzka i kuratorka Pola Dwórnik. Okazją do naszego spotkania i rozmowy będzie wystawa Edward Dwórnik. Dwórnik, Duma i Wstyd. To ekspozycja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, która skupia się na twórczości artysty z lat 70. i 80., a wystawa dostępna będzie od 31 lipca.

0: Preludium chorałowe Głos wzywa nas do przebudzenia Jana Sebastiana Bacha. Grał Marcin Zdunik na wiolonczeli i Aleksander Dębicz przy fortepianie. A no właśnie, do przebudzenia to już ta pora. Niektórzy z Państwa już przy kawie, a inni być może dopiero się budzą. Czy wiedzą Państwo, jak sypiają kaszaloty? Okazuje się, że śpią w pozycji pionowej, wyglądają w oceanie jak wielkie kolumny. No i śpiąc wynurzają się na chwilę, by zaczerpnąć powietrza, a tytuł artykułu, który przeczytałam i który mnie bardzo wzruszył, brzmi: puszczanie bąbelków pomaga kaszalotom się wyspać. Foki na przykład opadają pod wpływem ciężaru swojego ciała na dno i nie wybudzając się, wynurzają się, żeby zaczerpnąć powietrza właśnie, po czym smacznie opadają na dno. My nie opadamy na poduszki, proszę Państwa, tylko rozpoczynamy razem dzień. Najlepiej z dwójką.
1: Kalendarium.
0: To 8 lat temu powstał Katolicki Uniwersytet Lubelski. Z kolei 86 lat temu podniesiono banderę na statku pasażerskim MS Chrobry, ostatnim polskim transatlantyku. A 14 lat temu w Londynie odbyła się ceremonia otwarcia 30. letnich Igrzysk Olimpijskich. Polscy sportowcy zdobyli na nich 10 medali. 2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych. Kartki z kalendarza wertuje dziś dla nas Jakub Jamrozek.
2: To już 45 lat. Właśnie tyle mija od oficjalnej premiery filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy.
3: A ja nie chcę, co? Co wy ode mnie chcecie? Co to? Musi? Co? Ja nie jestem jakiś ten...
4: Jakiś kto?
3: No co? Konfident?
4: Naprawdę? A co ty myślisz? Kto ty jesteś, gnoju jeden? Podpisałeś?
3: Co podpisałem?
4: Samochód, pieniądze... Teczki? Na wszystko jest pokwitowanie.
2: Gajos Opania. Ten duet aktorski wystąpił we wspomnianej scenie. 120 lat temu w Mińsku Litewskim urodził się natomiast Jerzy Giedroyć, polityk, publicysta, twórca i redaktor Emigracyjnego Instytutu Literackiego i Pisma Kultura.
5: Jerzy Giedroyć może o sobie powiedzieć: kultura to ja.
6: Pismo istnieje już w tej chwili chyba 46 lat. Ukazuje się bez przerwy pod pana kierownictwem.
7: Jesteśmy bardzo dumni, że nie było ani jednej przerwy.
6: Pan może powiedzieć o sobie, że jest to pana wydawnictwo.
7: Tak, każde pismo tego typu jest pismem danego redaktora.

0: Niech pan weźmie na przykład wiadomości londyńskie, prawda? Wiadomości londyńskie to było Grydzewskie. I zrobiono wielką krzywdę Grydzewskiemu, że wydawano to po jego śmierci. Czy w czasie jego choroby, czy po jego śmierci, wbrew jego woli. Tak samo, jeśli idzie o kulturę, jest wiadomo, prawda, że z chwilą mojej śmierci pismo zostanie zamknięte.
1: Bo ze strata dla czytelników.
0: To bardzo trudno powiedzieć. Pismo to jest człowiek.
2: Człowiek był na pewno bliski papieżowi Franciszkowi, który 10 lat temu przyjechał do Polski na odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Pamiętam, że właśnie wtedy z mikrofonem Polskiego Radia większość czasu spędziłem na stadionie Hutnika, bo to tam odbywał się turniej Copa Católica. Spotkałem tam zresztą drużynę złożoną z samych zakonnic.
3: Przed naszą drużynę.
4: Udaje się?
3: No, myślę, że się udaje. Pierwszy mecz żeśmy zremisowały przez taką głupią sytuację. Teraz gramy z Brazylią, więc no po prostu trochę jest ciężej.
4: Cała drużyna w habitach. Ja się zastanawiam, jak się w tym gra.
3: Jak się gra? Bosko.
2: W Krakowie pozostajemy, bo to właśnie tam 28 lat temu zmarł Kazimierz Mikulski, malarz i scenograf, członek drugiej grupy krakowskiej, współzałożyciel i aktor teatru Krikot 2. Był też związany z teatrem Groteska.
5: Ten teatr u początku swojego istnienia był znany przede wszystkim w Polsce z tego, że prezentował spektakle dla dorosłych. To była grupa skupiona wokół Jaremów, znakomitych krakowskich malarzy, surrealistów, Kazimierz Mikulski przede wszystkim, no i państwo skarżyńscy. Więc była to grupa, która współpracowała ściśle z panem Marianem Hajle, czyli ze środowiskiem przekroju.
2: 93 lata temu w Sosnowcu urodził się z kolei Stanisław Jędryka, reżyser i scenarzysta filmowy. Jest twórcą m.in. seriali Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech oraz Stawiam na Tolka Banana.
6: Najważniejsza sprawa w tych filmach to jest znalezienie właściwych aktorów, tych dziecięcych aktorów do tych filmów. I to zawsze przy każdym z tych filmów były problemy i z tym się zresztą wiążą też takie sytuacje pełne niepokoju, kiedy przychodziło do ostatecznego jakiegoś wyboru tego bohatera i nie zawsze ten wybór od razu był taki jasny dla mnie.
2: Ciekawy jestem, co państwo powiedzieliby na ten temat jako widzowie.
7: No ciekawe, ale sukces tych filmów to między innymi sukces obsady. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna data w kalendarzu. W 1890 roku, właśnie 27 lipca, samobójczą śmiercią zginął Vincent van Gogh, znaczy zmarł dwa lata później, ale tego dnia zdecydował, dwa dni później, zdecydował się tego dnia na popełnienie tego czynu. Vincent van Gogh, co ciekawe i zawsze mnie to zastanawia, miał brata, który był marszandem, a sam za życia sprzedał tylko jedyny obraz. Urodził się 30 marca 1853 roku. Jest 6:17.

Rapsodia hiszpańska, Emmanuel Chabrier to jego kompozycja, a grała orkiestra Le Siècle, dyrygował François Xavier Roth. Dziś w poranku dwójki po godzinie 8.30 odwiedzi nas Pola Dwórnik, malarka i graficzka, córka Edwarda Dwórnika, a wystawę jego prac zatytułowaną Edward Dwórnik, Duma i Wstyd będzie można już niebawem oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sam Edward Dwórnik mówił o swoim malarstwie lat 70. i 80. tak. Malowałem obrazy, których w zasadzie nie rozumiałem, ale prawdziwy artysta tworzy.

w rozpędzie i jeżeli ma coś do powiedzenia, to zawsze się to sprawdza. Czy na pewno nie rozumiał? Ja dziś zapytam o to Polę Dwórnik, która będzie gościem Dwójki po godzinie 8:30, a tymczasem jest 6:24.

0: Była to część czwarta kwartetu smyczkowego G-dur op. 18, numer drugi Ludwika van Beethovena, a grał Szymanowski Kwartet. Jest 6:29.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Zbliża się 100. rocznica śmierci Jana Kasprowicza, poety, tłumacza, dramaturga i krytyka literackiego. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który do dziś inspiruje kolejne pokolenia czytelników i twórców. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek przypominanie opinii publicznej postaci, które poprzez swoją działalność i twórczość kształtowały tożsamość narodową. Bez wątpienia zalicza się do nich Jan Kasprowicz. Te słowa czytamy w przyjętej w parlamencie w minionym tygodniu uchwale. W tym tygodniu w poranku dwójki słuchamy wierszy Jana Kasprowicza, pokazujących różne wymiary jego poetyckiej twórczości, choć kojarzymy go przede wszystkim z miłością do Tatr. Poeta zmarł 1 sierpnia 1926 roku w Zakopanem, w swojej ukochanej Harendzie. Słuchamy teraz jednego z najbardziej znanych wierszy, które Kasprowicz poświęcił górom. Czyta Jerzy Kamas.
2: Witajcie, kochane góry. O, witaj, droga Marzeko. I oto znów jestem z wami, a byłem tak daleko. Dzielili mnie od was ludzie, wrzaskliwy rozgwar miasta i owa śmieszna cierpliwość, co z wyrzeczenia wyrasta. Oddalone to są przestrzenie, pustkowia, bezpłodne głusze. Przerywa je tylko tęsknota, co ku wam pędzi duszę. I ona mnie wreszcie przygnała, że widzę was oko w oko, że słyszę, jak szumisz ty, wodo, szeroko i głęboko. Tak, chodzę i patrzę i słucham. O, jakżeż tu miło, jak miło. I śledzę, czy coś się tu może od kiedyś nie zmieniło. Nic. Jeno w chacie przydrożnej zmarł mój przyjaciel leciwy i uschły dwie wierzby nad rowem strażniczki wiosennej niwy. A za to świeżym się liściem pokryły nasze jesiony i jaskry się złocą w trawie zielonej, niepokoszonej. A za to płyną od pola twórcze podmuchy wieczności, co śmierć na życie przetwarza i ścieżki myśli mych prości. Witajcie, kochane góry, o, witaj, droga Marzeko, i oto znów jestem z wami, a byłem tak daleko.
0: Wiersz Jana Kasprowicza czytał Jerzy Kamas, a jutro w poranku dwójki posłuchamy jednego z najbardziej znanych miłosnych wierszy Jana Kasprowicza, zaczynającego się od słów „Umiłowanie ty moje”. Prawie 27 minut pozostało do godziny 7. W poranku słuchamy teraz Fryderyka Chopina, Mazurek B-dur, op. 56, numer 1. Gra Eric Lou. To nagranie z ostatniego konkursu chopinowskiego.

0: Mazurek Bedur, op. 56, numer pierwszy Fryderyka Chopina grał Eric Lu, zwycięzca ostatniego konkursu chopinowskiego. To było wspomnienie tego ostatniego turnieju pianistycznego, a teraz o innym turnieju piłkarskim. Opowie Państwu Agata Honcia, tak naprawdę wyjaśni, kim na przykład jest w drużynie piłkarskiej Dżemik.
1: Słowo się rzekło.
2: Emocje po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej mężczyzn już za nami, ale może zechcą Państwo wyruszyć ze mną w podróż językową po słownictwie polskich kibiców. Może to dostarczyć, nie wiem czy wzruszeń, ale na pewno wrażeń. Wśród wielu odmian środowiskowych polszczyzny mamy i tę słownictwo używane w sytuacjach nieoficjalnych przez osoby, które zagorzale kibicują jakiejś drużynie. Jest to zbiór bogaty, liczący sporo ponad 200 jednostek, to jest słów i frazeologizmów, które można pogrupować w kilkanaście pól tematycznych, co też zrobił mój student, świeżo obroniony licencjat, pan Wojciech Nowakowski, któremu dziękuję.

0: Dziękuję za zgodę na przedstawienie wybranych wyników jego pracy. O piłkarzach kibice myślą często ze względu na ich cechy i funkcje na boisku. Diamencik to piłkarz młody i utalentowany. Motywacja nazwy jest jasna. Ale kim jest Dżemik? Otóż to piłkarz przeciętny. Piłkarzy grających za granicą zwykło się nazywać konfiturą, bo to tak jakby towar eksportowy, a piłkarzy polskiej ligi dżemikiem. Polskiej ligi, czyli w domyśle trochę słabszych. Plastrem zakleja się ranę, a plaster na boisku to piłkarz, który podczas meczu stale kryje jednego z zawodników przeciwnej drużyny. Mózg kreuje grę zespołu podczas meczu i także chodzi o zawodnika. Z kolei sęp akcji nie kreuje, lecz jedynie czeka na okazję w pobliżu bramki przeciwnika. Sępi te okazje. Kot to piłkarz bardzo dobry, bo zwinny jak kot. Lisa zaś cechuje na boisku intuicja. Przecinak ma konkretne zadanie – przerwać akcję przeciwnika za wszelką cenę. Nurek zaś symuluje kontuzję, chcąc wymusić korzyść dla swojego zespołu. Jak ją symuluje? Upada na murawę, no i tak jakby właśnie nurkował między nogami innych zawodników i zanurzał się gdzieś w głąb, tak jak to robi ten nurek w pierwszym znaczeniu. Z kolei wolnemu elektronowi nie przydzielono jednej stałej pozycji taktycznej i może przeprowadzać atak z różnych miejsc boiska, dlatego jest wolny. Jak ten elektron. Flop zawodzi oczekiwania kibiców, na co wskazuje angielskie pochodzenie tego rzeczownika. Po angielsku z delikatnie inną wymową to nazwa fiaska, klapy. Biegunowo różny jest zawodnik bardzo dobry, czyli, uwaga, profesor lub pan piłkarz. I słowo pan w tym frazeologizmie pisze się od dużej litery, jako wyraz szczególnego szacunku. Jak widać i słychać, w większości słowa te opierają się na zabawie. Nowe znaczenia powstają wskutek rozmaitych skojarzeń kibiców. Toczy się gra wyobraźni, a bramek w tym wypadku jest niewątpliwie więcej niż dwie. Dlatego proszę pozwolić, że jeszcze wrócę do tego wdzięcznego tematu. Do usłyszenia.
1: To była dr Agata Honcia, która do piłkarskich słowników jeszcze powróci. Pozostało 19 minut do godziny 7. Niebawem w studiu Dwójki pojawi się Katarzyna Hagmajer-Kwiatek z przeglądem prasy.

0: Allegro z koncertu G-moll Antonia Vivaldiego w wykonaniu Orkiestry Europa Galante dyrygował Fabio Biondi. 14 minut pozostało do 7.
1: Przegląd prasy.
0: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry. Zaczniemy dzisiaj przegląd od Gazety Polskiej Codziennie, w której, uwaga, zapowiedź dzisiejszego tematu porankowego, czyli zapowiedź wystawy Edwarda Dwurnika Duma i Wstyd. To akurat taka króciutka informacja na samym szczycie 14 kulturalnej strony. 6 potężnych rzeźboobrazów przedstawiających głowy trafi na nową wystawę Edward Dwurnik Duma i Wstyd w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To wyjątkowa okazja dla publiczności, ponieważ dzieła te nigdy wcześniej nie były prezentowane w naszym kraju. Rozumiem, że Pola Dwurnik o 8.30 więcej o tym opowie.
0: Zdecydowanie polecamy, proszę być z dwójką. Będzie naszym gościem Pola Dwurnik właśnie.
2: Natomiast Sylwia Krasnodębska więcej pisze o mocnym finale 9. Letniego Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej. Artykuł nosi tytuł Mozart z sercą Katarzyną w Łazienkach Królewskich i zaczyna się następująco. Nie wiadomo, czy król oglądał w Amfiteatrze Idomeneo, ale mogło to być prawdopodobne. To ośmieliło twórców do zaaranżowania takiej sytuacji. Dziś w loży na samej górze widowni w królewskim trenie zasiadł podczas sobotniego spektaklu Wojciech Gierlach w roli króla Stanisława Augusta i wcale, jak się okazało, w finale nie był tylko biernym obserwatorem. Powierzono mu dość kluczową rolę w librecie, w które swoją drogą bardzo mocno zaingerowano. Większość tekstów właśnie tym ingerencjom jest poświęcona. Niektóre przyjmuje autorka z pewną dozą sceptycyzmu, inne z aplauzem. Syna Idomenea zagrała kobieta, ale nie w roli spodenkowej. W rezultacie mieliśmy sceny miłosne między dwiema kobietami, chociaż tutaj podkreśla Sylwia Krasnodębska, że spostrzegawcy czy widz mógł zauważyć nawiązanie do stojącej nieopodal przy pałacu na wyspie rzeźby dwóch nagich kobiet. Ale też przytacza słowa reżysera Marka Weissa. W naszym spektaklu zamiast morskiej bestii mamy postać carycy Katarzyny, która uosabia zło, jakie spotkało Polskę od czasu jej wstąpienia na tron do dnia dzisiejszego. Próba przełożenia tego na inscenizację okazała się sukcesem. To już komentarz redaktorki, a podnoszący się w finale sztuki z publiczności król Staś, niczym bóg morskich otchłani, łaskawiający mordercę carycy, to mocny komentarz geopolityczny. Najwięcej jednak komplementów dla kierownika muzycznego.

Bo w warstwie muzycznej Dawid Runc podejmuje wyzwanie mozartowskie Idomeneo, zachwyca przecież precyzją, dzięki której każda emocja bohatera ma swoje niezaprzeczalne odzwierciedlenie. W muzyce słychać więc w dźwiękach orkiestry ściskającą gardło żałość, depresyjną melancholię, ale i furię piekieł w sercu. To Gazeta Polska codziennie.

0: Czy ten film jest dobry? Pewnie wielu z Państwa już wie, ponieważ chodzi o film, który został odrestaurowany. I to ciekawe, że nie chodzi o film z lat 20. ani nawet 50., tylko z późnych lat 90. Przekleństwa niewinności w odrestaurowanej wersji po rekonstrukcji obrazu i dźwięku można zobaczyć w kinach w jakości 4K. I to, proszę Państwa, jest debiut fabularny Sofii Coppoli. Kiedy oglądałam Przekleństwa niewinności na studiach, widziałam w nich film o dojrzewaniu. Dopiero teraz odkryłam, jak głęboko zaszyta jest w nim groza, pisze Emilia Dłużewska. Sednem filmu Coppoli nie jest to, jaki los czeka siostry Lisbon, ani nawet, choć tu można by dyskutować, dlaczego 15-latek z dobrego domu odebrało sobie życie. Jego centralnym pytaniem jest, kim właściwie były siostry Lisbon? Ofiarami surowego religijnego wychowania, nierozsądnego impulsu, połączonym ze sobą nierozerwalną więzią organizmem, który po śmierci jednego organu zaczyna szwankować i w końcu obumiera, indykatorem nadciągającego kryzysu, kanarkiem w kopalni, który jako pierwszy reaguje na rozpad pewnej wizji amerykańskiego społeczeństwa, a może zwykłymi nastolatkami, które chciały słuchać płyt, próbować makijaży i chodzić na tańce z chłopakami. To oczywiście to nie jest spoiler, jak też podkreśla autorka tekstu, gdy dowiadujemy się o istnieniu sióstr, już nie żyją, oglądamy je oczami grupy nastoletnich chłopców, zafascynowanych dziewczynami, którzy latami usiłują rozwiązać zagadkę ich śmierci. Ta próba, co też wiemy od początku filmu, nieuchronnie kończy się porażką. Duży na całą rozkładówkę tekst Emilii Dłużewskiej jest zdecydowanie zachętą, żeby przypomnieć sobie Przekleństwa niewinności. Jeśli się Państwo skuszą, to można wcześniej przeczytać, jakich tropów tam poszukiwać. No i również kino w Rzeczpospolitej, chociaż już taki kontekst do kontekstu można powiedzieć. Jacek Cieślak pisze o Homerze, o tym, że Homer mógł nigdy nie istnieć, jak już ustaliłyśmy, żadna z nas jeszcze Odysei.
1: Wciąż jest to przed nami, ta przyjemność.
0: Tak, ale ja już obiecuję sobie, że ten tydzień to na pewno będzie ten, ale jeżeli jest słońce, to jestem jak jaszczurka, wolę się wygrzewać. Natomiast Jacek Cieślak pisze o Homerze. Istotę tego, co stanowi kwestia homerycka, a więc pytanie, czy Homer istniał, przybliża z pewnością biografia Szekspira i jego dorobek. Również dlatego, że Szekspir to geniusz, który korzystał z motywów i utworów już wcześniej istniejących, jakie doskonalił z wielkim poetyckim i dramaturgicznym talentem. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że część utworów napisał z innymi autorami. Są też i tacy skrajni sceptycy, którzy uważają, że nie napisał ich wcale, będąc tylko aktorem, szefem teatralnej trupy i postacią zasłoną dla innego autora bądź nawet grupy autorów. Tu rozwija dość szeroko Jacek Cieślak kwestie genealogii i rozpoznania, kim był Homer. No, myślę, że nie na miarę profesora Marka Węcowskiego, ale bardzo interesująco. No, tutaj może jeszcze króciutki akapit. Z dzisiejszej perspektywy trzeba wyodrębnić dwie szkoły w podejściu do postaci Homera. Zwolennicy teorii świeckiej utrzymują, że poematy zostały złożone z dużej liczby krótkich, niezależnych pieśni, zaś zwolennicy teorii jądra utrzymują, że Homer pierwotnie skomponował krótsze wersje utworów, jakie później poeci rozszerzyli i poprawili. Jeśli Państwa Odyseja już zafascynowała na tyle, że chcą ją Państwo zgłębiać, to tekst w Rzeczpospolitej na pewno pomaga. I jeszcze może krótko o tym, jak kultura łączy się z dyplomacją. I tu akurat znów niestety wcale nie będzie to informacja optymistyczna. Marek Kozubal na piątej stronie Rzeczpospolitej o obrazach, które mogą nie wrócić do Lwowa. Pełnomocnicy, spadkobiercy Andrzeja Lubomirskiego podjęli próbę zatrzymania w Polsce obrazów pochodzących z lwowskiego Solineum. Trafiły one do nas z Ukrainy, nad Wisłą miały być bezpieczne. Po wybuchu pełnoskalowej wojny Ukraina przeniosła na teren Polski część najcenniejszych zbiorów pochodzących m.in. z muzeów we Lwowie. Chciano je uchronić przed rosyjskimi bombami. Dzieła trafiły na wystawy w polskich muzeach. I tutaj o jednej z takich wystaw. Obecnie eksponaty pokazywane są na wystawie czasowej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Ekspozycja Kresy Europy ze skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego została otwarta 10 czerwca i powinna być pokazana pokazywana do 18 października 2026 roku. Obejmuje ponad 600 zabytków, to nie tylko obrazy, ale także obiekty archeologiczne, które pochodzą ze starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Grecji.

0: Grecji i Rzymu. Obejmuje ona także militaria, rzemiosła artystyczne i elementy kultury mieszczańskiej dawnego Lwowa. No ale również dwa wyjątkowo cenne obrazy i zwłaszcza o nie spadkobiercy lubomirskich, no powiedzmy, może nie toczą boje, ale podejmują pewne próby, aby te obrazy z Polski już nie wyjechały.
1: Jakby powiedział Jerzy Kisielewski, jest co czytać.
0: Zdecydowanie.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek powróci za niecałą godzinę. Bardzo ci dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: 29 lipca Jacek Bocheński skończy 100 lat. W tygodniu urodzinowym o wybitnym pisarzu i działaczu opozycji demokratycznej mówią jego przyjaciele.
2: Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem. U niego nie ma takiego podziału, jak wszyscy teraz mają, na słuszne, niesłuszne, po tej stronie, po tamtej stronie.

0: tylko jest opowieść o sytuacji. Takie przyglądanie jej się raczej z ciekawością niż z moralnym wznieceniem.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
2: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 7.
4: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.
3: A na miejscu są Magdalena Wojtulanis, Monika Góral, która czuwa nad całością. Muzykę przygotował dziś i wybrał dla Państwa Michał Dębski, a przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest poniedziałek, razem z Państwem rozpoczynamy nowy tydzień, 27 lipca, 208 dzień roku.
1: Poranek dwójki.
3: Słońce wzeszło dziś 12 minut przed godziną 5, a zajdzie o 20:36. Dzień będzie trwał 15 godzin i 48 minut. Przypominamy, że imieniny obchodzą Celia, Jerzy, Julia, Lidia, Lila, Magdalena, Monika, Natalia i Sergiusz. Kłaniamy się Państwu nisko i życzymy wszystkiego co najlepsze. Do życzeń z pewnością dołącza się też Jan Kantyzienko, który czeka na Państwa z wiadomościami kulturalnymi.
5: Dzień dobry Państwu, wszystkiego najlepszego. Zaczynamy serwis od wiadomości z ostatniej chwili, ponieważ modernistyczne centrum Gdyni zostało właśnie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Organizacja poinformowała o tym przed kilkunastoma minutami w serwisie X. Decyzja zapadła w czasie trwającej cały czas w Korei Południowej 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Więcej w relacji naszego reportera.
6: O to wyróżnienie zabiegały władze miasta. Jak podkreślały, centrum Gdyni jest unikatem w skali globu. Chodzi przede wszystkim o to, że na świecie jest zaledwie kilka miast, których śródmieście wybudowano w jednolitym stylu modernizmu, a w naszej części Europy jest nim tylko Gdynia. Jak podkreślały lokalne władze, miasto powstawało szybko i z rozmachem, ale w samych projektach ówczesnych architektów rządziła zasada mniej znaczy więcej. Modernistyczne budynki w Gdyni wyróżniają się więc przede wszystkim szlachetną prostotą, funkcjonalnością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ponadto architekci czerpali inspiracje z bliskości morza, dzięki czemu powstały liczne budynki przypominające okręty na lądzie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: Dodajmy, że cały obszar tego modernistycznego śródmieścia Gdyni to około 88 hektarów, prawie 450 budynków. Zostajemy w Trójmieście, ponieważ znamy już laureatów i laureatki tegorocznego konkursu najlepszych dyplomów artystycznych organizowanych przez Akademię Sztuk Piękną w Gdańsku. W konkursie biorą udział prace dyplomowe z 8 publicznych uczelni artystycznych. Każda z nich ma prawo wytypowania 4 najlepszych dyplomów, które stają w szranki. Niezależnie od tego, w jakim medium zostały zrealizowane. Nagroda główna o wartości 28 tysięcy złotych została przyznana przez jury rektorów uczelni i Soni Góral z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za jej pracę zatytułowaną Family Album. Autorka nanosi na rodzinne fotografie kolejne warstwy.
7: W taki sposób też postrzegam rzeczywistość, że jest to taka mieszanina barw, jakichś takich wyobrażeń zwierzęcych, ale też mroku. Więc to jest dla mnie bardzo naturalne, żeby to dzieciństwo też przetwarzać właśnie pod takim kątem. No i też ważniejsze jest często dla mnie w moim takim procesie emocjonalnym wydobycie z siebie tych lęków i jakichś takich negatywnych doświadczeń, bo po prostu jest to dla mnie taki oczyszczający proces. Też zależy mi na takim znalezieniu równowagi między tymi zabawnymi akcentami, a tym mrokiem. I to napięcie mnie bardzo interesuje i właśnie zawsze się staram tak jakoś lawirować między tymi dwoma emocjami.
5: Również drugie miejsce na podium przypadło Krakowowi. Druga nagroda o wartości 20 tysięcy ufundowana przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego powędrowała do Kingi Zięby z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za jej pracę Nach Hohenbach. Artystka porusza zagadnienia pamięci, tożsamości i dziedzictwa kulturowego.
8: To jest, można by powiedzieć, że praca o niechcianym dziedzictwie. Dziedzictwie po niemieckim. Ja pochodzę z takiej małej miejscowości na Podkarpaciu, w okolicach Mielca. Generalnie wszystkie te prace wynikają właśnie z tej po niemieckiej architektury, która no, w naszym kontekście narodowym jest raczej trudna. I tak też o tym myślę jako o trudnym dziedzictwie, bo coraz mniej jest tych budynków, coraz mniej jest tej architektury. Wiadomo, że to jest trudne, niechciane, nie dbamy o to, ale jednocześnie jakby to był istotny element historii tej społeczności lokalnej. No, nie można ukrywać, że to było współistnienie przez 150 lat, aż do wojny. Przez 150 lat można było współżyć razem, tworzyć tą kulturę, mieszanie kultur.
5: Innymi młodymi artystami, którzy otrzymali najwięcej wyróżnień w czasie konkursu o najlepsze dyplomy artystyczne w Gdańsku, są Piotr Lewandowski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który otrzymał nagrody za swój dyplom Lightworkers, oraz Mateusz Pecyna z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych za dwuczęściową

0: prace Ex Utero i Extinction. Duże zmiany czekają w najbliższych latach turystów, którzy będą chcieli odwiedzić Zamek Praski. W dawnych stajniach powstanie nowoczesne centrum obsługi zwiedzających. Gruntowny remont przejdą kolejne zabytkowe kompleksy, obiekty kompleksu na Hradczanach.
1: Najstarszy z budynków przy placu stajennym pochodzi z XVI wieku, najnowszy z lat 50. ubiegłego stulecia. Obiekty pełnią dziś funkcję zaplecza technicznego, ale w przyszłości zostaną udostępnione turystom i staną się głównym wejściem na teren Zamku Praskiego. Przygotowujemy konkurs architektoniczny na koncepcję miejsca, w którym turyści będą mogli uzyskać wszelkie informacje o zamku, kupić bilety, odpocząć i przygotować się do dalszego zwiedzania. Niewykluczone, że pojawi się tu również nowoczesna architektura zaprojektowana z wyczuciem i umiarem, tak aby wpisywała się w historyczną zabudowę, powiedział mi szef administracji Zamku Praskiego Paweł Wychnanek. Obecnie trwa remont generalny królewskiego belwederu, uznawanego za jedno z najwybitniejszych dzieł włoskiego renesansu na północ od Alp. Konserwatorzy prowadzą także prace przy monumentalnym Pałacu Rosenbergów, którego elewacja po prawie 300 latach odzyska swój pierwotny zielonkawy kolor. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Część zmian zachodzących na praskim zamku jest już widoczna, a to dlatego, że dla zwiedzających otwarto kolejną część ogrodów południowych. To taki kameralny zakątek poza główną trasą zwiedzania, nazywany oazą spokoju. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 9:00 i zaglądania do naszego portalu dwojkapolskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie będzie duże, ale możemy spodziewać się również rozpogodzeń, które postępować będą od zachodu. Przelotne opady deszczu oraz burze możliwe szczególnie we wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, ale chyba wciąż przyjemnie, od 18 do 20 stopni.
4: Reklama. Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Vision String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia jest 8 minut po godzinie 7:00. Trwa poranek dwójki i to czas, kiedy proponujemy Państwu płytę tygodnia. A ta nowa płyta to album, który zdobył Fryderyka 2026 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna. Pieces of Myself w wykonaniu oktetu wokalnego Art and Voices. Znalazły się tam kompozycje a cappella autorstwa Anny Rosławskiej-Musiałczyk i Marka Raczyńskiego. To jest opowieść o emocjach i to w bardzo różnych wymiarach. Zachęcamy Państwa do wysyłania wiadomości e-mail poranek2@polskieradio.pl. Wysyłając do nas wiadomość, można dać sobie szansę na zdobycie płyty tygodnia. Proszę pamiętać, aby w treści wiadomości wpisać adres do korespondencji. A teraz słuchamy kompozycji Pride Anny Rocławskiej-Musiałczyk.

0: Kompozycja Anny Rocławskiej-Musiałczyk, Pride w wykonaniu oktetu Arden Voices. Płyta, którą Państwu proponujemy, Pieces of Myself, zdobyła Fryderyka 2026 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna. Jest 13 minut po godzinie 7.
1: Poranek dwójki.
0: Będzie poetycko w poranku dwójki w tej części naszej audycji. Zdamy bowiem relację z sobotniej gali wręczenia Nagrody Poetyckiej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku Orfeusz. To nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki.
2: Wspaniała poezja, pełna czułości, ale i ironii. Gry z własnym pochodzeniem, ze swoją pogranicznością, ale równocześnie niezwykle polska.
0: Wizyta w Leśniczówce Pranie już niebawem w poranku dwójki. Będzie też relacja z letniej trasy dwójki w Ojcowie, podczas której nie zabrakło wątków muzycznych.
3: Była walka o rolę indykowej i ja byłam świadkiem tej walki przy stole u nas w domu, mianowicie wywalczyła o tą rolę Sławomira Łozińska.
0: Czy udało się zwyciężyć w tej walce i kto jeszcze

0: i o co walczył, to w naszej relacji z Ojcowa z letniej trasy dwójki jesteśmy na wczasach. Mamy dla Państwa także rekomendacje kulturalne Piotra Dudy, dyrektora Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.
1: Film dzieje się w intymnej przestrzeni. Bohaterki w pewnym momencie znajdują się w pięknym domu nad morzem i tam rozgrywa się cała ich ta skomplikowana relacja.
0: Po 8:30 odwiedzi nas Pola Dwórnik, malarka, graficzka i kuratorka, córka Edwarda Dwórnika, a twórczość ojca Poli Dwórnik będzie można już niebawem podziwiać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na ekspozycji zatytułowanej Edward Dwórnik – Duma i wstyd. Z czego duma i z jakiego powodu wstyd? Oto po 8:30 zapytam Polę Dwórnik, a wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej prezentuje niepokazywane wcześniej dzieła Edwarda Dwórnika, ale skupia się przede wszystkim na dwóch cyklach malarskich – Sportowcy i Robotnicy. To twórczość Dwórnika z lat 70. i 80. Kwadrans po godzinie 7:00.

0: Była to aria Emily z opery Les Onze Galantes, wykwintne Indie Jeana Philippa Rameau. Śpiewała Sabine Deville, a towarzyszyła jej orkiestra Les Ambassadeurs pod dyrekcją Alexisa Kosenko. Jest 20 minut po godzinie 7. Odwiedzamy teraz leśniczówkę Pranie. W minioną sobotę w położonej nad Jeziorem Nickim leśniczówce Pranie właśnie wręczono po raz 15 nagrodę poetycką Orfeusz. W finale znalazło się 5 tomów opublikowanych w 2025 roku. Pokój z widokiem na wojnę 3 Anety Kamińskiej, glosolalia Krzysztofa Kuczkowskiego, a także Halkionia Macieja Papierskiego oraz Berzdzielni Tomasza Pietrzaka. Wśród nominowanych był również tom zatytułowany Przeszłość zagarnia swoje piękne dzieci Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Na uroczystej gali wręczono 3 nagrody. Komu przypadły? Posłuchajmy.
1: Ze wzruszeniem ogłaszam, iż nagrodę imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom poetycki otrzymuje pan Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki.
2: Drodzy i kochani państwo, dziękuję po wielokroć za nagrodę poetycką imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
3: Jarosław Ławski, przewodniczący jury Nagrody Orfeusz. Wygrał klasyk poezji polskiej pan Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki tomem dojrzałym, innym od tych, które znaliśmy, a równocześnie kontynuującym jego wcześniejsze poetyckie rozwiązania. Wspaniała poezja, pełna czułości, ale i ironii. Gry z własnym pochodzeniem, ze swoją pogranicznością, ale równocześnie niezwykle polska.
4: Ja po części się wychowywałem w Olsztyńskiem, w stosunkowo nieodległym Giżycku, w takiej małej wsi Bocinka między Wydminami a Kruklanką. Znalazła się część mojej rodziny w 1947 roku, między innymi moja polska babunia, która została deportowana w ramach akcji Wisła, a deportowano ją tylko dlatego, że była żoną Ukraińca, żołnierza ukraińskiej powstańczej armii, o czym ona chyba do końca nigdy nie wiedziała.
3: Orfeusza Mazurskiego przyznajemy dla najlepszego tomu wydanego w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim w północno-wschodniej Polsce. W tym roku wygrała pani Miralinga Cielecka. Wygrała bezapelacyjnie, jednogłośnie. Zaskoczyła nas swoją poezją. Potrafiła to swoje doświadczenie bycia przy pisarzu ująć poetycko, dojrzale.
5: Jestem żoną poety, pisarza i eseisty Marcina Cieleckiego i nasze życie małżeńskie i rodzinne, bo mamy dwóch synów, jest zdeterminowane przez życie z literatem. Jego życie jest zdeterminowane przez pisanie i tym samym też nasze. I ja po prostu się przyglądam sobie w tym układzie, jak to jest być z osobą twórczą, która mówi, że bez pisania nie może oddychać. Te wiersze w pewnym sensie są trochę kreacją. Żona poety jest kreacją literacką i myślę, że dlatego są uniwersalne i można się w nich odnaleźć. To nie musi być koniecznie też żona drugiego poety, tylko generalnie żona męża zdeterminowanego swoją pracą.
6: Nazywam się Agnieszka Czajkowska, jestem literaturoznawczynią. W kapitule Nagrody Orfeusz jestem od 4 lat. Poezja pani Adriany Szymańskiej urzeka nas od dawna. Odkąd pamiętam, jest ona obecna w naszych obradach. Nigdy jednak nie nastąpiła taka konfiguracja emocji, ocen, żeby doczekała się jednoznacznego zwycięstwa. I w związku z tym postanowiliśmy uhonorować panią Adrianę Szymańską Orfeuszem specjalnym, właśnie Orfeuszem honorowym. Starając się pokazać, że siłą poezji jest...

0: jest wiara w człowieka, wiara w słowo, wiara w świat. Wiara w to, że ten świat został stworzony dla nas, że jest piękny i mimo, że obfituje w cierpienia, to jednak można w tym świecie żyć i cieszyć się tym życiem. Poezja Adriany Szymańskiej jest pełna optymizmu i wyrasta z miłości.
1: Wojciech Kas, sekretarz Nagrody Poetyckiej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Orfeusz. Mamy i Gałczyńskiego, i Orfeusza w tej nagrodzie. To było dość specjalne. Czesław Miłosz kiedyś napisał w swoim eseju, że najbardziej tajemniczy polski poeta XX wieku. Pomyślałem sobie, dlaczego tajemniczy? Bo mimo, że to był wiek XX, którego historia bardzo szarpała centrum nerwowe człowieka i ludzkości, za przeproszeniem, on śpiewał, usiłował śpiewać, nawet na zaciśniętym gardle. Gałczyński jest ciągle jakimś magicznym nazwiskiem, które jest wypełnione prawdziwą treścią poetycką, a do tego jednak ten Orfeusz, którego rozważał w czasie II wojny światowej, jak był w obozie Waltengrabów. To bardzo ciekawe, że nie rozważał nocy europejskiej, nie rozważał innej kultury. Rozważał Orfeusza. A czy na ile jeszcze Orfeusz będzie przydatny pewnej kategorii poetyckiej w XX wieku? No jak się okazuje, mamy wiek XXI i Gałczyński z tym Orfeuszem tutaj w tej nagrodzie jest połączony. O to chodziło, to znaczy, żeby poeci nie bali się nie śpiewać na zaciśniętym gardle.
2: Przypomnijmy, laureatem tegorocznej jubileuszowej Nagrody Poetyckiej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz jest Eugeniusz Tkaczysz-Endycki za Przeszłość zagarnia swoje piękne dzieci. Letni sezon artystyczny w Leśniczówce Pranie trwa. Warto zajrzeć do programu na stronie internetowej, no i do samej Leśniczówki warto zajrzeć również. Jest 26 minut po 7:00.
3: Moją najlepszą przyjaciółką.

0: Kadyks, czyli część trzecia suity hiszpańskiej Isaaca Albeniza w wykonaniu Johna Williamsa, który grał na gitarze i przypominał nam i przenosił nas do słonecznej Hiszpanii. Teraz właśnie stamtąd przenosimy się do Ojcowa, dokąd zaprowadziła nas w ubiegłą sobotę wakacyjna trasa dwójki. Podziwialiśmy tam oczywiście wyjątkową architekturę i naturę Ojcowskiego Parku Narodowego, ale nie zabrakło także wątków muzycznych. Punktem wyjścia był kolejny już festiwal pianistyczny Chopin w Ojcowie, który nawiązuje do krótkiego, acz obfitującego w komiczne i dramatyczne chwile pobytu kompozytora w Małopolsce. O festiwalu i chopinowskich perypetiach opowiadała Beata Paprocka, założycielka i prezes Fundacji Festiwale Ojcowskie.
1: Moją najlepszą przyjaciółką jest Ela Bień, która jest praprawnuczką pani Indykowej. Tej, która Chopina przyjęła. I co więcej, Ela Bień fantastycznie mówi gwarą i ona przepięknie opowiada tą historię, ale ona opowiada tak, jak mogłaby to powiedzieć pani Indykowa, czyli w gwarze, bo to jest prosta kobieta, która nie wie, co jest fortepian, dla niej to jest stół. To jest bardzo piękna opowieść, krótka.
2: Co zastał tutaj? Prawie 200 lat temu.
1: Tak, no on był w ogóle przejęty niesamowicie. Najpierw najbardziej był przejęty tym, że jedzie tam do pani, gdzie była pani Tańska, bo to była tylko jedna agroturystyka. Wszyscy byli w tej jednej agroturystyce u indyków. Potem miał te straszne przygody. A wiecie państwo, że zapamiętujemy najbardziej takie rzeczy straszne. A
3: to czyli ludzie, ten wjazd do potoku, ten to prawda?
1: Pogubienie się, to musiało strasznie. Pogubił się, zepsuł się wóz, pomoczyli się, nie wiedzieli, gdzie w ogóle są. Wylądowali w końcu tych indyków, czyli z happy endem opowieść. I proszę państwa, zachował się jeden list. My no, jesteśmy na zamku w Koszkwie, bo on tam na pewno był. Tego nie ma w liście, ale on jechał od tego Krakowa. Był w Pieskowej Skale na pewno, był w jaskini, nie wiemy, czy Włokietka, czy w Ciemnej. Chyba Włokietka, ale to nie wiemy. Która była pięknie przystrojona. Też no, zwiedzał te różne miejsca. Natomiast tak jak napisał, skończąc list, dla tej prawdziwej piękności Ojcowa warto było zmoknąć.
2: Od pamiętnej podróży Chopina do Ojcowa minie za lat 3, 200 lat, 2 wieki. Planują państwo coś szczególnego?
1: Oczywiście, że planujemy. Oczywiście, że planujemy. Jesteśmy bardzo blisko związani z siostrzenicą Janusza Oleniczaka, Luizą Budejko, reżyser. I no, nam się marzy film pokazujący tą opowieść Chopina, właśnie tego młodego chłopaka, wesołego chłopaka, który jedzie na tym wozie i ma te przygody. I to nam się marzy. Żeby...
2: Ma pani w głowie jakiegoś aktora, który mógłby wcielić się w postać Chopina?
1: Proszę pana, walka, nie, ale była walka o rolę indykowej i ja byłam świadkiem tej walki przy stole u nas w domu, mianowicie walczyła o tą rolę Sławomira Łozińska. Powiedzieliśmy, ale ty nie umiesz, przecież nie znasz gwary. Popatrzyła srogo na nas, mówi, ty nie doceniasz. Także Indykowa już jest wybrana.
3: Ja myślę, że w tym filmie mógłby także zagrać Jerzy Kisielewski jakąś rolę. Jerzy Kisielewski jest także przyjacielem Ojcowa.
1: Oczywiście, że tak, ale pewnie, że Jerzy też był przy tym stole i tutaj Karol Radziwonowicz, tam dużo, dużo było walki o różne role, że potrzebujemy i furmanów, i potrzebujemy, no w ogóle wiecie sobie państwo, bo już myśmy sami tak chcieli zrobić taki krótki film i na przykład są mieszkańcy sąsiedniej wsi poszyli stroje, oni mieli brać udział w żniwach, także to jest naprawdę pospolite ruszenie filmowe.
2: Jeśli wszystkie role jeszcze nie są obsadzone, to proszę też o nas pamiętać.
1: Oczywiście.
2: Polecamy zapisów. Się pamięci.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, jaką rolę chciałby zagrać Jakub Kukla. Może furmana, może główną, kto wie. Jakuba pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest 7:34. Jeżeli mają państwo ochotę na więcej opowieści z Ojcowa, to bardzo serdecznie polecamy. Oczywiście podcast z tej audycji, który dostępny jest na

Była to część czwarta symfonii C-moll Luigiego Boccherini'ego. Grał zespół Tefal Music, a dyrygowała Jane Lehmann. Jest 7:39. Piszą Państwo do nas w sprawie.

wie płytę tygodnia. I pani Maria z Lublina napisała tak. Jestem stałą i wierną słuchaczką od wielu lat Polskiego Radia Dwójka, a audycje Dwójki, zwłaszcza muzyka i publicystyka kulturalna, cieszą się moim największym zainteresowaniem. Może dziś szczęście uśmiechnie się do mnie i dobry los sprawi, że płyta tygodnia trafi do mnie. No i trafi, pani Mario. Gratulujemy serdecznie. Proszę oczekiwać na przesyłkę. Ta płyta to Pieces of Myself w wykonaniu oktetu wokalnego Arden Voices. Oktetu wokalnego, który podczas gali rozdania nagród Fryderyk 2026 w kategorii muzyka klasyczna pojawił się na estradzie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu w komplecie i to było bardzo miłe. Pamiętam ten moment jako bardzo radosny i wesoły. Zresztą zawsze Arden Voices są w komplecie i razem pojawiają się na tego rodzaju wydarzeniach. Artystów pozdrawiamy, a pani Marii z Lublina gratulujemy, bo pani Maria otrzymuje tę płytę tygodnia.

0: Scherzo z oktetu Esdur opus 20 Feliksa Mendelssohna grał zespół kameralny Seattle Chamber Music Society. Kwadrans pozostał do ósmej.
1: Przegląd prasy.
0: Zaczytana Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry ponownie.
2: Jeszcze raz dzień dobry. Nie powiedziałam Państwu, ale dziś z naszej paczuszki z prasą wyciągnęłam najnowszy Jazz Forum, sierpniowy numer 7-8 z 2026 roku. W piątek na pewno jeszcze do niego zajrzę, choćby do wywiadu z Helmutem Nadolskim, który jest głównym materiałem numeru, ale jest też zatrzęsienie, proszę wybaczyć kolokwializm, recenzji i sprawozdań z festiwali jazzowych w całej Polsce, których jest bardzo wiele. Króciutka próbka tekstu Tomasza Tłuczkiewicza o jazzie na Starówce. Na początek nowego sezonu jazzu na Starówce wystąpił kwartet Christier Deichel, wschodzącej gwiazdy wokalistyki jazzowej. Głos jak dzwon dźwięczny i donośny, choć to raczej nie jest dzwon z kościółka gdzieś w Georgii, bo brzmi jakby był klasycznie kształcony jak u wokalistek operujących na styku tradycji jazzowej i współczesnej estetyki, bardziej jak Cecily McLaurin-Sullivan niż Malaya Jackson. Christie włada nim z olśniewającą wirtuozerią, chętnie porzuca melodię dla brawurowych zwrotów i skoków oraz improwizacji z katem, w których jej sopran treluje i bryluje niczym sopran Bramforda Marsalisa. To był piękny koncert w najlepszym jazz na starówkowym stylu, przyjazny dla publiczności, jazz z głównego nurtu na najwyższym światowym poziomie. Dobry omen dla tegorocznego 32. sezonu tego najsympatyczniejszego warszawskiego festiwalu. No i w tym duchu, choć nie zawsze z równym entuzjazmem, o bardzo wielu polskich jazzowych festiwalach. Ponieważ w tym tygodniu Jerzy Kisielewski na urlopie, to trzeba go godnie zastąpić, dlatego sięgając po Newsweek, który również poniedziałek, wiadomo, właśnie w dzisiejszej paczuszce, sięgam po felieton Krzysztofa Wargi. A tam co? Zgadnij, Kasiu.
3: Nie mów, że Odyseja.
2: Mogę, jak mam nie mówić, to muszę zamknąć już ten tygodnik, ale może jednak powiem, co Krzysztof Warga, ulubiony felietonista Jerzego Kisielewskiego, pisze. Mocne kino poznać po tym, że im więcej czasu minie od seansu, tym silniej rezonuje, tym usilniej się o nim myśli, tym bardziej uwiera, ale i budzi do namysłu. W przypadku Odysei film Christophera Nolana podoba mi się tym bardziej, im więcej wody w styk się upłynęło od jego obejrzenia. Pociesza mnie to, że nie jestem samotnym obłąkańcem, bo gdziekolwiek spojrzeć, tam wszyscy rozmawiają o Odysei, jak nie w zachwycie, to w polemice z wizją Nolana. To znaczy wyłącznie, że ludzkość nie jest stracona. Proszę Państwa, proszę sycić się tym pocieszeniem prasowym.
3: Ludzkość nie jest stracona.
2: I że istnieje wciąż dla nas nadzieja. Przetrwamy, jeśli wrócimy do klasyki, do epickich opowieści, do ksiąg, które zbudowały nasz świat i nie damy się pożreć jednookiemu Polifemowi polityki, ani nie ulegniemy syrenie nim śpiewom internetu, który miesza nam zmysły od świtu do nocy. Trzeba uciec z jaskini cyklopa i należy zatkać uszy albo przywiązać się do masztu okrętu, gdy mija się wyspę syren, bo piękno ich śpiewu jest złudne i mordercze. No, przyznają Państwo, no, czuć rękę pisarza, wiadomo, mogłabym to czytać właściwie w całości, ale jeszcze tylko jeden akapit. Wiem, ile rzeczy u Nolana nie zgadza się z Homerem. Ale cóż z tego? Może i dałoby się zekranizować Odyseję z psią wiernością Homerowi, ale po co? Czymże byłby film, który trzymałby się każdej frazy ślepego poety, co do którego istnienia nawet nie jesteśmy pewni? Pomijając, że przecież w tłumaczeniach, których przez stulecia dokonano, za każdym razem inny objawiał się Homer, tylu Homerów, ile odczytań Odysei, niech każdy ma swoją Odyseję i ją czyta i ogląda na ekranie przez pryzmat swojego życia. No tutaj Krzysztof Warga zdecydowanie nas zachęca. A skoro już jesteśmy przy syrenach, to w dużym formacie, czyli tym reporterskim dodatku do dzisiejszej Gazety Wyborczej, syreny z Facebooka. To, proszę Państwa, dość przykra tak naprawdę w lekturze opowieść o testerkach wierności.

Polski, czyli kobietach, które przez internet zaczepiają cudzych mężów, zazwyczaj na zlecenie, czy też no, partnerów na zlecenie zazwyczaj kobiet. Takie tylko tutaj są przypadki opisane, żeby sprawdzić, czy ulegną. Zanim Kaśka została testerką wierności, mężczyźni nieraz zdążyli ją wkurzyć, na przykład wtedy, gdy któryś pisał na Tinderze ustronne miejsce, my sami niebezpiecznie, a ona sprawdziła jego Insta i było jasne, że chłop ma babę. Daria mówi, że została darmową testerką wierności ze współczucia. Widzi, jak smutne są dziewczyny na grupce. Chce pomóc, choć przeżywa wszystko. Prośby o pomoc, kłótnie w cudzysłowie.

0: Można powiedzieć, że też cyklicznie powracający wątek. A zapytam ciebie, Kasiu, chciałabyś zamiast przed mikrofonem pracować na świeżym powietrzu?
1: Z mikrofonem na świeżym powietrzu, co nam się czasem zdarza i wiem, że wszyscy tak to bardzo lepiej. Lubimy, wiesz.
0: To prawda.
1: Jesteśmy na wczasach, to jest bardzo miły tytuł audycji.
0: I dobrze, że właśnie w tym zawodzie da się to połączyć. Akurat artykuł, po który sięgam, Arkadiusza Lorenza, opowiada o tych osobach, które musiały dokonać jednak wyboru po prostu. Każdy miał własny powód. Grzegorz, 42 lata, z wykształcenia socjolog, dziś mechanik lotniczy. Rozliczałem unijne dofinansowania różnych projektów. Narastało we mnie poczucie, że w pracy administracyjnej przewalam papiery i nic z tego nie wynika. Nawet jeśli formalnie dotyczyło to pomocy społecznej, to ja sam nie pracowałem z ludźmi, tylko z tabelkami i fakturami. Dziś naprawiam samoloty. Piotr, 38 lat, kiedyś architekt, dziś rzemieślnik. Studia architektoniczne były wspaniałe, ale praca w biurze okazała się monotonna i rozczarowująca. Siedziało się przy komputerze, coś się rysowało, drukowało, nanosiło zmiany. Dużo tej pracy projektowej było na nic. I ostatecznie i tak lądowało w koszu. W końcu wziąłem dłuższy urlop, żeby nadgonić zamówienia na rzemieślnicze noże, które robiłem po godzinach. Do biura nie wróciłem, prowadzę pracownię. I jeszcze może jeden, pan Michał, 48 lat, z wykształcenia politolog, dziś budowlaniec. Po kilku latach prac biurowych miałem dość polskiego feudalizmu, telefonów po nocach, pokrzykiwania, traktowania człowieka jak poddanego. W dodatku rozstałem się z partnerką i musiałem tak ułożyć życie, żeby naprawdę być ojcem dla syna, a nie tylko człowiekiem od obowiązków służbowych. Uznałem wtedy, że nie nazywam się Michał, tylko tata. Założyłem działalność i zacząłem mówić ludziom, że robię remonty. Dziś mam czas na bycie ojcem, a poza tym jestem budowlańcem. O takich zmianach życiowych w dużym formacie dodatku do Gazety Wyborczej. I jeszcze na koniec, być może to jakaś droga, którą chciałby profesor Marek Góra zaproponować niektórym artystom. Ponieważ artykuł, który proponuje nam Rzeczpospolita na szóstej stronie, bez emocji o wsparciu dla artystów. To jest komentarz profesora Góry do projektu mającego być wsparciem dla artystów, tym wsparciem w kwestii ubezpieczeń społecznych. Jest to klasyczny argument, czy klasyczna wypowiedź, że bardzo bym chciał, ale nie. Wiele złego dla jakości dyskusji robi nabijanie klikalności newsami o tym, jak małą emeryturę dostaje ta czy inna znana twarz. Taka pogoń mediów za klikalnością jest żenująca, ale nie ma na szczęście nic wspólnego z omawianym projektem. To chyba jedyna rzecz, która faktycznie wydaje mi się bardzo taką trafioną informacją. A co widzi profesor Góra złego? Dodatkowy koszt to problem, ponieważ społeczeństwo jest zadłużone. Naciski innych grup zawodowych to może być nieplanowany skutek. No i kto nie jest artystą, a kto nie, o tych trudnych decyzjach. No ale już najtrudniejszy dla mnie był nagłówek, za którym podąża cały duży kilka akapitów. Czy społeczeństwo zapłaci za artystów? No, artyści są częścią społeczeństwa, więc przyznam, że to dotkliwe ujęcie sprawy i tylko fragment z podsumowania. Chciałbym, by kultura w Polsce była w relacji do naszych możliwości szczodrze finansowana. Artystom należy się społeczny szacunek i wsparcie. Regulacje tego dotyczące powinny być jednak jeszcze raz przemyślane. Czyli tak. Chciałbym, ale nie.
1: Pewnie najgłośniej krzyczą ci, którzy ubezpieczenie mają i nawet nie wyobrażają sobie życia bez niego, bo to tak zazwyczaj wygląda, niestety.
0: Tak jest. Ten tekst w Rzeczpospolitej, jeśli chcieliby państwo zamiast kawy.
1: Podnosi ciśnienie. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek przeglądała prasę dzisiaj. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Wagnerowski w Bayreuth w tym roku obchodzi jubileusz 150-lecia. To tutaj od półtora wieku muzyka Wagnera cieszy słuchaczy i widzów pełnią swojego brzmienia i niepowtarzalnych kolorów. Na jubileusz nie mogło zabraknąć nowej inscenizacji Pierścienia Nibelunga, którą od strony muzycznej kreować będzie Christian Tilleman. Złoto Renu, prolog do dramatu już dziś. Wśród wykonawców Michael Folle-Wotan, Klaus Florian Vogt, Loge, Anna Kisch-Judith-Fricka, Jochen Schmeckenbecher, Alberyk, Iwel Gunda, Natalia Skrycka. Początek transmisji o 17.50. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
2: Tu dwójka, jest ósma.
3: Poranek dwójki.
2: Magdalena Wojtulanis, Monika Góral, Michał Dębski i Katarzyna Sanocka. Mówimy dzień dobry i rozpoczynamy trzecią godzinę naszego porannego spotkania. Jest poniedziałek, 27 lipca, to 208 dzień roku. Słońce zajdzie dziś 24 minuty przed godziną 20.

0: pierwszą, a dzień potrwa 15 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzą dziś Celia, Jerzy, Julia, Lidia, Lila, Magdalena, Monika, Natalia i Sergiusz. Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech to będzie dobry i piękny dzień. A miło taki dzień zaczynać od dobrych informacji. Być może Państwo już słyszeli w poranku dwójki, informowaliśmy, że zapadła wyczekiwana decyzja. Gdynia, a konkretnie jej modernistyczne centrum zostanie wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dziś w koreańskim Busan eksperci potwierdzili w ten sposób, że gdyńska architektura, no i cały układ urbanistyczny są dobrem o wyjątkowej wartości w skali całego świata. No i jest to powód do świętowania.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie duże, ale możemy spodziewać się rozpogodzeń i przejaśnień. Przelotne opady deszczu oraz burze możliwe, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, a nad morzem od 18 do 20 stopni Celsjusza.

0: Włoska kancona z XV wieku w wykonaniu zespołu Mikrologus. Jest 6 minut po godzinie 8.
1: Poranek dwójki.
0: A w tej godzinie poranka mamy dla Państwa relacje z festiwalu Miasto z rzeką w Przemyślu.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, jest pięknie i wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie.
0: No i czego latem chcieć więcej? Będą też w poranku dwójki rekomendacje kulturalne Piotra Dudy, dyrektora festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.
3: Bardzo kameralna opowieść o artystce, która przestaje wychodzić na scenę, ma problem.
0: Co poleca Piotr Duda, okaże się już niebawem, a o 8.30 w Studiu Dwójki pojawi się Pola Dwórnik, by opowiedzieć o wystawie Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. To wystawa, która rozpoczyna się 31 lipca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Warto będzie się tam wybrać, bo pokazane zostaną m.in. prace nigdy wcześniej nie prezentowane publiczności.

0: Słowiki, część piąta suity Elementy Jeana Freya Rebella, a grali muzycy Berlińskiej Akademii Muzyki dawnej. No i przy dźwiękach tej muzyki zabieramy Państwa na festiwal Miasto z Rzeką w Przemyślu, a tam ważne pytania. Oto kim jesteśmy, kim byliśmy, jaki wpływ ma na nas nasza i nie nasza ziemia i nasze i nie nasze ciało. Dyskutowano o tym podczas festiwalu literackiego Miasto z Rzeką w Przemyślu.
1: Powoli nad Sonem zapada cisza. Jakim akcentem się żegnamy? Katarzyna Komar-Maceńska, dyrektorka festiwalu Miasto z Rzeką.
2: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa, jest pięknie i jakoś tak wzruszająco i romantycznie i radośnie i nostalgicznie.
3: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
1: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
3: 4 dni bardzo intensywne, teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
1: Bynajmniej nie uśmiecha nam się powrót do rzeczywistości nieliterackiej. Jeżeli rzeczywiście podskakujemy, to z innych powodów. Po prostu się udało. I dokonało się. Dobiegł końca drugi festiwal Miasto z Rzeką, zorganizowany przez Dom Ukraiński w Przemyślu, a objęty patronatem przez program drugi Polskiego Radia. Festiwal międzynarodowy. Słuchaliśmy m.in. autorów ze Słowenii i z Niemiec, ale jednak festiwal z mocnym akcentem na rozmowę ukraińsko-polską. Mocnym, lecz nie mającym nic wspólnego z temperaturą.

0: kulturą ukraińsko-polskich relacji politycznych. Zanim po scenie pozostało puste miejsce, wczoraj wieczorem zamknęliśmy miasto z rzeką spotkaniem zatytułowanym Między Rzeczy z Jurijem Andruchowiczem, który podzielił się z nadsańską publicznością ekskluzywnie fragmentem przyszłej powieści oraz z Tomaszem Różyckim, który przypomniał m.in. swoje wiersze poświęcone wojnie obronnej Ukrainy, wiersze z tomu o przewrotnym tytule Hulanki i swawole. Polski poeta opowiedział o swoim zwątpieniu w siłę słowa, w moc i sprawczość poezji, ale również i o tym, co te wątpliwości rozwiewa. Wiele spotkań miało format prowadzący plus dwójka prelegentów. Często był to dialog ukraińsko-polski. Taki format wielce przypadł do gustu na przykład Mikołajowi Grynbergowi.
1: Ja miałem zaszczyt być na scenie z panią Oleną Stierzkiną. To było dla mnie wielkie przeżycie, że po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. A tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. Też o wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
0: Olena Stierzkina, pisarka z Doniecka, od 2014 roku mieszkająca w Kijowie, wraz z Mikołajem Grynbergiem wzięła udział w rozmowie pod tytułem Wypływa z domu. Tak, tak. Hasłem przewodnim festiwalu Miasto z Rzeką były źródła, nurty, dopływy. Rzeczna nomenklatura okazała się wyjątkowo nośna i sprzyjała prowadzeniu takich prawdziwych rozmów, jakie autor Roku, w którym nie umarłem, lubi najbardziej. Były także rozmowy ściśle tematyczne, bez klucza narodowościowego przy wyborze prelegentów. Trudny, również trudny, temat miało spotkanie poprowadzone znakomicie przez Małgorzatę Reimer z udziałem Sylwii Hutnik oraz pani profesor Marii Poprzęckiej, która oczarowała publiczność. Spotkanie zatytułowane Przepływy. O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
2: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
0: A co zdziwiło autora Delfinów i Belzebuba, Wojciecha Tochmana?
3: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. Czuję się, że jestem w swoim gronie.
0: Przypomnę, że reportaż Delfiny i Belzebub zjawił się w maju, niemal jednocześnie w Polsce i w Ukrainie. Pełna zgoda z Wojciechem Tochmanem. Nie był to festiwal duży. Lubimy takie festiwale, prawda? Kameralny. Uważna, zdyscyplinowana publiczność. Przyjazna, bez mała, rodzinna atmosfera. Lecz także oddech wojny. Tutaj 16 kilometrów od ukraińskiej granicy szczególnie odczuwalny. Różnica doświadczeń. Odmienne znaczenie tych samych słów. Różne zadania literatury, a także jej twórców po obu stronach granicy. To też temat stale obecny w ukraińsko polskich dialogach w Przemyślu, jak i sama granica. Trudna do przekroczenia, wielu z ukraińskich gości, gościń oraz uczestników i uczestniczek festiwalu utknęło na wiele godzin w długich kolejkach na przejściach granicznych. Tyle na gorąco, choć wieczory i poranki nad Sanem mimo pełni lata są dosyć chłodne. Po więcej wrażeń, emocji, wniosków, głosów, dźwięków z kameralnego festiwalu Miasto z Rzeką w Przemyślu zapraszam do kwadransa bez muzyki w piątek 31 lipca o godzinie 11.
4: Z uczestnikami Festiwalu Literackiego w Przemyślu rozmawiał Marcin Gaczkowski. Jest 15 minut po 8.

Wolfgang Amadeusz Mozart, sonata na fortepian i skrzypce F-dur, część pierwsza, Reno Capuçon skrzypce i Kit Armstrong fortepian. Kit Armstrong powróci dziś w porze lunchu. Po godzinie 14 Adam Suprynowicz zaprezentuje Państwu nagrania z udziałem tego amerykańskiego pianisty.

0: artysty, który wystąpił 28 czerwca na festiwalu muzycznym w Feldafing. Razem z innymi świetnymi kameralistami zaprezentował wówczas program poświęcony amerykańskim kompozytorom. Na koncert w porze lunchu zapraszam w imieniu Adama Suprynowicza, a tymczasem jest 20 minut po 8.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu w cyklu Rekomendacje kulturalne towarzyszyć będzie nam Piotr Duda, pomysłodawca i dyrektor festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Od 12 lat współtworzy to literackie święto, które co roku na początku sierpnia zamienia Szczebrzeszyn i Zamość w stolicę polskiego języka. Przez cały tydzień Piotr Duda będzie polecał książki, spotkania i wydarzenia, które warto śledzić.
2: Ja bardzo chętnie podzielę się tym, co zrobiło na mnie, dla mnie duże wrażenie w ostatnim czasie i chciałbym, żeby Państwo może podzielili mój zachwyt. Zacząłbym od filmu z roku 1966, Persona Ingmara Bergmana. Bardzo kameralna opowieść o artystce, która przestaje wychodzić na scenę, ma problem i jej opiekunka, która ma jej pomóc w tym stanie, zaczynają budować między sobą bardzo ciekawą relację, trudną. To, co mnie zafascynowało, to ujęcia, które Bergman w tym filmie tworzy, jego mistrzostwo, niesamowita scena, kiedy stają naprzeciwko siebie te dwie główne bohaterki. I do tego zachęcam Państwa, żebyście Państwo zobaczyli to arcydzieło. Myślę, że warto wrócić do Bergmana, bo to też przeciwstawia się temu rytmowi naszych czasów. Film dzieje się w intymnej przestrzeni. Bohaterki w pewnym momencie znajdują się w pięknym domu nad morzem i tam rozgrywa się cała ich ta skomplikowana relacja, która prowadzi właśnie do nieoczywistego zakończenia. Bergman nas zostawia z interpretacją, którą sami musimy sobie dopisać. Zarówno znajdą się tacy, którzy staną po jednej stronie jednej z bohaterek, a będzie grupa, która pójdzie za drugą bohaterką. I to też jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, że nie ma oczywistej puenty.
0: Polecał Piotr Duda, pomysłodawca i dyrektor festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Piotr Duda jest gospodarzem rekomendacji kulturalnych w tym tygodniu. 23 minuty po godzinie 8.00.

Maurice Ravel, Tombeau de Couperin, część pierwsza, przy fortepianie Antoni Romaniuk. Jest 8:26. Już za chwilę w studiu dwójki pojawi się Pola Dwórnik, malarka, graficzka i kuratorka, by opowiedzieć o wystawie zatytułowanej Edward Dwórnik, Duma i Wstyd, którą od 31 lipca, czyli od piątku, będzie można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dlaczego dla Poli Dwórnik tak ważne jest to, że prace jej ojca prezentowane są właśnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Między innymi o to zapytam artystkę, córkę Edwarda Dwórnika. Już za chwilę.

0: Jest 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: Gościmy w studiu dwójki Pole Dwórnik, artystkę, malarkę, graficzkę,

0: Kuratorkę. Dzień dobry, Polu.
1: Dzień dobry.
0: Spotykamy się w wyjątkowym momencie. Już niebawem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej otwarta zostanie wystawa zatytułowana Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Wystawa poświęcona pracom twojego taty. Na samym początku chciałam cię zapytać o emocje, które ci towarzyszą, bo domyślam się, że są bardzo intensywne.
1: Tak, dziękuję za zaproszenie do radia. Oczywiście jestem bardzo podekscytowana i szczęśliwa, że wreszcie otwieramy tę wystawę. Pracowaliśmy nad nią właściwie 7 lat. To jest bardzo długo. Jest to duży projekt, bardzo skomplikowana. To jest wielka rzecz. I ogromnie się cieszę, ponieważ bardzo chciałam, żeby tata miał wystawę dużą właśnie w tym muzeum, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli w instytucji, w której jest bardzo dużo nowych trendów myślenia o kulturze, o sztukach wizualnych. Jest to bardzo postępowa instytucja, bardzo nowoczesna. Nie zajmuje się historią, zajmuje się tym, co jest aktualne tu i teraz, a Edward Dwórnik jest bardzo aktualny i bardzo się cieszę, że właśnie w tej instytucji będzie ta wystawa.
0: Mam wrażenie, że jest coraz bardziej aktualny tak naprawdę. Ja zacytowałam dziś w poranku Dwójki fragment wypowiedzi twojego taty, który mówił o tym, że artysta tworzy z rozpędu i nie zawsze rozumie, co tworzy, no ale jeżeli jest prawdziwym artystą, to to do nas przemawia. Z czego Duma? A dlaczego wstyd, nawiązując do tytułu?
1: Kuratorem tej wystawy jest Łukasz Ronduda i to jest jego autorska, kuratorska koncepcja. Jest to nowa próba odczytania twórczości Edwarda Dwórnika. Bardzo moim zdaniem trafna, ponieważ on w latach 70. i 80. oraz 90. malował na bieżąco różne wydarzenia, które się działy w aktualnej polityce i w społeczeństwie. I był bardzo czułym i wnikliwym słuchaczem, takim sejsmografem. Widział, czuł i rozumiał, co się dzieje w Polsce w tym czasie oraz na świecie. Ale to są często bardzo skomplikowane procesy, które on pokazywał bardzo pięknie i trafnie w obrazie, nie używając słów. A duma i wstyd to są dwie emocje, dwa afekty, które bardzo mocno, bardzo trafnie i precyzyjnie w gruncie rzeczy, choć same w sobie nie są precyzyjne w pewnym sensie, określają to społeczeństwo nasze, dlatego że polskie społeczeństwo jest rozpięte między dumą a wstydem, jest bardzo podzielone. Coś, co w jednej grupie społecznej budzi wstyd, jest powodem dumy w drugiej grupie społecznej, na odwrót na przykład. Ale też chodzi bardzo tutaj mocno w tej narracji o Edwardzie Dwórniku o awans społeczny, o awans, którego dokonała cała duża grupa, część społeczeństwa. To są ludzie, którzy są wykształceni dzisiaj, ludzie, którzy są pierwszym pokoleniem w swoich rodzinach, tak jak Edward był, którzy zdobyli wyższe wykształcenie i awansowali.
0: Czyli można powiedzieć, że w tej koncepcji kuratorskiej Łukasza Rondudy jest też element biografii twojego taty. Czytamy w tekście kuratorskim takie zdanie. Duma z nowej tożsamości splata się z poczuciem zdrady i moralnego długu wobec klasy pochodzenia.
1: Tak, dlatego że to jest bardzo skomplikowane, bo jak ojciec zdobył wyższe wykształcenie, to znaczy zdał na Akademię Sztuk Pięknych, ukończył tam aż 6 lat studiował, bo on jeszcze studiował właściwie 7. On 7 lat studiował na Akademii, bo studiował też rzeźbę, nie tylko malarstwo. To już przechodzi się do innej jakby grupy społecznej, prawda? Bardziej właśnie tej elitarnej, wybranej, takiej operującej, bardziej skomplikowanej, wysublimowanym językiem, czy to wizualnym, czy to innym typem komunikacji. I przestaje się być rozumianym i przez prostych ludzi. On właśnie był z prostego domu, z domu pełnego niestety przemocy i właśnie pogardy, o której mówi. Z domu, w którym nie było miejsca i nie było przestrzeni na bardziej wnikliwą analizę i refleksję nad tym, co się dzieje, nad tym, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Poza tym były to czasy powojenne. Tata się urodził w 1943 roku, jeszcze w trakcie wojny, II wojny światowej. To nie był prosty czas dla wielu ludzi, była bieda, no była przemoc wszędzie.

0: prawda? To nie było środowisko, w którym można wychować artysta, a jednak się udało. To znaczy on po prostu miał tę silną potrzebę tworzenia i bardzo chłonny umysł, bardzo był bystry i to wszystko rozumiał, ale kiedy zaczął się obracać w kręgach artystów, no to prawda, w tym momencie się oddalał od swojej rodziny, z którą był bardzo związany, od swojej rodziny i od jakby środowiska, w którym wyrósł. Ale na szczęście właśnie on postanowił, tak jak pisze Łukasz właśnie w tym tekście kuratorskim, oddać jakby hołd, czy oddać widzialność, uczynić widzialnym te kręgi tych ludzi, tych podmiejskich, różnych, prostych ludzi, którzy po prostu próbowali przeżyć jakoś, ich malował. Malował, jak dojeżdżają do pracy w fabryce, malował, jak dojeżdżają do pracy do miasta z różnych podmiejskich miejscowości, ze wsi, malował wieś, malował, jak żyją, czym się cieszą, malował ich dramaty, malował też problemy społeczne, bardzo oczywiście problemem takim do dziś w sumie, ale wtedy bardzo silny był alkoholizm, prawda? No nie było nic innego. Tak, to relaksu, była wódka.
1: Niesamowicie trafnie interpretuje i pokazuje to społeczeństwo PRL-u. Znalazłam taką wypowiedź swojego taty, Edwarda Dwórnika, który mówi o tym, no właśnie, że interesują mnie prości, przeciętni ludzie, ale oni tak naprawdę nie są przeciętni. Ja ich znam ich sprawy. No i mam radość wystawiać im pomnik moim malarstwem, ale też właśnie tak. Twój ojciec mówił o tym, że malarstwo uratowało mu życie.
0: No tak, dlatego że jednak bardzo wielu jego kolegów bardzo się szybko stoczyło. No w latach 50. i łatwo było się stoczyć. Chłasko o tym pisze, tak. Prawda? Inny intelektualista, no prawdziwy intelektualista. W sensie nie twierdzę, że malarz nie jest intelektualistą, ale...
1: Tata by się obraził.
0: nie obraziłby się. Powiedziałby, ja jestem prostym malarzem. Ale oczywiście... No to po prostu jest kwestia też edukacji. No, ojciec czytał mnóstwo książek i jakby coraz więcej wiedział. No w takich kręgach się potem obracał w obłoku mojej mamy, która była z zupełnie innego domu. Z domu ojciec jej był adwokatem, mama pianistką, więc w ogóle kompletnie inna sytuacja. I to wpływało na niego, ale nadal, i to też chodzi o to, że on malował tych prostych ludzi, skromnych ludzi, ludzi, którzy no, nie mieli takiej możliwości, jak na przykład moja mama, w piękny sposób. Nie zmieniając tego, jak oni wyglądają, nie upiększając ich, nie popadając w patos i nie popadając w totalną karykaturę, tylko takich, jakimi są, a w piękny, malarski sposób. To jest bardzo trudne. To jest naprawdę bardzo trudne to osiągnąć i na tej wystawie zobaczymy właśnie takie obrazy, gdzie monumentalne.
1: No właśnie, bo to są wielkoformatowe dzieła, ogromne.
0: Tak, no nie wszystkie na tej wystawie, ale będzie dużo bardzo tych obrazów. To jest taki cały cykl, który ma po prostu tytuł Obrazy duże. I one mają ponad 4,5 metra szerokości, na ogół 2,70 metrów wysokości. We wspaniałych salach Muzeum Sztuki Nowoczesnej one się nie wydają tak ogromne. Ale jak się podejdzie, to się widzi tę skalę. To jest skala matejkowska co najmniej.
1: No bo to też jest niesamowite, że jakby podnosił właśnie być może przez ten format również to społeczeństwo biedne, ubogie, po wojnie straumatyzowane gdzieś do wyższej rangi, nawiązując właśnie nawet do takiego formatu jak Matejko.
0: Tak, tak. Matejko malował, prawda, królowe, tak. Królów, dwór,
1: wielkie bitwy. Historyczne.
0: No właśnie. I w ogóle się nie pochylał nad normalnym człowiekiem, a ojciec wręcz przeciwnie. I te obrazy są niesamowite, ponieważ one są z jednej strony bardzo wiernym portretem, ale wiernym i szczerym, nie upiększają, ale też jakby robią to w sposób taki genialny. Trudno jest to właśnie, jak się maluje, jak się jest w trakcie, to się nawet nie wie. Ojciec, myślę, że sobie nie zdawał sprawy. Po prostu starał się to pięknie namalować, warsztat miał świetny, miał kreskę, miał taką charakterystyczną też i kontur, i plamę barwną i po prostu próbował to zrobić. I to świetnie działa i jest zaskakujące, ponieważ jest to wspaniała, piękna kompozycja malarska. Taka jest kompozycja malarska na przykład pod tytułem Społem, gdzie kobieta i mężczyzna siedzą

0: sobie odpoczywają na malutkim, na mieście, które, wielkim mieście, na podmiejskich zabudowach, które się rozciąga po horyzont, we wszystkie strony. I to jest takie, po pierwsze, granie ze skalą, co jest bardzo ciekawe, z detalem, z mikro, makro, ale jednocześnie oni są bardzo prawdziwi, spracowani, ciężcy, tacy mocarni.
1: Nie są to herosi, jak w socrealizmie,
0: nie,
1: prawda?
0: Absolutnie nie. Ani nie są to szczupli modelka i model, ani nie są piększeni, ale są piękni jednocześnie. I nie są wyśmiani, są bardzo, bardzo prawdziwi. Tak jakby tam siedzieli przed nami na żywo.
1: Ale w pracach twojego taty jest również przecież bardzo wiele tej ironii, tego komentarzu do tego, co go drażniło, czego nie lubił, czego nie akceptował. Jest na przykład narada produkcyjna, to tak w rzeczywistości taka ponura libacja, prawda?
0: No, tak, ta narada produkcyjna jest obok, jest to też 4-metrowy obraz, który dawno nie był pokazywany, więc też zachęcam państwa do obejrzenia tej wystawy z tego powodu, że tych obrazów po prostu nie ma, nie można zobaczyć nigdzie.
1: A jak one są przechowywane na co dzień? Gdzie one się znajdują?
0: One są w muzealnych magazynach zwinięte nad wielkie rulony, tak? I gdzieś leżą lub stoją, no raczej mam nadzieję, że leżą, na takich specjalnych regałach, na takie wielkie prace, zwinięte. I rozwinięcie jest też trudne, więc to jest jedyna szansa tak naprawdę zobaczyć wielu z tych prac. Kilka też jest tego typu prac z Fundacji Edwarda Dwornika, którą prowadzę. My też tak trzymamy te obrazy, nawinięte na duży rulon, bo po prostu taka jest konserwatorska metoda. Natomiast tak jak mówisz, są też inne obrazy na tej wystawie, gdzie jest ten komentarz. Nie tylko ironiczny, ale też pełen grozy i powagi, kiedy są obrazy o kobietach lat 80. z cyklu Robotnicy. Bardzo ponure i smutne, a jednocześnie nadal piękne malarsko, co jest właśnie niesamowitym połączeniem i w tym sensie to jest właśnie sztuka i malarstwo, na tym to polega, że pokazuje coś, co nas bardzo porusza i sprawia, że zaczynamy myśleć w inny sposób o rzeczywistości, a ja jednocześnie mam przed sobą piękny obraz. Więc to jest niezwykła tutaj okoliczność, że to możemy zobaczyć, te obrazy. A jeszcze zachęcam dodatkowo, są też rzeźboobrazy na wystawie.
1: To w ogóle rzadka okazja, prawda, żeby je zobaczyć?
0: Pierwszy raz od 40 lat, tak, można je zobaczyć. To są takie obiekty trójwymiarowe, wielkie głowy, które ojciec wykonał w 1984 roku na rezydencji w Niemczech Zachodnich i które mój mąż znalazł zupełnie niechcący w attyce naszego domu po śmierci taty. Myśmy myśleli, znaczy ja i mama głównie, bo mój mąż nawet nie wiedział o istnieniu tych rzeźboobrazów. Można mówić o nich rzeźby też tak naprawdę. My takie nazywamy roboczo z Łukaszem Rondudą rzeźboobrazy, ponieważ są pomalowane i stworzone przez malarza, więc są rzeźboobrazami, ale tak naprawdę są rzeźbami. Mój mąż je znalazł i okazało się, że ojciec je tam schował na attyce, bo nie miał gdzie ich trzymać. Tam się nie wchodziło, no rodzaju attyki, taki rodzaj strychu, ale to nie jest miejsce, do którego się wchodzi. Ale musiał tam Daniel wejść, żeby, no zaczynaliśmy remont, więc trzeba było sprawdzić, co i jak się dzieje w tym budynku. No i tak je odnaleźliśmy i to było, to jest tak jakby one wróciły z przeszłości do mnie i do Teresy, do
1: jakby
0: mojej mamy.
1: Mówiły, prawda, gdzieś tam ze światów.
0: Tak, bo myśmy myślały, że nie istnieją. Myśmy były przekonane obie, że ojciec zniszczył te prace, ponieważ one jakby po prostu nie były możliwe do przechowywania. One są takimi głowami zrobionymi na siatce metalowej, na której jest płótno pomalowane, więc je można jakby sprasować i one były sprasowane w tej attyce w bardzo małym pomieszczeniu, więc dlatego w życiu bym nie pomyślała, że tam coś w ogóle może być. I one są po konserwacji, są już przywrócone, jest ich kształt. Okazało się, że są w świetnym stanie, że tam było sucho i ciepło. Niechcący zupełnie. Myślę, że mój ojciec byłby zdumiony, że one znów będą na wystawie, a są bardzo dramatyczne i bardzo piękne i ciekawe, więc bardzo państwa zachęcam do obejrzenia tej wystawy także z tego powodu, że będą te obiekty.
1: Powiedziałaś, że to jest tak, jakby ojciec trochę mówił, przemówił, prawda, z tych zaświatów w cudzysłowie. To ciekawa jestem, jakie masz teraz myśli, co mówi do nas w tym momencie.

0: będzie Edward Dwórnik, bo wiem, że ta wystawa działa między innymi dlatego, że jest szalenie właśnie współczesna, że to, o czym malował Edward Dwórnik, jest bardzo współczesne.
1: Tak, wszystko to jest cały czas aktualne. Te dylematy, te emocje, które widać na tych obrazach, dotyczą nas. Nas i nie tylko nas, bo to, te obrazy można też często czytać bardzo uniwersalnie. To nie są obrazy, które mówią tylko o polskim społeczeństwie. One mówią o całym bloku wschodnim, o naszych społeczeństwach klasu, o społeczeństwach państw sąsiedzkich, o zagrożeniu ze wschodu na przykład, o zagrożeniach w ogóle, jakie są dla godności ludzkiej, dla szczęścia, o biedzie, o chciwości, o miłości. Jest duży blok, bo tak bym to nazwała, duży blok obrazów z cyklu Sportowcy, które mówią o też codziennych potyczkach, bardzo aktualnych. Jest w końcu w ostatniej sali ostrzeżenie, to znaczy to jest ostrzeżenie, które znamy, ale o którym zapominamy. Mamy tam 6 obrazów, dosyć też monumentalnych, z cyklu Niech żyje wojna. To jest cykl, który ojciec namalował na początku lat 90., kiedy w Jugosławii lała się krew braterska. W sensie, no, zabijali się nawzajem właściwie bardzo bliscy ludzie. W ogóle dotyczy ten cykl wojen i w ogóle chęci ludzi władzy rozpoczynania wojen i prowadzenia wojen. A w końcu mamy kilka wojen w tej chwili i jedna z nich jest bardzo blisko. Tak naprawdę wszystkie są dosyć blisko Polski i my zapominamy o tych wojnach i o tym okrucieństwie i głupocie, która towarzyszy wodzom, ludziom, którzy prowadzą te wojny i podtrzymują te wojny. Więc to jakby też mówi o tych wojnach i o tym okrucieństwie teraz. Oczywiście nie wprost, ale w sposób bardzo dynamiczny, więc myślę, że nie chciałabym wchodzić w jakieś szczegóły. Myślę, że każdy zrozumie, o co chodzi i też każdego co innego dotknie i poruszy w tej wystawie.
0: Mnie zawsze porusza to, że Edward Dwórnik potrafił pokazać tę codzienność i naszą rzeczywistość jako też takie nieustanne zmaganie. I on jest dzięki temu taki bardzo bliski, bo mówi o nas, o naszej codzienności. Nie gloryfikuje tego, nie upiększa, po prostu mówi prawdę. A na zakończenie chciałam cię zapytać o to, czym było malowanie dla Edwarda Dwórnika, bo no ilość obrazów, jakie twój ojciec namalował, jest absolutnie imponująca.
1: Myślę, że było sposobem życia i istnienia tak naprawdę. Na takiej zasadzie jak oddychanie. Żeby żyć, oddychamy. Nie myślimy o tym na co dzień, po prostu cały czas oddychamy i jakbyśmy przestali, umieramy. Myślę, że było takim właśnie oddychaniem. Było wyrażaniem siebie i jakby przeżywaniem tego wszystkiego, co widział. Bo on też malował to, co widział, zauważył, spostrzegł, usłyszał.
0: Ale też było fizyczną pracą dosyć ciężką, prawda?
1: Oj, bardzo, tak. Mój ojciec był bardzo, wyglądał jak atleta, jak prawdziwy sportowiec, w sensie sportowiec. Był bardzo umięśniony i silny, niesamowicie fizyczny. On cały czas gruntował, zbijał deski, gruntował te obrazy, przenosił je. Cały czas, ja też codziennie przenoszę obrazy. Ja mam dużo mniej obrazów, choć też mam sporo, ale ciągle je przenoszę. Je ciągle trzeba gdzieś przestawiać. To my mamy de facto małe pracownie. To nie są hangary, w których można po prostu postawić sobie 50 obrazów w różnych miejscach i sobie do nich dochodzić. Więc mój ojciec nosił te obrazy po prostu jak ciężary, podnosił ciągle, ale też malowanie pędzlem to jest też fizyczna praca i jeszcze takie powierzchnie, tyle tego płótna i tyle tej farby, to była bardzo ciężka fizyczna praca, dlatego nazywał siebie robotnikiem sztuki, bo ta praca przypominała i jemu i innych, jak się patrzyło na niego, taką pracę jak w fabryce, bardzo, bardzo dużo mozołu, aczkolwiek a była w tym też lekkość. No i więc to jest takie połączenie lekkości i wielkiego talentu i pewnej bardzo mocnej sprawności z bardzo ciężką pracą. No i tak jak mówiłaś wcześniej, uratowała mu życie, no bo były też inne możliwości spędzania czasu, prawda, które szybko się kończą.

0: Edward Dwurnik, Duma i wstyd, wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tej wystawie towarzyszy również interwencja artystyczna Patryka Różyckiego, ale zostawiamy Państwa z takim niedopowiedzeniem. Proszę udać się do muzeum i sprawdzić, jak ta interwencja wygląda, no a przede wszystkim udać się tam, by podziwiać malarstwo i sztukę Edwarda Dwurnika, o której opowiadała córka artysty, malarka, graficzka, kuratorka Pola Dwurnik. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do końca lutego wystawy.

Scena finałowa z opery Parsifal Ryszarda Wagnera w wykonaniu chóru i orkiestry opery wiedeńskiej dyrygował Christian Thielemann. Dziś czeka nas pierwsza transmisja z festiwalu w Bayreuth. Złotem Renu, czyli pierwszą częścią wagnerowskiej tetralogii, zadyryguje Christian Thielemann właśnie. O szczegółach opowiedzą Państwu po godzinie 17.50 Marcin Majchrowski i Dorota Kozińska. W ich imieniu serdecznie zapraszam na to muzyczne święto, a ja już żegnam się z Państwem. Magdalena Wojtulanis pozostaje za konsoletą. Nad całością audycji czuwała Monika Góral, a muzykę zaproponował dziś mi.

0: Autopromocja.
1: Georgi Gospodinow, jeden z najczęściej tłumaczonych bułgarskich pisarzy, laureat Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus za fizykę smutku i Międzynarodowego Bookera za schron przeciwczasowy. Niestrudzony badacz zakątków ludzkiej duszy będzie gościem Rozmów na lato.
2: In a way, kind of minotaurs.
3: Minotaury i labirynty są nie tylko wokół nas, ale także w nas, w środku. Jesteśmy więc minotaurami z wewnętrznymi labiryntami. Możemy się zagubić w samych sobie i to dopiero jest niebezpieczne.
1: Zapraszam już dziś o 22:00. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
4: Wybiła 9:00.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
4: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Modernistyczne Centrum Gdyni oficjalnie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Eksperci zebrani w południowo-koreańskim Busan, gdzie właśnie kończą się obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa, uznali, że gdyńska architektura, jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali całego świata. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
6: Kandydaturę Gdyni poparło 18 z 21 członków Komitetu Światowego Dziedzictwa. Starania o wpisanie na prestiżową listę trwały od dekady. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to spis najważniejszych ze względów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych miejsc na ziemi. Modernistyczne Śródmieście Gdyni obejmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500

0: 700 budynków. Objęcie ich prestiżowym statusem dla mieszkańców to tylko powód do dumy. Gdyńskie Śródmieście już teraz objęte jest ochroną konserwatorską. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. Są to m.in. Krakowska Starówka, Kopalnia Soli w Wieliczce czy Puszcza Białowieska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, że wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ma miejsce w roku stulecia od założenia Gdyni. Galeria Antoniego Rząsy w Zakopanem świętuje z kolei 50-lecie swojej działalności. W 1976 roku jeden z najważniejszych polskich rzeźbiarzy XX wieku, czyli Antoni Rząsa, przeniósł swoje dzieła do specjalnie wybudowanego w Zakopanem domu. Wymarzonym miejscem jednak cieszył się zaledwie 4 lata, ale dzięki rodzinie, zwłaszcza synowi rzeźbiarzowi Marcinowi i jego żonie Magdzie, galeria wciąż działa. To dla nas najważniejsza przestrzeń, przyznaje Marcin Rząsa.
2: Jak ojciec wpadł na pomysł, żeby wybudować ten dom, to bardziej budował dom dla rzeźb, a dom dla rodziny i pracownia to była jakby druga rzecz. Myślę, że nawet trochę mniej ważna niż ta część właśnie taka domowo-rodzinna. I rzeczywiście cały czas tak funkcjonujemy, że część domu jest galerią, część domu jest naszą przestrzenią do życia, funkcjonowania. Tutaj w tej dolnej części galerii czasami mamy wystawy, czasami to się zamienia na miejsce, gdzie prowadzimy jakieś warsztaty, czasami to jest moja pracownia, więc to jest taka rzeczywiście przestrzeń, która dynamicznie się zmienia w zależności od potrzeb.
1: Z okazji jubileuszu półwiecza Galeria Antoniego Rząsy w Zakopanem przygotowała cykl wydarzeń. Można je śledzić na stronie internetowej galerii, a galerię można też odwiedzić już o 11:00. To dzięki kwadransowi Bez muzyki, który spędzimy w tej zakopiańskiej galerii. Gotycka gorączka. Taki tytuł nosi wystawa prezentowana z kolei w studiu BWA we Wrocławiu, a to w ramach sceny artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Ekspozycja nawiązuje do jednej z festiwalowych sekcji, konkretnie do sekcji latynoamerykańskiego gotyku tropikalnego jego współczesnego odbioru, mówi jeden z kuratorów, Stach Szabłowski.
3: Chcieliśmy wykorzystać tę okazję, jaką dała nam obecność tropikalnego gotyku w programie Nowych Horyzontów, do powrotu do tej wrażliwości, ponieważ w nią wierzymy. Wierzymy w to, że ona obsługuje jakieś ważne emocje, pragnienia i potrzeby, które są nam wspólne. O ile tropikalny gotyk na Nowych Horyzontach jest skupiony na Ameryce Południowej, na wystawie chcieliśmy pociągnąć tą opowieść dalej i rozszerzyć geografię, przede wszystkim tą mapę gotyckości, o Polskę. I zrobić takie studia porównawcze, zobaczyć w jaki sposób po pierwsze przeżywa się te same emocje na dwóch biegunach nowoczesności, a może na dwóch peryferiach.
1: Na wystawie w studiu BWA we Wrocławiu są filmy, wideo, animacje, obrazy, fotografie oraz instalacje autorstwa artystów z Polski i Ameryki Łacińskiej. Można ją oglądać do 23 sierpnia, a oprowadzania kuratorskie zaplanowano dziś, w środę i piątek o 18:00. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty potrwa we Wrocławiu do 2 sierpnia. Tydzień później dobiegnie końca jego internetowa odsłona. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 13:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
4: Pogoda.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, a lokalnie spadnie grad. W Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 992 hektopaskale. Przewiduje się, że będzie wzrastało. Poniedziałek przed nami pełen zachmurzeń postępujących od zachodu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura to od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem 18 do 20 stopni. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60 km na godzinę, troszkę prędzej nad morzem. W czasie burz porywy wiatru osiągną 80 km na godzinę, na szczytach Karpat i w Sudetów nawet 90.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 5 minut po 9.
4: Letni kanon dwójki.
5: Magdalena Wojtulanis wciąż za konsoletą w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym wakacyjnym programie. Jest poniedziałek, to 27 dzień lipca.

Za środek lata, ale upały na szczęście chyba nieco zelżały i w tym tygodniu będzie nam troszkę łatwiej oddychać. Letni kanon jak zawsze do południa, dziś części muzycznej, między innymi nowe beethovenowskie nagranie wspaniałej Dame Mitsuko Ushidy. Zabrzmi sonata fortepianowa E-dur op. 109. Powrócę także do nowej płyty Paavo Järviego i niemieckiej filharmonii kameralnej z Bremy. Tym razem posłuchamy szóstej symfonii C-dur, tak zwanej małej symfonii C-dur Franciszka Schuberta. Po 11 czeka nas nie tylko w Zakopiańskiej Galerii Antoniego Rząsy, o czym przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach kulturalnych, ale też muzyka na cztery wiolonczele, dwa kwartety z płyty Polish Cello Quartet. O 9.30 Krzysztof Szczepaniak przeczyta zaś prozę Eduarda Mendozy, ale najpierw kartka z kalendarza. Kartka, która podpowiada nam, że 245 lat temu urodził się niejaki Mauro Giuliani. Włoski kompozytor i wirtuoz gitary przełomu epok, współczesny Beethovenowi i Schubertowi. Działał przez większą część życia w Wiedniu. Grał nie tylko na gitarze, grał także na skrzypcach, a przede wszystkim na wiolonczeli. Śpiewał i komponował na potrzeby swoich koncertów, a znany był w całej Europie. Przyjaźnił się też z największymi sławami epoki. W jego biografii, co ciekawe, być może Państwo wiedzą, pojawia się także polski akcent, bo to u Giulianiego studiował nasz książę romantycznej gitary, jak czasami określa się Jana Nepomucena Bobrowicza. On sam zaś podniósł gitarę do roli instrumentu koncertowego i nauczył ją śpiewać. Przynajmniej tak oceniła go historia, a ja proponuję Państwu z tej okazji fragment płyty, której zapowiedź być może słyszeli Państwo we wczorajszym Quod Libecie. Giulia Semenzato Sopran na płycie zatytułowanej Corde di Luna. To ona śpiewa m.in. kawatiny z opusu trzeciego Maura Giulianiego, a na gitarze towarzyszy jej Jadran Duncombe.

Corda di Luna, księżycowe struny, taki tytuł nosi ten album z pieśniami na głos i gitary włoskich, i nie tylko włoskich zresztą, kompozytorów. Za nami spotkanie bel canta z wczesnoromantyczną emocją w muzyce Maura Giulianiego. Dokładnie w 5 jego kabatinach z opusu 3 usłyszeliśmy 5 z 6. Jak się Państwo domyślają, wszystkie były o tematyce miłosnej, w bardzo ekspresyjnym, momentami nawet zmysłowym wykonaniu sopranistki Giulii Semenzato oraz grającego na gitarze, ale znanego także w świecie barokowej lutni muzyka brytyjsko-chorwackiego Jadrana Duncamba. To wczesna kolekcja pieśni włoskiego gitarzysty, którego 245. rocznica urodzin mija właśnie dzisiaj. Rocznica urodzin Maura Giulianiego. Dziś także, 27 lipca, świętowałby Enrique Granados. Wirtuos fortepianu i kompozytor z Katalonii, o prawie 100 lat młodszy od Giulianiego. Urodzony bowiem w 1867 roku i współtwórca tego, co powszechnie kojarzymy z narodowym stylem, czy można nawet powiedzieć narodowym idiomem muzyki hiszpańskiej. Granados pozostawił po sobie nie tylko słynne Goyescas, znane w formie fortepianowych obrazów, ale również opery, jak też wiele utworów fortepianowych,

Wśród nich niezwykle ciekawe Allegro de Concierto. Allegro de Concierto, podobnie jak słynne Allegro de Concert naszego kompozytora Chopina, noszące opus 46. Granados skomponował je w początkach XX wieku i muzyka nosi pewne ślady, pewne echa inspiracji Chopinem. 120 lat później na płytę zatytułowaną Echoes, właśnie w nawiązaniu do Chopina, nagrał ją znany nam doskonale chopinista Charles Richard Amelot.

0: No i jak tu nie myśleć o Chopinie, jak tu nie myśleć o wakacjach, kiedy słucha się takiej muzyki pełnej kaskadowych arabesek. Allegro de Concierto, opus 8 Enrique Granadosa. Mozaika romantycznej wirtuozerii i hiszpańskiego kolorytu, echo twórczości i Franciszka Lista, i Fryderyka Chopina, i taki tytuł właśnie Echo nosi ten ostatni solowy album Charlesa Richarda Amelena. Dziś mija 159. rocznica urodzin katalońskiego kompozytora, zmarłego, przypomnę, tragicznie w wieku niespełna 50 lat. Zginął Granados w 1916 roku wraz z żoną od uderzenia torpedy w statek, na pokładzie którego wracał do Barcelony z nowojorskiej premiery swojej opery Goyescas. Zawsze warto przypominać ten niefortunny fakt. Fortepian powróci po lekturze dzisiaj zupełnie nowej, jak to w poniedziałki, bo na zegarze 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A w kolejny wakacyjny tydzień wchodzimy z premierą najnowszej powieści hiszpańskiego pisarza i dramaturga Eduarda Mendozy pod tytułem Trzy zagadki dla organizacji. To powieść komediowo-detektywistyczna o grupie skrajnie

0: niekompetentnych agentów. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa w przekładzie Tomasza Pindla.
1: Barcelona, wiosna roku 2022. Dzień dobry, ja w sprawie ogłoszenia. Nazywam się Maher. Dziewczyna za biurkiem przyjrzała się spod przymkniętych powiek stojącemu przed nią mężczyźnie. Celowo odczekała kilka sekund i dopiero wtedy zadała pytanie. Tak na pana mówią? Mężczyzna pokręcił głową. Tak się nazywam, odparł. Ksywy zwykle miewam gorsze. Powolnym ruchem wydobył z wewnętrznej kieszeni marynarki wytłuszczony kawałek papieru i położył go na stole. Proszę zobaczyć w moim dowodzie tożsamości. Pokazał dokument. Tu jest jasno napisane. Maher Vincente. Mam jeszcze drugi na nazwisko Buenaventura Adelantado oraz paszport na nazwisko Olaf Gustafsson, w razie gdybym otrzymał jakąś misję zagraniczną. Dziewczyna za biurkiem zamknęła oczy i uniosła rękę. Dobrze, rzuciła oschle. Zostawmy sprawę nazwiska. My zapewnimy panu inną tożsamość. Będzie pan mógł dalej używać swojej, ale nie na służbie. Co pan umie robić? Swoje dobrze. To, co mi każą, kiepsko, odparł. Nie pytam, czym się pan zajmował wcześniej, przerwała mu, ale o powód zmiany pracy, owszem. Mam już swoje lata, stwierdził zniżonym głosem. Trzeba zacząć myśleć o emeryturze. Tutaj praca bywa niebezpieczna, zaznaczyła. Niewielu dożywa emerytury. Cóż, odrzekł, nie chodzi też o to, żeby siedzieć na tyłku i drapać się po imponderabiliach. Sama pani rozumie. To już pańska sprawa, rzuciła cicho. Bez trudu odgadł, że dziewczyna nosi perukę, tatuaże da się zmyć pod bieżącą wodą, a w nosie i na brwiach ma klipsy. Zastanawiał się, czy inne osobiste szczegóły też są sztuczne, ale z miejsca odrzucił te spekulacje. Ciekawość w relacjach z kobietami nieraz pakowała go w grubsze tarapaty. Kiedy zaczynam pracę? Zapytał. Jeśli pana przyjmą, to od razu, odpowiedziała. Szef wezwał nas wszystkich za kwadrans. Przekażę mu pańskie podanie. Jeśli zaakceptuje, dołączy pan do zebrania. Tam otrzyma pan instrukcje i przy okazji pozna kolegów. Nowy posiedział chwilę na korytarzu, a potem wszedł do sali konferencyjnej, gdzie czekał już szef, choć przybysz nawet nie zauważył, kiedy ów wszedł do środka. Dziewczyna, która go przyjęła, dyskretnie klepnęła go w ramię. Pokazała, że ma usiąść i zachować ciszę oraz powagę. Po Nowym i jego towarzyszce weszło do środka dwóch mężczyzn. Jeden, zaawansowany wiekiem, surowy, źle ogolony, drugi był garbaty i miał płoche spojrzenie. Obaj usiedli, nie przywitawszy się i nie popatrzywszy sobie ani w oczy, ani na szefa. Jedynie kiedy już zajęli miejsca, od czasu do czasu rzucali ukradkowe spojrzenia na Nowego. Szef okazał się mężczyzną w średnim wieku, niskiego wzrostu, o siwych włosach, regularnych rysach i zadbanej powierzchowności. Ani wejście Nowego, ani tamtych dwóch nie skłoniło go do uniesienia głowy znad kartek zapisanych na maszynie, których lektura najwyraźniej go pochłonęła. Po kilku minutach do sali weszły kolejne osoby. Pierwszą z nich był mężczyzna o różowej skórze, z wydatnymi policzkami i smutnymi, wolimi oczami, podkreślonymi grubą warstwą tuszu. Drugą była kobieta elegancko dojrzała, bardzo dobrze ubrana, z drobnym, kudłatym pieskiem na smyczy. Gdy weszła, dziewczyna z recepcji zamknęła drzwi i zajęła miejsce w ostatnim rzędzie. Dopiero wtedy szef podniósł wzrok i zabrał głos. Zanim przejdziemy do zasadniczego tematu naszego zebrania, zaczął powoli, chciałbym powitać naszego nowego kolegę. W swoim czasie wszyscy zostaną poinformowani w kwestii jego nazwiska, adresu, zawodu, stanu cywilnego oraz historii. Wszystko to, rzecz jasna, będzie fałszywe. Na razie jednak mamy pilniejszą sprawę. Przejdę więc do referowania okoliczności. Jak zawsze nie wolno robić żadnych notatek.

0: Tak, wiem, że dobrze znacie zasady, ale korzystając z obecności nowicjusza, przypomnę kilka podstawowych reguł organizacji. Żadnych notatek. Szef otrząknął, rzucił okiem na swoje notatki i zaczął referować. 2 dni temu znaleziono ciało pewnego mężczyzny w pokoju hotelu Dziki Indianin, znajdującym się przy Rambli San Jose. Jak wynika z policyjnego raportu, ciało odkrył recepcjonista wzmiankowanego przybytku, gdy udał się do pokoju, aby przypomnieć gościowi o konieczności zwolnienia numeru. Zdarzyło się to dokładnie w południe, czyli o godzinie wyznaczonej jako ostateczna pora wymeldowania. To właśnie wtedy bowiem, jak zeznał recepcjonista, należy przystąpić do oporządzania pokoju, no a klient nadal w nim przebywał. Jak można wywnioskować z policyjnego raportu, przyczyna, dla której gość nie opuścił pokoju, była taka, że człowiek ów wisiał u sufitu na linie przywiązanej do belki stropowej. Zmarły zarejestrował się poprzedniego dnia pod fałszywym nazwiskiem, gdy podał się za osobę narodowości szwajcarskiej, na co przedstawił dowód w postaci paszportu wystawionego przez rzeczone państwo, czy też, co bardziej prawdopodobne, jakiegoś fałszerza. Szwajcarski paszport ma kolor czerwony, a na okładce powszechnie znany biały krzyż. Tymczasem nieboszczyk przedstawił dokument koloru żółtego z napisem „paszport szwajcarski”, po hiszpańsku zresztą. Recepcjonista nie zwrócił uwagi na te szczegóły, bo też nieboszczyk meldował się już wcześniej w tym samym hotelu Dziki Indianin wielokrotnie. Zawsze pod fałszywym nazwiskiem i paszportem. Zawsze też płacił z góry gotówką. Recepcjonista twierdzi, że pamięta owego osobnika nie tylko z przywołanych przyczyn, ale też dlatego, że ów zawsze nalegał, by przydzielono mu pokój numer 212 na 2. piętrze. A także dlatego, że przyjmował tam wizyty kobiet. Tym razem osobnik ów zachowywał się dokładnie tak samo. To znaczy zameldowanie i odwiedziny dziewczyny, która wyszła z pokoju i hotelu po jakiejś godzinie mniej więcej. Szef zrobił przerwę. Zebrani czekali w pełnym szacunku milczeniu. A druga sprawa zdarzyła się wczoraj. Urzędnik konsulatu Wielkiej Brytanii w Barcelonie zawiadomił policję o zaginięciu obywatela tego kraju. W raporcie Gwardii Obywatelskiej stoi, że ów brytyjski poddany o nazwisku Jenkins w miniony czwartek zacumował swój jacht w barcelońskim porcie. Nie była to pierwsza jego wizyta w naszym mieście. Pojawiał się już u nas wcześniej tą samą, czyli morską drogą, i to kilka razy. Natychmiast po przycumowaniu pan Jenkins dał wolne załodze i został na pokładzie sam. Kiedy jego ludzie wrócili już w nocy, na jachcie nikogo nie zastali. Nie zauważyli też żadnych śladów walki. Załogę zaskoczyła nieobecność pracodawcy, ale ponieważ wszyscy byli pijani, co sami przyznali, nie zwrócili na te anomalie większej uwagi. Dopiero nazajutrz, widząc, że przełożonego wciąż nie ma, a był im winny wypłatę, postanowili zgłosić sprawę do Gwardii Obywatelskiej, która przekazała informację placówce dyplomatycznej. Ta zaś dalej do autonomicznej policji, a ta z kolei, jak już mówiłem, znów do Gwardii Obywatelskiej, która aktualnie prowadzi dochodzenie, jak dotąd bezowocne. I trzecia sprawa. Od pewnego czasu, za każdym razem, kiedy idę do supermarketu, widzę, iż produkty firmy Przetwory Fernandez nie drożeją, w odróżnieniu od innych marek równie cenionych, takich jak Ortiz, Kuka, Isabel i tak dalej. Od roku te 3 firmy podniosły ceny swoich towarów od 7 do 8,5%. Przetwory Fernandez nie. To wszystko. Jakieś pytania? Ponieważ nikt się nie odezwał, a on sam nie miał nic do stracenia, nowy poprosił o głos. Jeśli dobrze rozumiem, odezwał się, gdy już mu głos przyznano, uważa pan te 3 epizody za części tej samej sprawy? W rzeczy samej, odparł szef. Nie ufam zbiegom okoliczności, a tutaj mamy ich sporo.
1: Krzysztof Szczepaniak przeczytał pierwszy fragment powieści Eduarda Mendosy 3 zagadki dla organizacji. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa w przekładzie Tomasza Pindla, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze.

19 minut do 10. Pora otworzyć drugą godzinę letniego kanonu dwójki w poniedziałek, 27 lipca. Sezon festiwalowy, jak Państwo wiedzą, w pełni w tym tygodniu czekają nas aż 3 transmisje z Bayreuth, z festiwalu wagnerowskiego. Będziemy też na festiwalu bachowskim w Świdnicy. Atrakcji zatem co niemiara, a przecież wielkimi krokami zbliża się już festiwal chopinowski w Dusznikach Zdroju, czy też późniejszy nieco Chopin i jego Europa. Będzie więc sporo fortepianu, jak to w sierpniu. No i od razu powiem, że jest na co i na kogo czekać, bo szykuje nam się prawdziwy wysyp gwiazd. Niektóre z nich pojawią się także w tym tygodniu w kanonie dwójki. Prawdziwa gwiazda, choć nie zawita do Warszawy, ale już teraz pojawi się właśnie dziś w części, którą wypełni muzyka Beethovena, a potem jeszcze Franciszka Schuberta. Od Schuberta rozpoczynamy, ale to nagranie młodych, może jeszcze nie tak dobrze znanych muzyków, choć wiolonczelista Edgar Moreau, to jest nazwisko z pewnością Państwu znane.

Auf den Wasser zu singen, to tytuł pieśni Franciszka Schuberta, dziś bez słów, choć nie była to ta słynna transkrypcja Franciszka Liszta, którą słyszymy być może najczęściej, ale opracowanie na trio fortepianowe autorstwa Dimitra Sudoplatowa. Grali Dawid Mora.

To na skrzypcach Edgar Moreau, wspomniany na wiolonczeli, i Jérémy Moreau na fortepianie. Bracia, których nowy schubertowski album był naszą płytą na lato już na początku wakacji, słuchaliśmy go także wcześniej w kanonie, kiedy tylko się pojawił, a dziś powróci jeszcze na koniec tej godziny naszego spotkania właśnie w tych pięknych transkrypcjach schubertowskich pieśni. Teraz zaś czas na zapowiadaną gwiazdę. To Dame Mitsuko Ushida, artystka doskonale Państwu znana, prawdziwa arystokratka fortepianu, rodem z Japonii, ale sercem z Londynu, gdzie od lat mieszka i gdzie też ma wierną, uwielbiającą ją publiczność. Ale też wiedzą Państwo, że to niezwykła postać nie tylko w pianistyce. Przypomnę, wychowana w Tokio w wieku 12 lat wraz z rodzicami dyplomatami przeniosła się do Wiednia, gdzie studiowała grę na fortepianie pod opieką pianistycznych sław. No bo cóż innego można powiedzieć o Wilhelmie Kempfie, Stefanie Askenaze czy Marii Curcio, związanej potem z Londynem. Wygrała także konkurs Beethovenowski w Wiedniu, była druga na konkursie pianistycznym w Lidz, druga także na konkursie Chopinowskim w Warszawie w 1970 roku, tuż za Garrickiem Olsonem. No ale jak wiemy, świat, zwłaszcza ten anglosaski, pokochał ją nie za Chopina, a za interpretację wiedeńskich klasyków. Haydn, a przede wszystkim Beethoven, Mozart, Schubert. Wkrótce dołączyła do nich także muzyka niemieckiego romantyka Roberta Schumana. No i to wykonania ich utworów, ale także klasyków drugiej szkoły wiedeńskiej czy Claude'a Debussy'ego przyniosły Mitsuko Ushidzie powszechną renomę i wiele nagród na czele z Grammy i tytułami, wyróżnieniami magazynu Gramophone. Nagrywała Dame Mitsuko komplety koncertów i sonat, dyrygowała od fortepianu English Chamber Orchestra i Cleveland Orchestra, a teraz do kolekcji swoich nagrań dołącza wydaną właśnie płytę z koncertowymi zapisami trzech ostatnich sonat fortepianowych Beethovena. Sonat, co tu dużo mówić, o bezprecedensowym miejscu w historii muzyki, bo to triada nie tylko o nowatorskiej formie, śmiało wykraczającej poza zastane przez Beethovena granice, ale przede wszystkim jest to muzyka uderzająca głębią i bogactwem środków wyrazu. Wciąż poruszająca w nas głębokie, intymne emocje, zaskakująca fakturalną inwencją, gęstością kontrapunktów, ale także pełną kontrastów ekspresją. Każda z tych trzech ostatnich sonat ma swoje bardzo wyraziste oblicze, ma też integralnego ducha. Każda to, można rzec, prawdziwy diament w koronie twórczości fortepianowej Beethovena. Dziś na początek sonata E-dur opus 109, a więc ta najbardziej liryczna, najbardziej rozśpiewana i intymna z całej triady, choć nie brakuje jej przecież także momentów dramatycznych. Trzy części utworu to Vivace, Manon troppo adagio espressivo, część druga Prestissimo i trzecia Andante molto cantabile ed espressivo, co sam Beethoven dopełnił niemieckim określeniem Gesangvoll mit innigster Empfindung, śpiewnie z głębokim uczuciem. Tak właśnie gra Mitsuko Uchida.

Śpiewnym tematem z wariacjami zwieńczonymi niesamowitą kodą kończy Beethoven swoją sonatę E-dur op. 109. Jedną z najbardziej lirycznych kart w twórczości kompozytora, otwierającą triadę ostatnich sonat fortepianowych. Triadę, którą Dame Mitsuko Ushida wykonała podczas recitalu w tokijskiej Suntory Hall. I to właśnie nagranie, utrwalone tamże 1 listopada ubiegłego roku, miało w ostatni piątek swoją fonograficzną premierę. To, od razu powiem, drugie nagranie tego repertuaru w dyskografii pianistki po pierwszym podejściu z 2006 roku. Kratka dla amatorów porównań, to obecne wydaje się nieco bardziej zrelaksowane i może też trochę bardziej powściągliwe emocjonalnie, choć przecież japońska dama fortepianu dysponuje, jak pamiętamy, dość impulsywnym temperamentem. A tu gra sonatę E-duro całe 2 minuty dłużej. No i myślę, że ten fakt wiele mówi o zmianie, jaka nastąpiła w ciągu 2 dekad. Dziś to nagranie jest z nami w 2 godzinie kanonu dwójki. Powrócimy zresztą do płyty jutro. Posłuchamy sonaty As-dur op. 110, bo to może być bardzo ciekawe doświadczenie. A teraz przed nami inna tegoroczna płyta, choć miała swoją premierę już w kwietniu i być może znają ją Państwo z naszej anteny. Prezentowałam wówczas jej fragment. To Schubert w nagraniach Filharmonii Kameralnej, niemieckiej Filharmonii Kameralnej z Bremy, słynnego zespołu kameralistów prowadzonego przez nie mniej sławnego Paweł Jerwiego, dyrygenta, który w 2004 roku przejął stery orkiestry założonej już w roku 1980, no i tchnął w nią nowego ducha. Miał, trzeba powiedzieć, dobry fundament, bo muzycy wykształceni między innymi przez Franza Bruchena od dawna też łączyli lekkość i transparentność

gry, a także pewne skupienie na detalach frazy z precyzją, precyzją właściwą współczesnym orkiestrom. No ale to dopiero Estończyk Paavo Järvi nadał zespołowi nową dynamikę, co słychać było też w tym pierwszym wspólnym projekcie muzyków, symfoniach Beethovena, którymi kilkanaście lat temu zaskoczyli także warszawską publiczność. Potem był Schumann, Haydn i kolejne nagrania, do których teraz dołącza Schubert. Schubert sensacyjnie brzmiał już w wykonaniach orkiestry na koncertach. Pod koniec ubiegłego roku muzycy wydali płytę z 4. i 8. symfonią. Teraz ukazała się kolejna z 5. i 6. tak zwaną małą symfonią C-dur, w odróżnieniu oczywiście od tej wielkiej 9. symfonii w tej samej tonacji. Przed nami dzieło o znacznie oczywiście skromniejszych rozmiarach i kameralnym wręcz zakroju. Dzieło, w której tradycja haydnowska łączy się z humorem i lekkością uwertur Rossiniego. Przed nami symfonia stosunkowo wczesna, powstała w szczęśliwym dla kompozytora 1818 roku. Musiała jednak poczekać aż 10 lat na swoje prawykonanie, które nastąpiło już po śmierci Schuberta. Lekko zinstrumentowana, posiada 4 klasyczne części: Adagio Allegro, Andante, Scherzo Presto i Allegro Moderato. 6. symfonia C-dur w katalogu Deutsche, pozycja 589, a grają Niemiecka Filharmonia Kameralna z Bremy, dyryguje Paavo Järvi.

Grana niczym świetna muzyka kameralna przez wzajemnie słuchających się muzyków. Taka niezobowiązująca konwersacja na najwyższym salonowym poziomie, w którym uprzejmość nie wyklucza żartów i błyskotliwych towarzyskich uwag. Niczego więcej nie trzeba. Szóstej symfonii, tak zwanej małej symfonii C-dur Franza Schuberta w katalogu Deutsche, pozycja 589. No i tak właśnie ten utwór grają muzycy niemieckiej kameralnej filharmonii z Bremy pod wodzą Paavo Järviego, charyzmatycznego, świetnie nam znanego dyrygenta, który nadaje tej rzadziej słyszanej symfonii, wydaje mi się, pożądanej świeżości i lekkości. Prawie kwadrans do 11:00 pozostajemy przy Schubercie w ścisłym już kameralnym brzmieniu, bo przed nami powrót do schubertowskiego albumu braci Moreau. Trzech młodych, utalentowanych muzyków, którzy na swój pierwszy wspólny album wybrali właśnie Schuberta. Nagrali oba tria fortepianowe, B-dur i S-dur, a także wybór pieśni kompozytora w transkrypcjach na trio. Schubert był z nami od zawsze, tak piszą w komentarzu do płyty bracia Moreau. Czujemy, jakbyśmy powracali do źródła, mówią skrzypek David Moreau, wiolonczelista Edgar Moreau i pianista Jeremy Moreau. Próbkę tego, co nagrali, słyszeliśmy już na początku tej części naszego kanonicznego spotkania. Teraz bardzo piękny utwór, pieśń Der Hirte auf dem Helsen, pasterz na skale. Właściwie to rozbudowana scena kameralna przeznaczona w oryginale na głos, klarnet obligato i fortepian. W tym przypadku będzie to oczywiście trio fortepianowe. Przedostatni utwór kompozytora, napisany do wierszy Wilhelma Müllera i fragmentu poematu Karla Augusta van Varnhagena von Ense, napisany na ponad miesiąc przed śmiercią kompozytora, stąd pewnie wymowa tej pieśni, która traktuje o młodzieńczym zakochaniu, tęsknocie, namiętności, późniejszym poczuciu straty i odzyskaniu nadziei z nadejściem wiosny, kiedy wędrowiec szykuje się do drogi. A jaka to droga, mogą sobie Państwo wyobrazić.

0: Wiosna nadchodzi, wiosna moja radości, teraz przygotowuję się do wędrówki. To słowa pasterza stojącego na skale w pieśni Der Hirt auf dem Helsen. Słowa, które podobnie jak w finale podróży zimowej na miesiąc przed śmiercią kompozytora mogłyby brzmieć raczej filozoficznie, choć beztroska muzyka w żaden sposób tego tutaj nie sugeruje. Dziś tylko w naszej wyobraźni i tak w opracowaniu na trio fortepianowe i nagraniu braci Moro, skrzypka Davida, wiolonczelisty Edgara i pianisty Jeremiego Moro. To była nasza płyta na lato, podwójny album z utworami kameralnymi Franciszka Schuberta, w tym właśnie nagraniu braci Moro.
1: Reklama.
2: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consor, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Reklama.
5: Kwadrans bez muzyki.
0: A skoro minęła 11, to zapraszamy Państwa do galerii Antoniego Rząsy, która świętuje jubileusz 50-lecia działalności. W 1976 roku jeden z najważniejszych polskich rzeźbiarzy XX wieku, Antoni Rząsa, przeniósł swoje dzieła do specjalnie wybudowanego w Zakopanem domu. Wymarzonym miejscem cieszył się zaledwie 4 lata. Dzięki rodzinie, a zwłaszcza synowi, rzeźbiarzowi Marcinowi i jego żonie Magdzie, galeria wciąż działa. Z mikrofonem dwójki odwiedziliśmy galerię Antoniego Rząsy w jubileuszowy wieczór.
6: Za chwileczkę zaprosimy Państwa do obejrzenia wystawy, która jest takim notatnikiem z tych 50 lat, kiedy istniała galeria. Ja układając te rzeczy, rzeczywiście tych wątków jest całe mnóstwo. Tak się zastanawiałem, po co właściwie my to wszystko robimy. I właściwie jak tutaj Państwa tak licznie widzę, to właśnie robimy po to, żeby się spotkać. I myślę, że moim rodzicom przyświecała taka idea, żeby się spotykać z ludźmi, żeby ludzie się mogli spotykać z rzeźbami ojca, żeby być razem. I to jest, myślę, że bardzo, bardzo ważne. Bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Jest tutaj sporo osób, bez których by ta galeria nie istniała.
7: Pięćdziesiąt lat dla życia galerii. To dużo czy mało?
6: Organizując tą wystawę, która tutaj jest w dolnej części galerii, jak zaczynały wypływać różne dokumenty, różne dzieła sztuki, różne zdjęcia,

0: Ja to coraz bardziej byłem zaskoczony, jak dużo się zdarzyło. Na przykład przygotowaliśmy listę wszystkich wystaw, które u nas były. To ja w ogóle byłem zaskoczony, że pewne wystawy u nas miały miejsce. Więc rzeczywiście to jakiś kawał, szmat czasu, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo ludzi. I sam jestem pod wrażeniem.
1: Ta galeria to jest takie bardzo szczególne miejsce, bo to jest tylko pracownia czy też dom?
0: Wśród różnych dokumentów, które znaleźliśmy, znaleźliśmy listę gości zaproszonych na otwarcie i tam ręką mamy jest napisane, że to jest galeria domowa. Też jest tak, że w pewnym momencie już w naszych czasach, jak przygotowywaliśmy z Muzeum Tatrzańskim jakąś imprezę, Magda, moja żona, wpadła na pomysł, żeby tam umieścić informację, że jesteśmy rodzinną instytucją kultury. I rzeczywiście ten nasz dom funkcjonuje w ten sposób, że i od samego początku tak było. Jak ojciec wpadł na pomysł, żeby wybudować ten dom, to bardziej budował dom dla rzeźb, a dom dla rodziny i pracownia to była jakby druga rzecz. Myślę, że nawet trochę mniej ważna niż ta część właśnie taka domowo-rodzinna. I rzeczywiście cały czas tak funkcjonujemy, że część domu jest galerią, część domu jest naszą przestrzenią do życia, funkcjonowania. Tutaj w tej dolnej części galerii, gdzie teraz jesteśmy, czasami mamy wystawy, czasami to się zamienia na miejsce, gdzie prowadzimy jakieś warsztaty, czasami to jest moja pracownia, więc to jest taka rzeczywiście przestrzeń, która dynamicznie się zmienia w zależności od potrzeb.
1: Tak sobie teraz myślę, że jeżeli pan się wychowywał w tym miejscu, które z jednej strony było galerią, pracownią, z drugiej strony było domem, to może nie umiał pan inaczej?
0: Rzeczywiście moje dzieciństwo jest dość szczególne, bo nim został wybudowany ten dom, to mieszkaliśmy w internacie szkoły Kenara. Tam rodzice mieli służbowe mieszkanie, więc ja rzeczywiście od urodzenia wychowywałem się właśnie w takim środowisku, gdzie rzeźbienie, malowanie, rysowanie było rzeczą tak oczywistą i naturalną. Ja pamiętam, jak poszedłem do szkoły podstawowej. Rzeczywiście dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że są dzieci, których rodzice, nie wiem, jeżdżą autobusem.
1: Nie są artystami.
0: Nie są artystami, także jest to taka rzecz, przed którą trudno w naszym domu uciec.
2: Tak się cudownie złożyło, że byliśmy wraz z mężem na otwarciu tej galerii w 76 roku.
1: Hanna Waloch.
2: Byliśmy bliskimi sąsiadami Antka Rząsy i w ogóle przyjaźniliśmy się z nim, ponieważ Antek Rząsa uczył w szkole Kenara i mój mąż też. I mieszkaliśmy w internacie wspólnie, więc to było wielkie przeżycie dla nas, otwarcie tej wspaniałej galerii.
1: To było ważne wydarzenie też dla Antoniego Rząsy samego, prawda? To była szansa na to, żeby pokazać jego dzieła ludziom.
2: Dla niego to była najważniejsza sprawa życiowa. On tą galerię tworzył głównie dla rzeźb. Pierwsze ogrzewanie miała galeria, gdzie mieściły się rzeźby. Potem były ocieplane inne pokoje. Bardzo chciał i bardzo to przeżył. I pamiętam ten transport rzeźb i ze Strugu i potem z Futomy tutaj do tej galerii. No cudowna sprawa. I aż mi się wierzyć nie chce, że 50 lat minęło. Jestem wzruszona dogłębnie i gratuluję gorąco Marcinowi i Magdzie, ponieważ cudownie to prowadzą.
0: Ta dolna część galerii od samego początku była taką przestrzenią, gdzie tutaj się różne rzeczy działy i ona została podzielona w ten sposób, że jedna część to jest magazyn, który udostępniamy do zwiedzania, a druga to jest właśnie taka żywa przestrzeń, gdzie są czasowe wystawy. W tym razem zrobiliśmy tak, że trochę nawiązując do tego zdarzenia sprzed 50 lat, kiedy tutaj w całej tej przestrzeni były rzeźby, część rzeźb z magazynu jakby przenieśliśmy do tej części ekspozycyjnej, a z kolei ekspozycję wprowadziliśmy do magazynu. Tak się niesamowicie złożyło, że w roku 69 Zofia Rydet była u rodziców, jeszcze w tym poprzednim naszym miejscu, gdzie mieszkaliśmy, i zrobiła taką rzeczywiście niesłychaną dokumentację, reportaż, pokazujący i ojca przy pracy, jak i same portrety mojego taty, bardzo czułe.
1: Na których też pan jest.
0: Tak, tak. Ja się też tutaj pojawiam i co jest niesamowite, bo jedyne zdjęcie, jakie mamy rodzinne w komplecie, gdzie jest mama, tata i ja, to też są zdjęcia Zofii Rydę. Te zdjęcia ojca przy pracy w gąszczu.

0: niedokończonych rzeźb, które tutaj w tym magazynie też są. Bardzo dobrze to ze sobą współgra i pokazuje to takie niezwykłe skupienie, które tacie towarzyszyło przy powstawaniu tych rzeźb.
1: To pomieszczenie, ten magazyn jest po brzegi w kilku rzędach wypełniony rzeźbami pana ojca i to robi piorunujące wrażenie, wzruszenie. Te postacie świętych, one bardzo działają na człowieka, a jeszcze w takim nagromadzeniu to jest spotęgowane uczucie.
0: Nie przypadkiem główny cykl Krzyży Ojca nosi tytuł Los Człowieka i rzeczywiście ojciec w tej swojej twórczości był niezwykle empatyczny. Te rzeźby są przekonywujące. Widać, że ojciec przez czas, w którym żył, wychowywał się, rzeczywiście był świadkiem różnych strasznych rzeczy i gdzieś to w nim było i w tych rzeźbach to wychodziło. To Barbara Zbrożyna kiedyś w takim wywiadzie powiedziała, że ona przez 2 lata, jak mieszkała w Zakopanem, pracowała w szkole Kenara, to jest w stanie połączyć rzeźby taty z losem konkretnych ludzi. Zresztą od tego się w ogóle twórczość ojca, ta, którą z ojcem kojarzymy, od tego się zaczęła, że tak naprawdę pierwsze krzyże były opowieścią o chorobie i śmierci Antoniego Kenara, jego nauczyciela, mistrza, mentora. Myślę, że dlatego też ojciec tak niechętnie rozstawał się z tymi pracami, że rzeczywiście to, co Zbrożyna mówiła, że każda z tych rzeźb jest opowieścią o bliskich osobach, to rzeczywiście jest prawda i z tych form, które ojciec stworzył, te problemy, ten ból, cierpienie jakby cały czas emanują i wychodzą. Przy czym też jest tak, że mi się wydaje, że ojciec w tych swoich rzeźbach z jednej strony opowiadał o bólu, o cierpieniu, ale jakby cały czas szukał pytania i odpowiedzi, czemu to służy, do czego to prowadzi, i szukał jakiegoś takiego usprawiedliwienia i znalezienia jakby odpowiedzi, co nam to daje i jak my to możemy wykorzystać. Ta przestrzeń magazynu jest niesamowita,
1: Ona jest
0: zresztą
1: mała, prawda?
0: ona jest maluteńka. To było tak, że dawniej magazyn w ogóle był w innej części domu i na wejściu do tej przestrzeni to możemy kawałeczek przejść na zewnątrz, bo przy wejściu do magazynu pojawia się obraz Tadeusza Brzozowskiego, który był przyjacielem ojca. I Tadeusz Brzozowski już po śmierci rodziców, jak tutaj przychodził ze swoimi jakimiś znajomymi, którym chciał pokazać rzeźby ojca, to zawsze już w progu się pytał: a Marcin, będziemy mogli pójść do magazynu? Dla Tadeusza Brzozowskiego oczywiście ta część zaaranżowana na górze, taka oficjalna, grzeczna ekspozycja, była bardzo atrakcyjna i ważna, ale magazyn był właśnie tym czymś, co na nim robiło największe wrażenie. Zresztą, czego strasznie żałuję, byliśmy umówieni z Tadeuszem Brzozowskim na to, że w magazynie zrobi wystawę, no ale niestety z powodu śmierci Tadeusza Brzozowskiego ta wystawa nie doszła do skutku.
1: Tutaj w jednej z gablot jest zaproszenie na otwarcie galerii rzeźby. Antoni Rząsa serdecznie zaprasza na otwarcie galerii rzeźby w Zakopanem przy ulicy Bogdańskiego 16A, 21 lipca 1976 rok, godzina 18. Czy pan pamięta to wydarzenie?
0: Ja wtedy miałem 11 lat i tak naprawdę pamiętam bardzo zabawną rzecz. Samego wernisażu nie pamiętam, ale pamiętam moment, kiedy wernisaż się skończył. Wszyscy goście, którzy przyjechali gdzieś z daleka, nocowali w internacie szkoły Kenara, który jest właściwie po drugiej stronie lasu. I wszyscy dość ochoczo, w środku nocy, wybrali się na skróty do swoich miejsc spoczynku i się wszyscy pogubili. Tak, mam taki obraz w oczach, znaczy właściwie w uszach, takie nawoływania się ludzi w ciemnym lesie, kto gdzie jest. Także to jest moje jedyne wspomnienie tak naprawdę z tego wydarzenia.
1: Weszliśmy do tej górnej, głównej sali galerii. Dołączyła do nas
2: Magda Ciszewska-Rząsa, żona Marcina.
1: Jak bardzo ważna jest ta przestrzeń w całej galerii? Tutaj są prace pana ojca, Antoniego Rząsy. Jak ona funkcjonuje?
2: To jest tak jakby serce domu. Tutaj jest ta część ekspozycji stałej. Życie rodzinne rzeczywiście odbywa się za ścianą, po prostu za tymi drzwiami. W związku z tym tutaj to płynie. Tutaj się spotykamy z przyjaciółmi, tutaj czasami siedzimy przy ognisku i rozmawiamy. Mamy tu nawet kino.
1: Pani wspomniała o ognisku, bo tutaj bardzo ważną częścią chyba tej przestrzeni jest olbrzymi kominek, w którym teraz pali się ogień.
2: To jest kominek wybudowany też przez Antoniego Rząsę. Jest takim bardzo ważnym towarzyszem spotkań. To inaczej jest siedzieć przy stole, a inaczej siedzieć przy ogniu.
1: Teraz po tych 50 latach galeria Antoniego Rząsy jest ważną częścią życia artystycznego, życia kulturalnego Zakopanego. Wpisuje się w mapę różnych

0: placówek kulturalnych, muzeów, galerii.
1: Dokonujemy wszelkich starań, żeby tak było, ale na pewno jesteśmy taką instytucją, która działa inaczej, ponieważ jesteśmy poza systemem, poza wszystkimi systemami. Tutaj w tych urodzinach wspiera nas Urząd Miasta, ale na co dzień no to jest taka pasja. Dobrze mówię?
2: Znaczy, rzeczywiście jest tak, że nam trudno oceniać, na ile my jesteśmy ważnym miejscem dla Zakopanego i dla tutejszego środowiska. Na pewno ludzie, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, którzy szukają czegoś niezwykłego, oryginalnego. Jak trafiają do naszej galerii, to wygląda na to, że właśnie tego szukali i widać wielką satysfakcję. My jesteśmy taką galerią, która nie jest ograniczona jakimiś rocznymi planami, jakimś perspektywicznym myśleniem, finansowaniem i tak dalej. My rzeczywiście możemy zrobić wystawę właściwie z dnia na dzień, jeżeli coś nas zauroczy, zafascynuje. Jeżeli to oczywiście wszystko się składa i układa, to jesteśmy w stanie tak zadziałać. Poza tym też jesteśmy taką galerią, która z jednej strony pokazuje różne bardzo ważne osoby, już uznane, jeżeli chodzi o polskich artystów, ale też pokazujemy ludzi młodych, studentów, artystów, którzy debiutują, więc też to jest takie miejsce, które dla szeregu artystów w ich pierwsze wystawy w życiu, także mamy satysfakcję, że właśnie niektórzy ważni polscy artyści debiutowali u nas.
1: Ponieważ my bardzo lubimy się otwierać, nie pokazujemy tylko rzeźby, nie pokazujemy tylko malarstwa i koncerty u nas są mile widziane, ale tutaj to był absolutnie pomysł Marcina Rząsy, żeby poprosić Pawła Mykietyna, czy by nie zechciał, który jest też bywalcem naszej galerii, czy by nie zechciał skomponować czegoś specjalnie dla nas. Będzie prapremiera Ragi zakomponowanej przez Pawła Mykietyna, wykonywanej przez Miłosza Pękale. Mieliśmy dzisiaj cały dzień prób i to było super, bo dużo, dużo, dużo krzątania się. Ale towarzyszyła nam ta raga i to jest super.
0: To naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie, więc czekam na ten koncert i na rozpoczęcie wieczoru. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy także.

0: O galerii Antoniego Rząsy opowiadali Magda Ciszewska-Rząsa, Marcin Rząsa i Hanna Waloch. W audycji usłyszeli Państwo także kompozycję Pawła Mekietyna, stworzoną specjalnie na 50-lecie galerii w wykonaniu Miłosza Pękali, a całość przygotowała Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Letni kanon dwójki.

którym ponownie witają Państwa Magdalena Wojtulanis i Róża Świadczyńska. Jest 15 minut po 11, to już ostatnia część naszego wakacyjnego spotkania. No i jeszcze spora porcja muzyki przed nami, ale już tylko z jednej płyty z nagraniami Polish Cello Quartet. Zespołu czterech wiolonczel, który w tym roku świętuje swoje 15-lecie, założony przez absolwentów Akademii Muzycznych w Łodzi i Katowicach, utalentowanych wiolonczelistów, którzy po studiach w Brukseli, Kolonii i Mannheimie postanowili rozwijać swoją działalność przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Tam też kwartet słychać regularnie, ale muzycy grają też na europejskich festiwalach, prowadzą kursy mistrzowskie, no i oczywiście nagrywają płyty, mają w swym dorobku nagrania utworów Grażyny Bacewicz i Chopina, a ja powracam do ich debiutanckiego albumu z odkryciami repertuarowymi. Właśnie taki tytuł nosi ten album, Discoveries. No i z niego na początek kompozycja Alfreda Piattiego o wymownym tytule In Vacanza. To jest takie kwartetino, można powiedzieć, wiolonczelowe wspaniałego XIX-wiecznego włoskiego wiolonczelisty. In Vacanza, czyli wakacyjna opowieść, a więc muzyka idealna wręcz na nasz obecny czas. Powstała w Londynie w 1891 roku, no i mająca swoją specjalną dramaturgię, prawie jak sonata Les Adieux Beethovena. No bo mamy tu wyjazd, partenza, przyjazd na wakacje, arrivo oraz taniec wiejski.

Danza Rustica. Czegóż więcej chcieć? Gra Polish Cello Quartet, czyli Tomasz Daroch, Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta oraz Adam Krzeszowiec.

No i tak oto szaloną zabawą pełną wirtuozowskich fajerwerków kończy się ta wakacyjna historia. In Vacanza, czyli mini kwartet wiolonczelowy Alfreda Piappiego i kratochwilna wręcz momentami muzyka, którą słynny wirtuoz wiolonczeli pisał w Londynie, choć premiera nastąpiła w konserwatorium w Bergamo z udziałem studenckiego kwartetu wiolonczelowego, bo takiego repertuaru pedagogicznego Piatti stworzył dla wiolonczelistów co niemiara. A dla nas ten urokliwy kwartecik odkryli muzycy Polish Cello Quartet, Tomasz Daroch, Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta oraz Adam Krzeszowiec na swej debiutanckiej płycie zatytułowanej Discoveries. Tam także trzy inne repertuarowe odkrycia, w których poznawaliśmy charakterystyczne brzmienie kwartetu wiolonczelowego. Dzisiaj wybieram z nich jeszcze zupełnie odmienny w kolorach, pogrążony w mrocznych barwach kwartet de mol Rudolfa Matza. Oryginalnie brzmiący utwór na cztery wiolonczele, na których grają muzycy Polish Cello Quartet.

stulecia zespołu. No i to już prawie wszystko dzisiaj w letnim kanonie dwójki. Muzyka wiolonczelowa dla amatorów tego instrumentu powróci w koncercie w porze lunchu. Płyta na lato z suitami Bacha w wykonaniu Anastazji Kobekiny, czego fragment na pożegnanie. Róża Świadczyńska. Do usłyszenia jutro.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Dorota Gacek.
1: W tym tygodniu zapraszam na wyjątkowe spotkanie z Piotrem Matywieckim i jego wierszami z tomu Epika. Za ten właśnie tom w maju gość dwójki odebrał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii Książka Roku. Jest jedynym laureatem, który dwukrotnie otrzymał we Wrocławiu to wyróżnienie. Poprzednie jury przyznało mu 16 lat temu za tom Powietrze i Czerń. Nagrodzona Epika to tom wielowymiarowy, mający różne odsłony. Poprosiłam więc Piotra Matywieckiego, by to on sam wybrał dla słuchaczy dwójki wiersze, które chce przeczytać i opatrzył je autorskim komentarzem. Oto tomu Epika, odsłona pierwsza.
2: Pierwszy cykl wierszy, który przeczytam, nazywa się Dni. Dni są atomami życia. Czasami się łączą, czasami są samotne, oddzielne. Można się im przyglądać z dystansu. To jest przywilej starości. Dni się wtedy nie ocenia. Wartość ma to tylko, że one są. Dni nie zaczynają się od swoich granic i nie kończą się granicami. Na mojej skórze, w moich oczach, przenikają się jak dotyk ze wzrokiem, mijają się w sobie i ze sobą. Bezgranicznie je znam. Tętno dni migocze powiekami serca. W każdym jestestwie, które widzą oczy, w dotknięciu czegokolwiek. Dni bezgranicznie są ze mną. Zobaczyłem dzień, sam, obłuskany z innych dni. Nie był mój, nie był twój, ale coś się w nim poruszało, podobne do mnie, do ciebie, do nikogo. Kiedy to zobaczyłem, dzień obłuskany z siebie zniknął. Tylko byliśmy. Idę za dniem wspominanym i nie wiem, jak to się stanie, że dojdę do jutra. Gdzie w moim życiu jest czas takiej nadziei? Przecież nie mam go teraz, ani nie miałem. Jutro prześwieca przez wspomnienie,

drogowe światło bez znaku. Toczą się dni, ode mnie do mnie rozwożą równinę. Droga zwija się wokół wspomnienia, rozwijają się dni wokół jutra. Zły dzień mnie oszczędza, omija istnienie, świt się odwleka, zapada w pojutrze. Pojutrze będę go wspominał. Jeżeli doczekałem, to nie był taki zły, bo mnie pozostawił. Dzisiaj piszę encyklopedię moich dni. Każdy dzień muszę zamknąć i zamknięte pozbierać. I wynaleźć taki alfabet, żeby zdarzenia, będąc poza czasem, nie zaschły w przypadkowej kolejności, ale każde niech się szczyci literą odosobnienia. Śmiertelne pismo, lekkie treści. Powinienem umrzeć właśnie teraz, kiedy sięgam po inne dni, bo inaczej ten dzisiejszy nie będzie zamknięty i dołączony do kolekcji. Ten dzień najwięcej znaczy. Tylko umarły mógłby go ogarnąć razem ze wszystkimi innymi. Tylko umarły, bo już nie wspomina. Dzień nie mruży swoich oczu, bo chce widzieć wszystko. Ale ja jestem jego powieką, ciążę ku ciemności. Już nic nie chcę widzieć.

0: ジロドは
1: Magdalena Teichma, dzień dobry. Ten gwar w tle nie świadczy o tym, że nie zdążyłam dojechać na audycję lub że znajduję się w niewłaściwym miejscu. Chciałam Państwu pokazać jak najwierniej, jak wygląda atmosfera 33. Festiwalu Folkowego w estońskim Viljandi. Jak przyciągnąć młodzież do muzyki tradycyjnej? Co sprawia, że w Viljandi do ludowych estońskich pieśni i melodii bawi się tysiące nastolatków? Viljandi Folk Music Festival to największy festiwal muzyki tradycyjnej w krajach bałtyckich i nordyckich, odbywający się co roku w lipcu w malowniczym parku zamkowym i w centrum miasteczka. Wyróżnia się unikalną atmosferą, łączy dziedzictwo kulturowe z nowoczesnością, z ekologicznym podejściem oraz z zaangażowaniem całej lokalnej społeczności. Przez 4 dni festiwalu uczestnicy mogą wysłuchać kilkudziesięciu koncertów artystów z Estonii i z całego świata, a zdecydowany nacisk kładziony jest na muzykę estońską i krajów skandynawskich. Na koncerty takich wykonawców jak Duo Rut, Pulup, Mari Kalkun czy Zetod przyszło tysiące osób. Przede wszystkim młodzieży, która znała teksty utworów i śpiewała je razem z artystami. Na czym polega specyfika tego festiwalu i gdzie tkwi sekret przyciągnięcia młodzieży oraz jakie są wrażenia osób biorących udział w tej wyjątkowej imprezie? W źródłach dziś postaramy się znaleźć odpowiedź na te pytania, nad którymi również i ja miałam się okazję zastanowić, spędzając ostatnie kilka dni w Viljandi. Gościem audycji będzie Ando Kiviberg, współtwórca i dyrektor festiwalu folkowego w Viljandi. Porozmawiamy także z jedną z najpopularniejszych estońskich artystek, Mari Kalkun, o swoich odkryciach na wyspie Ruhnu. Mówić będą Karolina Kreintaj, Le Taul i Kairi Leivo z projektu Songs and Stories of Ruhnu Island, zaś wrażeniami podzielą się grający na festiwalu członkowie polsko-ukraińskiej grupy Hrajbery. Zacznijmy zatem od początku.
2: My name is Ando Kiviberg.
1: Nazywam się Ando Kiviberg, jestem założycielem i dyrektorem Festiwalu Muzyki Folkowej w Viljandi, a także współtwórcą

0: Estońskiego Centrum Muzyki Tradycyjnej, gdzie właśnie się znajdujemy. Rozmawiamy teraz w moim dawnym biurze. Pomysł na festiwal zrodził się z potrzeby inspirowania ludzi do grania muzyki tradycyjnej, śpiewania ludowych pieśni i odkrywania własnego dziedzictwa.
1: To get interested in their heritage. Our background, my background and my colleagues' background.
0: Zarówno ja, jak i moi współpracownicy wywodzimy się ze środowiska zajmującego się naukowo folklorem i muzyką tradycyjną. Czuliśmy, że mamy do spełnienia pewną misję. Pod koniec lat 80. w czasie estońskiej śpiewającej rewolucji i walki o odzyskanie niepodległości, muzyka ludowa jako żywa praktyka była już niemal nieobecna. Jednocześnie w muzeach i archiwach zachowały się ogromne zbiory nagrań tradycyjnych pieśni i muzyki instrumentalnej. To był materiał, z którego można było czerpać, popularyzować go, tworzyć nowe aranżacje i nowe sposoby interpretacji, a przede wszystkim zainteresować nim młodych ludzi. Uznaliśmy, że najlepszym narzędziem będzie festiwal. Chcieliśmy zgromadzić publiczność, przyciągnąć wielu ludzi i zainspirować ich do odkrywania tradycji. No i myślę, że się nam to udało. W mojej opinii zdecydowanie się udało. Spacerując po festiwalu widzę mnóstwo nastolatków. To naprawdę robi wrażenie. Zwłaszcza gdy porównuję tę sytuację z Polską, gdzie wygląda to jednak inaczej. Czym tkwi sekret tego sukcesu? Jak zachęcić młodych ludzi do muzyki ludowej i kultury tradycyjnej?
1: What we are using is, let's say, the method of role modeling.
0: Stosujemy metodę, którą można nazwać siłą dobrego przykładu. Młodzi ludzie muszą zobaczyć na scenie utalentowanych muzyków w swoim wieku, takich, z którymi mogą się utożsamiać. Dlatego szukamy młodych, charyzmatycznych artystów. Dajemy im scenę i pozwalamy inspirować innych. Od początku wiedzieliśmy też, że w zespole organizującym festiwal także muszą być młodzi ludzie. To już 33. edycja. Kiedy zaczynaliśmy, miałem zaledwie 23 lata. Dziś jestem już trochę starszy, ale jeśli chce się pozostać blisko kolejnych pokoleń, trzeba mieć obok siebie ludzi, którzy je rozumieją. Trzeba im zaufać, dać odpowiedzialność i pozwolić popełniać błędy, bo błędy na pewno się zdarzą. Najważniejsze jednak, żeby mogli się na nich uczyć i sami je naprawiać. Właśnie w ten sposób zdobywa się doświadczenie. A czy prowadzicie także programy skierowane do młodzieży, która chce się uczyć muzyki tradycyjnej, gry na instrumentach czy poznawania tradycyjnej kultury? Tak, jednym z naszych najważniejszych projektów jest międzynarodowy obóz dla młodych muzyków tradycyjnych. Obecnie uczestniczą w nim osoby w wieku od 18 do 30 lat. Kiedyś górna granica wynosiła 26 lat, ale ją podnieśliśmy. Zapraszamy utalentowanych młodych muzyków z całego świata. Połowę uczestników stanowią Estończycy, drugą połowę goście z innych krajów. To przestrzeń, w której wspólnie tworzą nowe aranżacje, wymieniają się pomysłami i poznają nawzajem swoje tradycje. Wyobraźmy sobie na przykład, że przyjeżdża muzyk z Chorwacji i uczy pozostałych swojej tradycyjnej melodii. Potem ktoś z Francji przedstawia na przykład własny repertuar.
1: Folk song or folk tune, and then the other guy, let's say French guy, and he's teaching his tune to the others, so they learn from each other. And
0: wszyscy uczą się od siebie nawzajem. Na zakończenie przygotowują wspólny koncert podczas festiwalu. Publiczność to w dużej mierze również młodzi ludzie, którzy widzą na scenie swoich rówieśników. Dzięki temu zaczynają być dumni z własnej kultury i dostrzegają, że pieśni, melodie i tańce ich kraju są równie ważną częścią światowego dziedzictwa, jak tradycje innych narodów. Czują, że oni także mają w tym swoje miejsce.
1: Dances of my people are also important. It's like part of the human culture of all

0: around the world. And we have to do our part in that game.
1: To już 33. edycja festiwalu. Słuchając opowieści o początkach, mam wrażenie, że stworzenie wydarzenia tej skali wymagało ogromnej determinacji.
0: Yes, it needs,
1: zdecydowanie. It needs potrzebna jest determinacja, ale przede wszystkim so też silna wizja i wiara w to, co się robi. Pamiętam moment, który wszystko zmienił. Byliśmy studentami muzyki ludowej i zostaliśmy zaproszeni na pierwszy etnoobóz w szwedzkim Falun. Był rok 1991. Związek Radziecki jeszcze istniał. To były właściwie jego ostatnie miesiące. Kiedy zobaczyliśmy, jak wygląda scena muzyki tradycyjnej w Skandynawii, byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Młodzi ludzie, nasi rówieśnicy, a często nawet młodsi, grali na skrzypcach, nykelharfie, gitarach i wielu, wielu innych instrumentach. Spotykali się, improwizowali, wymieniali melodiami, tańczyli i po prostu nawiązywali przyjaźnie poprzez wspólne muzykowanie. To było coś zupełnie innego niż rzeczywistość, do której przywykliśmy w radzieckiej sferze kultury. Wtedy zrozumieliśmy, że właśnie tak wygląda kultura ludzi wolnych i wolnego kraju. Pomyśleliśmy, że musimy stworzyć coś podobnego w Estonii. Opracowaliśmy własny model, inspirując się doświadczeniami szwedzkiego etnokampu, ale dostosowaliśmy go do naszych warunków.

0: połączone siły dwóch super popularnych estońskich zespołów, duetu Pulup oraz duo Rut. Ich także można było słuchać na tegorocznym festiwalu w Viljandi, a historią tej imprezy i być może przepisem na sukces podzielił się dyrektor festiwalu Ando Kiviberg. Viljandi to oczywiście miejsce spotkań muzyków z całego świata. Jedni przyjeżdżają tu po raz pierwszy, inni wracają i zawsze mają najlepsze wspomnienia. Jednym z zagranicznych gości tegorocznej edycji festiwalu był polsko-ukraiński zespół Hrajbery, który łączy tradycje obu kultur. Artyści zagrali dwa koncerty, poprowadzili wykład o muzyce Nadsania oraz zagrali do tańca, a swoimi wrażeniami podzielą się z Państwem.
1: Mi się bardzo podoba. Ja jestem w ogóle bardzo zaskoczona, ile tu jest osób przede wszystkim i osób w młodym wieku. 20 lat to jest tutaj chyba jakaś średnia wieku. Niesamowite jest to, że nieważne co gra i kto gra i gdzie gra, ludzie super ochoczo tańczą i biorą w tym wszystkim udział. Wczoraj byliśmy właśnie w takim klubie tanecznym, nocnym, coś takiego, gdzie grała tylko i wyłącznie tradycyjna muzyka, a tam masa młodzieży, która brała udział w tych tańcach. No niesamowite to było.

0: Porównując Nogłówni, chyba rzuca się liczebność przede wszystkim w tym festiwalu i obszar tego festiwalu. No, bardzo dużo to jest i masa ludzi. No to wygląda jak taki w Polsce komercyjny jakiś, nie wiem, opener, coś takiego. No może trochę w mniejszej skali, ale no taki bardziej komercyjny na pewno, ale ja jestem pod dużym wrażeniem.
1: Ja tu byłem już 10 lat temu i faktycznie to, co Agata powiedziała o tradycyjności tego festiwalu, to naprawdę słyszeliśmy, że organizatory jakby dbają o tym, żeby była estońska ludowa muzyka i zwłaszcza to przeważnie jest skrzypkowa muzyka. Też mają dudy i różne akordeony i różne kanklesy, te ich instrumenty, ale generalnie chodziło o to, żeby na każdej scenie w ciągu tego festiwalu i tych dni była faktycznie estońska skrzypce.
2: Wczoraj zagraliście melodię z Nadsania, czyli te, które właśnie gracie też na co dzień w swoim programie. Powiedzcie, czy właśnie patrząc na to, jak ludzie tańczyli, jak odebrali tę muzykę, było widać, że ktoś już jest zaznajomiony z tym, czy to po prostu był taki żywy odbiór?
3: Chyba tak. Są to ogólnie rzecz biorąc tańce, które nie trudno powtórzyć. Ale rzuciło nam się w oczy, że było parę par, które od razu zaczęły na przykład tańczyć kołomyjkę. Ktoś tańczył kozaczki. W sumie trudno powiedzieć, na ile to zbieg okoliczności, na ile nie, ale wyglądało to wszystko bardzo organicznie. Graliśmy wczoraj i gramy w ogóle melodie taneczne z pogranicza polsko-ukraińskiego, dokładniej z jego południowego odcinka. Staramy się najwięcej uwagi przywiązywać do melodii bardziej starodawnych, takich, które co najmniej kilkaset lat na tych terenach były praktykowane. No więc przeważnie są to kozaki, kołomyjki. Gramy też żuryła, również bardzo starodawne melodie obrzędowe. Czasami wybiegamy do sąsiednich regionów, dlatego że wszystko to kiedyś funkcjonowało we wspólnym kontekście kulturowym. Przeważnie tyczy się to melodii hasyckich, które gramy, gdzie mamy kilka kawałków z Opola Lwowskiego, czyli sąsiedniego regionu na wschód od Nadsania. Też gramy parę melodii z Pogórza Drohobyckiego.
2: No właśnie, jak już powiedziałeś o tych hasyckich melodiach, to one się zachowały w muzykanckiej pamięci, czy trzeba było sięgnąć do jakichś archiwów, żeby je znaleźć?
3: Różnie. Gramy parę melodii, które klasyka zachowały się w repertuarze muzykantów nieżydowskich, którzy grali z Żydami albo podsłuchali gdzieś te melodie. Oprócz tego Syrena Records na przykład przed wojną nagrywała masę żydowskiej muzyki w dużej mierze we Lwowie i na Lwowszczyźnie, dlatego mamy nagrania z 1906, z 1910, 11 kapel składających się ze skrzypiec i cymbałów żydowskich z Lwowszczyzny. No i oczywiście nagrania emigrantów do Stanów Zjednoczonych. We wschodniej Galicji była ogromna fala migracyjna pod koniec XIX wieku. Emigrowali Polacy, Rusini, czyli Ukraińcy i Żydzi między innymi. Dlatego mamy świetne nagrania, przeważnie orkiestr dętych, ale nie tylko, klezmerskich, hasyckich z tych okolic.
2: Czy zanim tu przyjechaliście, mieliście jakąś znajomość, jakieś pojęcie o muzyce estońskiej?
0: Ja powiem szczerze, że małe pojęcie. W zeszłym roku byliśmy na Tallinn Music Week i tam po raz pierwszy, wydaje mi się, że usłyszałam estońską muzykę. No i to w ogóle był pierwszy raz mój w Estonii. No to było też bardzo ciekawe doświadczenie. Tam też było bardzo dużo scen na tym showcase'ie i też była i estońska muzyka, taka tradycyjna, ale też były właśnie takie miksy folkowe, więc no ciekawe to było doświadczenie.
1: Ja słyszałem troszeczkę wcześniej tą muzykę już. Nawet gdzieś w domu mam jakoś, mi się wydaje, płytę estońskiej, tej ludowej muzyki takiej instrumentalnej. To już 10 lat minęło, to trochę już po świecie popojeździłem i już trochę słyszę, że tak, że to jest estońska muzyka, przynajmniej z tego, co już wcześniej słyszałem. I mi się to podoba. Oni po prostu dbają o tym.
2: Co was tutaj tak najbardziej uderza? Jakby co tutaj jest takiego szczególnego na tym festiwalu, co by go odróżniało od innych?
0: Ja myślę, że jakaś taka chyba otwartość ludzi do tego i taka lekkość w tym wszystkim. Patrzę się na tych ludzi i oni są szczęśliwi, że tu są. Szczęśliwi są, że ta muzyka gra, że gra jeden pan na skrzypcach i to wystarcza, a tam tłum ludzi do tego tańczy. No dla mnie to jest w

0: Niesamowite. No i to, co powiedziałam wcześniej, to, że masa młodzieży. U nas mam wrażenie, że jest większy przedział wiekowy, że są i młodzi, ale są też i starsi, i w średnim, bardzo różnie, a tutaj mimo wszystko jest większy akcent na tej młodzieży.
1: Tak wczoraj pożartowałem, że jak widać, tu muzykantów więcej niż po prostu widzów, bo każdy drugi faktycznie niesie jakiś instrument z sobą, na sobie idzie z jakimś instrumentem i przeważnie to jest młodzież i to jest też zachwycające dla mnie. Tu sporo scen, widać, że ludzie no, po prostu mogą przechodzić z jednej sceny na drugą i bardzo dobrze, że nie musisz jakby wybierać, bo tak wszystko zorganizowano, że ty musisz po prostu cały czas chodzić i przechodzić na inną scenę, jakby wchodzić w inny trochę jakby klimat, odczucie, tu inaczej to brzmi, tu jest bardziej kameralnie, to jest bardziej tanecznie, powiedzmy tak zrobione i takie jakieś dechy, gdzie można tańczyć.
0: Super, mam wrażenie z takiej organizacyjnej strony, że na tych większych scenach nie dzieje się wszystko naraz, że właśnie to, co też częściowo Sergiej powiedział, że właśnie o tej godzinie jest jeden zespół, ale to się nie nakłada z kimś innym, więc jakby ta sama publiczność nie jest rozdzielana na dużo mniejszych, tylko właśnie cała masa idzie gdzieś tam oglądać. I dla nas, jak my byliśmy na scenie, to jest super ważne, no bo ta publiczność jest i to się też zupełnie inaczej gra. I mi się wczoraj super grało. Ludziom, mi się wydaje, z tego co widziałam, podobało się. Dzisiaj dostaliśmy zdjęcia, są w ogóle niesamowite. Jakoś tak. Super.
2: O swoim pobycie na festiwalu folkowym w Viljandi mówili Agata Weber, Serhii Postolnikow i Maksym Nakonieczny z grupy Hrajbery. Podczas festiwalu można spotkać się także z wyjątkowymi projektami inspirowanymi lokalnym dziedzictwem. Jednym z nich jest projekt Sounds of Stories from Ruchnu. Opowieść o niewielkiej wyspie Ruchnu, której muzyczne dziedzictwo stało się punktem wyjścia do współczesnej artystycznej interpretacji. Dwie skrzypaczki i opowiadaczka historii, Karolina Kreintail-Le Taul i Kairi Leivo, podzielą się tą niezwykłą historią.

0: us this kind of expression that it has many points, meaning many shores.
1: Wyspa Ruchnu jest naprawdę mała, ma powierzchnię około 11 km2 i ma taką cechę, że jest bardzo poszarpana. Ma wiele cypli i różne rodzaje linii brzegowych. Dlatego, mimo że to naprawdę małe miejsce, jego krajobraz jest bardzo bogaty. Mamy tam trochę torfowisk, trochę lasów sosnowych, trochę drzew liściastych. Jest bardzo różnorodnie. Wyspa leży też na szlaku ptasich migracji.
2: Na przykład na jednej z plaż, Lima, znajduje się wyjątkowe miejsce, nazwane śpiewającymi piaskami. Kiedy chodzisz po tym piasku, wydaje on bardzo piękny dźwięk.
1: Na Ruchnu są plaże kamieniste, są plaże piaszczyste. Ta wyspa to mały raj. I myślę, że jej dawni mieszkańcy mieli tego świadomość. Dlatego byli tak niezależni. Wolni i dzicy, przyzwyczajeni do wyspiarskiego stylu życia. Język, którym mówili, to lokalny staroszwedzki dialekt. W Estonii właśnie od nazwy wyspy nazywamy go runska. Pieśni były w większości właśnie w tym języku. Sam język zawierał też różne zapożyczenia, które pojawiały się pod wpływem zagranicznych podróży albo na skutek pojawienia się na wyspie rozbitków, marynarzy z różnych krain, których statki czasem

0: trafiały na Ruchnu i którzy przez pogodę nie mogli odpłynąć i zostawali na wyspie przez jakiś czas. Jeśli chodzi o muzykę, wspomnieliśmy już o skrzypcach, ale pojawiają się też wzmianki o grze na fizharmonii, akordeonie diatonicznym, a później także na zwykłym akordeonie. Lokalne tańce, powiedziałabym, że to głównie tańce parowe. Są to tańce dobrze znane w regionie, ale także pewne nowsze formy. Dużo jest walców. Krok taneczny jest dość wyjątkowy w porównaniu z tym z lądu. Mocno akcentuje pierwszą miarę i charakterystyczny ruch góra-dół. Dzięki temu łatwo odróżnić tańce z wyspy od tańców z lądu. Mają miękkie kolana, takie, jak to powiedzieć, płynne kolana, tak. Ale jest jeszcze jedna osoba, o której powinnyśmy wspomnieć. Leanne Barbo. Nie wiem, czy ją znacie, a warto ją poznać. To wspaniała osoba, która zajmuje się muzyką i tańcem ludowym i organizuje w Tallinie festiwal tańca tradycyjnego Sabatans. Bardzo głęboko zanurzyła się w badania tańców z wyspy Ruchnu i nauczyła się ich tak dużo, jak to tylko możliwe. Na szczęście zachowały się stare nagrania jednej pary tanecznej z wyspy, które zostały zarejestrowane w Szwecji. Jeśli chodzi o stroje, powiedziałabym, że miały styl szwedzki. To oczywiście bardzo ogólne określenie, ale kobiety same wytwarzały swoje ubrania. Nosiły pasiastą kamizelkę, bardzo lubiły stosować różne kolory. Dolna część stroju była zazwyczaj z ciemnoszarego materiału z charakterystycznymi fałdami poniżej pasa. Mężczyźni często nosili całkowicie białe stroje z cienkiej wełny. A nakrycie głowy panny młodej przypominało to, które widziałam w Polsce na rekonstrukcji dawnego wesela. Czepiec panny młodej był niezwykle bogato zdobiony. Miał mnóstwo kwiatów i pereł. W 1944 roku wojna trwała już od wielu lat. Cała wioska uznała, że lepiej będzie wyemigrować do Szwecji. Widzieli już sowieckich żołnierzy na wyspie. Obiecano im ziemię i możliwość prowadzenia dotychczasowego stylu życia. W rzeczywistości jednak wszystkie z tych 300 osób zostały rozrzucone po różnych wioskach i nagle stały się zwykłymi imigrantami w Szwecji. A podczas wojny i po niej było ich w kraju bardzo dużo. Ci dumni właściciele ziemscy, chłopi posiadający własne domy i gospodarstwa, stali się zwykłymi robotnikami w nowym dla nich kraju. Mieszkańcy Ruchnu polowali na foki i byli rybakami. Nigdy nie wykonywali prac domowych. Tymi zajmowały się kobiety. Mężczyźni byli na morzu. To oni byli ważni. W 1921 roku pewien dziennikarz odwiedził wyspę i zapytał jedną z kobiet z Ruchnu: widzę, że ciągnie pani ze sobą ciężki wóz i jednocześnie robi na drutach. Dlaczego mężczyźni pani nie pomagają? Kobieta spojrzała na niego i odpowiedziała: a kto by wtedy polował na foki? Było oczywiste, że kobiety zajmowały się domem, a mężczyźni pracą na morzu. Jeśli chodzi o muzykę, jak wspomniała Kairi, w dawnych społecznościach nie istniał zawód muzyka jako taki. Ludzie byli rzemieślnikami, żeglarzami, ale mieszkańcy wyspy kochali muzykę skrzypcową. Skupiliśmy się w naszych badaniach na czterech skrzypkach, których nagrania zachowały się do dziś. Byli także społecznością religijną. Ważne dla nich było chodzenie do kościoła. To zresztą nie było nic wyjątkowego w dawnych czasach. Społeczność gromadziła się tam regularnie i bardzo ceniono starą muzykę churalną. Nagrania, które odnalazła Karolina, składały się z muzyki skrzypcowej i dawnych pieśni churalnych. Od tego zaczęła się cała podróż.
1: Większość melodii skrzypcowych pochodziła z repertuaru weselnego. W weselach estońsko-szwedzkich tańce i obyczaje różniły się od tych znanych na lądzie. Na przykład istniały tańce dla kucharzy weselnych. O takiej tradycji w Estonii nie słyszałam.

0: such a tradition in Estonia. And besides,
1: poza nagraniami z 1938 roku, gdzie jako skrzypka słyszymy tylko Eliasa Schönberga, mistrza gry na skrzypcach, później odkryliśmy również nagrania jego syna, Petera Oslida. Napisałam też do archiwów w Finlandii i Szwecji i za dużą sumę pieniędzy zamówiłam taśmy Johanna Ermana. Zostały one przesłane do Estonii i wcześniej nikt ich tutaj nie słyszał. Zebraliśmy niezwykle interesujący materiał, który wciąż daje nam ogrom inspiracji i z którym nadal pracujemy.
0: 14-15 years ago. When I was an exchange student in Malmö.
1: Wszystko zaczęło się 15 lat temu, kiedy byłam na wymianie studenckiej w Szwecji. W Malmö przypadkiem natknęłam się na nagrania szwedzkiego radia. Była to ekspedycja z 1938 roku na wyspę Ruchnu. Nigdy wcześniej ich nie słyszałam i byłam zaskoczona ich jakością oraz ilością ciekawego materiału. Po powrocie do domu zrobiłam z tego pracę dyplomową. Zapukałam do drzwi Kairi, która pracowała wtedy w Estońskim Centrum Muzyki Ludowej i powiedziałam: Kairi, mam szalony pomysł. Załóżmy obóz skrzypcowy na wyspie Ruchnu. A ona powiedziała: tak.
2: Powiedziałam tak, ale myślałam, że to będzie jednorazowy projekt. A teraz okazuje się, że organizujemy go już od 12 lat. Jednorazowy projekt trwający 12 lat. Bardzo przyjemny. Zespół powstał z potrzeby. Zrozumiałyśmy, że ta historia jest niezwykle ważna i zakochałyśmy się w tej muzyce. Początkowo planowałyśmy nagrać tylko jeden album, aby utrwalić pieśni z Ruchnu i tradycyjną grę skrzypcową. Później odkryłyśmy, że naprawdę to kochamy i teraz prezentujemy już drugi album z bardzo ważną rolą Kairi jako opowiadaczki historii. Zrobiłyśmy też wideoklipy z materiałami nagranymi na wyspie i nagraniami archiwalnymi. Chodzi o to, aby ludzie jak najlepiej zrozumieli tę historię. Choć reprezentujemy muzykę z unikalnej wyspy, opowieść o ludziach zmuszonych do opuszczenia ojczyzny z powodu wojny i opresji jest dziś wciąż bardzo aktualna.

To był fragment historii z wyspy Ruchnu. Zaś trudno sobie także wyobrazić współczesną folkową estońską scenę bez Marii Kalkun. Jej muzyka wyrasta z tradycji południowej Estonii, ale równie mocno zakorzeniona jest we współczesnym świecie. W Viljandi Marii występuje od lat jako artystka i jedna z twarzy estońskiej muzyki folkowej. W tym roku dała koncert na festiwalu w duecie z łotewską artystką Laimon Jansone. Obie grały na dwóch wersjach tego

0: do samego instrumentu, estońskim kannel i łotewskim kokle. Marii, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Dziękuję również za dzisiejszy koncert. Słuchało się go z ogromną przyjemnością. Chciałabym zapytać o instrumenty, na których dziś grałyście wraz z Laimą Janssonem. Są do siebie bardzo podobne, ale jeden jest estoński, drugi łotewski. Na czym polegają różnice między nimi?
1: Gram na estońskim kannel, natomiast Laima Janssone na łotewskim kokle. To właściwie siostrzane instrumenty. Ich brzmienie jest bardzo zbliżone. Oczywiście istnieją różne odmiany kannel. Są na przykład instrumenty z drewnianymi kołkami, które mają znacznie bardziej archaiczne brzmienie, choć rzadko wykorzystuje się je na scenach koncertowych.
2: Which sound much more archaic, but usually they are not used at the concert stages.
1: Podczas naszej współpracy odkryłyśmy jednak, że największe różnice nie wynikają z budowy instrumentów, ale ze sposobu, w jaki każda z nas na nich gra. Wypracowałyśmy zupełnie odmienne techniki i język muzyczny. Wspólnie szukałyśmy nowych pejzaży dźwiękowych, pokazując, że na tak dawnym instrumencie można tworzyć bardzo współczesną muzykę. Laima jest wybitną instrumentalistką i wirtuozką kokle. Dla mnie natomiast kannel jest przede wszystkim narzędziem do budowania nastroju i malowania dźwiękowych krajobrazów.
0: Kannel jest instrumentem bardzo archaicznym, o bardzo długiej historii, ale jednocześnie wciąż wydaje się być żywą częścią estońskiej muzyki. Czy rzeczywiście tak jest?
2: Yes, I think it's used.
1: Zdecydowanie. Myślę, że wszystkie tradycyjne instrumenty przeżywają dziś w Estonii prawdziwy renesans. Wystarczy wspomnieć choćby zespół Pulub i ich grę na talharpie. Oczywiście ważne miejsce zajmują także dudy, ale mam wrażenie, że każda grupa poszukuje własnego, niepowtarzalnego brzmienia. Ja sama zakochałam się w kannel od pierwszego dźwięku. Zaczęłam grać dość późno, miałam 18 lat, ale od razu poczułam niezwykłą więź z tym instrumentem. Jego brzmienie jest dla mnie jak echo bardzo odległej przeszłości.
0: Słuchałam wielokrotnie twojej ostatniej płyty, Stories of Stonia, i szczególnie poruszyły mnie historie i symbole zawarte w tekstach. Czy wyrastają one z estońskiej tradycji i z dawnych opowieści?
2: Yes, my last album Stories of Stonia is very much connected with
1: Tak, ten album jest mocno zakorzeniony w estońskich mitach, legendach i baśniach. Jednocześnie odkryłam, że te bardzo stare historie w niezwykły sposób opowiadają o współczesności. Na płycie znajduje się choćby pieśń o złotej kobiecie. Historia opowiada o mężczyźnie, który wykuwa sobie żonę z czystego złota. Kiedy dziś o niej myślę, mam ciarki. Ta opowieść doskonale opisuje świat, w którym żyjemy. Świat nieustannej konsumpcji, w którym próbujemy kupić szczęście, choć ono nigdy nie znajduje się w rzeczach materialnych. To właśnie było dla mnie największe odkrycie podczas pracy nad Stories of Stonia, że pewne pieśni potrafią z niezwykłą trafnością mówić o problemach naszych czasów, nawet o zmianach klimatu czy kryzysie współczesnego świata.
0: Chciałabym także zapytać cię o język. Śpiewasz nie tylko po estońsku, ale również w języku mniejszości narodowej. Co to za język i jakie ma dla ciebie znaczenie?
1: Śpiewam w obu swoich językach ojczystych. Po estońsku i w języku woro. To rdzenny język południowo-wschodniej Estonii, skąd pochodzą moi przodkowie i gdzie do dziś mieszkam. Posługuje się nim około 75 tysięcy osób. Od początku wiedziałam, że właśnie w języku woro potrafię wyrazić to, co dla mnie najgłębsze i najbardziej osobiste. Czuję, że prowadzi mnie on do bardzo dawnych warstw pamięci i kultury. Mam też szczęście, że współcześnie powstaje w tym języku znakomita poezja. Sama piszę teksty, ale sięgam również po utwory poetów tworzących w języku Woro.

0: Ogromne wrażenie zrobiła na mnie publiczność festiwalu w Viljandi. Wśród słuchaczy zdecydowanie przeważają młodzi ludzie, nastolatkowie, którzy tańczą, śpiewają i doskonale się bawią przy muzyce tradycyjnej czy folkowej. W wielu krajach Europy to raczej rzadki widok. Jak myślisz, skąd bierze się ten fenomen?
1: To bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście nie jest to w Europie powszechne. Myślę, że ogromną rolę odgrywa sam festiwal, który od lat konsekwentnie wychowuje kolejne pokolenia odbiorców. Organizowane są warsztaty, obozy muzyczne i wiele wydarzeń skierowanych do dzieci oraz młodzieży. To sprawia, że młodzi ludzie od najmłodszych lat czują się częścią tej tradycji. Znaczenie ma także atmosfera. To miejsce, w którym dobrze czują się ludzie w każdym wieku. Ale równie ważne jest to, że estońska scena folkowa nieustannie się rozwija. Granice między gatunkami są bardzo płynne. Muzycy folkowi współpracują z raperami, tworzą projekty inspirowane rockiem czy muzyką alternatywną, występują na dużych scenach i nie boją się eksperymentować. Estoński folk jest dziś bardzo otwarty i nowoczesny. Myślę, że właśnie ta kreatywność sprawia, że pozostaje atrakcyjny również dla młodego pokolenia.
0: Na zakończenie waszego koncertu wykonałyście piosenkę, którą śpiewała z wami właściwie cała publiczność, kilka tysięcy ludzi. To był niezwykle poruszający moment. Co to za utwór i skąd taka jego popularność?
2: It's a song I wrote a few years back.
1: Napisałam go kilka lat temu dla bardzo bliskiej przyjaciółki, która przeżywała trudny moment po rozstaniu. Miał być po prostu osobistym gestem wsparcia, kojącą pieśnią dla jednej osoby. Nigdy nie przypuszczałam, że zacznie ona żyć własnym życiem. W ubiegłym roku utwór został wykonany podczas estońskiego święta pieśni przez 30-tysięczny chór. Stał się jednym z najbardziej poruszających momentów całego wydarzenia i ku mojemu zaskoczeniu trafił do serc bardzo wielu ludzi. Dziś publiczność często śpiewa go razem ze mną. To dla mnie niezwykłe doświadczenie. Widzieć, jak coś tak bardzo osobistego staje się częścią życia innych. To nie jest pieśń tradycyjna, lecz moja autorska kompozycja. Zależało mi jednak, by nawiązywała do estońskiej tradycji śpiewaczej. Utwór nosi tytuł Choir of Life, a w refrenie powtarzają się słowa laula, laula, laula, czyli śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. Od początku mojej muzycznej drogi towarzyszy mi stara pieśń runiczna ze słowami laula, laula, sukkene. Śpiewaj, śpiewaj swoim pięknym głosem. Chciałam połączyć tę dawną tradycję z własną, współczesną kompozycją. Myślę, że właśnie dzięki temu wielu słuchaczy odnajduje w tej piosence coś bardzo bliskiego.
2: In a way.

Tak właśnie brzmiał ten wspólny śpiew piosenki Marii Kalkun na festiwalu folkowym w Viljandi. 33. edycja tego wydarzenia przeszła właśnie do historii. Na koniec raz jeszcze posłuchajmy owej kojącej piosenki Marii Kalkun, tutaj w wersji z jej płyty z roku 2020. Ja natomiast dziękuję już Państwu. Słyszymy się w czwartek już ze studia programu drugiego. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. W środę 29 lipca Jacek Bocheński, wybitny pisarz i redaktor Zapisu, pierwszego pisma literackiego wydawanego w PRL poza cenzurą, skończy 100 lat. I w tym tygodniu o jubilacie mówić będą przyjaciele. Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Teresa Bogucka, Justyna Guze, Adam Michnik, a dzisiaj Michał Komar.
2: Jak poznałem Jacka? W maju 1962 roku miałem 16 lat i poszedłem na kiermasz książki w Alejach Ujazdowskich. A wtedy były niesłychanie modne trzy tytuły. Jacka Bocheńskiego, Boski Juliusz, Szkice o Szekspirze Jana Kota i Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta. Książki Herberta nie było, choć o niej przedtem czytałem chyba w Nowej Kulturze. Natomiast były te dwie książki, Kot mi podpisał tę książkę i podszedłem do stoiska, przy którym Jacek podpisywał i dostałem autograf. Przyszedłem do domu, zacząłem czytać. W tym czasie czytałem przede wszystkim Faulknera. Proza Faulknera jest straszliwie gęsta, ma pewne irytujące cechy. Natomiast tutaj znalazłem się w kompletnie innym świecie. Mówię tylko o języku. To był język wielkiej przejrzystości, z kadencją o charakterze muzycznym i z niedopowiedzeniami. Język, który kazał mi myśleć troszeczkę o epoce, której ta książka dotyczyła, to znaczy klasycznej łaciny. Ja nie miałem w szkole łaciny, tylko język angielski, ale w związku z tym, pod wpływem książki Jacka Bocheńskiego, postanowiłem zająć się trochę literaturą klasyczną i zacząłem czytać Tacyta. Ale miałem kłopoty, bo coś mi uwierało w niektórych tłumaczeniach. No i tak mijały lata. To był 62, przyszedł 69. Przypominam słuchaczom, 69 to jest tak, rok po dwóch niezwykle istotnych wydarzeniach w historii nie tylko Polski. To są wydarzenia marcowe w Polsce, które w swoich konsekwencjach ciągnęły się przez 2-3 lata i które między innymi polegały nie tylko na akcji antysemickiej, ale także na wszechpanowaniu cenzury.

cenzura wyrzucała nazwiska pisarzy, którzy ośmielili się wypowiedzieć posłuszeństwo władzy. Ponadto ledwie minęło 9 miesięcy od inwazji armii sowieckiej i wojska polskiego na Czechosłowację. To był strasznie ponury czas. Czas zamkniętych ust, takiego wtulenia głowy w ramiona. Jerzy Andrzejewski obchodził 60-lecie. Ja się przyjaźniłem z jego córką, z jego synem, z Agnieszką i z Marcinem. Więc zostałem zaproszony na te urodziny. Kiedy wszedłem do mieszkania państwa Andrzejewskich, no zobaczyłem historię współczesnej literatury polskiej. A nie tylko literatury, kultury szeroko rozumianej. Bo był urodzony w 1895 roku Antoni Słonimski. Był Jerzy Andrzejewski i Zygmunt Mycielski, wybitny kompozytor, którzy urodzili się no, w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Potem było grono tych, którzy się urodzili w latach dwudziestych, a więc Jacek Bocheński, Andrzej Kijowski, no jeszcze paru wybitnych eseistów, pisarzy, a no Zbigniew Herbert. Potem byli młodzi, był Marek Nowakowski, a potem byli ci urodzeni już w latach 40., czyli Andrzej Mencfel, który co dopiero wyszedł z więzienia, był aresztowany w związku z wydarzeniami marcowymi, był Filip Bajon, jeszcze nie reżyser filmowy, tylko autor debiutanckiego tomu bardzo śmiesznych, przewrotnych opowiadań. No, był Antoni Libera, no i byłem ja. To było niesłychanie ciekawe, bo przemówienie wygłosił Antoni Słonimski. Widać było, że ci zebrani no, mają mniej więcej ten sam pogląd na rzeczywistość ich otaczającą. To było bardzo interesujące. Ja akurat znalazłem się między Jackiem Bocheńskim a Zbigniewem Herbertem. To wryło mi się, ten incydent wrył mi się tak bardzo w pamięć, bo w jakiś sposób wpłynął na moje późniejsze losy. Otóż było sporo wina, Zbigniew Herbert niesłychanie podekscytowany zaczął opowiadać, chyba powołując się na Swetoniusza, mówił o Kaliguli, o koniu Kaliguli i obrzucał nas wszystkich takim spojrzeniem człowieka lepiej wiedzącego. I w końcu padło imię tego konia, powiedział Incitatus, a na to odezwał się Jacek i powiedział Incitatus. Na to Herbert zaczął mówić, że także Kaligula nazywał swojego konia prosiaczkiem, czyli powiedział Porcellus, a na to Jacek odpowiedział Porcellus, bo doszło do sporu między łaciną eklezjalną, kościelną, reprezentowaną przez Herberta, a piękną, klasyczną łaciną Jacka. Nagle okazuje się, że Jacek napisał wspaniałą powieść o Owidiuszu. Sięgnąłem po nazwę poetę i omdlałem z zachwytu. Mówię prawdę, omdlałem z zachwytu. Ten sposób opisania poety w relacjach z władzą, która staje się władzą w pewnym sensie totalną, anonimową. Pamiętajmy, że Jacek urodził się w 26 roku, w 1926 roku i przeżył dwie epoki, co najmniej dwóch krwawych tyranii. Więc siłą rzeczy, pisząc o odległych czasach, no musiał i w jakiś sposób zaznaczyć swoje doświadczenie. I to jest oczywiste. Głupi krytycy mówili, że to jest aluzja w stosunku do naszej rzeczywistości. To nie była aluzja. To było jednoczesne przebywanie twórcy w dwóch epokach i porównywanie ich w poszukiwaniu prawdy o naturze ludzkiej, o naturze władzy, która buduje wielkości, ale te wielkości są moralnie mniemane. Wie pani, kiedy czytałem rzecz o Juliuszu Cezarze, przypomniało mi się opowieść pewnego rosyjskiego historyka, który mi mówił, że Stalin wychodził niekiedy wieczorami na podwórko między dwiema cerkwiami na Kremlu i wymachując ręką ku niebu krzyczał: no i co?

jeżeli to jest prawda, to opis Juliusza Cezara u Jacka Bocheńskiego jest najprawdziwszym opisem degrengolady ludzkiej poprzez władzę. No a potem, co było potem? W 76 roku dostałem nagle, Tadeusz Konwicki mi podarował zapis, numer zapisu.

Kaczyński, Jerzy Andrzejewski. Mnóstwo ludzi z tego przyjęcia z 1969 roku pod swoimi nazwiskami. Zapis, no bo to był zapis rzeczywistości. Ten zapis rzeczywistości, który wychodził poza świat tworzony przez cenzurę. Te teksty Konwickiego, Woroszylskiego, Bocheńskiego, Andrzejewskiego, one by się nie mogły ukazać w oficjalnej prasie. A tu się ukazywały i każdy, kto chciał do tych tekstów, mógł mieć dostęp. Dzisiaj mówi się, że wymagało to odwagi. Bo Jacek jest niesłychanie dzielnym pisarzem, ale nie tylko pisarzem, ale działaczem. Tak, wymagało to odwagi, ale wymagało jeszcze czegoś. Porządnej analizy sytuacji politycznej. Może ja przypomnę, bo o tym się nie pamięta. W 1975 roku Polska Rzeczpospolita Ludowa uczestniczyła w konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Porozumiewano się w sprawie dwóch koszyków, polityczno-militarnego i gospodarczego, ale ten trzeci koszyk dotyczył wymiany kulturalnej i praw człowieka. Analiza wykazała, że to podpisanie zgody na to, żeby prawa człowieka były przestrzegane, bo w przeciwnym wypadku Polska nie będzie dostawała kredytów, a Polska była w latach gierkowskich biorcą ogromnych kredytów z Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec. Dlaczego o tym mówię? Odwaga połączona z rozumieniem, że są takie momenty, w których trzeba zaryzykować i powiedzieć nie. I to był właśnie taki moment. Pierwsze egzemplarze były w niewielkich nakładach, to wiadomo. To pismo to było wielkie wydarzenie w historii literatury polskiej. A Jacek pełnił funkcję redaktora naczelnego. Tak to było do 1981 roku, do 12 grudnia. Mniej więcej o godzinie 5 nad ranem, 5 lub 6 nad ranem w więzieniu w Białołęce spotkaliśmy się i mogliśmy dalej prowadzić piękne rozmowy. W tej gromadzie, w której byłem członkiem, no było wielu członków penklubu. Sekretarz generalny penklubu Władysław Bartoszewski, był Jacek, był Andrzej Kijowski, znowu ci ludzie z urodzin Andrzejewskiego. Mnóstwo młodych ludzi związanych albo poetów, albo autorów opowiadań młodych. No i widać było, że to jest dalszy ciąg tych urodzin. Dwoma helikopterami nas przewieziono do Jaworza, a tam no, odbyło się pierwsze zebranie penklubu. Wielkie zebranie penklubu, bo i filozofowie, i historycy. Same znakomitości. Po czym pewnego dnia zawieziono Jacka, mnie, Andrzeja Kijowskiego i Jurka Markuszewskiego, reżysera radiowego. Zawieziono nas do helikoptera, gdzie czekaliśmy, siedzieliśmy marznąc i oficer, który najpierw nam powiedział, że będziemy przebazowani. Straszne słowo, no ale trudno. Po czym po paru godzinach ten sam oficer przyszedł, powiedział, że jesteśmy zwolnieni. Odwieziono nas na lotnisko na Bemowie i byliśmy zaskoczeni. I było nam przykro, że zostawiamy tamtych, że nie wiemy, co się z nimi stanie. I potem przebazowano do Żarówka z tego co wiem, gdzie były znacznie gorsze warunki. Tak czy inaczej, ta wolność okazała się bardziej dotkliwa niż tamta niewola. Bo tam byliśmy między sobą. Jacek zachowywał nieprawdopodobny spokój, jakąś taką wyniosłość. Trzymał się stylu literatury, którą uprawia. Przejrzystość połączona z niedopowiedzeniem, z nieco ironicznym uśmiechem i z ciepłem, takim nachyleniem się do rozmówcy. Takim, nie wiem jak to nazwać. Jest coś w ludziach największej, najgłębszej kultury, którzy wiedzą, jak to się robi, żeby wysłuchać rozmówcę i albo się z nim zgodzić, a nawet jeżeli się z nim nie zgadzam, to potraktować go w sposób tak przyjazny, żeby ten rozmówca nie odczuł tego jako czegoś odstręczającego. Jakieś takie

0: ciepło, taka nadzieja, że zawsze można porozmawiać. Myślę, że to jest Jacek właśnie, bo jego literatura jest nieustannie powtarzaną próbą rozmowy z kimś, kogo się nie zna. Przecież dlatego został pierwszym blogerem Rzeczpospolitej, prawda? Znakomity eseista, znakomity pisarz nagle siada no, w wieku, kiedy 60-latkowie w Polsce narzekają, że są wyłączeni cyfrowo. Jacek usiadł do komputera i rozpoczął trudną pracę blogera. I to jest coś fantastycznego. Oczywiście Jacek był, działał w ZAIKS-ie, w którym ja działam. Był przewodniczącym Rady Stowarzyszenia, to jest Rada Mędrców. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odegrał ogromną rolę jako inspirator i organizator. Ale dla mnie to przede wszystkim ten, kto paroma książkami, ale jednym zdaniem takim rzuconym wtedy na urodzinach u Andrzejewskiego, skłonił mnie łagodnie, żebym poszedł ścieżką, która mu się wydaje interesująca. I ja to zrobiłem, więc jestem mu wdzięczny.
1: Tak o Jacku Bocheńskim mówił Michał Komar. Jutro wspomnienie Teresy Boguckiej.
2: Wybiła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Nominowany do Oscara aktor Jesse Eisenberg został właśnie wolontariuszem misji humanitarno-edukacyjnej w Ukrainie. Projekt realizują wspólnie Fundacja Humanitarna Folkowisko i amerykańska organizacja Camp Fire. Przed wyjazdem do Ukrainy aktor odwiedził Gorajec na Podkarpaciu, poznał działalność Stowarzyszenia Folkowisko, zwiedził zabytkową cerkiew w tej miejscowości, spotkał się z mieszkańcami, był też na zlocie pojazdów zabytkowych. Jesse Eisenberg jest znany m.in. z filmów The Social Network, Zombieland, Iluzja i Prawdziwy ból. Ten film zwłaszcza długo wyświetlany był na polskich ekranach. Aktor od kilku lat mówi o swoich polskich korzeniach, a wraz z rodziną otrzymał niedawno od prezydenta polskie obywatelstwo. Szczegóły wspólnej misji w Ukrainie mają zostać przedstawione wkrótce. Do końca września można wysyłać pracę na konkurs Jedna strona, jedno spojrzenie, 180 sekund. Organizuje go Polski Teatr Tańca w Poznaniu. Rywalizacja ma już wieloletnią tradycję zachęcania do innego spojrzenia na ruch, zapowiada Anna Koczorowska.
4: Czekamy na prace inspirowane szeroko rozumianym ruchem, ruchem ludzkim i nieludzkim, najróżniej rozumianym w trzech kategoriach. Jedna strona to kategoria literacka, jedno spojrzenie to kategoria sztuki wizualne i 180 sekund to kategoria filmowa. Czekamy na prace jeszcze niepublikowane. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, nie ma żadnych ograniczeń, żadnego typu, jeżeli chodzi o zgłoszenia. Nam zależy jak najbardziej takich kreatywnych i nawet daleko idących interpretacji ruchu. Zdarzały się w czasie tych 10 edycji konkursu takie prace, które były dobrze zrobionymi zdjęciami ze spektaklu. Ale nas interesuje też właśnie nie tyle rejestracja ruchu, chociaż również, jeżeli jest w jakimś sensie ciekawa, ale interpretacja ruchu poprzez inne media.
2: Najlepsze prace z konkursu Jedna strona, jedno spojrzenie, 180 sekund zostaną nagrodzone w czasie festiwalu, który Polski Teatr Tańca w Poznaniu organizuje pod koniec roku kalendarzowego. Bieszczady i Jezioro Solińskie, Rzeszów, Łańcut oraz Roztocze. Tak wygląda lista najchętniej odwiedzanych latem przez turystów miejsc na Podkarpaciu. Goście z innych zakątków Polski oraz z zagranicy podkreślają walory przyrodnicze i kulturowe regionu. Jednym z popularniejszych kierunków jest niewielka wieś Radrusz w powiecie lubaczowskim, w której znajduje się zabytkowa XVI-wieczna cerkiew świętej Paraskewy, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
5: Przyjechaliśmy ze Śląska. Grażyna.
6: Zenon.
5: W Radrużu ja już jestem któryś raz z kolei i jestem zachwycona. Cała odnowiona cerkiew robi bardzo duże wrażenie.
6: Uwielbiamy zwiedzać cerkwie. Ostatnio byliśmy w Bieszczadach, no ale Roztocze, no to jest takie magiczne dla nas.
5: Magiczne.
7: Paweł Ważny, jestem przewodnikiem muzealnym, pracuję w zespole cerkiewnym w Radrużu. Oprowadzamy ludzi po cerkwi i w obrębie murów. W te wakacje przyjeżdżają do nas ludzie z wielu stron. Jeżeli są z Polski, to niemalże z każdego regionu, ale odwiedzają nas również turyści z dalekiego świata. Sam fakt, że mogę powiedzieć o tej cerkwi, że jest najstarszą drewnianą

0: cierpią w Polsce, wzbudzał ludzi wyobraźnię i to, że została wpisana na listę UNESCO, z całą pewnością poprawiło naszą sytuację, jeśli chodzi o turystów, bo mamy ich coraz więcej.
1: Historia Radruża sięga połowy XV wieku, a zespół cerkiewny w tej wsi jest częścią Muzeum Kresów w Lubaczowie. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku województwo podkarpackie odwiedziło blisko 3 miliony turystów. Zostajemy w temacie turystycznym. Wenecja właśnie zakończyła eksperyment z biletami wstępu do historycznego centrum miasta. Z opłat pobieranych od jednodniowych turystów do miejskiej kasy wpłynęło ponad 5 milionów euro.
2: Program rozpoczął się 3 kwietnia i obowiązywał przez 60 dni. Obejmował wszystkie weekendy oraz wybrane okresy zwiększonego ruchu turystycznego. Bilet musiały wykupić osoby odwiedzające Wenecję bez noclegu. Z opłat zwolnieni byli m.in. mieszkańcy, turyści nocujący w mieście oraz dzieci do 14 roku życia. Wejściówki kosztowały 5 lub 10 euro, a za ich brak groziła kara od 50 do 300 euro. Jak poinformowały władze miasta, wydano ponad 650 tysięcy płatnych voucherów. Wstępne analizy wskazują także na zmniejszenie liczby turystów w najbardziej oblegane dni. Szczegółowe wyniki i pełne podsumowanie eksperymentu mają zostać przedstawione w najbliższych dniach. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Ten biletowany wstęp do Wenecji ma rozwiązać problem nadmiernej turystyki jednodniowej i poprawić komfort życia mieszkańców. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego, ostatniego już dziś wydania o 16:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, 5 minut po 13:00.

0: Fotel z widokiem. Program Fotel z widokiem w drugim programie Polskiego Radia. Kłania się Piotr Gociek.
1: Adriana Prodeus, dzień dobry.
0: Boję się, że trochę mój fotel będzie dzisiaj skrzypiał, tak tu się wierciłem.
1: Chybotał się. pod naporem wielkiego dzieła epickiego. Myślę, że powinien się chybotać.
0: Ja miałem na myśli to, że raczej w starych kinach trochę trzeszczą fotele. I takie miałem od razu skojarzenie właśnie stare kino, epos, prawda, Odyseja. No bo o Odysei dzisiaj mówić będziemy, szanowni państwo, o tym, czy naszym zdaniem Christopherowi Nolanowi się udało, czy niespecjalnie. Oczywiście niekoniecznie musimy mieć na ten temat takie same zdanie, ale jak zwykle będziemy starali się je po swojemu uargumentować.
1: Ja widzę tutaj, będąc na festiwalu filmowym Nowe Horyzonty we Wrocławiu, że o niczym innym się nie rozmawia, jak tylko o Odysei, która akurat nie jest w programie festiwalu, jak można się domyślić. Niemniej Odyseja jest pierwszym filmem od dawna, na temat którego każdy ma swoje zdanie. I nie wiem, jak wokół ciebie, ale wokół mnie głosy są bardzo skrajne. Jednym się ogromnie ten film podoba, innym wcale. No, chyba najmniej jest tych głosów pośrednich, zniuansowanych, do których ja na przykład się zaliczam. No, ale ciekawa jestem, co ty słyszysz, co wokół ciebie ludzie mówią o Odysei.
0: To jest bardzo ciekawy temat, ta recepcja, bo faktycznie bardzo, bardzo rzadko się zdarzają tacy twórcy i takie filmy, wokół których wybucha taka dyskusja, która wychodzi poza łamy tam branżowych działów w pismach, prawda, czy branżowych kanałów na YouTubie albo audycji radiowych. Myślę, że to przede wszystkim dlatego, że rzeczywiście Christopher Nolan jest jednym z ostatnich takich twórców, o których można powiedzieć, że stoją gdzieś pomiędzy kinem ambitnym a kinem popularnym i zdobyli już tak wielką renomę swoimi poprzednimi

0: filmami, że dyskusje z moimi znajomymi, którzy pytali po pokazie prasowym, no jak iść, nie iść. Ja im tam mówiłem, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Oni wtedy tak zdychali, mówią, no ale i tak pójdę, bo to Nolan, prawda? I myślę, że bardzo wielu ludzi właśnie dlatego poszło na ten film, że jest to film Christophera Nolana, a to, jaka była obsada, czego to jest adaptacja, to jest dla nich kwestia trochę drugorzędna.
1: No bardzo... może, ale muszę już tutaj z tobą polemizować, bo to zjawisko nie miało miejsca przy poprzednim filmie reżysera, czyli przy Oppenheimerze, który jednak przez wiele osób był pominięty i wydaje mi się, że nazwisko Nolan zaczęło działać z powrotem po tym Oscarze, po tych wielu Oscarach właśnie dla Oppenheimera.
0: Myślę, że masz rację. Zresztą im dalej w las, znaczy im późniejsze byśmy brali na warsztat filmy Christophera Nolana, tym myślę więcej się pojawia zróżnicowanych opinii, a co ciekawe, te zróżnicowane opinie nie przeszkadzają temu, żeby te filmy zarabiały wielkie pieniądze w box office. I też zauważ, że jest jednym z ostatnich w Hollywood twórców Christopher Nolan, który kręci filmy na własnych warunkach. Za takie pieniądze, jakie są mu potrzebne, dostaje tyle czasu, ile chce go dostać. Nikt się nie obraża na to, że trochę chce pokombinować ze środkami technicznymi, bo on ma, podobnie jak na przykład James Cameron, obsesję, choć nie aż tak wielką, na punkcie też rozszerzania pewnych możliwości kina, stąd się wziął pomysł, żeby Odyseję nakręcić kamerami IMAX, zresztą specjalnie były dla niego przygotowywane i na całym świecie jest bodajże chyba tylko kilkadziesiąt kin, które są w stanie pokazać ten film rzeczywiście dokładnie w takim formacie, tak jak on został wymyślony, skadrowany i nakręcony. I to Nolan ma ostatnie słowo na temat tego, jak film ma być promowany, więc to jest wielka rzadkość w dzisiejszym Hollywood. Moim zdaniem wyszedł mu film bardzo nolanowski, to znaczy film, który ja uważam za bardzo chłodny, film, który uważam za bardzo pesymistyczny, powiedziałbym nawet mizantropijny. Film, na który nie miałem ochoty iść drugi raz, a na przykład wielokrotnie oglądałem trylogię o Mrocznym Rycerzu. 3 razy bodaj oglądałem Interstellar. Jednocześnie bardzo mi się wydaje, że jest to film nolanowski w traktowaniu swojego głównego bohatera. Nolan nas przyzwyczaił do opowieści o bohaterach, którzy wygrywając jednocześnie przegrywają. Nawet Coop, czyli bohater Interstellar, choć udaje mu się tą ludzkość uratować, przynajmniej jej część, to jako człowiek przegrywa, traci rodzinę. Oppenheimer jest postacią bardzo tragiczną, jest jak Prometeusz z mitów greckich. Bardzo mi zresztą ten Oppenheimer przypomina, czy właściwie odwrotnie, Odyseusz w Odysei bardzo mi przypomina Oppenheimera, tego, który sięgnął wyżej niż bogowie zezwalali, bo okpił bogów z jednej i z drugiej strony, wymyślając podstęp z koniem trojańskim i zakończył 10-letnią wojnę. I za to wspięcie się na niedozwolone zwykłym śmiertelnikom wyżyny został bardzo ciężko pokarany. Więc będę utrzymywał, że jest to film bardzo, bardzo nolanowski i myślę, że najwięcej przyjemności sprawi tym, którzy po prostu bardzo cenią sposób opowiadania i temperaturę emocjonalną filmów Christophera Nolana.
1: Ciekawe. Ja spróbuję teraz rzucić światło trochę z innej strony, żeby się ukazały nam jakieś inne brzegi, inne kanty. Więc pytanie, które ja sobie zadałam, jest takie i może zanim je powiem, to wydaje mi się, że kolejna dyskusja tak szeroka o filmie, o kinie, która nas czeka nas we wrześniu i to będzie dyskusja o Lalce. O obu lalkach, które się pojawią, jedna serialowa, druga kinowa. I wydaje mi się, że trochę będzie podobny może, nie wiem, nastrój tej dyskusji. Oczywiście to będzie wtedy stricte polskie. Tutaj mamy światową dyskusję. Mianowicie to są te momenty, kiedy wszyscy odwołują się do lektury, którą czytali, pamiętają, albo nie czytali i coś tam o niej wiedzą. No w każdym razie każdy ma jakieś swoje bardzo osobiste wyobrażenie na ten temat. W przypadku Lalkin to będą dwie rzeczywiście różne wizje na temat tego, jak można tą książkę zaadaptować. I tutaj punktem wyjścia jest właśnie tekst Odysei. I ta dyskusja, która zaczęła

się o Odysei przed premierą, no, w związku z tłumaczeniem, z językiem dialogów, z interpretacją. Ona, no, dotyczyła samej lektury, mimo że przecież Odyseja była wielokrotnie adaptowana, począwszy od początków kina, od wersji Georgesa Méliès'a z 1905 roku, ale wydaje mi się, że no, jesteśmy dzisiaj w czasach, kiedy zupełnie inaczej ta dyskusja przebiega o właśnie ekranizacjach. I pytanie, które ja sobie zadałam, to jest takie, czy jeżeli ktoś nie czytał Odysei, to czy z samego filmu dowie się, czym Odyseja jest? I nie mówię tutaj o w ogóle samym pojęciu Odysei czy Odyseusza, o tych zakorzenionych w języku potocznym, w zbiorowej wyobraźni, no, pewnych figurach, tylko o sam przebieg akcji tego eposu, o to, jak ambiwalentne to są postaci i tak dalej. I muszę powiedzieć, że pod tym względem Odyseja Nolana spełnia ten minimalny, powiedziałabym, warunek. To znaczy, jeżeli ktoś nie czytał, a chce się dowiedzieć, na czym ta lektura polega i jeszcze mieć jakiś kontakt z tymi postaciami, czyli jakby zrozumieć je poprzez tą współczesną naszą dzisiaj świadomość, to rzeczywiście z filmu to wynika. I żeby tak się stało, reżyser musiał odciąć całą masę różnych elementów, takich bardzo, no, brutalnych, okrutnych. Musiał zlikwidować różne postaci, choćby, nie wiem, Nauzykai, wszystkich tych podbojów seksualnych Odyseusza, tej dwuznaczności Penelopy, która wcale nie jest kobietą po prostu, która ofiarowuje siebie na ołtarzu małżeństwa i czeka na męża, tylko ona jednak czerpie zyski z tego, że ona jest sama w domu z tymi wszystkimi zalotnikami i rządzi państwem i również, no, nie wiem, umniejsza talenty i nadzieję na przejęcie tronu przez swojego syna. Więc mamy tutaj psychologiczne podejście, które w tej chwili bardzo dominuje w ogóle w interpretacjach współczesnego kina, w ogóle kultury. Wydaje się, że ta kultura terapii, to psychologizowanie wszystkiego, no, dominuje w naszym odczytywaniu sztuki. I tak się też stało w przypadku Nolana. Uważam, że on dobrze zrobił i że rzeczywiście stworzył pewien jakby kanał porozumienia pomiędzy nami w 26 roku XXI wieku, a jednak starożytnym tekstem, który w swoim brzmieniu, gdyby go zekranizować tak, jak on jest napisany, no jest nie do przyjęcia, to znaczy wymaga jednak wielu przypisów i jakby kontekstów, no choćby wytłumaczenia, dlaczego niewolnice wiszą, tak, a ich stopy drgają. No wyobraźmy sobie taką scenę, tak, w tym filmie, znęcania się nad niewolnikami. Mówiąc już w takim kodzie zupełnie tylko psychologiczno-realistycznym, a wiadomo, że przecież Odyseja tym nie jest, to jest tylko jedna warstwa tej całej historii. I wydaje mi się, że takim najbardziej współczesnym posunięciem jest to, że równolegle w fabule tego filmu obserwujemy przygody Odyseusza, który jest niebywale ambiwalentną postacią, taką strasznie, wydaje mi się, pyszną, rodzajem pychy starszego mężczyzny, silnego bardzo, który, no nie wiem, zdaje sobie sprawę ze swojej potęgi, poświęca bez mrugnięcia okiem swoich żołnierzy, bo to misja ma przetrwać, a nie oni, to on ma przetrwać jako ten król, a nie oni, więc jakby są pokazane, no, pewne, bym powiedziała, cienie na tej figurze bohatera, która w domu rodzinnym, który cały czas jest jakby, no, odniesieniem do tej podróży, jest budowana w formie pomnika. Tezeusz cały czas, przepraszam, Telemach cały czas, no jakby jest w cieniu tego swojego ojca. Wiadomo, że ten, który przejmie władzę po nim, zalotnik czy syn, będzie musiał się zmierzyć z mitem Odyseusza. I wydaje mi się, że taki pomysł, żeby w ogóle krążyć pomiędzy tym domem rodzinnym a tymi przygodami, jest bardzo celny i on ma swoją kulminację w scenie ze Syrenami, kiedy, no, wszystkim żołnierzom zostają zatkane uszy woskiem. Sam Odyseusz, oczywiście mężny, niezłomny, przywiązuje się do masztu okrętu i słucha tych pieśni. I treścią tych pieśni, no, okazuje się w tej ekranizacji to, że tak trudno jest przyznać, że się nie chce wracać do domu. Że mimo, że ta podróż jest niebezpieczna i że można przepaść, to, no, jakiś rodzaj tej eskapistycznej przyjemności, jakiejś autodestrukcyjnej jest po prostu atrakcyjniejszy niż to bezpieczeństwo bycia we własnym domu.
i pewnej nudy.

0: Więc jakby tutaj jest ta kulminacja tego napięcia rozrysowanego na cały scenariusz dom, a przygody. I finał tej historii dla mnie no i jest może takim trochę fałszywym happy endem, dlatego że no w końcu, jak wiemy, władza zostaje przekazana kolejnemu pokoleniu, natomiast Odyseusz i Penelopa odpływają okrętem. Wydaje się to jakby, nie wiem, zbyt łatwe po tym czyśćcu, który w zamkniętej, oblężonej twierdzy Odyseusz przechodzi razem z tymi zalotnikami, wszystkich wykańczając. I to, że akurat Nolan wybrał ten aspekt z całej ogromnej historii, wielu, wielu mitów, wielu postaci, wielu etapów w ogóle dojrzewania tej historii tego bohatera, wydaje mi się znamienny, bo jest jakimś odniesieniem do współczesnego postrzegania męskości, do tej krytyki patriarchatu, do tego jak męskie ambicje, mam tutaj na myśli męskie na poziomie, no nie wiem, krajów, imperiów, te wojny toczone w imię czyichś ambicji, no jak one niszczą po prostu życie zwykłych ludzi, te domy tych zwykłych mieszkańców, którzy w nich przebywają. I tutaj dla mnie najmocniejszą sceną filmu jest zdecydowanie ta, w której powstają zmarli wszyscy ci niepochowani żołnierze Odyseusza, którzy po prostu powstają z ziemi i zaczynają za nim biec, osaczać go, te wszystkie duchy tych ofiar, dla których tą wojnę się prowadzi. I wydaje mi się to jakimś prawdziwym morałem tego filmu.
1: Christopher Nolan zrobił adaptację. Każdy, kto robi adaptację, wybiera sam wątki, elementy, tematy, które chciałby przedstawić. Wydaje mi się jednak, że Christopher Nolan dodał od siebie interpretację, że opowiada nam historię, której w oryginalnej Odysei chyba nie znajdziemy, a w każdym razie kilka elementów naświetlił zupełnie inaczej. To tak zacznę od końca, od tej sceny wizyty w Hadesie. Dwie najważniejsze rozmowy, które tam Odyseusz przeprowadza, nie trafiły do filmu. To jest rozmowa z matką. On dopiero tam właśnie wśród umarłych dowiaduje się, że jego matka zmarła. Zmarła ze zgryzoty, czekając na syna, którego nigdy nie mogła się doczekać. Jest to jedna chyba z najbardziej poruszających scen i w Iliadzie, i w Odysei. Tego elementu nie ma u Nolana. I druga niesłychanie ważna rozmowa to jest rozmowa Odyseusza z Achillesem. I też dowiaduje się tutaj od Achillesa Odyseusz, że z tej perspektywy świata umarłych Achilles no, dokonuje ponownej oceny swoich życiowych wyborów i marzeń i mówi mu, że wolałby długie i spokojne życie niż to krótkie i pełne chwały. To są bardzo kluczowe fragmenty Odysei, których tutaj u Nolana nie ma. Nolan daje nam opowieść o straumatyzowanym bohaterze wojennym, który jest tak straumatyzowany, że zastanawia się, czy w ogóle jest sens wracać do domu, czy nie będzie ciężarem, który potrzebuje terapii. W dodatku jest to straumatyzowany bohater wojenny w świecie bez bogów, ponieważ sam Nolan w wywiadzie kilka dni temu dla Time'a powiedział, że u niego bogowie w ogóle nie występują, nawet Atena to jest jedynie owoc majaczeń, to jest jakby wyrzut sumienia Odyseusza. I my zresztą dowiadujemy się w trzecim akcie dokładnie, skąd ten wyrzut sumienia się pojawia, co też tłumaczy pewien wybór castingowy i zrozumiałem wtedy, że nie było sensu toczyć bojów o Zendaję w tej właśnie roli, no bo skoro to była branka, często kapłankami były branki z rozmaitych stron świata w świątyni w Troi, no to przecież ona dokładnie w takiej samej postaci musiała mu się potem manifestować, jeśli go nawiedzała. Natomiast ja sobie zadałem pytanie takie, czy Odyseja broni się jako film? Pomijając te wszystkie rzeczy, do których jeszcze będę chciał wrócić, związane z tym, co jest w prawdziwej Odysei, moim zdaniem ważne, a co zostało pominięte lub przekręcone przez Nolana. Moim zdaniem broni się średnio. Ja byłem znużony tym filmem. Uważam, że pierwsze dwa akty były dość męczące. Najlepszy był akt trzeci, aczkolwiek mordowały go z kolei moim zdaniem te nadmiernie uwspółcześnione dialogi. Tutaj oparcie się na tym bardzo współczesnym, bardzo upraszczającym Odyseję przykładzie Emily Wilson chyba jednak filmowi nie pomogło, moim zdaniem, aczkolwiek być może pomogło to w kontakcie z współczesną publiką, która zamiast Homera na początku filmu dostaje rapera Travisa Scotta, który nie recytuje, tylko slamuje jakieś pojedyncze

0: słowa.
1: Świetnie mu to wychodzi, moim zdaniem.
0: Więc mam takie wrażenie, że ten film mnie jakoś niespecjalnie zaangażował. Jak mówię, jest to film według mnie chłodny. Jest to film, którego głównym przekazem jest to, że ludzie są najstraszliwszymi bestiami na świecie, bo prowadzą wojny. Tylko, że przez pominięcie bogów został pojęty niesłychanie istotny, kluczowy wręcz punkt i Iliady, i Odysei, że bogowie te wojny prowadzą razem z ludźmi. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że szukając drogi do współcześnienia przesłania Odysei, mógł Nolan wybrać taką drogę, że to pierwsza proxy war, w której jedna i druga strona zwaśnionych bogów wysługuje się ludźmi, tak? Wysługuje się maluczkimi po to, żeby osiągnąć swój cel. Ci bogowie greccy byli bardzo tacy jak sami Grecy, czy też właściwie sami Grecy byli tacy jak ci bogowie, to znaczy oszukiwali się, nienawidzili, kłócili, sprawiali sobie krzywdę, więc nic z tego, co Grek wyruszając na wojnę przeciwko innemu Grekowi albo innemu ludowi robił, nie było niczym szczególnie wyjątkowym w porównaniu z tym, co czczeni i szanowani przez nich bogowie również wyczyniali. Wydaje mi się, że to jest niesłychanie istotne ominięcie bardzo, bardzo ważnych tematów
1: tak.
0: W Odysei.
1: A mogę tutaj się
0: oczywiście,
1: do tego odnieść?
0: Tak, oczywiście.
1: Bo wydaje mi się, że poruszasz bardzo ważny temat, że to usunięcie bogów z tego świata, no dla ciebie bardzo zmienia w ogóle dynamikę tego świata. Dla mnie jest zrozumiałą decyzją, jeżeli priorytetem Nolana w tej adaptacji jest no, skupić się na ludzkich motywacjach, wyborach. I jeżeli nagle w tym świecie ja bym sobie wyobraziła, że są bogowie i oni po prostu siedzą na chmurze, prawda, i coś tam, nie wiem, mówią. No, odnoszę się oczywiście do takich potocznych wyobrażeń na ten temat i że Atena na przykład, no, jest boginią, a nie takim głosem, dla mnie głosem wewnętrznym, no to oczywiście tracimy coś na przykład w tej postaci Ateny, to, że w tej wersji literackiej, no, jest jakiś rodzaj takiego, nie wiem, magnetyzmu, uwodzenia, pewnej takiej seksualnej energii pomiędzy Ateną a Odyseuszem, a tutaj ona po prostu jest głosem wewnętrznym, ja tak ją przynajmniej odebrałam, siedzącym na ramieniu, nie wiem, gołębiem, prawda, który coś tam szepcze do ucha i to są bardzo celne uwagi, ale ona jest jakby bezcielesna, ona jest po prostu takim, no nie wiem, no właśnie jakby takim bytem bez fizyczności, bez swoich pożądań, bez swoich jakichś spraw, na których jej tak bardzo zależy. Więc myślę sobie, że dzięki temu, że bogowie są usunięci, dostajemy świat taki głęboko ludzki, w którym bogowie nie mają nic do roboty, bo ludzie wierzą, że są bogami, bo ludzie podejmują decyzje skreślające całe państwa, czy toczące, nie wiem, wojnę trojańską w sprawie, która wydaje się kompletnie, no nie wiem, tak naprawdę nie warta tego, żeby toczyć o nią taką bitwę. Dla mnie wspaniałe momenty, no to są momenty, kiedy się pojawiają takie aktorki jak właśnie Lupita Nyong'o jako piękna Helena, która ma tą twarz przeoraną bliznami. Ta twarz dla mnie mówi wszystko o tym, co tam się dzieje. Kiedy się pojawia Samantha Morton jako Kirkę, która no, z jakąś swoją diaboliczną energią zamienia żołnierzy w świnie, a potem przywraca im tą ludzką powłokę, ale nawet jeżeli ona ich zmienia z powrotem w ludzi, to podtekstem tej zmiany jest to, że oni i tak naprawdę są świniami, prawda? Że tylko ona wraca im tą wierzchnią warstwę, ale oni w środku zostają tak samo łapczywi, chciwi, łakomi, nie wiem, brudni, no bo tak oczywiście te świnie w filmie są przedstawione, więc no wydaje mi się, że ta rezygnacja z bogów na rzecz takich tworów, które są częściowo ludźmi, częściowo, no nie wiem, takimi, nie powiem karykaturami, ale hybrydami po prostu ludzi, no po prostu sprawia, że być może to jest bliższe i łatwiejsze do tego, żeby z tymi istotami się komunikować. Gdyby tam byli bogowie, to byłaby to inna w ogóle opowieść i taka hieratyczność, której w filmie Nolana brakuje, no bo wszystkie filmy Nolana są i tak hieratyczne, prawda? One nie potrzebują bogów, żeby mieć taką jakość. No to ona jest wystarczająca. Ja nie chciałabym, żeby tam Zeus się ukazał, tak? Bo no myślę, że to by zniszczyło po prostu wiarygodność tego
0: Ale
1: świata.
0: Zauważ, że Nolan jest bardzo niekonsekwentny w swoim wyborze, ponieważ Zeus się tam objawia pośrednio, ponieważ nieustannie słyszymy wykłady na temat gwałcenia świętego prawa gościnności, którego stróżem właśnie jest

0: Zeus. To jest prawda. To jest jeden z trzech głównych tematów Odysei, Senia, czyli właśnie owa gościnność, której patronował Zeus, która nakazywała strudzonego wędrowca przyjąć, która z kolei temu, który udaje się do kogoś w gościnę, też nakazywała zachowywać odpowiednie maniery. To był takie jeden z fundamentów cywilizowanego świata. I teraz tak, Nolan nam przypomina o tym nieustannie i podkreśla, jak bardzo ta opowieść o Odyseuszu jest też opowieścią o gwałceniu owego prawa z jednej i z drugiej strony, przez tych, którzy przybywają w gościnę, jak i tych, którzy podejmują. Tu oczywiście też jednym ze skrajnych przykładów jest to, jak przez 10 lat nadużywają owego prawa gościnności zalotnicy do ręki Penelopy. Natomiast już wygodnie pomija Nolan fakt, że jeżeli takie mamy przyjąć podejście do sprawy, no to przecież porwanie Heleny było głębokim nadużyciem, zerwaniem, zniszczeniem tego prawa gościnności. A jeżeli tak, to Achajowie mieli prawo ruszyć po pomstę pod Troję. Skoro mieli prawo, to była to wojna sprawiedliwa, ale to już nie pasuje do tej wizji Nolana, że każda wojna jest niedobra, że ludzie są niedobrzy, bo się zabijają, prowadzą wojny, więc on tutaj jest bardzo niekonsekwentny. Drugie kluczowe pojęcie dla Odysei to jest hubris. To jest taka pycha skrzyżowana z dumą. Widzimy to tutaj też w przypadku Odyseusza, ale trochę jednostronnie, ponieważ on jest pokazany właśnie, tak jak wspomniałaś wcześniej, jako ten taki jedyny mądry na pokładzie, który zawsze wie lepiej, który bez mrugnięcia okiem poświęca swoich żołnierzy, który właściwie nie wiadomo dlaczego wybiera tą dłuższą, bardziej niebezpieczną drogę, zamiast żeglować z innymi w kierunku północnym. Tyle tylko, że jak sobie przypomnimy Odyseusza z literackiego oryginału, no to on jest tam pyszny, ale w nieco inny sposób. Ma powody do tego, by być pysznym. Jest człowiekiem niesłychanie inteligentnym, bardzo przebiegłym, ale też jednocześnie bardzo spokojnym. On jest tam przeciwstawiany właśnie Achillesowi, który zawsze chce rozgorączkowany każdy problem rozwiązywać mieczem, tak jak później, prawda, Aleksander Macedoński przecina mieczem węzeł gordyński. Odyseusz to jest właśnie zawsze ten, który mówi: pogódźmy się, nie spierajmy się, zastanówmy się wspólnie, jak pokonać Trojan. I ostatecznie to za sprawą wymyślonego przez niego podstępu się to udaje. Więc jest takim symbolem.
1: Ten podstęp jest świetnie pokazany w filmie, chyba przyznasz. I
0: to prawda, natomiast jest właśnie takim symbolem władcy, króla powściągliwego, mądrego, natomiast rzeczywiście grzeszy, ponosi go momentami, tak moglibyśmy powiedzieć, tak? I przypomnijmy, że w oryginale właśnie w literackiej Odysei go ponosi, kiedy chełpi się przed oślepionym cyklopem, że to ja, Odyseusz, cię oślepiłem, co staje się przyczyną rzucenia na niego klątwy Posejdona. Ta klątwa Posejdona jest przyczyną, dla której Odyseusz tak długo nie może wrócić do domu. Więc w świecie bez bogów to nie może się wydarzyć. Jest trzecie pojęcie, trzeci temat kluczowy Odysei. To jest nostos.
1: Twoim zdaniem.
0: Zdaniem tych, którzy analizują Odyseję. Tu się odwołuje do badań.
1: Tematów jest, myślę, wiele, jak to w każdym takim arcydziele, prawda?
0: Znaczy temat, mówię o terminy. Te terminy kluczowe sformułowania i ogólnie rzecz biorąc tematy. Nostos, czyli była podróż do domu, z którego to słowa też ukuto słowo nostalgia, czyli nie takie cieplutkie, miziające serduszko tęsknienie za domem, tylko takie cierpienie z powodu rozstania z domem, więc nostos też jest podważony w tym momencie, jeżeli zrobimy sobie z Odyseusza bohatera tego dotkniętego PTSD żołnierza, który tak właściwie to w sumie nie chciałby do tego domu wrócić. Więc prawda jest taka, że według mnie Nolan każdego z tych tematów dotyka, natomiast każdy z nich jest u niego przekręcony, niepełny albo omija się pewne elementy po to, żeby Nolanowi było wygodniej, żeby mógł swoją tezę, tą mizantropiczną, o której wcześniej mówiłem, przeprowadzić. Tak to mniej więcej wygląda z mojego punktu widzenia.
1: Ja myślę, że prawd jest wiele i na szczęście ta książka jest bardziej skomplikowana niż nasze prawdy o niej i będzie jeszcze wiele, wiele, myślę, adaptacji teatralnych.

0: teatralnych, literackich, muzycznych, wszelkich, wizualnych, które będą wydobywać z Odysei różne jej nitki. Nie ma żadnego kanonu dotyczącego interpretacji Odysei na szczęście i można zrobić film Bracie, gdzie jesteś na podstawie Odysei, a można zrobić film z Ralphem Fiennesem na podstawie Odysei, więc na szczęście to jest jakiś ogrom, który z tego arcydzieła wynika i mi się wydaje, że no, ja ostatnio czytałam Odyseję, jak moja córka była, nie wiem, w przedszkolu, no czyli to już było kilkanaście lat temu. Czytałam jej do snu, dlatego że mi się to dobrze czytało, w starym przekładzie bynajmniej, nie w nowym. I pamiętam z tej lektury mojej ostatniej, że Odyseusz już wtedy wydawał mi się postacią niebywale manipulacyjną i taką, no, która w relacji z każdym, czy to z gigantami, czy to ze swoją matką, czy to z Penelopą, pokazuje inny kawałek siebie. No, jest fascynującą oczywiście postacią, porywającą, ale ja nigdy nie odbierałam tej postaci jako takiego bohatera, herosa właśnie, który ma powody do pychy. No nie, ja nigdy tak tego nie czytałam. Uważałam, że to jest manipulant i że być może właśnie wcale nie jest dobrze dla domowników, że on wraca do domu, zwłaszcza w tej chwale. I z taką pozorną skromnością w tym, że Atena go zamienia w tego żebraka. Więc no, oczywiście można to różnie czytać. Ja przyznam szczerze, że mnie zawsze w Odysei bardziej interesowała postać Penelopy i tego właśnie, jaka właściwie jest jej rola, co ona robi. Niebywale złożona postać, którą Anne Hathaway gra bardzo ciekawie, no ale gra tylko tam powiedzmy te wierzchnie parę warstw. To nie jest, wydaje mi się, no najlepsza Penelopa, jaką można zagrać, jaką w ogóle można skonstruować. Najbiedniejszą postacią w tej rodzinnej układance, jeżeli już ta rodzina wychodzi nam tutaj w tej interpretacji na plan pierwszy, no jest właśnie grany przez Toma Hollanda Telemach, który jest jakąś ofiarą takiej właśnie rodziny, w której to ojciec jest tym największym, najzdolniejszym, najsilniejszym bohaterem. Takiego ojca nie da się zastąpić, nie da się kontynuować jego dzieła. Zawsze jest się gorszym, mniejszym. I nawet miałam takie wrażenie, oglądając film, że kostiumy, które przygotowano dla Toma Hollanda, jakoś w przeciwieństwie do Spidermana, do tych innych jego ról, podkreślają jakąś taką, nie wiem, nieporadność tego bohatera, jego taką ciamajdowatość, że nawet kiedy zostaje mu przekazane już królestwo, to my mamy takie przekonanie, że no z tego chłopaka to bohatera nie będzie. No, wiemy później z mitologii, że on poślubia właśnie Kirkę, że w kochankę swojego ojca, prawda, tą nimfę, że jego się losy potoczą inaczej, ale no dla mnie ten wątek jakby tej trochę rodzinnej takiej psychodramy, w której to ojciec wysysa po prostu całą energię, która jest w tym układzie i te pozostałe osoby no jakby nie mają wyjścia, tylko zajmują jakieś takie role poboczne, próbując cały czas z tym mitem się mierzyć, no ale też chcąc wierzyć, że na przykład na miejscu Penelopy, że ten mąż, że ten Odyseusz rzeczywiście tym bohaterem był. Więc no dla mnie te aspekty przez Nolana zostały najbardziej jakoś tak podkreślone i na pewno one nie są wszystkie, na pewno nie są wyczerpujące, na pewno można w ogóle dużo więcej tutaj zrobić, ale teraz moja perspektywa, nie wiem, na kino, ale też może na życie, jest taka, żeby nie skupiać się na tym, czego nie ma i czego mi brakuje, tylko żeby starać się, nie wiem, docenić, zagłębić w to, co jest. I to, co dał Nolan mi w tym filmie, jakby wystarcza mi, żeby z tego jakieś wnioski wyciągnąć i na pewno chętnie ten film za jakiś czas obejrzę znowu, zwłaszcza na pokazie jakimś z taśmy 70 mm, bo wiem, że takie już są planowane. No
1: to ciekawa wiadomość jest, nawet nie wiedziałem. Rzeczywiście dobrze, ale nie w Polsce. Dobrze zwrócić na
0: nie
1: to uwagę.
0: Nie w Polsce,
1: uwagę.
0: Bo w Polsce nie ma projektora można, 70
1: chyba
0: mm.
1: Do Pragi tak. Będzie można pojechać na taki pokaz. Ja dopowiem tylko króciutko do tego manipulatora Odyseusza. To wszystko zależy od tego, jak się podejdzie do takich dzieł literatury politycznej, klasycznej, jak na przykład Książę Machiavellego. Czy jest to podręcznik czynienia zła, czy jest to podręcznik bycia skutecznym. A polityk, przede wszystkim władca, powinien być skuteczny. Jest dobrym władcą ten, kto nie musi zmuszać innych do tego, żeby robili to, co on chce, tylko potrafi ich sprytnie do tego przekonać i za sobą poprowadzić. Pod tym względem Odyseusz nagle staje się postacią na wskroś godną podziwu, jako właśnie

0: ten, który nie zmusza, tylko ten, który jest w stanie przekonać. Co do tego cienia, prawda, ojca, no zawsze tak jest, że to pamiętasz w filmie Droga do zatracenia pada takie wspaniałe zdanie, każdy ojciec jest bohaterem w oczach swojego syna. Zawsze to ojciec jest tą potężną, najważniejszą figurą, dopóki nie przestanie nią być, dopóki nie zastąpi jej ktoś z kolejnego pokolenia, dopóki nie zastąpi jej syn wcześniej, po prostu jest tak, a nie inaczej.
1: To zależy od rodziny. Ja jestem akurat wychowana w matriarchacie i ani mój dziadek, ani mój ojciec nigdy takich jakby figur nie tworzyli, więc dla mnie to jest chyba zupełnie obce. Ja jestem po prostu w feministycznym duchu wychowana, więc natomiast, może dlatego takie mam obserwacje.
0: Chciałem jedną rzecz bardzo ciekawą dopowiedzieć, żeby zaprosić Państwa do refleksji nad zakończeniem filmu Nolana, które zostało przez bardzo wielu skrytykowane. Otóż zwracam uwagę, że jest to też jeden z tematów Odysei, który został przez niego podjęty, ale rzeczywiście przekręcony znowu na swoją modłę. Dlaczego? Mało kto zauważa, jak wraca do Odysei, jak sobie przypomina, że Odyseusz rzeczywiście po rzezi zalotników w Itace musi wyruszyć w jeszcze jedną podróż, ostatnią swoją podróż. To jest też rzecz, o której się dowiedział w Hadesie, jak już wrócimy do literatury. To jest mianowicie podróż lądowa, ma wędrować tak długo, aż znajdzie się tak daleko od morza, że ludzie, którzy go spotkają, niesione przez niego wiosło, pomylą z łopatą do sypania ziarna. I dopiero jak w tym miejscu się znajdzie, ma złożyć ofiary i ostatecznie pogodzić się z Posejdonem. I to jest dopiero koniec jego wędrówki. To jest ten moment, w którym Nostos staje się nie tylko fizyczną podróżą do domu, ale także staje się ukojeniem duszy. Dopiero od tego momentu będzie mógł, niepokojony przez gniew bogów, dalej Odyseusz spać spokojnie. I wydaje mi się, że Nolan próbuje częściowo ten temat wprowadzić, ale ponieważ nie ma u niego bogów i nie ma u niego sporu z Posejdonem, no to zamienia się to w coś w rodzaju powtórki z zakończenia Władcy Pierścieni, kiedy Frodo z elfami odpływa, albo zakończenia Gry o Tron, kiedy Arya wypływa na zachód zobaczyć, co jest na zachodzie. I tutaj wydaje mi się, że to po prostu Nolan zbanalizował. Prawda jest
1: Pamiętajmy też, że Penelopa jest również na wojnie i wydaje mi się, że jej osobista wojna, którą ona toczy, jeżeli spojrzymy na tę historię właśnie z jej perspektywy, kobiety, która no, nie ma wyjścia, tylko musi sprawować rządy w Itace i trzymać cały czas w szachu tych zalotników, spruwając codziennie ten kilim, który tka, to jakby zrozumiemy inny aspekt, jaki rzuca na ten świat, no właśnie perspektywa wojny toczonej przez Penelopę. Są różne, całkowicie równoważne, wydaje mi się, narracje w tej historii i dla mnie jest pytanie, czy Penelopa zwycięża, czy to jest właśnie wojna wygrana przez nią, jeżeli mąż wrócił do domu, zamordował wszystkich tych zalotników i oni razem wypływają w podróż, co ona proponowała mu zanim on wyruszył w Odyseję, ale wtedy tego nie chciał. To ze mną zostaje, szczerze mówiąc. Czy to jest rodzaj zwycięstwa?
0: Pamiętajmy, że w literaturze greckiej, zwłaszcza w mitach, zawsze było tak, że każde chwilowe zawieszenie broni i chwilowe zwycięstwo prowadziło do kolejnych nader krwawych komplikacji i te kolejne generacje, te kolejne tragedie niosły, ale to długo byśmy o tym jeszcze musieli rozmawiać. Tak samo jak moglibyśmy jeszcze o Odysei Nolana i różnych interpretacjach też dzisiaj długo dyskutować, ale jest przed nami, szanowni państwo, jeszcze jedna część programu Fotel z Widokiem, to znaczy nasze polecajki lub odradzajki, w zależności od tego, co nam przyjdzie do głowy i za moment właśnie to.
2: To nas kręci.
0: I Adriana, która doskonale wie, że zawsze jest taki segment w naszym programie, zawsze się na koniec kryguje i udaje, że jest zaskoczona i że nie pamięta, że mieliśmy coś polecać.
1: Tak, dzisiaj też jestem zaskoczona, ale chyba czym innym, tym, że powiedziałeś, że mogą też być odradzajki.
0: No mogą być, a co nie?
1: No szkoda, że dotąd o tym nie pomyślałam, ale może jakoś tak podejdę do tematu paradoksalnie, bo no, ja często tak mam, że moje zdanie się różni od jakiegoś takiego, nie wiem, głównego poglądu na daną rzecz. Nie dlatego, że próbuję być oryginalna, tylko nie wiem, no widocznie tak po prostu odbieram różne rzeczy. I tak

0: było właśnie w tym roku na festiwalu w Cannes, kiedy był prezentowany o godzinie 8 rano, to jest bardzo ważne, w połowie festiwalu, kiedy wszyscy są już potwornie zmęczeni, więc wstanie o 7, żeby się ustawić przed kinem, no jest trudne, ale... No, prawdziwi kinomani robią to. No i właśnie odbył się wtedy pokaz prasowy filmu Jej piekło, Her Private Hell, w reżyserii Nicolasa Windinga Refna. Reżysera, który ma ogromną rzeszę fanów, ale dzięki chyba swoim dawnym filmom przede wszystkim, a w ostatnich latach jego dokonania nie są cenione i to była taka nadzieja, że może Refn no, znowu zrealizował film, który pozwoli nam uwierzyć w jego wielki talent, przypomnieć sobie, nie wiem, choćby Walhalle, czy Bronsona, czy no nie wiem, no jakieś dawne Pushera przede wszystkim.
1: Drive na przykład, prawda?
0: Ale Drive, nawet i Drive, okay. Tak, tak. Już nie chciałam nawiązywać do tych późniejszych filmów, które były różnie oceniane, typu, nie wiem, Neon Demon. Przyznam szczerze, że jeszcze nie spotkałam osoby, której tak jak mnie Jej piekło by się podobało.
1: A tobie się podobało?
0: Śmieję się z tego. Tak, dlatego że bardzo doceniłam, zwłaszcza na tle tegorocznych filmów kaneńskich, no rodzaj po prostu atmosfery, którą każdorazowo kreuje Refn, takiej bardzo dusznej, dziwnej, niejednoznacznej, baśniowej. Ten film najbardziej mi się kojarzy chyba z baśniami braci Grimm. Jego fabuła jest kompletnie moim zdaniem pretekstowa, no bo opowiada o młodej kobiecie, granej przez Sophie Thatcher, która się pojawia w jakimś bardzo dziwnym hotelu. Jest oburzona, że tam są jakieś inne osoby, że jest jakaś inna kobieta, jakby jakaś, nie wiem, jej konkurentka, że jest jej macocha, z którą ona ma bardzo dziwną relację i jest taki mężczyzna, jakaś postać, którego wszyscy się tam boją, skórzany człowiek, na niego mówią, ale w ogóle opowiadanie tej fabuły dalej tak naprawdę nie ma sensu, bo to jest film, który nie opiera się na fabule, tylko właśnie na wrażeniach, na wrażeniu na tych niesamowitych jakichś kolorach takich, nie wiem, toksycznych, odurzających i w ogóle atmosfera właśnie senna, pewnego niepokoju, niebezpieczeństwa, które ma niejasne źródło. No, najbardziej mi się kojarzy z wczesnymi filmami Davida Lyncha, chociaż bardzo trudno byłoby, tak jak te filmy Lyncha, choćby Blue Velvet, zanalizować z perspektywy, no choćby psychoanalitycznej. Tutaj wydaje mi się, że fabuła jest zbyt mętna, żeby to było możliwe. Tam się pojawia jakiś właściciel klubu, jakieś właśnie niebezpieczne, takie lekko horrorowe sytuacje. I co ciekawe, no aktorzy, oprócz Sophie Thatcher, która no jest znana właśnie z... No przede wszystkim z horrorów, ról w rozmaitych horrorach. Cała reszta tych głównych aktorów to są wszystko aktorzy z American Horror Story, więc jakby dopełnia pewnego niejednoznacznego nastroju. Ten film nie ma żadnej puenty. On po prostu się jakby rozpływa w takim dziwnym, no nie wiem, sugerowaniu nam, że są światy, o których nie śniliśmy. I szczerze mówiąc, mi to wystarcza i cieszę się bardzo, że jest ktoś taki jak Nicolas Winding Refn, który wciąż potrafi no coś takiego wykreować. On adaptuje nawet tekst. Tam jest jakaś książka, którą on uważa za pierwowzór, ale ja nawet nie zwracałabym się do tego oryginału, bo wydaje mi się, że to niewiele by chyba tutaj nam wyjaśniło. Albo ktoś docenia, że taka dwugodzinna podróż jest nam oferowana w jakieś krainy dziwnych skojarzeń i nie wiem, no takich wrażeń węchowo-dotykowo właśnie dusznych, albo ktoś nie lubi w ogóle takich stanów odrętwienia proponowanych nam przez kino.
1: Wejdę w stan bardzo trzeźwy i realistyczny, bo 2 minuty nam zostały jeszcze, żebym dopowiedział, co ja chciałbym polecić. Chciałbym polecić film, który chyba znasz, to znaczy film Ostatni Koncjerż w reżyserii Gastona Solnickiego trafia właśnie do naszych kin. Jeden z moich ulubionych aktorów, Willem Dafoe, tworzy tutaj znakomitą kreację. Właściwie na jego barkach cały ten film się opiera, jako starzejący się konsjerż w jednym z pierwszych luksusowych hoteli w Wiedniu, Interkontynentalu. Nowy właściciel chce to wszystko rozwalić, ma inną koncepcję w ogóle przebudowy, robienia czegoś dalej. No i to jest oczywiście

0: oczywiście koniec świata dla człowieka, dla którego całym życiem był ten hotel. I to jest taki film, w którym ja z jednej strony gdzieś echa Okruchów dnia widzę. Przypomina mi się postać granego przez Anthony'ego Hopkinsa w Okruchach dnia, a z drugiej strony przypomina mi się film, który bardzo mi się w ostatnich latach podobał, czyli The Last Showgirl, G. Coppoli, który też był opowieścią o pewnym końcu, no, o pewnej nieuchronności tego końca, z pytaniem, które się pojawia, czy nie jest za późno, czy to było wszystko, co ja miałam w życiu, czy jeszcze coś mnie w ogóle czeka, czy trzymać się kurczowo tego, co przemija, czy może jednak jest tak, że nawet kiedy wydaje się człowiekowi, że do końca życia, czasu niewiele zostało, to jest okazja, żeby dać sobie jeszcze jakąś szansę, żeby spojrzeć w inną stronę, żeby wyzwolić się z tego, co twoim życiem przez długie, długie dekady rządziły. Taki mały, bardzo taki powolnie opowiedziany, nastrojowy, bardzo taki medytacyjny jest ten film jak mówię, ze znakomitą rolą Willema Dafoe jako Luciusza Glanza, więc kto ceni sobie kino ambitne, to wydaje mi się, że nie będzie rozczarowany, kiedy się na ostatniego konsjerża wybierze. I mamy nadzieję,
1: że... A jeszcze ambitniejsze, moim zdaniem, Jej piekło. To są różne tak. Stopnie właśnie i piekła też... i doświadczeń takich niejednoznacznych,
0: mamy
1: które
0: nadzieję,
1: można przeżyć w kinie.
0: Że też nie zawiodą się państwo za dwa tygodnie, jak znów się spotkamy w programie Fotel z Widokiem. Za dziś już pięknie dziękujemy. Piotr Gociek.
1: Adriana Prodeus.
0: Do usłyszenia.
2: Literacka siesta.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
4: Na półtorej doby przedtem skupiła się nasza brygada pod jakąś wsią węgierską, której nazwy nie pamiętam. Fetowali nas aż miło. W winie, co prawda, nieosobliwszym można się było myć, a wieprzowina i papryka już nam tak zbrzydły, że człowiek nie wziąłby do ust tego paskudztwa, gdyby, rozumie się, miał co innego. A jaka muzyka, jakie dziewuchy. Cyganie doskonale grają, a każda Węgierka istny proch. Kręci się ich bez styjek wszystkiego ze 20, a jednak zrobiło się tak gorąco, że nasi zakuli i zarąbali trzech chłopów, a chłopi zabili nam drągami huzara. I Bóg wie, czym skończyłaby się tak pięknie rozpoczęta zabawa, gdyby w chwili największego tumultu nie zajechał do sztabu szlachcic z czwórką koni okrytych pianą. W kilka minut potem rozeszła się po wojsku wieść, że w pobliżu znajdują się wielkie masy Austriaków. Zatrąbiono do porządku, tumult ucichł. Węgierki znikły, a w szeregach zaczęto szeptać o generalnej bitwie. Nareszcie, powiedziałeś do mnie. Tej samej nocy posunęliśmy się o milę naprzód, w ciągu następnego dnia znowu o milę. Co kilka godzin, a później nawet co godzinę przylatywały sztafety. Było to dowodem, że w pobliżu znajduje się nasz sztab korpuśny i że zanosi się na coś grubego. Tej nocy spaliśmy na gołym polu, nie stawiając nawet w kozły broni. Zaś skoro świt, ruszyliśmy naprzód. Szwadron kawalerii z dwoma lekkimi armatami, potem nasz batalion, a potem cała brygada z artylerią i furgonami, mając silne patrole po bokach. Sztafety przylatywały już co pół godziny. Gdy weszło słońce, zobaczyliśmy przy gościńcu pierwsze ślady nieprzyjaciela. Resztki słomy, wytlone ogniska, budynki rozebrane na opał. Następnie coraz częściej zaczęliśmy spotykać uciekających. Szlachtę z rodzinami, duchownych rozmaitych wyznań, w końcu chłopów i cyganów. Na wszystkich twarzach malowała się trwoga. Prawie każdy coś wykrzykiwał po węgiersku, wskazując rękami za siebie. Była blisko siódma, kiedy w stronie południowo-zachodniej huknął strzał armatni. Po szeregach przeleciał szept. Oho, zaczyna się. Nie, to sygnał. Padły znowu dwa strzały i znowu dwa. Jadący przed nami szwadron zatrzymał się. Dwie armaty i dwa jaszczyki galopowe.

pędziły naprzód. Kilku jezdnych podsfałowało na najbliższe wzgórza. Stanęliśmy i przez chwilę zaległa taka cisza, że słychać było tętent siwej klaczy dopędzającego nas adiutanta. Przeleciała mimo do huzarów, dysząc i prawie dotykając brzuchem ziemi. Tym razem odezwało się bliżej i dalej kilkanaście armat. Każdy strzał można było odróżnić.

Major odwrócił się do nas na koniu i uśmiechnął się pod szpakowatym wąsem. Zrozumiałem, co to znaczy, usłyszawszy całą gamę strzałów, jakby kto zagrał na organach. Jest więcej niż 20, rzekłem do kaca. Osły, zaśmiał się kapitan i podciął swego konia. Staliśmy na wzniesionym miejscu, skąd widać było idącą za nami brygadę. Zaznaczał ją rudy obłok kurzu, ciągnący się wzdłuż gościńca na 2 albo 3 wiorsty. Straszna masa wojsk, szepnąłem. Gdzie się to pomieści? W początkach maja wprowadziliśmy się do nowego sklepu, który obejmuje 5 ogromnych salonów. W pierwszym pokoju na lewo mieszczą się same ruskie tkaniny, perkale, kretony, jedwabie i aksamity. Drugi pokój zajęty jest w połowie na te same tkaniny, a w połowie na drobiazgi do ubrania służące. Kapelusze, kołnierzyki, krawaty, parasolki. W salonie frontowym najwykwintniejsza galanteria. Brązy, majoliki, kryształy, kość słoniowa. Następny pokój na prawo lokuje zabawki, tudzież wyroby z drzewa i metalów, a w ostatnim pokoju na prawo są towary z gumy i skóry. Tak sobie to uporządkowałem. Nie wiem, czy właściwie, ale Bóg mi świadkiem, żem chciał jak najlepiej. Wreszcie pytałem o zdanie Stasia Wokulskiego, ale on tylko zamiast coś poradzić, wzruszył ramionami i uśmiechał się, jakby mówił: a cóż mnie to obchodzi? Dziwny człowiek. Przyjdzie mu do głowy genialny plan, wykona go w ogólnych zarysach, ale ani dba o szczegóły. On kazał przynieść sklep, on zrobił go ogniskiem handlu ruskich tkanin i galanterii zagranicznej, on zorganizował całą administrację. Ale zrobiwszy to, dziś ani miesza się do sklepu. Składa wizyty wielkim panom, albo jeździ swoim powozem do łazienek, albo gdzieś znika bez śladu. A w sklepie ukazuje się ledwie parę godzin na dzień. Przy tym roztargniony, rozdrażniony, jakby na coś czekał, albo czegoś się obawiał. Ale cóż to za złote serce. Ze wstydem wyznaję, że było mi trochę przykro wynosić się na nowy lokal. Jeszcze ze sklepem pół biedy, nawet wolę służyć w ogromnym magazynie na wzór paryskich, aniżeli w takim kramie, jakim był nasz poprzedni. Żal mi jednak było mego pokoju, w którym 25 lat przemieszkałem. Ponieważ do lipca obowiązuje nas stary kontrakt, więc do połowy maja siedziałem w moim pokoiku, przypatrując się jego ścianom, kracie, która przypominała mi najmilsze chwile w Zamościu i starym sprzętom. Jak ja to wszystko ruszę, jak ja to przeniosę, Boże miłosierny, myślałem. Aż jednego dnia, koło połowy maja, rozeszły się wówczas wieści mocno pokojowe, Staś przed samym zamknięciem sklepu przychodzi do mnie i mówi: no cóż, stary, czas by się przeprowadzić na nowe mieszkanie. Doznałem takiego uczucia, jakby ze mnie krew wyciekła, a on prawi dalej: chodźże ze mną, pokażę ci nowy lokal, który wziąłem dla ciebie w tym samym domu. Jak to wziąłeś? Pytam. Przecież muszę umówić się o cenę z gospodarzem. Już zapłacone, on odpowiada. Wziął mnie pod rękę i prowadzi przez tylne drzwi sklepu do sieni. Ależ mówię, tu lokal zajęty. Zamiast odpowiedzi otworzył drzwi po drugiej stronie sieni. Wchodzę, o słowo honoru, salon, meble kryte utrechtem, na stołach albumy, w oknie majoliki, pod ścianą biblioteka. Masz tu, mówi Staś, pokazując bogato oprawne książki, 3 historie Napoleona I, życie Garibaldiego i koszuta historię Węgier. Z książek byłem bardzo kontent, ale ten salon, muszę wyznać, zrobił na mnie przykre wrażenie. Staś spostrzegł to i uśmiechnąwszy się nagle otworzył drugie drzwi. Boże miłosierny, ależ to ten drugi pokój, to mój pokój, w którym mieszkałem od lat 25. Okna zakratowane, zielona firanka, mój czarny stół, a pod ścianą naprzeciw moje żelazne łóżko, dubeltówka i pudło z gitarą. Jak to pytam?

0: więc mnie już przenieśli? Tak, odpowiada Staś. Przenieśli ci każdy ćwieczek, nawet płachtę dla Ira. Może się to wyda komuś śmiesznym, ale ja miałem łzy w oczach. Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Bo żebym mu choć wspomniał o tym, on sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą by się on ożenił. Mam nawet dla niego partię. Ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie niestety.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Grzegorz Małecki.
3: Minęła 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Adam Suprynowicz. Program realizuje od rana Magdalena Wojtulanis. Jak przez całe wakacje nasz popołudniowy program niemal do 16:00, bo około 15:30 przyjdzie czas na płytę na lato. Kto dzisiaj zagra? Proszę posłuchać.

Tak sobie poczyna z suitami Bacha Anastazja Kobiekina. W ubiegłym roku wytwórnia Sony wydała jej dwupłytowy album z suitami na wiolonczele solo. Z niego przed chwilą zabrzmiało preludium z pierwszej suity G-dur, a wcześniej Avant la suite, kompozycja wspólna z kanadyjską pianistką i kompozytorką Aleksandrą Streliski, zapowiadająca epkę Bach Remixes. Dwupłytowy album z suitami Bacha to nasza dzisiejsza płyta na lato, którą będzie można wygrać w naszym popołudniowym konkursie, ale to około 15:30. A teraz wybieramy się na koncert. Na koncert do Kościoła Świętego Krzyża w niewielkiej miejscowości Feldafing w górnej Bawarii nad jeziorem Starnberskim, jednym z największych w Niemczech, z Alpami Bawarskimi w tle. Odbywa się tam w czerwcu niewielki festiwal muzyczny, którego szefami artystycznymi są skrzypaczka Franziska Hölscher i pianista Kit Armstrong. Zapraszają tam przyjaciół do kameralnego muzykowania. W tym roku byli to m.in. baryton Benjamin Apple i kwartet Arod. A koncert, którego dzisiaj posłuchamy, łączą odwołania do jazzu i muzyki tanecznej. W programie kapitalna, kameralna wersja koncertu fortepianowego F-dur George'a Gershwina, opracowanie Kit Armstronga, który wykona partię solową w tym utworze. Usłyszymy też cztery pamiątki, Four Souvenirs, amerykańskiego kompozytora Paula Schoenfielda. A koncert otwiera dość zaskakujące odwołanie do jazzu.

do swingu, bo w kompozycji utrzymanej w stylu późnoromantycznym. To sekstet C-dur węgierskiego kompozytora Erne von Donaniego. Ostatnie jego dzieło kameralne, napisane w 1935 roku. Zaczynała się złota era swingu. Kompozytorzy młodszego pokolenia, zwolennicy neoklasycznej estetyki, włączali te rytmy i harmonie do swojej muzyki, ale mniej tego typu śladów mamy w dziełach twórców piszących muzykę późnoromantyczną. A taki jest właśnie sekstet von Donaniego. Otwiera go erupcja romantycznych emocji. Niektórzy mówią nawet o malerowskim rozmachu, bo też pierwsze szkice tego dzieła sięgają roku 1910 i prawdę mówiąc bardziej moglibyśmy się spodziewać po takiej muzyce, że powstała właśnie na początku wieku przed I wojną światową. Być może śladem Wielkiej Wojny jest ponury marsz w drugiej części utworu, za to w trzeciej mamy mistrzowsko przeprowadzony temat z wariacjami, a finał zdradza właśnie późniejsze ukończenie dzieła, pobrzmiewa bowiem jazzem, swinguje i jest to niezwykle ciekawa muzyka. Utwór ten nie zdobył wielkiej popularności ze względu na niecodzienny skład. To klarnet, róg, skrzypce, altówka, wiolonczela i fortepian. A oto wykonawcy, których za chwilę usłyszymy. Na klarnecie Matthias Schorn, na rogu Marina Viotti, na skrzypcach Franziska Hölscher, na altówce Tanguy Parisot, na wiolonczeli Jeremy Garbarg, a na fortepianie gra Kit Armstrong. Erne von Donani, sextet C-dur op. 37.

Symfonicznie gęsty sekstet C-dur opus 37 Erne von Donaniego. Grali Matthias Schorn na klarnecie, Marina Viotti na rogu, Franziska Hölscher na skrzypcach, Tongi Parisot na altówce, Jeremy Garbarg na wiolonczeli i Kit Armstrong na fortepianie. To jest koncert w porze lunchu w dwójce. Jest 14.40. Po swingującym nieśmiało sekstecie von Donaniego pora na bardziej wprost odwołania do kultury popularnej. To typowe dla twórczości zmarłego przed 2 lata amerykańskiego kompozytora Paula Schoenfielda. W 1990 roku skrzypek Lew Poliakin poprosił go o napisanie utworu, który mógłby zabrzmieć równie dobrze w sali koncertowej, jak i w klubie jazzowym Nighttown w Cleveland. I tak powstały te 4 miniatury, każda nawiązująca do innego gatunku muzyki tanecznej lub rozrywkowej. Four Souvenirs. Pierwsze 2 części to Samba i Tango, trzecia nosi tytuł Tin Pan Alley. Jest to nazwa słynnej nowojorskiej uliczki na Manhattanie, gdzie od lat 80. XIX wieku aż do początku ery rock'n'rolla skupiały się siedziby twórców i producentów muzyki rozrywkowej. Ostatnia część to Square Dance, nawiązanie do charakterystycznego amerykańskiego stylu tańczenia w 4 parach. Suita Schoenfielda powstała, jak wspominałem, na skrzypce i fortepian, ale amerykańska flecistka Stephanie Judd opracowała go na flet i fortepian. I w tej autoryzowanej wersji Four Souvenirs Paula Schoenfielda zagrali Felda Fink, Jasmine Choi i Kit Armstrong.

Samba, tango, timpanali i square dance. Cztery pamiątki, four souvenirs. Paula Schoenfielda grali Jasmine Choi na flecie i Keith Armstrong na fortepianie. Ten artysta jest Amerykaninem i współszefem artystycznym w festiwalu w Feldafing, gdzie odbywa się ten koncert, który odtwarzamy dzisiaj w dwójce. Trudno więc się dziwić, że w programie festiwalu znalazł się akcent podkreślający przypadający w tym roku 250-lecie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Bo cały ten koncert, którego słuchamy, nosi tytuł 250 lat Ameryki, co samo w sobie może nie jest zbyt zręcznym sformułowaniem, bo Ameryka, jak wiemy, istniała dużo wcześniej, nawet jeszcze przed wyprawą Kolumba, ale pomińmy tę niezręczność, skoro wiemy, o co chodzi, a kulminacyjnym punktem koncertu w Kościele Świętego Krzyża w Feldafing 28 czerwca było bardzo interesujące opracowanie koncertu fortepianowego F-dur George'a Gershwina, jednego z najważniejszych dzieł muzyki amerykańskiej, napisanego w 1925 roku. Autorem tego opracowania był właśnie Keith Armstrong, a towarzyszyli mu podczas wykonania Jasmine Choi na flecie, Matthias Schorn na klarnecie, Marina Viotti na rogu, Fabian Kurpiela na trąbce, Franziska Hölscher i Aleksandr W. na skrzypcach, Tanguy Parizeau na altówce, Jeremy Garbarg na wiolonczeli i José Sebastián Trigo na kontrabasie.

0: pół godziny cudownej muzyki, która każe żałować, że tak mało zdążył skomponować George Gershwin przed swoją śmiercią, a to kapitalne opracowanie kameralne przygotował Kit Armstrong, który grał też partię solową, a towarzyszyli mu na flecie Jasmine Choi, na klarnecie Matthias Schorn, na rogu Marina Viotti, na trąbce Fabian Kurpiela, na skrzypcach Franciszka Hölscher i Aleksandr W., Tanguy Parizeau na altówce, Jeremy Garbar na wiolonczeli i José Sebastien Trigu na kontrabasie. To było nagranie z Dni Muzyki w Feldafing z 28 czerwca tego roku. To jest koncert w porze lunchu w dwójce, 28 minut po 15. Być może niektórzy z Państwa już czekają na ten moment.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.
0: A kto nas słuchał po 14, ten wie już, co to za płyta. Ja jednak jeszcze jestem winien Państwu rozstrzygnięcie konkursu z ubiegłego piątku. Mogli Państwo wtedy zagrać o płytę Atom String Quartet, Atom Goes Funky, wydaną w serii Polish Jazz. Róża Świadczyńska pytała, z czym kojarzy się Państwu właśnie to hasło, polski jazz i dlaczego.

młodego. Pan Jarosław napisał: mnie, osobie niemłodej, już polski jazz kojarzy się z Krzysztofem Komedą, Stanisławem Sojką, Nowi Singers i tak dalej, a także z konkursem skrzypcowym imienia Zbigniewa Zajferta. A teraz też będzie z Atom String Quartet, bo dystyngowany i bardzo smakowity i jak zwykle niezawodny. A pani Renata wniosła do naszej zabawy nutę poezji. To pełne hipnozy piano Możdżera, bałdycha z smyczkiem opowieść szczera, dźwięczny ptaszyna w saksofon dmuch, improwizacja, wolności duch. Oh yes, Polish Jazz. Do państwa ruszą już niedługo płyty Atom String Quartet, a dzisiaj zaczynamy tydzień od Bacha.

rosyjska wiolonczelistka Anastazja Kobiekina w Żig, czyli Gidze z pierwszej suity G-dur na wiolonczele solo, numer 1009 w katalogu dzieł Jana Sebastiana Bacha. Artystka wszechstronna. Suitę Bacha nagrała na instrumencie historycznym, do czego przygotowały ją studia gry na wiolonczeli barokowej u Christine von der Goltz we Frankfurcie nad Menem. A przypomnijmy, że Anastazja Kobiekina podbija te największe estrady koncertowe, grając na przykład koncert Dworzaka. Dialektyczna natura suit Bacha. Ich wewnętrzny dialog i sprzeczności zawsze mnie fascynowały, mówi artystka. To język zarazem abstrakcyjny, architektoniczny, racjonalny i logiczny, a jednocześnie pełen pasji, emocji i głęboko osobisty dla wykonawcy. Matematyka i emocje, tak się zwykle mówi o Bachu. Ja nie wiem, jak to jest z tą matematyką, zawsze byłem z niej słaby, ale w emocje potrafię. Jeśli chcą Państwo zdobyć tę płytę, to zakładam, że muzyka Bacha jest ważna także dla Państwa. Proszę napisać, dlaczego. Można o emocjach. Dwie najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone płytą Anastazji Kobiekiny. Wysyłamy SMS-y na numer 71211. Koszt każdego SMS-a to złotówka i 23 grosze brutto. Na początku wiadomości słowo lato i po nim treść wiadomości, całość do 160 znaków. Mają Państwo czas do północy. No więc dlaczego ten Bach tak jest dla Państwa ważny? Proszę pisać. A słuchamy teraz czwartej suity S-dur.

w takim to w szybkim tempie i w wesołym rytmie kończy się powoli czwarta suita Es-dur na wiolonczele solo Jana Sebastiana Bacha, numer 1000.

dzieł kompozytora. Interpretacja Anastazji Kobiekiny. To jest dzisiejsza płyta na lato. Przypominam pytanie, dlaczego Bach jest dla Państwa ważny? Wysyłamy SMS-y na numer 71211. Na początku wiadomości słowo lato i po nim treść wiadomości. Razem do 160 znaków liczą się SMS-y wysłane dziś do północy. Jutro o 15, po 15, około 15.30, dowiedzą się Państwo, do kogo te płyty powędrują. Dziękuję za dziś. Audycję zrealizowały Magdalena Wojtulenis i Zofia Kruszewska. Ja dziękuję. Adam Suprynowicz. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W ubiegłym tygodniu wojska rosyjskie wystrzeliły w kierunku Ukrainy prawie 100 rakiet, ponad 1600 bomb lotniczych i blisko 1700 dronów, przekazał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Eskalacja nalotów powoduje wysoką liczbę ofiar cywilnych. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Angelika Kurowska.
2: Lubow Jakymczuk. Palenie zabija. Sąsiedzi po wieczornym drinku skarżyli się na swój parterowy dom z ogromnymi oknami aż do podłogi, mówiąc, że nasz jest lepszy niż ich, bo z cegły, bo nie słychać w nim helikoptera przelatującego nad dachem nisko co rano o 8:20. Nie słychać rakiet pędzących bez rozkładu i szyby nie brzęczą. Ani od dalekich, ani od bliskich wybuchów. Ale jednak udało nam się znaleźć przykład obalający to twierdzenie nietrzeźwe. Tę rakietę usłyszeliśmy w kuchni przy obieraniu ziemniaków na obiad. Mój mąż rzucił nóż i wyskoczył na dwór. Zaciągnął się puszystą parą z propylenoglikolu, gliceryny i nikotyny. I zobaczył, jak w górze śmignęła rakieta. Trochę dalej od nas na ulicy wyszedł sąsiad, który ma drzewa morelowe, idealnie uformowane, gałązka do gałązki. Właśnie pokłócił się z żoną. Zapalił papierosa z filtrem i zobaczył, jak bladzina przemknęła nad podwórkiem w kierunku miasta. Potem wyszedł na balkon nieznajomy mężczyzna w Wyższogrodzie. Zapalił papierosa, zaczerpnął świeżego powietrza rozcieńczonego substancjami smolistymi oraz nikotyną i oderwało mu głowę. Więcej szczegółów w wiadomościach nie podali. Palenie zabija, mówiono nam. Przedstawiano płuca aż czarne, serce wykręcone, jakby świeżo wyrwane.

0: ostatnie stadia raka, zdjęcia niezwykle słabej jakości, porażająco obrzydliwe. Ale do tej pory nikomu nie przyszło do głowy, żeby zamieścić na paczce papierosów rosyjską rakietę.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 16. Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, zapraszam na wiadomości kulturalne, a w nich informacja dnia. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zdecydowało o tym grono ekspertów zgromadzonych w południowo-koreańskim Busan, gdzie miały miejsce obrady. Starania o wpis trwały od dekady. Eksperci uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali całego świata. Prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek powiedziała, że wniosek poparło 18 z 21 członków komitetu.
2: Nasz wniosek w tym roku, jak dotąd, zebrał największe historyczne wręcz poparcie. Także wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
1: Wpis na listę UNESCO może oczywiście przyciągać dodatkowych turystów, dodaje prezydentka Aleksandra Kosiorek.
2: Ja myślę, że część odczujemy już w tym roku. Proszę pamiętać, że turysta tak szczególny jak ten turysta poszukujący stylów architektonicznych nie musi być związany z sezonem wysokim, więc to jest dla nas również szansa na rozciągnięcie tej turystyki nie tylko w sezon wysoki, ale my zrobimy wszystko, żeby ten turysta już jutro zaczął się o tym dowiadywać. Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni.
1: Śródmieście Modernistyczne Gdyni to w sumie 88 hektarów powierzchni, na których stoi około 500 budynków, a lista Światowego Dziedzictwa UNESCO po ostatnich obradach obejmuje już 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. Zostajemy w Gdyni. Patrycja Zarychta została laureatką Energa Ladies Jazz Festivalu decyzją jury pod przewodnictwem dyrektorki artystycznej Urszuli Dudziak. Tegoroczna laureatka Patrycja Zarychta jest wokalistką, kompozytorką, pedagogzką, autorką tekstów i terapeutką głosu. Ukończyła Wydział Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, ma już na koncie autorskie albumy, ale także gościnne występy, m.in. u boku Michała Urbaniaka, Wojtka Pilichowskiego, Kuby Badacha, Piotra Żaczka czy Herbiego Hancocka. Myślę, że wielu słuchaczy miało już szansę zapoznać się z jej talentem, mówi jedna z jurorek festiwalu, wokalistka Krystyna Stańko.
3: To jest artystka, która balansuje na granicy gatunków. W jej śpiewie słychać fascynację takimi nurtami jak R&B, soul, ale oczywiście także jazz. A wyróżnienie zdobyła Aleksandra Raczyńska, Almadera, która swoje życie dzieli pomiędzy Polską a Danią. Tam też współpracuje z muzykami tamtejszej sceny, a nam zaproponowała projekt, który nagrała na płycie Serenity i zaprosiła do współpracy trójmiejskich wspaniałych artystów. Był bardzo ciekawy konkurs, bardzo ciekawa edycja. Myślę, że o wiele bardziej poetycka niż poprzednie.
1: Po raz drugi w historii konkursu Ladies Jazz Festivalu miało też miejsce przyznanie nagrody publiczności. Ta zdecydowała wręczyć ją kompozytorce Mai Babyszce, która podczas eliminacji zagrała intymny koncert oparty o pieśni sefardyjskie i improwizacje. Laureatem nagrody Człowiek Słowa tegorocznego wydania festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, które przed nami, zostanie historyk teatru, krytyk i pedagog profesor Lech Śliwonik. Ogłosiła dziś kapituła nagrody, która chce nagrodzić go za wieloletnią działalność na rzecz kultury słowa, edukacji teatralnej oraz rozwoju i ochrony polskiego teatru amatorskiego. Profesor Śliwonik jest autorem kilkuset artykułów i szkiców oraz kilkunastu książek, w tym cenionego cyklu poświęconego współczesnemu teatrowi wiejskiemu. Przez wiele lat pełnił też funkcję dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze, a następnie rektora Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Był też członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Polskich. Uroczyste wręczenie Nagrody Człowiek Słowa profesorowi Lechowi Śliwonikowi oraz spotkanie z laureatem już 7 sierpnia o 17.45 podczas gali festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Pierwszym laureatem Nagrody Człowiek Słowa był Wiesław Myśliwski, potem trafiała m.in. do Mai Komorowskiej, Urszuli Kozioł, Tadeusza Sobolewskiego, księdza Michała Hellera, Mariana Turskiego, Krzysztofa Globisza czy Krzysztofa Zanussiego. Słynna małpka z japońskiego

0: ogrodu zoologicznego, której prawdziwą małpią mamę musiała zastąpić pluszowa zabawka, skończyła rok. Mowa o Punch. Popularność zwierzęcia sprawiła, że na urodziny dostała 2,5 tysiąca kartek z życzeniami z całego świata.
1: Historia odrzuconej przez mamę małpki o imieniu Punch stała się wiralem w mediach społecznościowych. Opiekun zwierzęcia przyniósł mu pluszowego orangutana, z którym zwierzę nie rozstaje się. Niedawno małpa dołączyła do grupy innych młodych. Punch jest główną atrakcją ogrodu zoologicznego w Ichikawie, niedaleko Tokio. Ogród zoologiczny nie zorganizował specjalnych urodzin dla Puncha, jak tłumaczy japońska agencja Kyodo, w duchu polityki równej opieki nad wszystkimi zwierzętami. Zamiast tego zaproszono tych, którym los Puncha nie jest obojętny, do wysyłania małpie życzeń urodzinowych. Nadeszło ich około 2,5 tysiąca, w tym z Wielkiej Brytanii i Kanady. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Do życzeń urodzinowych dla małpki na pewno jeszcze można się dołączyć, dopóki nie skończy się dzisiejszy dzień, 27 sierpnia. Lipca, a to był 27 lipca i ostatnie wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych jutro od samego rana.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Reklama.
7: 7 minut po godzinie 16. Dzień dziś deszczowy, burzowy, pochmurny, do spacerów nie zachęca, pozostaje ewentualnie przejażdżka samochodem, tyle że ceny paliw idą w górę, a zatem jak żyć? Na szczęście jest radio. Poniedziałek, 27 dzień lipca, to jest 208 dzień roku, słońce znajduje się w znaku lwa, zajdzie dziś 36 minut po godzinie 20, a imieniny obchodzą Celia, Jerzy, Julia, Lidia, Magdalena, Monika, Natalia i Sergiusz. Życzymy Państwu dużo zdrowia i parasola w zasięgu ręki. Zofia Kruszewska, Krzysztof Dziuba, Maria Czok i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18. A porozmawiamy dziś między innymi o tym, co dzieje się w Bayreuth. Zaprosimy Państwa na transmisję z festiwalu w Bayreuth, który w tym roku obchodzi 150 urodziny. Potem wrócimy do jednej z najgłośniejszych, najgoręcej dyskutowanych książek ostatnich dekad. Do księgarni powraca Kapuściński Nonfiction Artura Domosławskiego. To pierwsze wznowienie po prawomocnym wyroku w trwającym od 2010 roku procesie wytoczonym autorowi przez wdowę po Ryszardzie Kapuścińskim. Zgodnie z werdyktem sądu książka Domosławskiego może być wydawana w postaci integralnej, łącznie z rozdziałami o życiu osobistym i intymnym autora Hebanu. Reporter, pisarz, uczeń Ryszarda Kapuścińskiego będzie naszym gościem po godzinie 16.30. Ponadto przyjrzymy się też planom Filharmonii Poznańskiej i opowiemy o przygotowaniach do konkursu wieniawskiego.
8: Odpowiedzialność jest ogromna, ciążąca na muzykach orkiestry, no i przede wszystkim na dyrygencie, którym będzie szef filharmoników poznańskich, maestro Łukasz Borowicz.
7: Szczegóły przed godziną 17. Po 17 Aneta Korycińska, znana Państwu być może jako baba od polskiego, opowie o szkodliwości edukacji powiązanej z mediami społecznościowymi, ale zaprosimy Państwa także do Supraśla na żeby podsumować festiwal Między wierszami.
9: Niepotrzebne są wielkie stadiony, żeby wywołać wielkie trzęsienie ziemi. Ten rodzaj intymnego kontaktu, który się dzieje w naszym teatrze, w połączeniu z niezwykłą energią i wirtuozerią wykonawców, powoduje właśnie trzęsienie naprawdę ziemi.
7: To wszystko wydarzy się przed godziną 17:50, bo dziś

0: Nie tak przerażający jak w wersji oryginalnej Cwał Walkirii Wagnera.
1: Ja bym powiedział odwrotnie.
0: W opracowaniu Yuri Kane'a. 15 minut po godzinie 16. Marcin Majchrowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry Kuba, dzień dobry Państwu.
0: Za chwilę zaprosi Państwa Marcin na maraton wagnerowski, który rozpoczyna się dziś późnym popołudniem w Dwójce. W Bayreuth Festival już się rozpoczął w weekend. Festiwal wagnerowski w tym roku obchodzi swoje 150-lecie. Co roku przyciąga tłumy wielbicieli muzyki Wagnera, także postaci prominentne. Pojawia się

0: choćby Angela Merkel,
1: zawsze
0: stałaby walczyni festiwalu.
1: A czasami aluzje do jej bytności tam można obejrzeć w scenografii i kostiumach.
0: No właśnie, to się nazywa wpływ na rzeczywistość. 150 lat temu Fryderyk Nietzsche, przyjaciel Wagnera, filozof i także gość festiwalu, powiedział czy napisał, że to było pierwsze opłynięcie świata w królestwie sztuki. Były pewne problemy, ale rzeczywiście Wagnerowi udało się swój zamysł, swoją ideę ziścić, przekuć w czyn i tak od 150 lat w Bayreuth odbywają się festiwale wagnerowskie. W tym roku z okazji jubileuszu planowano wystawienie wszystkich ukończonych przez Wagnera oper. Tak nie będzie. Zabrakło finansów czy siły przekonywania?
1: Przede wszystkim właśnie chyba finansów i możliwości logistycznych, tak myślę, bo pamiętajmy o tym, że Zielone Wzgórze, czyli Festspielhaus, jest budynkiem no właśnie wtedy ukończonym w latach 70. i miał posłużyć rok. To jest absolutna prowizorka i potem miało być zbudowane coś stałego, ale ponieważ prowizorki są najtrwalsze, więc do dzisiaj właśnie słucha się tam muzyki Ryszarda Wagnera. Powiedziałeś, że nieprzerwanie. Nie no, była przerwa po II wojnie światowej.
0: Że 150. Tak. Jubileusz. Tak,
1: I z różnymi przygodami, także tymi politycznymi, to bardzo poważnymi i tragicznymi i mrocznymi. To wszystko się przecież odbywa i odbywało. I te kontrowersje towarzyszą festiwalowi wagnerowskiemu w Bayreuth praktycznie od początku. Pamiętajmy, że król Ludwik II Bawarski, wielki orędownik Wagnera, nie mógł tam przyjechać z powodu zjednoczenia Niemiec na przykład. Więc a potem Bayreuth było wykorzystywane do różnych celów i jakieś sabaty związane z partią nazistowską również się tam odbywały i wizyty Adolfa Hitlera. Notabene dlatego uwertury Dorienciego często się nie wykonuje, bo ona się stała takim nieoficjalnym hymnem partyjnym przecież. Akurat to dzieło.
0: Pan Adolf gustował w Rienzim, to prawda?
1: Tak, natomiast nie mógł go tam posłuchać, ponieważ Bayreuth było zastrzeżone właściwie dla dramatów muzycznych i na przykład Parsifal, którego prapremiera była w Bayreuth właśnie, miał być przez ileś lat tylko wykonywany w Bayreuth. Dosyć szybko złamano te tradycje i tę ostatnią wolę Ryszarda Wagnera, ale rzeczywiście oper tych wczesnych nie grano, bo ten teatr jest przystosowany do tego, żeby wystawiać tam dramaty muzyczne. To jest inny gatunek operowy. Pamiętajmy o tym. Rienzi to jest właściwie taka wagnerowska wersja grand opera tego gatunku związanego z kulturą muzyczną Francji, przede wszystkim i tym dojrzałym francuskim romantyzmem. Więc to troszeczkę inna bajka, że tak powiem, muzyczna w tym wszystkim. I
0: ale Rienzi, w tym roku będzie inaczej, bo Rienzi
1: tak,
0: zabrzmi.
1: No właśnie Rienzi po raz pierwszy w Bayreuth, pamiętajmy, premiera była w Dreźnie w 1842 roku i nigdy podczas festiwali wagnerowskich Rienzi'ego nie wykonywano. No puryści się oczywiście na to będą krzywić cały czas, ale kilkunastominutowa owacja wczoraj była. Ja obejrzę go 19 sierpnia, posłucham. Tam właśnie na Zielonym Wzgórzu, więc potem państwu na świeżo przedstawię jakieś wrażenia. Natalii Stitzman prowadzi to, więc oczywiście kobiety są w Bayreuth, kobiety dyrygentki. Simon Young, pamiętajmy, w ubiegłym roku Pierścień Nibelunga dyrygowała z wielkim aplauzem publiczności. Ta jej interpretacja tam przychodziła i myśmy ją państwu przedstawiali, także komentowali. No a w tym roku, jeśli chodzi o Pierścień Nibelunga, no bo powiedzmy, że tylko Ring, Parsifal, Rienzi i Holender to Watch są na afiszu z tego wszystkiego, co Wagner
0: ładne
1: skomponował.
0: Mi tylko. To są długie godziny muzyki.
1: No długie godziny muzyki, ale wiesz, on teatr swój widział ogromny, jego spadkobiercy również, a to jest prywatne przedsięwzięcie cały czas, kontrolowane przez rodzinę. Festiwal Wagnerowski w Bayreuth, więc ta tradycja jakoś tak, no z jednej strony tutaj obowiązuje, a z drugiej właśnie jest w to 150-lecie istnienia festiwalu trochę łamana. Więc Christian Tilleman wraca na Zielone Wzgórze z Pierścieniem Nibelunga. Dzisiaj właśnie Złotorenu i tutaj kilka ciekawych obsadowych, jeśli mogę, Kubo,
0: oczywiście,
1: jeszcze słowo, obsadowych rozwiązań, bo Wotanem będzie Michael Folle. No to jest, muszę powiedzieć, śpiewak w absolutnym apogeum swoich możliwości i bardzo czekam na tę kreację Wotana jego. Ja w zeszłym roku go słuchałem jako Hansa Sachsa. On wystąpił w zastępstwie, w ostatniej chwili tam przyjechał, bo był pomór zdrowotny właśnie, jeśli chodziło o

0: o śpiewaków norymberskich i to była absolutna kreacja, niezwykła jego. On był po prostu Hansem Sachsem, to od początku do końca, od pierwszej do ostatniej nuty, to było po prostu poruszające i wstrząsające, ta jego interpretacja tamtej postaci, więc jestem bardzo ciekaw dzisiaj tego Wotana. Skomentujemy to Państwu z Dorotą Kozińską na bieżąco. Mika Kares, fiński bas, w ubiegłym roku śpiewał Hagena, w tym roku będzie na dodatek śpiewał Fazolta właśnie dzisiaj wieczorem. I jeszcze Hundinga w Walkirii. Więc proszę zwrócić uwagę na wszechstronność i na to, jak trzeba się przełączyć właściwie co drugi dzień na zupełnie inną postać i wcielić w zupełnie inną, że tak powiem, bajkę muzyczną. To bardzo świadczy.
1: Wejść w inną postać.
0: Tak, wejść w inną postać, oczywiście. Erda i Fryka się wymieniają, jeśli chodzi o ten poprzedni pierścień Nibelunga, bo Erdę będzie śpiewała w tym roku Krista Mayer, która właśnie w poprzedniej produkcji pierścienia Nibelunga była Fryką, a Frykę będzie śpiewała świetnie odbierana zresztą w ubiegłym roku Anna Kisz-Judith, która właśnie wykonywała Erdę i ta scena przedostatnia w Złocie Renu tam w Festspielhausie robiła niezwykłe wrażenie i barwa głosu jakoś tak doskonale pasowała do tego wszystkiego, że a poza tym taka plejada, wiesz, trochę debiutów, trochę sprawdzonych postaci, muszę podkreślić. Natalia Skrycka, Welgunda, ponownie. Natalia Skrycka nas również ujęła razem zresztą z Katariną Konrad i Marią Henriettą Reinhold, czyli córy Renu. Natalia Skrycka, przeurocza osoba, zresztą również prywatnie. Polska śpiewaczka, która właśnie na Zielonym Wzgórzu też jest i to nas bardzo cieszy.
1: Szczegóły dziś przed godziną 18:00, wtedy właśnie w Dwójce rozpocznie się maraton wagnerowski. Ale jeszcze jednym zdaniem na koniec. W tym roku pierścień będzie wspierany przez sztuczną inteligencję. Tak. To zachwyca czy odrzuca wagneromanów?
0: Wiesz co, zupełnie nie wiem. Dzisiaj będzie pierwszy raz, więc będziemy śledzili recenzję. Ja się trochę obawiam tego. Ciekaw jestem właśnie, jak będzie to odbierane, no bo my oczywiście Państwu zapewniamy przekaz dźwięku i to w doskonałej jakości, natomiast obrazu nie. Tam ma być właśnie, mają być odniesienia do wszystkiego, co było w tych 150 latach tradycji reżyserowania pierścienia Nibelunga na Zielonym Wzgórzu. No, sztuczna inteligencja potrafi się z tym pewnie uporać.
1: Ma powstać dźwiękowy obraz. Zobaczymy, jak to się uda. Do usłyszenia przed godziną 18:00. Marcin Majchrowski, dziękuję.

0: Gollywog's Cakewalk Claude'a Debussy'ego. Na saksofonie altowym grał Branford Marsalis, a towarzyszyła mu orkiestra kameralna Orfeus. 26 minut po godzinie 16. Czy pamiętają Państwo jeszcze smak zimnej kawy zbożowej z kotła? Albo aromat paprykarza szczecińskiego, czy lekkość dmuchanego ryżu z torebki? O tych i wielu, wielu innych fenomenach kulinarnych w swojej nowej książce Paprykarz z Prodigia – Dzieciństwo w kuchni PRL pisze Łukasz Modelski.
1: Książka w ogóle pierwotnie była pomyślana z tytułem Na wschód od Edenu. Dlatego, że ten Eden zaczynał się na zachodzie, właściwie już w NRD poniekąd. Natomiast pomarańcze były zupełnie nie do dostania. I była taka sytuacja, to prawda, w której w największej tajemnicy kolega w czasie przerwy w podstawówce zabrał mnie gdzieś do opustoszałej jeszcze stołówki i tam wyjął z tornistra pomarańcze i tą pomarańczą się ze mną podzielił. Było to wstrząsające zupełnie dla mnie przeżycie. Naprawdę tych pomarańczy nie było i traktowaliśmy to jako, jako nie wiadomo co. I kiedy moi sąsiedzi, bo wtedy stosunki sąsiedzkie były jeszcze chyba przedwojenne, takie były. Ludzie się znali w domu, czy w bloku, czy w kamienicy i wiedzieli, jak się nazywają sąsiedzi, ile mają dzieci, co te dzieci robią. Tak się żyło i sąsiedzi sobie pomagali nawzajem, nie tylko w sprawie szczypty soli czy szklanki cukru, ale pomagali sobie w ogóle. I dzieci sąsiadów wydawały w domu po pierwszej komunii przyjęcie i tam pierwszy raz widziałem ananasa, ponieważ z jakichś przyczyn udało im się tego ananasa pozyskać, nie wiem jak, może na słynnym bazarze na Polnej, nie wiem. W każdym razie ten ananas stał tam jako ozdoba stołu i wszyscy mieli na niego ochotę, ale niestety nikt nie umiał go obrać, czy sprawić, czy jakoś się do niego dostać. W związku z tym nie zjedliśmy tego ananasa, bo nikt nie chciał się kompromitować.
0: Podobnych historii w napisanej ze swadą nowej książce Łukasza Modelskiego Paprykarz z Prodigia Dzieciństwo w kuchni PRL jest mnóstwo. Gdyby chcieli Państwo się z tym tekstem zapoznać, bardzo proszę, mamy dla Państwa dziś dwa egzemplarze wspomnianej książki. Czekamy na Państwa maile. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: Menuet z symfonii 80. demol Józefa Haydna, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone. 32 minuty po godzinie 16.
1: Gość dwójki.
0: Artur Domosławski, pisarz, reporter. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Autor między innymi książki Kapuściński Non-Fiction, książka, która ukazała się w roku 2010 i rozpoczęła się burza. Teraz mamy kolejne już wznowienie. Czy przy okazji powróciły też jakieś emocje sprzed nastu lat? Bo dyskusja wokół tej książki była gorąca, a nie zawsze fair.
2: Tak, gorąca, nawet bym powiedział wrząca, i tutaj można by poszukać jeszcze bardziej ekspresyjnych przymiotników. Ale wie pan, w tej chwili nie. W tym sensie, że wydaje mi się, że książka się, że tak powiem, dobrze osadziła w historii najnowszej literatury polskiej, literatury non-fiction. Wie pan, w jakimś sensie ja myślę sobie o tamtym czasie, który był dla mnie, przyznam, w dużej mierze nieprzyjemny. Choć też oczywiście trzeba od razu powiedzieć, że mnóstwo ludzi wsparło mnie wtedy w tej dyskusji. Nie, to nie jest tak, że ona była...
0: tylko krytykowana.
2: Tak, oczywiście.
0: Przeciwnie.
2: Natomiast z nostalgią myślę o tamtym czasie, bo chyba dzisiaj już się tak z taką pasją nie kłócimy o książki. I to jest, wydaje mi się, zmiana na gorsze.
0: To jest jedna rzecz, a druga, że te podziały wówczas, naście lat temu, przebiegały zupełnie inaczej niż te oczywiste dziś.
2: Tak, wydaje mi się, że tak, i myślę też, że pomimo, że ta dyskusja była do pewnego stopnia straconą szansą w tym sensie, że było w niej zbyt dużo takich niepotrzebnych emocji, agresji, a było o czym rozmawiać, bo rozmawialiśmy przecież i o czasach PRL-u i o standardach, jakie powinny obowiązywać i obowiązywały w reportażu literackim, prawda, o tym, w jaki sposób pisać o krytycznie, a zarazem z empatią o wielkich postaciach, no, w tym przypadku kultury polskiej, jak Ryszard Kapuściński, a trochę duża część tej dyskusji rozeszła się, rozmieniła się na drobne przez te właśnie, wydaje mi się, personalne wycieczki, przez nadmiar, no, chyba agresję jednak, można tak powiedzieć, takiej. Myślę, że wiele osób jednak tę dyskusję przemyślało, no ale to wolę, żeby te osoby raczej mówiły o tym niż ja.
0: To prawda, w tych dyskusjach nie brakowało zresztą argumentów ad personam, ale zostawmy tamtą sytuację. Chociaż historia powstawania tej książki to jest już gotowy materiał na kolejną książkę.
2: W jakim sensie tak.
0: Zamyślę napisanie takiego tekstu?
2: Ja

0: Kiedyś o tym nawet myślałem, ale stwierdziłem, że jest tyle ciekawych tematów, których pewnie już i tak nie zdążę, część zdążę, część nie zdążę opisać, więc uznałem, że jak ktoś będzie chciał, to niech ktoś inny to zrobi.
1: Swoją drogą, w krótkim tekście dołączonym do tej książki Piotr Bratkowski przypomina też historię powstania tego tekstu.
0: Tak, to świetny tekst,
1: dyskusję.
0: Bardzo mi się podobał i zresztą z tego względu też został załączony do tej książki. On opowiada historię tej dyskusji, tak powiem, z różnych poziomów. W Polsce, za granicą, pokazuje na przykład, tylko jeden przykład podam, że dyskusja na świecie wokół tej książki, bo książka wyszła, została przetłumaczona na wiele języków, jakby ogniskowała się wokół tego, co i ile wolno reporterowi, a w Polsce co i ile wolno biografowi, prawda? Zupełnie tak. Inne punkty zaczepienia, czy jakby skupienia tej dyskusji.
1: Do tego jeszcze wrócimy, ale zastanawiam się, z czego te emocje wtedy wynikały, bo gdybyśmy się cofnęli o lat naście, to Ryszard Kapuściński w tamtym okresie był właściwie człowiekiem instytucją. Był niejako symbolem dziennikarstwa. Był takim przez wielu, tak myślę, wielu widziało. Był takim sympatycznym starszym panem, czy dojrzałym mężczyzną z uśmiechem, który jeździ po świecie i stamtąd przywozi niezwykłe, niesamowite historie. A pan...
0: I do pewnego stopnia tak było, ale ja starałem się pokazać, że Kapuścińskiego, znaczy powiem tak, był oczywiście uśmiechnięty, był człowiekiem, który jeździł po świecie i przywoził nam, czytelnikom, niesamowite historie, ale był też człowiekiem bardzo politycznym, w tym sensie, że jego książki zawsze były bardzo polityczne i miałem wrażenie, że w Polsce zarówno w czasach PRL-u, jak i w czasach po 1989 roku ten jego polityczny przekaz nie jest odczytywany, bo jego książki się odczytywało właśnie w jakimś sensie upupialiśmy Kapuścińskiego, stawiając go a na pomniku, b nie przemyśliwując to, o czym on nam mówi. A Kapuściński narysował nam w jakimś sensie na nowo mapę świata. W okresie zimnej wojny, niezależnie od tego, czy człowiek był bardziej po stronie rządu PRL-u, czy przeciwko, na świat patrzono jak, co też jest w jakimś sensie zrozumiałe oczywiście, jak na podzielony na wschód i zachód. Jakby ten zimnowojenny konflikt między wschodem, zachodem, Związkiem Radzieckim, Stanami Zjednoczonymi wydawało się, że wyczerpywał, czy jakby stanowił taką ramę interpretacyjną ówczesnego świata. Tymczasem Kapuściński, rysując nam oczywiście w cudzysłowie nową mapę świata, pokazywał, że większość ludzkości żyje na globalnym południu. Wtedy to się nazywało trzecim światem. Trzecim w znaczeniu, że nie kapitalizm, nie socjalizm, tylko coś innego, prawda? Dzisiaj to określenie jest traktowane jako takie protekcjonalne, więc dzisiaj się go nie używa. Więc globalne południe. I tam żyje większość ludzi. Tam są ludzie, ci zmagają się z problemami, z jakimi my czasem też się zmagaliśmy, bądź zmagamy, lecz w nieporównanie większej skali, bo mówimy o takich sprawach jak głód, brak dostępu do wody, potworna przemoc na co dzień, bo dyktatury, bo wojny, prawda, wojny o surowce, bo wielkie nierówności, wielka bieda. Więc jak gdyby on próbował nam te hierarchie w spojrzeniu na świat, czy jakby no, cały obraz nakreślić inaczej. Wydaje mi się, że no, część czytelników jakby przyjęła ten inny obraz świata, ale myślę, że tak większościowo, masowo, no to właśnie wciąż pozostawał tym pisarzem, dziennikarzem, reporterem, który przywoził te ciekawe historie. No ja chciałem Kapuścińskiego pokazać jako Kapuścińskiego do pewnego stopnia zbuntowanego, politycznego, nawet momentami, może nie wściekłego, bo to nie jest dobre słowo, które jego charakteryzuje, ale kogoś, kto jest bardzo radykalnym krytykiem tego porządku, który mieliśmy po 1989 roku. I mówię tu bardziej nawet o świecie niż w Polsce, bo Polska dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej jak gdyby nie musiała się zmagać z aż takimi problemami, z jakimi się wciąż zmagają kraje globalnego południa.
1: Opisał pan człowieka politycznego, ale też człowieka z krwi i kości.
0: Oczywiście.
1: Jego wadami, co oczywiste. Spodziewał się pan, że to wywoła taką burzę?
0: No nie wie pan co, powiem tak. Spodziewałem się rozmaitych dyskusji. Spodziewałem się, że komuś się coś nie będzie podobało. Natomiast no takiej jazdy ciężkiej huzarii to się...

0: Rzeczywiście się nie spodziewałem, bo nawet nie wiem, czy warto przypominać, ale no, tylko epizod, że tak powiem, jakiś jeden czy drugi epizod, no nie wiem, w głównym, czy w jednym z głównych programów informacyjnych w telewizji pojawia się ktoś, kto uchodzi za autorytet i strzela po nazwisku do mnie słowami powszechnie uważanymi za obelżywe. Więc to oczywiście nie jest przyjemne, ale wie pan, wydaje mi się, że też to jest jakaś cena tego, jak czasem człowiek chce no być naprawdę wierny temu, co myśli i nie dopasowywać się. No i czasem tak się zdarza, nie zawsze, ale czasem akurat tak trafiło na mnie.
1: To jest fascynująca opowieść, historia powstawania tej książki o relacjach autora z bliskimi opisywanej osoby, ale też przyczynek do ciekawej dyskusji na temat funkcjonowania rynku książki i relacji wydawca-autor. Mm-hmm. Na przykład wątków jest całe mnóstwo. Zgodnie. Pan wspomniał też o dyskusji, która przetoczyła się przez polskie i zagraniczne media. Ile wolno reporterowi? Myśli pan, że dziś już na te kwestie patrzymy inaczej? Choćby także po tej dyskusji,
0: myślę,
1: po tej książce?
0: Tak. Myślę, że tak. I chociaż część reporterów, którzy w tamtej dyskusji no, nie byli po mojej stronie. Myślę, że część z nich na pewno dzisiaj sprawę przemyślała i też pewnie podziela moje przekonanie o tym, że publikując teksty, czy publikując książki, które określamy mianem literatury faktu, non-fiction, reportażu, nawet jeśli ma ten przymiotnik literacki, to zawieramy pewnego rodzaju pakt z czytelnikiem, że to, co czytelnik dostaje, to jest zweryfikowane. Nie znaczy to, że reporter nie może spekulować. Może, bo spekulacje w tekście bardzo łatwo oznaczyć. Można nawet napisać, pospekulujmy i tutaj, prawda, napisać coś. Ale można też, nie wiem, używać różnych trybów warunkowych i tak dalej, które pozwalają na w gruncie rzeczy na bardzo wiele, ale istotne, ale nie pozwalają na to, żeby pisać o tym, że nie wiem, że było się w tym miejscu, w którym się na przykład nie było, albo stwarzać fikcyjne postaci, bo takie przypadki też się, takie historie też się zdarzały i zdarzały się no, u Ryszarda. Więc wydaje mi się, że tak sobie myślę, bo tak mnie czasem opisują, że jeden z uczniów, prawda, Kapuścińskiego. Ja myślę, że jeśli uczniowie chociaż trochę nie kwestionują mistrzów, czy jakby nie próbują z nimi podjąć dyskusji, no to są kiepskimi uczniami.
1: No. Mam wrażenie, że gorączka latynoamerykańska była pisana trochę Kapuścińskim, prawda?
0: Ona była może pisana troszeczkę pewną stylistyką Kapuścińskiego, natomiast, natomiast no, tam postaci wymyślonych nie ma.
1: Nie chodzi mi o folgowanie fantazji oczywiście, tak, tylko o pewien styl.
0: Absolutnie, stylistyka, ale też myślę, że Kapuściński był kimś, kto bardzo kształtował moje myślenie, zwłaszcza o globalnym południu, Ameryce Łacińskiej. To był zresztą obszar, którym obaj się bardzo interesowaliśmy. I ja się bardzo wiele, żeby zrozumieć ten region, ja się bardzo wiele od niego nauczyłem. On zresztą napisał do pierwszego wydania wstęp i tak dalej. Więc ja się w ogóle absolutnie wpływów Kapuścińskiego na mnie nie wyrzekam. Przeciwnie, w dalszym ciągu uważam, że był jednym z dwóch, trzech ludzi, którzy odcisnęli na mojej pracy, na moim myśleniu może jakby najsilniejsze piętno.
1: Ale wracając do dyskusji, był też drugi nurt, mianowicie pytanie, ile wolno biografowi?
0: Tak. I to był polski nurt dyskusji. Tak. Na świecie się nikt tym nie zajmował, ponieważ biografowi w zasadzie wolno wszystko. Znaczy wszystko w tym znaczeniu, że wszystko, czego on potrzebuje, żeby napisać dobrą książkę, prawda? Przekonywującą, sensowną, prawda?
1: Czyli jeśli tak bohater błądził, tak, to biograf pisze, że bohater błądził.
0: To bohater, jeśli tak uważa, prawda? Bo może tak uważać inaczej, prawda? Może na przykład większość ludzi uważać, że nie błądził, a biograf uważa, że błądził. Biograf zawsze podejmuje arbitralne bardzo decyzje. Wie pan, w tej historii też zresztą jest dosyć ciekawe, bo wiele osób, które miały do mnie, już nie chcę mówić, atakowały, miały krytyczne zdanie o książce. Akurat w sprawach takich, nazwijmy to, światopoglądowych, są bardzo dalekie od Kapuścińskiego. Kapuściński był, no, na dzisiejsze, że tak powiem, kategorie polityczne, to był bardzo, no, był na takiej radykalnej lewicy, można powiedzieć, prawda? Ja w tej kwestii, w różnych kwestiach właśnie takich związanych z opisem globalizacji, opisem zamachów stanu, rewolucji, czasu zimnej wojny, ja jestem niemalże 100%, że tak powiem, z nim, za nim, po jego stronie. To też mnie trochę zwiąże.

0: padło, jak pan, bo pan pytał na początku, czy się spodziewałem, że będzie takie, taka wściekłość, taka zażarta dyskusja z personalnymi atakami. Ja sobie myślałem, no dobrze, coś tu się może nie podobać, no bo autor też myśli nad takimi rzeczami, ale sobie myślałem, no przecież jakby... Jeśli chodzi o taki content, prawda, polityczny, intelektualny, no to przecież jestem 100% z kapustą i go bronię, prawda? Czy nawet nie chodzi o to, że go bronię, tylko że go objaśniam w taki, no tak powiem, 100% empatyczny sposób. A okazało się, że to nie wystarczyło, że to się okazało nieistotne, a istotniejsze było to, że napisałem, że Ryszard był mężczyzną, nazwijmy to, romantycznym. No.
1: Dziś znów sporo się dzieje także w miejscach, tak, które opisywał Ryszard Kapuściński, w Iranie chociażby. Warto sięgnąć na przykład po Shahin Shaha, żeby zrozumieć to, co dzieje się dziś?
0: Wie pan co, nie jestem pewny. Znaczy warto Shahin Shaha czytać niezależnie od tego, co dzieje się dzisiaj. Natomiast myślę, że to, co dzieje się dzisiaj, będziemy chyba mogli lepiej zrozumieć dopiero za jakiś czas. Myślę, że są rzeczy, które, że tak powiem, z oceną, których nie trzeba czekać. No, agresja zbrojna na Iran, niezależnie od tego, że tam panuje reżim, który się nie podoba ludziom na Zachodzie i który rzeczywiście chyba jest po prostu jakimś okropnym zamordyzmem. No jednak rozpętywanie wojny... Ja bym nie czekał kolejną dekadę czy dwie, żeby powiedzieć, że ta wojna jest po prostu straszna i bezsensowna i okropna i mówi wiele złego zarówno o Stanach Zjednoczonych, jak i o Izraelu. No ale myślę, że warto poczytać Shahin Shaha, żeby zrozumieć trochę Iran, prawda? Chociaż powiem tak, że kiedy prowadziłem kwerendę do książki, rozmawiałem z różnymi ludźmi, między innymi z autorem wybitnej biografii właśnie Shahin Shaha, Rezy Pahlaviego, Irańczyka, który mieszka w Stanach i wykłada na Stanfordzie, to on na Uniwersytecie Stanforda, pan mi powiedział, wie pan, ta książka pod pewnymi względami jest wybitna, świetna, a pod pewnymi jest słaba. To znaczy wybitna, Kapuściński doskonale łapie ducha czasu, nastrój ulicy, to, co ludzie mają w głowach. Natomiast od strony takiego researchu faktograficznego, to polecałbym coś innego doczytać przynajmniej. Tak.
1: Czyli jeśli chodzi o mechanizmy, świetne, w ich uchwytywaniu, tak. Kapuściński był mistrzem. To na sam koniec, zdarza panu się jeszcze czasem słyszeć wypowiadane konfidencjalnym szeptem stwierdzenie, że wie pan, mam to pierwsze wydanie, nieokrojone.
0: Tak, oczywiście. To się, nawet ostatnio się to zdarzyło i ja wtedy muszę odpowiedzieć, ależ proszę pana, czy proszę pani, nigdy nie było żadnego okrojonego wydania. Zawsze są trzy wydania i wszystkie trzy są pełne. W drugim, trzecim jest posłowie Piotra Bratkowskiego i zbiór rozmaitych tekstów z dyskusji o książce. A całe nieporozumienie wzięło się stąd, że były procesy i były jakieś takie, że tak powiem, orzeczenia sądu, które nie były, jak to się mówi, prawomocne jeszcze. No i wiadomo, że żyjemy w świecie skrótów myślowych, nowych technologii. Ktoś przeczytał, że było orzeczenie sądu na jakimś etapie, no ale potem była apelacja i wszystko się skończyło dobrze dla książki, więc nie ma żadnych okrojonych wydań. Powtarzam trzy razy.
1: Artur Domasławski, pisarz, reporter, autor m.in. książki Kapuściński Nonfiction. Dziękuję panu serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.

0: część pierwsza sonaty E-dur Ludwika van Beethovena. 52 minuty po godzinie 16. Teraz odstawiamy na bok fortepian, skupimy się m.in. na skrzypcach, choć nie tylko. Trwają wakacje, a po nich rozpocznie się 80. sezon Filharmonii Poznańskiej. Ten początek będzie związany z udziałem muzyków w międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego, który czeka nas w październiku. Z dyrektorem Wojciechem Nentwigiem m.in. o konkursie rozmawiał Jacek Butlewski.
1: 80. sezon Filharmonii Poznańskiej uświetni konkurs Wieniawskiego, więc te urodziny na długo zapamiętacie.
2: No tak, zbiega się właśnie 80. sezon, a właściwie jego początek, z kolejną 17. edycją konkursu Wieniawskiego, zatem najstarszego wiolinistycznego konkursu międzynarodowego, oczywiście na świecie. Pierwsza edycja, przypomnę, odbyła się w Warszawie w roku 1935, zatem w setną rocznicę urodzin wybitnego skrzypka i kompozytora.
1: I filharmonicy poznańscy wkroczą w decydującą fazę tego konkursu.
2: Tak, filharmonicy poznańscy grają na konkursach Wieniawskiego od 1952 roku, zatem od drugiej edycji, a zarazem pierwszej w Poznaniu, bo jak wiadomo, że od tylu lat konkurs odbywa się właśnie w stolicy Wielkopolski. W tym roku wkraczamy w etap czwarty, który podzielony jest na dwie części. Tu jest pewna zmiana do dotychczasowych konkursów. Mianowicie pierwsza część będzie miała charakter półfinału i zagra w niej sześcioro wyłonionych przez jurorów skrzypków. Oni zagrają, będą mieli do wyboru, do zagrania jeden z, w gruncie rzeczy, najsławniejszych koncertów skrzypcowych, jakie w literaturze światowej istnieją. Zatem koncert Beethovena, Brahmsa, Dworzaka, Sibeliusa, ale także znajdzie się w tym gronie koncert skrzypcowy Mieczysława Karłowicza, którego rok jubileuszowy nie tylko Polska tym razem obchodzi. Natomiast do finału zostanie dopuszczonych troje lub trzech skrzypków i oni grać w finale będą jeden z dwóch koncertów skrzypcowych patrona konkursu Henryka Wieniawskiego. Jedna ze skrzypaczek Filharmonii Poznańskiej, Barbara Żołnierczyk, bierze udział również jako uczestniczka konkursu, nawiasem mówiąc, po raz drugi.
1: Serce zabije pewnie przy jej występie bardziej, ale chodzi o to, że muzycy orkiestry są niejako tłem dla samych uczestników. Jaka odpowiedzialność się z tym wiąże?
2: Ogromna. Ja nie powiedziałbym tłem, powiedziałbym partnerem. To nie jest tylko akompaniament, to jest współtworzenie tej interpretacji. Odpowiedzialność jest ogromna, ciąży

Leżąca na muzykach orkiestry, no i przede wszystkim na dyrygencie, którym będzie szef filharmoników poznańskich, maestro Łukasz Borowicz, bo zdarzało się w przeszłości, niewykluczone, że tak zdarzy się i w tym roku, że w półfinale i w finale zatem koncerty w koncertach z

0: a nie każde sobie.
1: Zanim nastąpią emocje związane z konkursem Wieniawskiego, inauguracja 80. sezonu, tydzień wcześniej, co nas czeka?
0: Tak, tydzień wcześniej oficjalnie inaugurujemy 80. sezon, natomiast może wcześniej, praktycznie przez cały wrzesień tradycyjnie, po pierwsze będziemy nagrywali kolejne płyty, po wtóre będziemy jeździli z koncertami w różne inne miejsca. Na przykład tradycyjnie otworzymy festiwal Chopin w barwach jesieni, zagramy tradycyjnie koncert wrześniowy w Lądzie nad Wartą, ale też wystąpimy na 64. festiwalu muzycznym Kontrasty w Filharmonii Pomorskiej, chociaż tu nieprecyzyjnie powiedziałem, bo po raz pierwszy Filharmonia Pomorska w tej chwili jest remontowana i to pewnie jest remont na wiele lat. Po raz pierwszy zagramy w sali symfonicznej Akademii Muzycznej, nowo oddanej sali w nowo oddanym budynku Uczelni Muzycznej w Bydgoszczy. Natomiast 8 października nastąpi koncert oficjalnie otwierający to wydarzenie z udziałem również Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą swego szefa Łukasza Borowicza.
2: A we wrześniu, jeszcze przed początkiem sezonu, filharmonicy będą nagrywać kolejne płyty i to jest znakomita wiadomość. 16:57.

0: autopromocja. Brzmienie wakacji dla wielu ma kształt gitary Masayoshiego Takanaki. Choć artysta debiutował ponad pół wieku temu, dziś przeżywa drugą młodość. Jego koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych gromadzą tysiące słuchaczy, a kolorowe okładki i pełne energii nagrania podbijają serca młodych słuchaczy. W Nocnej Strefie powiemy o fenomenie gitarzysty, który sprawił, że Jazz Fusion brzmi jak niekończące się lato. Dziś o 22.30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
1: Autopromocja. Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
1: Przygotowała Monika Pilch.
3: Dziś m.in. o zakończonym festiwalu w Awinionie oraz popularności literatury japońskiej w Wielkiej Brytanii. W obliczu przytłaczającej fali upałów stolica Włoch udostępnia bezpłatnie 11 klimatyzowanych kin i 11 bibliotek. Według władz miejskich inicjatywa ta ma zapewnić mieszkańcom wytchnienie od wysokich temperatur oraz wzmocnić więzy społeczne. Artykuł na ten temat publikuje

publikuje Le Figaro. Projekt jest kontynuacją programu Il Grande Freddo, Wielka Fala Mrozu, przygotowanego przez burmistrza Roberto Gualteriego. Powstała mapa klimatycznych i kulturalnych schronień obejmująca 11 kin i 11 bibliotek, które do 4 sierpnia będą oferować mieszkańcom chłodne miejsca do odpoczynku oraz udział w wydarzeniach kulturalnych. Zmiany klimatyczne są faktem, wpływają na życie ludzi, ich zdrowie i relacje społeczne, podkreślił burmistrz Rzymu. Dodał, że takie miejsca mogą również przeciwdziałać izolacji osób, które z powodu upałów ograniczają wychodzenie z domu. W kinach odbywać się będą codziennie 2 seanse 10 włoskich filmów, w tym najnowszej adaptacji Romea i Julii. Do projektu włączono również 11 bibliotek, m.in. bibliotekę Renato Nicoliniego, Elsy Morante i Joyce Lussou. Inicjatywa pozwala jednocześnie skorzystać z oferty kulturalnej i znaleźć schronienie przed upałem. Według Włoskiego Instytutu Statystycznego średnia temperatura w Rzymie wzrosła od lat 80. aż o 3 stopnie Celsjusza. To znacznie więcej niż w większości europejskich stolic. Ponad 7 dekad po ich pierwszej publikacji mroczne powieści Osamu Dizaya stały się sensacją wydawniczą, a nowe pokolenie czytelników odkrywa ich ponurą atmosferę, humor i literacki kunszt. Czytamy na łamach The Guardian. Literatura japońska odniosła w ostatnich latach ogromny sukces w brytyjskich księgarniach. Sprzedaż książek pisarza, który popełnił samobójstwo w 1948 roku w wieku 38 lat, gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. Jego najbardziej znana powieść, Już nie człowiek, sprzedała się w Wielkiej Brytanii w ponad 75 tysiącach egzemplarzy. Ta półautobiograficzna opowieść o wyobcowaniu była ostatnim ukończonym dziełem autora. Urodzony w 1909 roku w zamożnej rodzinie w północnej Japonii, Dazai od młodości zmagał się z problemami psychicznymi. Prowadził burzliwe życie naznaczone uzależnieniem od morfiny i licznymi próbami samobójczymi. Do niedawna jego twórczość była dostępna w Wielkiej Brytanii, głównie w wydaniach importowanych. Teraz Penguin Classics wydaje pierwszy od niemal 70 lat brytyjski tom jego opowiadań School Girl. Polly Barton, tłumaczka zbioru, podkreśliła, że choć dla anglojęzycznych czytelników Dazai pozostaje odkryciem, w Japonii należy do grona najważniejszych twórców współczesnej literatury, obok Mishimy czy Akutagawy. Jej zdaniem w ostatnich latach autor zdobył szczególną popularność wśród młodych mężczyzn, mimo że jego twórczość jest mroczna i daleka od typowych bestsellerów. 80. edycja festiwalu w Awinionie, wyróżniająca się niepokojącymi spektaklami i odważnymi formami scenicznymi, przetrwała falę upałów oraz protesty przeciwko cięciom budżetowym, osiągając aż 92% frekwencję, pisze Le Monde, podsumowując zakończony w miniony weekend festiwal. Wydarzenie przyniosło dobre wiadomości dla publicznego sektora kultury. Ministerstwo Kultury Francji ostatecznie wycofało się z planów zamrożenia części dotacji, a mimo wyczerpującej fali upałów odbywających się równolegle Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz protestów przeciwko cięciom budżetowym, wydarzenie utrzymało wysoką frekwencję. Sprzedano około 123 tysięcy biletów na 47 przedstawień, w tym 30 premier. Choć festiwal przyciąga widzów z całej Francji, aż 30% publiczności stanowią mieszkańcy regionu, a 15% goście z zagranicy. Jednym z tematów powracających podczas tegorocznej edycji było pytanie o przyszłość letnich festiwali w dobie kryzysu klimatycznego. Na rozgrzanych ulicach Awinionu szybko rozeszły się pogłoski, jakoby impreza miała zostać przeniesiona na Wielkanoc lub okres Wszystkich Świętych. Plotka okazała się na tyle głośna, że dyrekcja festiwalu musiała ją zdementować. Na razie nie ma mowy o zmianie terminów, zapewnił dyrektor Thiago Rodriguez. Jak podkreślił, należy zachować dziedzictwo Jeana Villara, twórcy festiwalu, który od początku uważał, że wydarzenie powinno odbywać się latem, w czasie urlopów i wakacji szkolnych, aby było dostępne dla jak najszerszej publiczności. Także program artystyczny odzwierciedlał niepokoje współczesnego świata. Spektakle podejmowały tematy zmian klimatu, rozwoju sztucznej inteligencji, narastających tendencji autorytarnych oraz przemocy wobec mniejszości. W efekcie jubileuszowa edycja momentalnie

0: czasami przypomina, jak podkreśla recenzentka, mroczne rekwiem dla współczesności. I na zakończenie jeszcze przenosimy się do Austrii. Jak co roku latem odbywa się tam Salzburger Festspiele, jeden z najważniejszych europejskich festiwali, prezentujący zarówno spektakle tematyczne, jak i przedstawienia operowe. Jak pisze Nachtkritik, Urlich Rasche przedstawia Fausta jako opowieść o rozbitej tożsamości. Tytułowego bohatera kreuje pięcioro aktorów, z których każdy ukazuje inny aspekt jego osobowości. Recenzent szczególnie wyróżnia Stevena Scharfa w roli Fausta, podkreślając, że stworzył przekonujący portret samotnego i zagubionego człowieka toczącego nieustanną walkę z samym sobą. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Prasę zagraniczną przeglądała Monika Pilch. Bardzo dziękuję. Jest 7 minut po 17.

Cameron Carpenter i znakomita interpretacja muzyki Jana Sebastiana Bacha. To był Żyk w opracowaniu na organy, część 7-5 suity francuskiej G-dur. Program Drugi Polskiego Radia, prawie 11 minut po godzinie 17. Tymczasem zapraszamy Państwa na spotkanie z polonistką i oligofrenopedagogzką Anetą Korycińską, szerzej znaną w mediach, jedni powiedzą społecznościowych, inni antyspołecznościowych,

0: jako baba od polskiego. Jan Kantyzienko spotkał się z nią w czasie festiwalu Góry Literatury, żeby spytać o blaski i cienie tzw. socjali z punktu widzenia profesjonalistki.
1: Gość dwójki.
2: Kiedyś rozmawiałem z Edgarem Keretem i on mi powiedział taką bardzo ciekawą koncepcję. No jak to pisarz, to drapieżny skrót, ale trafny moim zdaniem, że z tymi mediami społecznościowymi to jest taki wybór jak ze stylem odżywiania i w pewnym sensie można doprowadzić się do otyłości takiej cyfrowej, jeżeli po prostu w ten sposób się swoją dietę przygotowuje. Co pani o tym myśli?
3: Myślę, że tak, bo chociażby sam fakt, jak my pobieramy te wszystkie informacje, my nie mamy czasu się zastanowić, my po prostu je w siebie wrzucamy. Więc przypomina mi to takie właśnie jedzenie fast foodowe, że nie zastanawiamy się, czy jesteśmy głodni, czy nie, chcemy iść spać, to już nie jest pora na jedzenie, ale nie, jeszcze musimy przeskrolować chociażby ten ekran. Więc myślę, że to jest bardzo trafne. Sama sobie zarzuciłam takie rygory zdrowego życia i jest zdecydowanie lepiej. Ja na przykład korzystam z takiej aplikacji zewnętrznej, która zasysa mi właściwie wszystkie możliwe inne aplikacje, czyli prowadzę firmę, ale nie skroluję i okazuje się, że to się da jednak zrobić i jest mi od razu dużo lepiej. I myślę, w końcu mam czas myśleć.
2: A myśli pani, że to już z punktu widzenia i pedagogzki, i matki, ale też właśnie osoby, która no, jest zanurzona w literaturze, literatura bierze się gdzieś tam z życia. Myśli pani, że ten rodzaj dostawania informacji poprzez ekrany, on wpływa na to, że życie dziecka, jego samoświadomość, jego ciało, jego bliscy, to co go otacza, staje się bardziej płaskie, dwuwymiarowe, no bo świat jest trójwymiarowy, a ekran, choćbyśmy stanęli na głowie, jest dwuwymiarowy.
3: Na pewno nie jest to bez znaczenia. My mamy mózgi second handu, więc
2: co pani rozumie,
3: że już mówię, nie nadążamy ewolucyjnie za zmianami. Być może jakbyśmy dłużej mieli, więcej mieli tego czasu na to, że tylko w dwóch wymiarach, czyli tym ekranowym, jakoś byśmy coś wytworzyli. Jakby dłużej trwała pandemia, może byśmy niedługo mieli błony na twarzach, żebyśmy nie musieli nosić maseczek, ale to są za szybkie zmiany, żebyśmy mogli ewolucyjnie się dostosować, więc na pewno zubożają się relacje międzyludzkie, mamy zubożenie rozmów, bo możemy w każdym momencie ją przerwać, co nie znaczy, że ja nie lubię mediów społecznościowych, bo jest to wielkie ułatwienie, że możemy się ze sobą komunikować, porozmawiać, wysłać sobie jakiś...
2: Tutaj mógłbym wejść z panią w drapieżną polemikę, bo ja uważam, że media społecznościowe rujnują życie.
3: Właściwie to, co uważam za pozytyw mediów społecznościowych, to jest to samo, co daje nam SMS. Co dawał kiedyś list, po prostu, że mogę z kimś utrzymywać kontakt. I to jest dla mnie pozytyw, tylko że ten kontakt na Messengerze jest z reguły urywany, krótki. Możemy w każdym momencie zignorować tego drugiego człowieka i my się uczymy też takiego...
2: A nie sądzi pani, że one odbierają umiejętność pamiętania, że skracają ludzką pamięć?
3: Nie dość, że skracają ludzką pamięć i to widać też w nauce, widać po tym, jak młodzi ludzie piszą. Dzisiaj jeszcze edukacja jest o tyle trudniejsza, że przywykliśmy do korzystania z czata GPT, więc właściwie treści nam tworzy czat GPT, a komentarze tworzy czat GPT, a my to wszystko obserwujemy, więc jeszcze widzę tutaj zubożenie języka i widzę wiele takich schematów, które przechodzą później do mowy. Ludzie mówiący po polsku mówią schematami zaczerpniętymi z czata GPT, więc to jest jeszcze bardzo ciekawe zjawisko, które warto by było zaobserwować. Czyli coś działa, coś jest centralnym punktem. Widzimy już takie schematy, jak czat GPT po prostu pisze nam po polsku, ale niewątpliwie widać to wśród małych dzieci, które nieustannie dopominają się tego kontaktu z twarzą w twarz z rodzicem, który odpowiada, ale patrzy w ekran, że to dziecko odczuwa, że jest ignorowane, ale później do tego się przyzwyczai. I to jest wielka praca, myślę też, którą musi wykonać moje pokolenie, które właściwie ma telefon przyrośnięty do ręki i chodzi z nim do toalety. Mówię o tym specjalnie zaznaczając, że to nie jest wina młodych ludzi, tylko to jest wina 30-40-latków, którzy zachłysnęli się tym, co dają media społecznościowe i nie odrobili lekcji, że ponoszą jakiś koszt. Tym kosztem jest właśnie uwaga. I na pewno relacje też rodzinne na tym tracą. I być może prowizorycznie tylko utrzymujemy kontakt, tym, że mamy grupy rodzinne i możemy sobie wysyłać zdjęcia, bo po prostu lepiej by było się w końcu spotkać na tym ciastku czy kawie i ze sobą porozmawiać.
2: A przede wszystkim o sobie pamiętać, wie pani, bo co to za relacja, w której nie ma żadnej przeszłości. A wydaje mi się, że media społeczne

0: właśnie odbierają nam przeszłość i każą nam żyć w ułudzie teraźniejszości.
1: Co pan ma na myśli, że odbierają nam przeszłość?
0: Przecież odbierają wspomnienia. Wie pani, chodzi o to, że jeżeli ktoś nie uprawia takiego jakby personalnego marketingu i nie wytwarza u swoich odbiorców wspomnień na swój temat, to znika, dlatego że nie ma nieograniczonej ilości pamięci w umyśle człowieka. Więc w pewnym sensie sytuacje, spotkania i epizody z życia, które nie mają takiego umocowania w bieżącym marketingu, zostają wypierane przez te, które są marketingiem społecznościowym. W tym sensie ludzie tracą pamięć własnego życia.
1: Nie dość, że własnego życia, to myślę, że trzeba by być nieustannie na bieżąco. I to jest zmuszenie człowieka do takiego lęku przed tym, że coś przeoczymy, czyli do FOMO. I musimy być tylko tu i teraz, w tym momencie. Wczorajsze newsy już są wczorajsze nieistotne. Codziennie musimy się pojawić w ludzkim feedzie, żeby o nas pamiętali. I to jest taka złudna oczywiście pamięć.
0: Jest pani w stanie powiedzieć na przykład dzieciom, z którymi się pani dzisiaj spotka, żeby po prostu za żadne skarby nie zakładały kont w mediach społecznościowych i ominęły to, bo to jest jakaś pomyłka historii?
1: Inaczej, ja bym nie była aż taka skrajna, że absolutnie nie zakładamy. Na pewno nie pozwoliłabym... Ja najchętniej do końca szkoły podstawowej bym nie pozwalała młodym osobom w ogóle na korzystanie z mediów społecznościowych i nie chciałabym, żeby wiedziały, czym jest ChatGPT. Pamiętam takiego kolegę z mojego gimnazjum, który podszedł do grupy znajomych i spytał się, czy Eminem to jest jakaś nowa gra. I pamiętam, jak wszyscy się z nim... To był po prostu śmiech na całą szkołę, że on nie wie, kim był Eminem. I ta myśl, która mnie wywołała dużą rozpacz, bo było mi bardzo szkoda, że on się znalazł w takiej sytuacji, a jednocześnie sama byłam też tym dzieckiem, więc rozumiałam, dlaczego się ludzie z niego śmieją. Że dzisiaj troszeczkę trzeba coś tam wiedzieć o tym świecie, nie? O tych mediach społecznościowych, żeby po prostu, jeżeli dziecko nie będzie miało mediów społecznościowych, a ich znajomi będą je mieli, to żeby ono chociażby wiedziało, o co w tym chodzi i dlaczego z pełną świadomością, nie narzuconą przez rodziców, tylko z taką własną wiedzą wiedziało, dlaczego na przykład z nich nie korzysta.
0: A nie czuje pani, że jest taki zwrot w kulturze, że te media społecznościowe stają się czarnym charakterem, że one coraz rzadziej występują razem w historiach o tym, że udało się przeprowadzić zbiórkę i pomóc, albo zorganizować prodemokratyczną demonstrację, a częściej stawiane są z takimi epizodami, jak ktoś popełnił samobójstwo.
1: Na pewno jakieś pozytywy są. I takie pozytywy, na przykład, że łatwiej jest nam się skrzyknąć i zorganizować zbiórkę. Tak, to jest, no jest, tak, efekt
0: chodzi
1: jest.
0: To, to są takie małe pozytywy w morzu negatywów. Musi pani przyznać, że trudno jest bronić tych mediów, ich społecznego impaktu.
1: Przede wszystkim sama czuję się niedobrze, mi się w głowie kręci, jak za dużo bym poskrolowała. Mam wrażenie, że po prostu zaśmieciłam swoje życie i jest mi żal tego straconego czasu na informacje, z których nie potrafię później powiedzieć, co ja przeczytałam, czego się dowiedziałam, bo to było zbyt szybkie. To jest jedna kwestia. Druga, no to taki lęk przed pustką, który się pojawia bardzo często, jakieś poczucie złudnego bycia w kontakcie ze światem, kiedy czujemy się samotni i że wtedy sięgamy po media społecznościowe, a wiemy, jak działają algorytmy, czujesz się samotny, no to za chwileczkę dostaniesz takie treści od ludzi samotnych, więc to wcale nas nie wyprowadzi z tego
0: smutku. Przede wszystkim coś kupisz, jak się czujesz samotny, to zaraz coś kupisz.
1: Zaraz coś kupisz, bardzo łatwe mamy zakupy. Też myślę, że cała ta moda fast fashion, która jest związana z różnymi też chińskimi sklepami, ona się też rozrasta dzięki mediom społecznościowym. Widzimy non stop kogoś, kto pokazuje nam, się ubiera i że jest fajne, ile to kosztuje, więc chcemy to mieć. Łatwo się płaci, kiedy nie widzimy tego momentu płacenia, czyli szybko płacimy przelewami, więc na pewno więcej wydajemy, więcej konsumujemy i to wszystko no właśnie jest za szybkie. Miałam kiedyś kontakt z taką uczennicą, która w trakcie pandemii zaczęły jej się wyświetlać treści dotyczące pokazywania w pozytywie zaburzeń odżywiania i ona chciała być coraz szczuplejsza. Później były zdjęcia i filmy dziewczyny z kroplówkami i ona chciała też tak wyglądać. Obraz w jej głowie przez to, jak często jej się wyświetlał, wytworzył taką wizję jej ciała, którego ona nie chciała, które było dla niej okropne, obrzydliwe. Ona chciała być jak te dziewczyny, które były w gruncie rzeczy chore. Na granicy życia i śmierci. I doprowadziła się do tego stanu. Rodzice z tym walczyli, ale ona była nieustannie bombardowana takimi treściami. Wiemy też, że złudne jest to, że możemy zablokować jakieś treści, że nie chcemy widzieć czegoś, co wywołuje nasz lęk, bo te algorytmy wcale nas nie chronią. Sama wielokrotnie miałam ochotę się popłakać przez to, co przeczytałam pod moimi treściami, które dotyczą pedagogiki i literatury. W gruncie rzeczy, więc to nie są kontrowersyjne tematy.

0: ile można przeczytać też informacji na swój temat albo na temat wszystkich młodych ludzi. Jestem dorosłą kobietą, jestem matką, mam jakąś już odporność na takie treści. Myślę, że gdybym była młodsza i dorastała przy mediach społecznościowych, jestem przekonana, żebym tego nie wytrzymała prawdopodobnie psychicznie, bo jestem też osobą z doświadczeniem głębokiej depresji. I gdyby to się dołożyło do mojego okresu nastoletniego, to mogłoby być bardzo źle. I tak jak tutaj Pan zwrócił uwagę na te kwestie związane z samobójstwem, ewidentnie media społecznościowe nam na to pozwalają i ja tutaj celowo łączę ChatGPT z mediami społecznościowymi, bo dzisiaj w gruncie rzeczy już też mamy na Messengerze nawet metę AI. Tutaj też jest poradnik, czyli czujesz się samotny, zadajesz pytania dotyczące zdrowia psychicznego też w tych czatach. No i dostajesz taką odpowiedź, jakiej w gruncie rzeczy oczekujesz. I to jest kolejna kwestia bardzo drastycznej historii, której byłam świadkiem. Po prostu on doradza, jak można skrócić swoje życie, skoro cierpisz.
1: Bardzo trudna sytuacja tak naprawdę, bo z jednej strony to jest Pani kanał komunikacji z odbiorcami, a zastanawiała się kiedyś Pani nad alternatywą, jak mogłaby Pani inaczej to robić, to co Pani teraz robi, poza mediami społecznościowymi. Może przyjdzie taki czas.
0: Pierwsza była
1: One
0: moja...
1: nie będą wieczne.
0: I trochę jestem ciekawa i trochę mam nadzieję, że nie będą wieczne, tylko się boję, że przyjdzie coś, czego sobie jeszcze nie uświadamiam, coś, co jeszcze bardziej będzie nas pochłaniało. Że niekoniecznie może być taki zwrot w stronę analogową, tylko że to jest raczej na razie może jakaś w niewielkich kręgach próba mody, że chcę żyć analogowo, a nie nawyk, który będziemy wprowadzać chociażby w szkołach. Najważniejsze jest oczywiście spotkanie jeden na jeden i to, co jest wspaniałego, co daje mi możliwość życia też w sieci, to to, że mogę spotkać się z drugim człowiekiem i też uczyć go online, bo akurat zajmuję się przede wszystkim osobami neuroatypowymi, często z fobią szkolną albo z osobami w szpitalach psychiatrycznych.
1: A nie wiąże tego Pani również z mediami społecznościowymi? Jakby przyczyny tej neuroatypowości?
0: Tutaj nie mogę o tym powiedzieć, bo to jednak w gruncie rzeczy są geny i czasami po prostu wystarczy porozmawiać z rodzicem i od razu już wiesz, po kim dziecko tak postrzega świat, a nie inaczej. Sama jestem ADHD, więc dostałam bardzo późną diagnozę, już jako dorosła kobieta po 30. I na pewno bardzo ważna jest tutaj kwestia wychowania, żeby móc sobie radzić. Być może, gdyby nie poniekąd troszeczkę życie z tatą, który jest, pracował w wojsku i u nas zasady były w życiu, których oczywiście jako młody człowiek nie znosiłam, ale one mnie przed wieloma rzeczami uchroniły, to myślę, że bez takiego życia z zasadami dzisiaj trudniej jest po prostu młodym osobom też z ADHD, gdzie jest wszędzie nadmiar informacji i one sobie nie zdają sprawy z tego, że jeżeli muszą się uczyć, to musi być kompletna cisza na przykład. Albo, że musisz ograniczyć wszystkie pozostałe bodźce, że wcale ci to nie sprzyja, że ci pika cały czas powiadomienie i że jesteś jednocześnie, niby się uczysz, a jednocześnie gdzieś jesteś tam. Nie da się być jednocześnie tu i tu. Ale na pewno łatwiej jest nawiązywać relacje osobom chociażby w spektrum autyzmu, bo jest w końcu samorzecznictwo, czyli spotykasz drugą osobę, która podobnie postrzega rzeczywistość, albo łatwiej jest znaleźć kogoś z podobnymi zainteresowaniami.
1: Wie Pani, to dotyczy naprawdę każdego zestawu informacji i w tym sensie media społecznościowe, co robią przede wszystkim, to wytwarzają różne subkultury. I część osób powiedziałaby, że pewne obszary czy pewne grupy związane z tym czy innym definiowaniem neuroatypowości przypominają bardziej subkulturę niż na przykład schorzenie.
0: Porusza Pan zagadnienie. Troszeczkę boję się, że w takiej rozmowie my tutaj dość ważne i głębokie tematy nam się rozmyją w uproszczenia. Ale to, na co Pan zwrócił uwagę teraz, to jest coś, co obserwuję od lat. My kiedyś się spotykaliśmy, bo na przykład ja byłam metalowcem, tak więc chodziliśmy na koncerty, spotykaliśmy się, wymienialiśmy się tekstami piosenek, identyfikowaliśmy się przez często ubiór i muzykę. Dzisiaj w szkole nie widać subkultur związanych na przykład z muzyką, ale być może jest dzisiaj, mówię być może celowo, dlatego, że nie badałam tego, to jest moja tylko obserwacja, że łączymy się na przykład ze względu na jakiś poziom wrażliwości, neuroatypowości, może przez potrzebę jakiegoś inności, braku rozważań na temat tożsamości naszej i że może to teraz nam zastępuje subkultury. I jako pedagogzka nie uważam, że to jest złe, bo psychologia rozwojowa nam mówi, że musimy po prostu w tym wieku szukać siebie.
1: Ale dlaczego jako pacjenci? No a to nie jako jeźdźcy burzy.

0: Bardzo ładnie. No właśnie. Może taki czas, kiedy wszystko nas atakuje, to musimy być nadwrażliwi troszeczkę nawet i delikatniejsi i łączyć się w takim statusie ofiary. Nie wiem tego. Wcześniej łączyliśmy się przez bunt. Może dzisiaj buntem jest bycie wrażliwym, skoro wszystko nas atakuje. Tu stawiam pytania, bo nie jestem młodym człowiekiem, a moje dzieci są za małe. Jedno od niedawna mówi, a drugie gaworzy, więc sama żyję z pełną ciekawością, ale też niepokojem, do jakiego świata przygotowuję swoje dzieci, bo nie znam tego świata. Czy wcześniejsze pokolenia wiedziały, do jakiego świata przygotowują? Pewnie też nie, ale obawiam się, że jednak te zmiany troszkę wolniej zachodziły niż teraz, więc co się może wydarzyć jeszcze? To był wielki mój lęk przed byciem chociażby matką i w tej naszej rozmowie o mediach społecznościowych o dziwo ten temat się łączy, bo się zastanawiałam, do jakiego świata ja szykuję moje dziecko. Czy to jest dobry świat, patrząc też na to, jak my go niszczymy i jak chętnie go niszczymy pod pozorem dostępności, która ma nam ułatwiać życie. Bo tak myślę dzisiaj chociażby o mediach społecznościowych, o tym koszcie, ile my pytań zadajemy, ile rzeczy szukamy nieustannie w internecie, jak bardzo biblioteki są puste i jak dużym ewenementem jest jednak świętem spotkanie się z ludźmi, którzy rozmawiają o literaturze.
1: Ja jeszcze na koniec od siebie dodam jako kontekst, że media społecznościowe, widzimy to też w czasach zaostrzonych kryzysów, są bardzo dużą platformą propagandową i sam fakt tego, że takie imperia jak Chiny albo Rosja, to, że posiadają własne platformy społecznościowe, wypierając te zachodnie, świadczy o tym, że to naprawdę nie jest takie niewinne.
0: Nie jest niewinne, a że dla mnie są istotne prawa człowieka, to na przykład mam wielki uraz do TikToka i to jest mój taki wewnętrzny wielki ból, bo jednak to tam są moi odbiorcy, a nie na Facebooku, bo patrząc na średnią wieku, to na Facebooku mam ludzi po 35 roku życia wśród moich obserwatorów. Do takich osób docieram. My też się podzieliliśmy trochę mediami społecznościowymi, tak pokoleniowo, więc jeżeli ja chcę przekazać informacje młodemu człowiekowi, a w swoich filmach pewnie edukuje, podaje te same materiały, które są w szkole, że może przy okazji scrollowania ktoś coś zapamięta, to siłą rzeczy wspieram tego TikToka. Nie wchodzę tam, bo jestem chora, ale w gruncie rzeczy wiem, że tam wchodzą młodzi ludzie i to jest takie błędne koło, w którym jestem. Po prostu zjadam swój ogon nieustannie, bo bardzo bym nie chciała korzystać, ale tak czy siak jestem w tych wszystkich innych mediach społecznościowych, takich najbardziej popularnych. Czy marzę o świecie, żeby to wszystko padło? I tak, i nie, bo tak, dlatego że może w końcu byłoby analogowo i byśmy się spotykali i bym mogła uczyć osoby, które są wokół mnie lokalnie i chętni by ludzie się chcieli ze sobą spotykać, a z drugiej strony nie wiem, co przyjdzie większego, bo obawiam się, że przyjdzie.
1: I tym akcentem kończymy rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Naszym gościem była dzisiaj pani Aneta Korcińska, znana szerzej w mediach społecznościowych, o które spieraliśmy się tutaj jako Baba od Polskiego. Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: W rozmowie pojawił się też wątek późnej diagnozy ADHD. Jeśli Państwa ten temat interesuje, polecam Państwa uwadze nową książkę Anety Pawłowskiej-Krać, socjolożki i dziennikarki, swego czasu także radiowej. Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. To jest poruszający reportaż o dorosłych, którzy zmagają się właśnie z ADHD. 29 minut po 17:00.

Christian Macellaru, francuska orkiestra narodowa i muzyka George'a Enescu to był fragment pierwszej rapsodii rumuńskiej op. 11.

0: Jeśli chodzi o Paprykarz z Prodiża, czyli najnowszą książkę Łukasza Modelskiego, pani Małgorzata z Warszawy napisała, że Prodiż to jej ukochany sprzęt. Mieszczucha wychowującego się w kuchni pod opieką niani, która potrafiła w nim upiec wszystko. Od kaczki z jabłkami dostarczonej przez jej rodzinę ze wsi w postaci nieoskubanej po domowy chleb. Pani Małgorzato, do pani wysyłamy jeden egzemplarz książki, drugi wędruje z kolei do Jaworzna, do pani Agnieszki, która do dziś szuka smaku oranżady z tamtych lat, bo to był smak jej dzieciństwa, ale najbardziej pani Agnieszka zapamiętała smak draży kokosowych. Och, draże i to jeszcze kokosowe. Pani Agnieszko, drugi egzemplarz wysyłamy do Jaworzna. Proszę wyglądać listonosza. A tymczasem czas na podsumowania. To były 3 tygodnie wypełnione najróżniejszymi sztukami. Pojawiło się też mnóstwo znanych nazwisk. Justyna Steczkowska, chociażby profesor Jan Miodek czy Piotr Dumała. Zakończył się festiwal Między Wierszami, który od 6 lat w niewielkim Supraślu pod Białymstokiem organizuje Teatr Wierszalin. Tegoroczny festiwal miał wymiar szczególny, bo zbiegł się ze świętem 35-lecia istnienia teatru. Sercem lipcowego programu były 3 wielkie dzieła w reżyserii Piotra Tomaszuka, które w dużej mierze zdefiniowały w ostatnich latach specyficzny język teatru z Supraśla. Czy festiwal był, jak chcieli organizatorzy, przeglądem najwybitniejszych zjawisk współczesnej kultury? Oto kuratora artystycznego oraz aktora Wierszalina Rafała Gąsowskiego pytała Dorota Sokołowska.
1: To był jakiś taki rodzaj też puszczenia oka do naszej publiczności, bo festiwal nazwaliśmy Między Wierszami, ponieważ wielokrotnie nas pytano, czy Wierszalin jest od wiersza. Oczywiście nasi stali bywalcy wiedzą, że to nie jest od wiersza, tylko od słynnej sekty wierszalińskiej. Tym niemniej postanowiliśmy zmieścić pomiędzy tymi wierszami różne dziedziny sztuki. Teraz patrzę na plakat, który tutaj wisi chyba z drugiej edycji, gdzie mamy napisane teatr, literatura, muzyka i plastyka. Akurat w tym roku tak to wyglądało. Podsumowując festiwal, który się w tym roku odbył, udowadniamy coś chyba niezwykle ważnego, że niepotrzebne są wielkie stadiony, żeby wywołać wielkie trzęsienie ziemi. Ten rodzaj intymnego kontaktu, który się dzieje w naszym teatrze, w połączeniu z niezwykłą energią i wirtuozerią wykonawców, powoduje właśnie trzęsienie naprawdę ziemi w sercach i w umysłach.
2: A właśnie, widownia to ile osób?
1: Różnie. Standardowo mieliśmy widownię 55, tak jak gdzieś w Teatrze Laboratorium było. Teraz już tę widownię mamy powiększoną i w zależności od tego, ilu ludzi przychodzi, a mamy taką zasadę niepisaną, że oczywiście mamy tam chyba 60 blokadę sprzedażową biletów, ale nigdy nikogo nie wyrzucamy z naszego teatru. Jeżeli ktoś przychodzi, zawsze może wejść i usiąść choćby na jakimś dostawionym krześle i na tych naszych festiwalowych spektaklach mamy naprawdę ponad pełne widownie, nad komplety, tłumnie ludzie przybywają na wszystkie wydarzenia, spektakle.
2: To jest też rodzaj zapraszanych gwiazd, bo one zazwyczaj grają na wielkich scenach, takich jak Anna Maria Jopek jakiś czas temu, czy w tym roku Justyna Steczkowska, a tymczasem spotykają się w takiej kameralnej scenerii, gdzie dosłownie możemy wyciągnąć rękę i dotknąć artysty.
1: Tak, to jest coś niezwykłego, jak choćby na tej edycji festiwalu koncerty wirtuozów takich jak Motion Trio. Oni rozwibrowali każdy atom naszego ciała swoimi akordeonami. Później jeszcze był też niezwykły wykonawca Piotr Pawlak, nieformalny zwycięzca konkursu Chopinowskiego, choćby to, że podbił na pewno serca wszystkich Polaków albo większości Polaków swoimi wykonaniami, swoim ubiorem też wspaniałym. Tutaj był z Polish Violin Duo, czyli dwójką młodych skrzypków, którzy też już podbili właściwie cały świat, bo chyba z 200 przeglądów i masę nagród. Oni grali tak niezwykle, że zauważyłem te skrzypce, to mi się skojarzyły z takimi gitarami po prostu na koncercie rockowym, a Piotr Pawlak jako taki frontman grający na tym fortepianie. I co mówią właśnie ci muzycy? Jak Leszek Możdżer, który też u nas grał, oni mówią, że nasza sala ma niezwykłą akustykę, a to z tego powodu, że jest to scena, która jest sceną drewnianą. Zamienia się w takie pudło rezonansowe, więc dźwięk w tej przestrzeni jeszcze dodatkowo działa inaczej na publiczność i wchodzi głęboko gdzieś w serce.
2: Choć to jest scena teatralna i tutaj wspaniale ogląda się takie spektakle jak Bóg Niżyński, jak Ofiara Wilgefortis, do której w nowej wersji wracacie podczas tegorocznego festiwalu. Ale ta scena staje się również miejscem spotkań literackich, miejscem spotkań filmowych.

0: filmowych, to też jest stały element waszych warsztatów, ona może się przemieniać w bardzo różną przestrzeń.
1: Tak, ale to się dzieje dzięki naszej niezwykłej grupie magików, których mamy w postaci naszej techniki. A wracając do tego, co tutaj poruszyliśmy, te ważne przedstawienia, które się pojawiły na naszym festiwalu, to one się pojawiły nie bez przyczyny. My świętujemy 35-lecie Teatru Wierszalin i postanowiliśmy przypomnieć te nasze najważniejsze przedstawienia. Tutaj 4 najważniejsze przedstawienia na festiwalu, no plus jeszcze te nowe.
0: Czy macie takich widzów, którzy rezerwują sobie miejsce i przyjeżdżają na ten festiwal specjalnie?
1: Absolutnie. Mamy już taką publiczność, która już wie, że w lipcu będzie mogła przyjechać nie tylko w piękne okoliczności przyrody, ale rzeczywiście będzie mogła spotkać kulturę na najwyższej orbicie. Przyjeżdżają do nas w Odszczecina, wiemy, że przyjeżdżają do nas z Wrocławia, z Bielska Białej. Szukają wydarzeń festiwalowych, tych tygodni, które są jakoś tam tematycznie. Wiedzą, że spotkamy się tutaj w naszej przestrzeni teatralnej. Wiedzą też, że na przykład możemy się spotkać na zewnątrz, bo wychodzimy na zewnątrz, zdejmujemy na przykład poezję z półek bibliotecznych czy naszych półek i zaczynamy czytać poezję świetnej interpretacji naszych aktorów, aktorek na ulicy. Też otwieramy trochę się na zewnątrz, bo chciałbym też wspomnieć o tym wydarzeniu, które było niezwykle też ważne dla nas. Wielka improwizacja pod gwiazdami, czyli w naszym plenerze. Myśmy w ten sposób oficjalnie otworzyliśmy Narodowe Czytanie Dziadów, a wiadomo, że my od 10 lat zajmujemy się Adamem Mickiewiczem i dziadami. Dostaliśmy list od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prezent w postaci flagi narodowej, a wielka improwizacja pod gwiazdami skorelowała się idealnie z tekstem Adama Mickiewicza, bo zaczęło się od słów więźnia, który mówi o tym, że zachodzi słońce i rzeczywiście zachodziło wtedy słońce, a kiedy Konrad mówił, że wznoszę me dłonie aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach, jak na szklannych harmoniki kręgach, wówczas rzeczywiście były gwiazdy na niebie.
0: Skoro mówimy o literaturze, to też jest bardzo ważny element festiwalowy. To spotkanie, które jest w Wierszalinie, to jest spotkanie mistrzów i debiutantów. Wyjątkowych debiutantów, bo potem okazuje się, że ci, którzy pojawiają się tutaj na scenie, dostają wielkie wyróżnienia.
1: Tak, mamy 3. edycję debiutów roku, a jestem przekonany, że w tym roku naprawdę mamy debiuty chyba najlepsze polskiej literatury. Debiutanci spotykają się z wybitnymi, już uznanymi twórcami, a w tym roku spotykają się, no można powiedzieć, z arcymistrzem, z autorytetem, jeżeli chodzi o polszczyznę, czyli z profesorem Janem Miotkiem. Takie spotkanie jest na pewno niezwykłe.
0: Co jest dla ciebie najważniejsze w kreowaniu tego festiwalu?
1: Ja szukam takich artystów, którzy są bliscy nam, bliscy jeżeli chodzi o podejście do sztuki. Poszukuję wirtuozów na pewno, poszukuję ludzi, którzy są całkowicie zanurzeni w sztuce, wiedzą i rozumieją, co to znaczy bliski kontakt z publicznością i docieraniem prosto, że tak powiem, do ich serc i głęboko w ich duszę. Przykładem niezwykłym jest też nasz kampus filmów animowanych, gdzie spotykają się ludzie, którzy pokazują, jak trudna jest sztuka, gdzie ludzie siedzą i na przykład miesiącami rysują obrazek po obrazku, jak myślą młodzi ludzie, rzeczywiście twórczością i taką głęboko zanurzeniową. Wspaniałe jest to myślenie i wspaniale to pokazuje, że to młode pokolenie myśli niezwykle głębinowo o twórczości i o tym, jak można w ogóle żyć w tym świecie.
2: Festiwal Między Wierszami wprawdzie już się zakończył, ale niektóre ze spotkań można jeszcze odnaleźć na kanale VOD Teatru Wierszalin.

The Shire z filmu Władca Pierścieni. O tak, wątek pierścienia będzie się pojawiał na antenie dwójki, począwszy od godziny 18 dość często i jutro, i w kolejnych dniach. Za chwilę rozpocznie się maraton wagnerowski. Czyhają już na Państwa Dorota Kozińska i Marcin Majchrowski, a my się z Państwem żegnamy. Zofia Kruszewska, Krzysztof Dziuba, Maria Czok i Jakub Kukla. Spokojnego popołudnia i do usłyszenia.

0: Letni festiwal muzyczny.
1: Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Właściwie chyba jeszcze dzień dobry ciągle, bo ciągle widno i to takie trochę wczesno-późne popołudnie. Marcin Majchrowski.
2: Dorota Kozińska, dzień dobry.
1: No to Państwo już wiedzą, że dzisiaj rozpoczynamy o tej porze nasze trzy spotkania na żywo z Festiwalem Wagnerowskim w Bayreuth, który w tym roku obchodzi 150 lat od swojego istnienia, założenia, początku, od wybudowania Festspielhausu, który miał stać rok, tak? I potem być zastąpiony docelowym budynkiem, ale prowizorki trwają w najlepsze.
2: Zwłaszcza, że Wagner się przekonał do stosowności tej prowizorki. A poza tym po pierwszym festiwalu, który odbył się 150 lat temu, nastąpiła bardzo długa przerwa, kiedy trzeba było zebrać fundusze na następne święta.
1: To popatrz, zupełnie tak jak teraz.
2: Ale tak czy inaczej potem się okazało, potem zresztą ewolucja koncepcji tej budowli ewoluowała nawet po pierwszym festiwalu i Wagner doszedł w pewnym momencie do wniosku, że skoro nie udało się zrealizować idei, którą sobie zamyślił na samym początku, a była to idea zupełnie niesłychana, że będzie to teatr w pełni demokratyczny, że będzie to teatr, do którego wstęp będzie bezpłatny, gdzie będzie każdy mógł rozkoszować się pięknem jego muzyki. Okazało się, że to niespecjalnie jednak w tamtejszej rzeczywistości się sprawdzało. W związku z tym nastały czasy gwałtownego poszukiwania funduszy i jednak pozyskiwania tychże od subskrybentów i coraz
1: donatorów,
2: z czasem
1: tak?
2: Liczniejszych wielbicieli tego miejsca. No ale jak wiadomo, w Bayreuth liczy się przede wszystkim atmosfera samego teatru, wewnętrznego teatru, bo budynek, powiedzmy oględnie, jest dość kontrowersyjny pod względem architektonicznym i do tej pory nie wszyscy są zachwyceni jego urodą. Ale samo
1: ma
2: miejsce...
1: Ma ładne detale, no nie oszukujmy się. Ma ładne detale.
2: Detale ma przepiękne, ale przede wszystkim ma tę nieprawdopodobną salę, w której niezwykły jest nie tylko słynny kanał orkiestrowy, który jest prawie całkowicie przekryty i dzięki temu nie rozprasza uwagi publiczności na ruchach dyrygenta, na tym, co dzieje się w środku, tylko skłania do skupienia się od samego początku, od pierwszych dźwięków, w kompletnie wyciemnionej sali. To też jest innowacja Ryszarda Wagnera, nikt przedtem tego nie robił. Na tej niezwykłej widowni ułożonej tak jak kiedyś, inna sprawa, że później dopiero właśnie po Bayreuth, po Wagnerze zaczęto projektować sale kinowe, żeby z każdego miejsca nie tylko było znakomicie słychać, ale też widać. No i ta sala, sama scena, która jest niesłychanie głęboka, która pogłębiona jest iluzja odległości tego, co się dzieje na tej scenie, tego mitu, który się wewnątrz tej sceny odgrywa z widownią przez słynny podwójny łuk proscennium, który jeszcze bardziej oddala od rzeczywistości.
1: Zaraz się przeniesiemy w rzeczywistość mityczną, właśnie jak powiedziałaś, bo dzisiaj właśnie początek tetralogii Pierścień Nibelunga, czyli prolog do dramatu Złotorenu. Natomiast chciałem cię jeszcze zapytać właśnie o to 150-lecie Festiwalu Wagnerowskiego, który no, ma różne blaski i cienie i pozytywne i negatywne strony swojej historii. To jest półtora wieku, to naprawdę bardzo długa tradycja i różne burze dziejowe przechodziły przez także Zielone Wzgórze i Bayreuth. Natomiast dwie nowości właściwie w tym roku na ten jubileusz, to znaczy Rienzi, którego nigdy nie było na Zielonym Wzgórzu, i tetralogia Pierścień Nibelunga reżyserowana przez sztuczną inteligencję, której dzisiaj będziemy słuchali.
2: Jeżeli chodzi o Rienziego, to tej opery nigdy nie było na Zielonym Wzgórzu i prawie na pewno wiadomo, że już nie będzie. To jest ten
1: chyba, że za 150 lat.
2: Chyba, że znowu za 150 lat albo wcześniej się zmienią zapatrywania najbardziej konserwatywnych programistów tego festiwalu. To byłoby to kolejne złamanie kanonu dzieł przeznaczonych do tego teatru. Bo ten kanon już wcześniej bywał łamany. Tam są już w tej chwili opery od dłuższego czasu, które tam teoretycznie nie powinny być wystawione.
1: Miały ich nie być,
2: chociażby Lohengrin czy Tannhäuser. Natomiast

Natomiast wystawienie Rienciego, no to to już zdaniem niektórych jest kompletna abominacja i torpedowano ten pomysł, ale na szczęście udało się utrzymać ten punkt programu, ale zapewne tylko jedyny raz, więc to będzie wyjątkowy rarytas. Bardzo się cieszę, że pojedziemy na ten spektakl za

0: Nad sezonem jubileuszowym w Bayreuth wisiały czarne chmury niemalże do samego końca. Chodziło również o względy finansowe. W związku z tym z zapowiadanej nowej inscenizacji Pierścienia Nibelunga ostał się pierścień, który będzie realizowany przez sztuczną inteligencję, ale w szczegółach, na czym to będzie polegało, opowiemy Państwu później.
1: A teraz, proszę Państwa, czekamy, bo za kilkanaście sekund powinny zabrzmieć fanfary właśnie z Zielonego Wzgórza, anonsujące cały wieczór i anonsujące właśnie cztery wieczory tego dzieła.

0: Herzlich willkommen zu den Bayreuther Festspielen 2026. Mein Name ist Anna Greiter und ich begrüße Sie aus dem Studio von BR Klassik hier auf dem grünen Hügel in Bayreuth. In diesem Jahr feiern die Festspiele ihr 150-jähriges Jubiläum.
1: Na Zielonym Wzgórzu
0: feierlichen Eröffnung am Samstag,
1: łącznie z dźwiękiem, proszę Państwa. No i będziemy słuchali Złota Renu, tego dzieła, które jakby jest tłem dla tego wszystkiego, co potem rozgrywa się w ciągu trzech wieczorów. Państwo pamiętają, akcja Pierścieni Belunga rozpoczyna się w czasach mitycznych, w nieokreślonym Złotym Wieku. Trzy córy Renu strzegą należącego do natury złota, które leży na dnie właśnie tej wielkiej rzeki. Nikt nie pożąda tego skarbu, nikt nie pragnie zmieniać praw natury, praw miłości. Roshilda, Welgunda i Woglinda beztrosko pląsają sobie w nurtach rzeki. No i nagle z pieczary wypełznie karzeł Nibelung Alberyk, zachciewa mu się miłosnych rozkoszy, z jego natręctwa córy Renu mają wesołą zabawę. Wzrok Alberyka przyciągnie złoto lśniące w wodzie. Zapyta się, co tam błyszczy. Nasza koleżanka z Radia Bawarskiego zapowiada tych wszystkich, którzy razem z nami słuchają.
0: Radio Telewizione Italiana Rom. Dobry wieczór, Polskie Radio Warszał. Und einen schönen guten Abend auch den Hörerinnen und Hörern.
1: No i od tego się wszystko zaczyna wtedy, kiedy Alberyk przeklnie miłość i porwie złoto. I to jest jakby zaczyn tych wszystkich mitycznych zależności, które doprowadzą do ostatecznej katastrofy wszystkiego. Dzisiaj Christian Tilleman prowadzi Złoto Renu i całą tetralogię Pierścieni Nibelunga. Opowiemy Państwu o pewnych meandrach obsadowych, które od zeszłego roku nastąpiły właśnie w tym nowym wydaniu całego dzieła, bo kilkoro śpiewaków znamy dobrze, są pewne debiuty, jest również bardzo ciekawa wymiana między postaciami i rolami, które mogliśmy podziwiać w zeszłym roku na żywo na Zielonym Wzgórzu. Chodzi mi o Frykę, Annę Kisz, Judith i Erdę Christemeyer. Panie się dokładnie zamieniły swoimi rolami w obsadzie albo zostały zamienione swoimi rolami w obsadzie, ale jest też Welgunda, Natalia Skrycka razem z nami. Za chwilę ta obsada cała zostanie pewnie wymieniona przez naszą koleżankę z radia Bawarskiego. No a w drugiej odsłonie Pierścieni Belunga przenosimy się w stronę władztwa Wotana i jego małżonki Fryki, no bo Wotan zażyczył sobie nowej Walhalli, którą mają mu wybudować olbrzymy Fasold i Fafner, ale nie ma właściwie środków na to, żeby zapłacić za tę pracę. Wotan Michael Folle, Donner Alexander Grassauer, Froch Ziebonga Makongo, Loge Klaus Florian Vogt, Fryka Anna Kisz Judith, Freya Evelyn Nowak, Erda Christemeyer, Alberyk Jochen Schmechenbecher, Mime Gerhard Ziegel, Fasold Mika Kares, Fafner Peter Rose, córy Renu, Katarina Konradi Woglinda, Welgunda Natalia Skrycka, Floshilda Marie Henriette Reinhold. Orkiestrę festiwalową w Bayreuth

0: Spanje Christian Tillemann.
1: Einer einfachen, aber typischen musikalischen Idee von Richard Wagner an. Im Vorspiel baut das Orchester den S-Dur-Dreiklang ganz langsam auf und bringt ihn nach und nach in Bewegung.
0: Emanacja tego wszystkiego, co Richard Wagner myślał o nowej przestrzeni opery, czyli o dramacie muzycznym, w którym to orkiestra ma dopowiadać to wszystko i prowadzić słuchacza i widza przez meandry libretta. Tak, kilkadziesiąt taktów na akordzie S-dur, tak jest ten wstęp do Złotarenu zbudowany. To czekamy.

der Held, ob sich der Zahn überhaupt zahlt. Lacht und nie.

0: dann feurige Funken.
1: Ihr stöhnt es laut, was liegt im Gestein?

8, 8. 8, 8. Denn Titiemänner ist meiner Macht.

0: Das war das Rheingold, der Vorabend des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner.
1: To było Złoto Renu, prolog do uroczystego dramatu scenicznego Pierścień Nibelunga Ryszarda Wagnera. Transmisja z Festiwalu Wagnerowskiego 2026.
0: Festival 2026. BR Classic has been broadcasting the premiere of Das Rheingold. Preliminary evening of the stage festival play Der Ring des Nibelungen by Richard Wagner. Musical direction Christian Thielemann.
1: Dyryguje całością Christian Thielemann.

0: Państwo słyszą ten aplauz, który ma różną temperaturę i różny poziom emocji. Po samym zakończeniu było słychać i buczenia, i te oklaski, i chyba buczenia wygrywały na samym początku. Teraz jest może inaczej, bo już się prezentują poszczególni wykonawcy, którzy wychodzą przed zaciągniętą kurtynę, czyli na proscenium, właśnie w teatrze festiwalowym, a my czekamy jeszcze na naszą koleżankę z Radia Bawarskiego, żeby zapowiedziała całość składu wykonawczego Pierśnia Nibelu, Złota Renu, pierwszego wprowadzającego dramatu do tetralogii Pierścień Nibelunga.
1: Und hier treten die Solisten und Solistinnen jetzt einzeln bereits vor den Vorhang. Hier kommt einer der Riesen, das ist Fasolt Mikakares.
0: Mikakares, Fasolt.
1: Auch schon Ring erfahren, er ist im vierten Jahr mittlerweile als Hagen in der Götterdämmerung dabei. Aber den Fasolt, den hat er heute zum ersten Mal gesungen.
0: No właśnie, to o czym Państwu mówiliśmy. Mika Kares, Fasolta po raz pierwszy śpiewa. Anna Kisch-Judith wychodzi teraz, czyli Frika, węgierska śpiewaczka mezzosopran. I właśnie to również, o czym mówiliśmy, że była Erdą w ubiegłorocznej inscenizacji Pierścienia Nibelunga, którą prowadziła Simon Young.
1: Das hier war gerade
0: Alberich.
1: Der debutant am grünen
0: no właśnie, też Jochen debiutant. Jochen Schmeckenbecher. O tym też mówiliśmy.
1: Und hier mit riesigen Flügeln ausgestattet Klaus-Florian Vogt.
0: Klaus-Florian Vogt, Loge.
1: Ein Debüt. Er ist zwar schon das 20. Mal in Folge hier in Bayreuth, sein 20.
0: No i właśnie w roli Logego debiutował, ale po raz 20 występuje na Zielonym Wzgórzu.
2: Dwudziesty sezon, chyba.
0: Dwudziesty sezon, tak, tak, tak, tak, tak. Po raz dwudziestokrotnie brał udział w festiwalu.
1: Silbern glänzendes Kostüm an und mehr oder weniger große Flügel. Klaus-Florian Vogt ist hier gut und reichlich beschenkt worden mit Flügeln, die fast bis zu den Knien reichen.
0: To jest opis kostiumu, zdaje się, Klausa Floriana Vogta, czyli Logego.
1: Auf Wotan.
0: No i to są oklaski dla Michaela Volle, Wotana.
1: Auch er heute zum ersten Mal hier auf dem grünen Hügel als Wotan zu erleben, obwohl er schon seit 2007
2: w tej roli. W zeszłym roku słyszeliśmy go zupełnym przypadkiem w śpiewakach na Rymbach.
0: Polskiego Hansa Sachsa.
1: Aber wir haben ihn auch schon erlebt als
2: Sachs-Holländer. Zastępstwo w ostatniej chwili to było.
1: Jetzt hat er hinuntergegrüßt in den Graben. Da sitzt ja das Orchester. Das Orchester ist hier für das Publikum nicht sichtbar. Aber das ist
0: nasza koleżanka z Radia Bawarskiego opowiada o tym wszystkim, co myśmy Państwu powiedzieli na początku i wielokrotnie wspominaliśmy, że dziękuję do orkiestrze, ale orkiestry nie widać, znaczy publiczność nie widzi.
2: No, nigdy nie zawadzi tego wszystkiego przypomnieć po raz kolejny, bo to rzeczywiście dla tych, którzy jeszcze nie mieli tego szczęścia, żeby dotrzeć do Bayreuth, to jest niewyobrażalne.
0: Christian Thielemann wyszedł teraz.
1: Er hat gerade erst die neunte von Beethoven hier am Samstag geleitet.
2: Ale właśnie też prowadził
0: dziewiątą symfonię, tak, w sobotę.
2: Wcale nie był tak przypadkowy ten
0: wybór. No i wspominała nasza koleżanka właśnie, że od 2006 do 2010 prowadził właśnie Pierścień Nibelunga. To była tamta produkcja, oczywiście w tym cyklu pięcioletnim zrobiona. No ale właściwie Christian Thielemann jest cały czas obecny na Zielonym Wzgórzu. W zeszłym roku prowadził spektakle Dorota, przypomnij mi, Lohengrina i w 2022 również koncertowe wykonanie Parsifala w pandemicznym 2021 roku. Wcześniej znowu Lohengrin, Tristan 19, Tannhäuser 2019, Tristan 2018. Pięcioletnie cykle produkcji wystawiania poszczególnych oper i dramatów muzycznych właśnie w Bayreuth. Taki miał rytm. No to może ja Państwu w całości przeczytam, bo nasza koleżanka z Radia Bawarskiego się nie kwapi do tego, żeby tak w porządku przeczytać całą obsadę. Wotan Michał

0: El Folle, Doner Alexander Grassauer, Froch Siabonga Makungo, Loge Klaus Florian Vogt, Fryka Anna Kisch-Judith, Freya Evelyn Nowak, Erda Krista Mayer, Alberich Jochen Schmeckenbecher, Mime Gerhard Ziegel, Fazold Mika Kares, Fafner Peter Rose i Córy Renu, Woglinda Katarina Konradi, Wilgunda Natalia Skrycka, Floschilda Marie Henriette Reinhold. Grała orkiestra festiwalowa w Bayreuth, dyrygował Christian Tilleman. Dzisiaj już dźwięk z samego Zielonego Wzgórza do nas nie będzie docierał, ale my mamy jeszcze no, takie ponad 10 minut, żeby skomentować cały ten spektakl, tę produkcję. Oczywiście jej warstwę dźwiękową tylko, bo nie widzieliśmy tego, co wyreżyserowała sztuczna inteligencja i czego się nauczy ze spektaklu na spektakl. Tak,
1: to tak, bo właśnie założeniem tegorocznej, nazwijmy to, inscenizacji całego Pierścienia Nibelunga jest to, że ta sztuczna inteligencja będzie się na bieżąco uczyć, w związku z tym żaden spektakl nie będzie identyczny z poprzednim. Teoretycznie to ma wszystko jakoś ewoluować i niestety, zwłaszcza po pierwszym wieczorze Ringu, nie możemy się o tym przekonać, ale podobno sztuczną inteligencję nakarmiono całą historią wykonań Pierścienia Nibelunga, począwszy od pierwszego
0: 1876
1: roku, 150 lat temu. Bardzo jestem ciekawa, jak wtedy zabrzmiało to Złoto Renu. Wieść niesie i zapiski z epoki, że publiczność była pod absolutnie piorunującym wrażeniem efektów specjalnych. No tutaj, jak rozumiem, są zupełnie nowe efekty specjalne, wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie wiem, czy na tyle przekonujące i na tyle imponujące i zapierające dech w piersiach, jak prawdziwy teatr.
0: Jeśli nie zostało, Dorota, zarejestrowane na wideo, to, że tak powiem, bezpośrednio się nie przekonamy o tym. Tak?
1: No niestety, ten Pierścień Nibelunga, podobnie jak Rienzi, będzie wydarzeniem jednorazowym. W przyszłym sezonie nie wraca na scenę, afisz festiwalu w Bayreuth, podobnie jak Rienzi. Także myślę, że to jest jak gdyby, to jest dodatkowa zachęta dla wielbicieli Wagnera, żeby tym bardziej tłumnie przybyli w tym roku, ponieważ ten festiwal jest pełen wydarzeń jednorazowych.
0: Ale tak się stało, bo biletów nie było i nie ma, to znaczy rozeszły tak. Się tam w kilka minut w sprzedaży online. I nie ma szansy na dostanie biletu.
1: No, chyba, że ktoś zrezygnuje w ostatniej chwili.
0: No to trzeba przyjechać,
1: czyli
0: odczekać.
1: Jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce i jeszcze ma nadzieję, to niech codziennie sprawdza stronę internetową festiwalu. Jeszcze lepiej, niech próbuje tam wydzwaniać, bo to podobno jest, to podobno czasem się udaje. No ale może wróćmy do krótkiego omówienia tego, cośmy przed chwilą usłyszeli, chociaż nawet to usłyszenie nie jest do końca miarodajne, bo szczerze mówiąc, tym razem miałam wrażenie, że nawet mikrofony były jakoś dziwnie rozstawione w orkiestrze. Bo jeżeli taką koncepcję chwilami miał Christian Tilleman, to ja chwilami jej nie rozumiałam. To
0: znaczy, ale czego nie rozumiałaś?
1: Pojawiały się w pewnym momencie
0: pewnej,
1: dziwnie wydobywane instrumenty z faktury.
0: Tak,
1: a inne,
0: ale nie było to masywne.
1: Nie było to masywne, ale cały czas tego nie pojmuję do końca. To znaczy, jak oczywiście, no sam koniec, ten marsz, to wejście na Walhallę,
0: Polonez,
1: no oczywiście
0: Polonez. Tam jest na trzy. To jest tradycja
1: co
0: z
1: Drezna,
0: dworu saskiego.
1: Co nie zmienia
0: Wagner
1: faktu, że jest to
0: pisze.
1: Nazywane marszem wejściem na Walhallę. Tak czy inaczej, jest to, jak się spodziewaliśmy wszyscy pod batutą Tillemana, jest to nieprawdopodobnie masywne, bardzo monumentalne i porywające.
0: Było efektowne bardzo.
1: Było bardzo
0: efektowne.
1: Natomiast wcześniej wielokrotnie miałam wrażenie, że Tilleman rozwarstwia faktury i robi to bez jakiegoś szczególnego powodu, bo tak samo faktury rozwarstwiał Boulez na przykład, ale jednak to czemuś służyło, stworzeniu jakiejś nowej jakości, wskazaniu w partyturze na fragment, na detal, na który nigdy wcześniej
0: no, ale
1: do tej pory...
0: to on nie wskazuje, jak rozwarstwia?
1: Więc właśnie nie wskazuje.
0: To znaczy, Boulez to wskazuje, a Tilleman
1: tak,
0: nie wskazuje. Tilleman, tak?
1: Tilleman jest dla mnie absolutnie genialnym eklektykiem, to znaczy jest to dla mnie, według mnie, ja wiem, że wielu z Państwa się ze mną nie zgodzi, jest to według mnie genialny kamerun Leon, który przybiera co chwila inny kolor, co chwila inną postać, natomiast ja cały czas nie znam jego tożsamości.

0: nie wiem, kim on jest jako dyrygent, jako artysta Wagnerowski.
1: No Christianem Tillemanem właśnie, no. Bo ty się za dużo naoglądałaś tak, różnych filmów Woody Allena.
0: Tak czy inaczej, jego ujęcia Wagnera w ogóle, a Pierścienia Nibelunga w szczególe, sprawiają na mnie wrażenie takiego gigantycznego i świetnie wykonanego centonu z innych dyrygentów. No, ale to jest moja osobista refleksja.
1: Trójka najlepszych śpiewaków i trójka nie najlepszych śpiewaków według ciebie.
0: Jestem zachwycona obydwoma olbrzymami, muszę od razu podkreślić na początku. Ja wiem, że to trochę dziwne, jak się zaczyna od...
1: Mika Kares, ale
0: Mika
1: to Kares, jest świetny
0: znakomity
1: śpiewak, cię bardzo.
0: Debiut, nie debiut, był znakomity.
1: I jutro będziemy mieli go jako Hundinga.
0: Zobaczymy, jaki będzie jako Hunding.
1: Usłyszymy.
0: Usłyszymy, jaki będzie jako Hunding. Fafner, Peter Rose, też bardzo dobry, właśnie taki schowany, stłamszony przez tego, znaczy właśnie nie stłamszony, tylko przepraszam, odwrotnie.
1: Górujący
0: nad nim, tłamszący go w takim, no, rzeczywiście ten głos Petera Rose'a zdecydowanie bardziej, nazwijmy to, agresywny niż głos Miki Karesa. Znakomita ta para. Zresztą podobnie jak znakomite trzy zgrane z Córy Renu,
1: no,
0: które zresztą
1: super,
0: już śpiewają
1: tak,
0: tylu
1: no,
0: lat
1: to,
0: w tej kompanii,
1: tak,
0: że trudno
1: ja się
0: dziwić.
1: Ja się zakochałem w zeszłym roku i wspominałem ci o
0: wspominaliśmy na samym... No, musimy oczywiście powiedzieć o debiucie Michaela Folle jako Wotana na Zielonym Wzgórzu. Moim
1: rozśpiewał
0: zdaniem,
1: się potem.
0: Tak, znakomicie się
1: Początek
0: rozśpiewał
1: tak
0: później.
1: Jest to
0: debiut wyczekiwany od lat i moim zdaniem, znaczy nie chcę, żeby zabrzmiało to jako zarzut. To jest debiut spóźniony. Ten śpiewak ma już 67 lat bez mała. I wiele rozmaitych niefortunnych zbiegów okoliczności sprawiało, że on na tę scenę w Bayreuth nie trafiał. A to już mu się należało od bardzo dawna i moim zdaniem Pierwsze koty za płoty to jest jego wielki i bardzo ważny debiut. Ja myślę, że on będzie znakomitym wotanem, zwłaszcza w Walkirii, ale nie uprzedzajmy wypadku.
1: Tak.
0: Bardzo ciekawa fryka z tego wyszła. To znaczy chodzi o Annę
1: Kisiłowicz. Tak, Anna Kisiłowicz mi się podobała
0: takiej
1: bardzo.
0: Zołzy, tak. takiej straszliwej hetery jako fryki, to ja już dawno nie słyszałam.
1: Ale jaka precyzyjna.
0: I to tworzyło, ale to tworzyło zresztą znakomitą parę ta obsada była bardzo dobrze pomyślana dramaturgicznie, no z jednym wyjątkiem, ale o tym powiem za chwilę. Szalenie mi się spodobał, chociaż ta partia jest krótka, ale ona ma kilka moich ulubionych momentów. W partii Frocha bardzo ładnie się sprawił Siyabonga Makungo, to jest młody południowoafrykański.
1: Przepiękny głos.
0: Przepiękny tenor, bardzo muzykalny. Może jeszcze się rozwinie pod względem wolumenu, ale na pewno już nie musi się rozwijać pod względem brzmienia, urody, zasobu alikwotów w tym głosie. No i tutaj dochodzimy do tego, co mnie najbardziej bolało, ale to jest też kwestia w ogóle mojego stosunku do Złota Renu. Dla mnie Loge jest... I najważniejszą postacią, nie tylko w Złocie Renu, ale w ogóle w całym Pierścieniu. Loge występuje tylko
1: oczywiście
0: w Złocie Renu.
1: Najważniejszą postacią drugoplanową.
0: Tutaj się z tobą pokłócę. Loge jest obecny w każdym członie Renu, chociaż go nie ma.
1: Tak.
0: Znaczy Pierścienia. On jest obecny w orkiestrze.
1: Dlatego mówię, że jest
0: tak,
1: na drugim planie.
0: Natomiast on w Złocie Renu odgrywa niesłychanie ważną rolę. I dlatego...
1: No do Adremu, Dorota.
0: Chodzi mi o to, że Logego śpiewali śpiewacy tej miary, co Windgassen, co Siegfried Jeruzalem. I wpychanie właśnie takiego, przeproszeniem, śtyry śpiewaka Klausa Floriana Focke, który zawsze śpiewa od końca do końca, w ogóle nie słucha, co się dookoła niego dzieje. Nigdy nie jest w tempie z orkiestrą i z resztą obsady. Głos ma wyjątkowo nieurodziwy, ale z jakichś przyczyn jest nieprawdopodobnie uwielbiany przez Christiana Tillemana. Zresztą przeczytałam wywiad z Focke'em, którego spytano, czyj to był pomysł, żeby obsadzić go we wszystkich czterech członach ringu, bo on będzie śpiewał również Zygmunta i dwa razy Wotana. Czy to był pomysł festiwalu, czy to był jego własny pomysł? Na co Focke odpowiedział, że to był pomysł tylko i wyłącznie Christiana Tillemana. Jestem rozeźlona, tutaj przyznam, dlatego, że Focke kompletnie położył, również intonacyjnie, ten swój początkowy monolog,

0: którym opowiada całą historię i gdzie ma bardzo dużo do śpiewania i gdzie ma bardzo pięknie do śpiewania. No i ośmielę się stwierdzić, że on się do końca jednak nie rozśpiewał. No ale cóż, widocznie w każdej beczce miodu musi być jakaś łyżka dziegci.
1: No dobrze, to jeszcze Erda, bo się panie wymieniły
0: tak,
1: między sobą.
0: Erda, niesłychanie doświadczona, bardzo kulturalna, bardzo mądra śpiewaczka, Christa Meyer. Chyba już zaczynam rozumieć, dlaczego się panie wymieniły, bo Fryka ma znacznie więcej do śpiewania i jest
1: oczywiście.
0: To bardzo ciężkie śpiewanie chwilami. Wydaje mi się, że Christa Meyer po prostu swojej dużo młodszej koleżance zrobiła piękną przysługę. To zresztą wspaniały przykład koleżeństwa, bo myślę, że na wielu scenach panie by sobie oczy powydrapywały w takiej sytuacji, a tutaj doszło do bardzo dobrej i mądrej wymiany.
1: No dobrze, to resztę i dalszy ciąg, proszę państwa, jutro. Jutro będziemy mieli znacznie więcej czasu na wszystko, bo zaczynamy o 15.50 Walkirię, 15.57 fanfary, potem akt pierwszy, potem wybieram dwójkę. W troszkę mniejszym wymiarze akt drugi i nasza długa dyskusja o tym, czego posłuchaliśmy i czego będziemy mogli jeszcze słuchać, a dzisiaj już tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja dziękuję. Jutro już nie będę na nikogo pomstować.
1: Tak, zawsze to obiecujesz. Dorota
0: Kozińska. Do usłyszenia jutro. Dziękuję państwu.
1: Za 16 minut będzie 21.
2: Książka do słuchania.
1: Powracamy do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz. Czyta Andrzej Mastalerz.
3: Z zapisków Wojna domowa Cezara. Konsul Lentulus obiecuje, że będzie służył senatowi i republice, jeżeli każdy śmiało i zdecydowanie powie to, co myśli. A jeśli będą się oglądać na Cezara i zabiegać o jego łaski, on sam postara się jakoś urządzić i nie będzie się podporządkowywał autorytetowi senatu. On też może się uciec do łask i przyjaźni Cezara. Mowa Scypiona wyglądała tak, jakby wychodziła z ust samego Pompejusza. Niektórzy wypowiadali się łagodniej, jak Marek Kalidiusz, który proponował, żeby Pompejusz odszedł do swoich prowincji. Marek Rufus powtarzał myśl Kalidiusza z nielicznymi zmianami. Marcellusa skrzyczano, przestraszył się i odstąpił od własnego zdania. Katona podjudzają stare urazy do Cezara i ból z powodu porażki. Nawet nie wyjaśniono czytelnikowi, o jaką porażkę idzie. Cato przepadł kiedyś w wyborach, nie bez zasługi Cezara. Lentulus działa pod wpływem swoich ogromnych długów, ma nadzieję, że dostanie wojsko, zarząd prowincji, łapówki od tych, których zamianuje królami. Między swoimi ludźmi przechwala się, że będzie drugim Sullą i skupi całą władzę. Ta sama nadzieja kieruje Scypionem, a jeszcze strach przed sądami, obnoszenie się z własną osobą, kokieteria ze strony ludzi wpływowych, mających znaczenie w życiu politycznym i sądownictwie. Tylko polityk przygotowujący się do dyktatury zapisuje skrzętnie dla celów praktycznych, co kto powiedział, czy bardzo się boi, do jakich świństw jest zdolny, czy daje się łatwo przekupić, czym będzie go można szantażować. Przypuszczalnie Cezar wykreślił wszystko, co nie nadawało się do publikacji. Uporządkował podmioty i orzeczenia, dołączył tu i ówdzie słowo wiążące i tak powstał początek wojny domowej. A może dopiero brulion przeznaczony do dalszej przeróbki. Czuje się tam jeszcze echo donosów, na których podstawie autor musiał redagować pobieżne, a zatem dość jednostronne charakterystyki konsulów, trybunów i senatorów. Ale dlaczego donosów? Wkrótce potem zbiegli do Cezara dwaj poważni działacze, którzy niewątpliwie przedstawili mu wszechstronną analizę sytuacji politycznej w Rzymie. Mógł oprzeć się częściowo na ich opinii. Dopracowywał już wówczas do końca wielką koncepcję swego życia, która sformułowana najprościej powinna była brzmieć: dyktatorem Rzymu będzie liberał. Zwycięskie wojny przeprowadzi pacyfista. republikę zniszczy ten,

kto pozwoli istnieć jej instytucjom. Tylko dwie rzeczy potrzebne są w istocie dla urzeczywistnienia tych celów. Wojsko i pieniądze. Ponadto trzeba pamiętać, że dyktatorów nie instalują ani żołnierze, ani bankierzy. Robi to rozentuzjazmowany lud. Cóż więc przedsięwziął Juliusz Cezar przed przekroczeniem Rubikonu? Zaproponował rozbrojenie i pokój. A po przekroczeniu Rubikonu? Ponowił tę samą propozycję nie raz, wiele razy. Tymczasem jednak posuwał się na południe i zajmował bez walki miasta italskie. I oto załoga pompejańska w Corfinium postanowiła wydać Cezarowi dowódców, senatorów oraz ekwitów i przejść na jego stronę. Tu autor pamiętników z wojny domowej ma sposobność wyjaśnić, że wkroczył do Italii nie po to, aby wyrządzać komuś krzywdy, lecz aby bronić się przed zniewagami, których doznaje od wrogów, by przywrócić do godności wypędzonych ze stolicy trybunów ludu, a wyzwolić siebie i lud rzymski cierpiący pod uciskiem mniejszości partyjnej. Wyłuszczywszy w ten sposób pobudki marszu na Italię, wcielił szeregowych żołnierzy pojmanych w Corfinium do własnej armii, natomiast dowódców, senatorów, ekwitów i podoficerów uwolnił i puścił do domu. Oddał im też kasę z 6 milionami sestercjów, aby nie wyglądało, że lepiej umie nad sobą panować, gdzie idzie o życie ludzkie, gorzej, gdy o pieniądze. Ten fakt opisał i skomentował, ale nie wspomniał o wyłamaniu zamków do skarbca po zajęciu Rzymu. Napomknął jedynie o pewnym człowieku podstawionym przez wrogów, aby przeszkadzał we wszystkim, co Cezar zechce przedsięwziąć. W Rzymie, gdzie zabawił kilka dni, rozmówił się z senatem, któremu dość bezceremonialnie zaproponował współrządy. A jeżeli się uchylicie wskutek obaw, nie będę was krępował i samodzielnie pokieruję państwem. W ten sposób wyzyskał pomyłkę Pompejusza. Albowiem Pompejusz ogłosił, że kto nie dopomaga mu aktywnie, będzie uważany za zwolennika strony przeciwnej. Na tej krótkowzroczności Pompejusza mógł Cezar budować. Obojętni i neutralni stawali się automatycznie jego sojusznikami. Najefektowniejszy manewr humanitarysty nastąpił później, w Hiszpanii. Wojna była już w pełnym toku. Cezar starał się odciąć przeciwnikowi dopływ wody i dowóz żywności, unikał natomiast masakry. Powodowało nim uczucie litości dla obywateli, którzy, widział to, musieliby zginąć. Wolał osiągnąć swój cel, zachowując ich przy zdrowiu i życiu. Żołnierze zaczynali szemrać na tak niezrozumiałą tolerancję wobec wroga. Cezar powściągał ich zapalczywość i trwał przy swoim. Niech raczej żołnierze obu wojsk nawiążą między sobą przyjacielskie kontakty. Proszę bardzo, wolno wychodzić z mojego obozu i składać prywatne wizyty w obozie przeciwnika. Wolno również przyjmować u siebie kumplów stamtąd. Ciekawe, kto na tym wygra i kto się pierwszy zdenerwuje. Naturalnie zdenerwowali się dowódcy pompejańscy i szybko położyli kres niepożądanej demoralizacji, aresztując i wycinając w pień żołnierzy Cezara. Wówczas on z największą pieczołowitością wyszukał przybyszy z przeciwnego obozu, których miał u siebie, i kazał wypuścić. Część w ogóle nie chciała wracać. Gdy później, uwikławszy się w beznadziejne położenie pod Herdą, dowódcy pompejańscy kapitulowali, Cezar wygłosił patetyczne przemówienie w obecności obu wojsk, przeciwstawił własną wspaniałomyślność ich wiarołomnemu okrucieństwu i kazał rozjechać się do domu zarówno żołnierzom, jak dowódcom, dbając usilnie, by nikomu włos nie spadł z głowy. Appian, historyk grecki, pisze: wojsko Cezara zbuntowało się pod Placencją i z krzykiem wyrzucało swoim dowódcom, że się wojnę przewleka, a oni nie otrzymują 5 min, które Cezar obiecał im w darze jeszcze pod Brunelą.

Dyzjum. Na wieść o tym Cezar pośpieszył zaraz z Marsylii do Placencji i stanąwszy przed burzącymi się jeszcze żołnierzami, tak przemówił. Z jaką szybkością zawsze działam, wiecie, tak dobrze jak ja. Wojna przewlekła się nie przeze mnie, ale przez nieprzyjaciół, którzy przede mną uciekają. Wy, którzyście pod moim dowództwem w Galii niemało korzyści zyskali, którzyście mi przysięgę na wierność złożyli na tę całą wojnę, a nie na część tylko, opuszczacie mnie w połowie akcji. Burzycie się przeciw swym dowódcom i uważacie za stosowne rozkazywać tym, od których powinniście rozkazy odbierać. Biorąc więc siebie samego na świadka mojej wobec was aż do tej chwili hojności, zastosuję prawo praojców i z 9. legionu, który głównie wszczął ten bunt, każe co 10. losem wyznaczonego stracić. Rozległ się na to jęk wszystkich żołnierzy z tego legionu, a dowódcy jego przypadli do nóg Cezara z błagalnymi prośbami. Z oporem i powoli ustępując, o tyle jednak złagodził karę, że tylko 120, którzy głównie uchodzili za przywódców, miało losować, a 12 z nich, na których los padnie, miało być straconych. Kiedy zaś okazało się, że między tymi 12 był jeden, który nawet nie był obecny, kiedy bunt wybuchł, kazał Cezar zamiast niego stracić centuriona, który to ujawnił. Cezar nie napisał nic o buncie w Placencji. Jeśli taki bunt się zdarzył, jeśli dziesiątkowanie stanowiło jeden ze sposobów zachowania dyscypliny, nie stąd wynikała bitność armii Cezara. Więc żołd? Tak. O wypłatę żołdu troszczył się Cezar bardzo pilnie. W Gallii pozwalał plądrować zdobyte miasta i starał się, aby bodźce materialne wzmagały entuzjazm żołnierza w każdej operacji bojowej. Stworzył jednak coś, co nie było oparte ani na strachu, ani na chęci zysku. Stworzył bezinteresowny fanatyzm związany z kultem jego osoby. Pompejanie ginęli za republikę, za wolność i inne ideały, które mogły w istocie być puste, ale w imię których popełniało się samobójstwa, jeśli ktoś nie chciał skorzystać z łaski Cezara. On nie dawał swoim ludziom nawet strzępka ideologii, żadnej doktryny, żadnego hasła. Umiał jednak przyzwyczaić do umierania na każde swoje zawołanie za Cezara, podczas gdy nikt nie ginął za Pompejusza. Potrafił sformować kadrę ślepo oddanych ludzi, idących dobrowolnie, gotowych na wszystko, czego zażąda zwierzchnictwo, bez pytania o powody i cele. Jego wojsko różniło się czymś od innych wojsk. To już nie armia. To doborowe stronnictwo z długotrwałym stażem, 100 razy przekupione, 100 razy nastraszone, związane z wodze na śmierć i życie, sfanatyzowane i wolne od nałogu zbytniej dociekliwości. Ci ludzie, jeśli w czymś zawinili, proponowali sami, aby ich za karę zdziesiątkować, ale nie zwalniać ze służby. Jak się rozpisał? Ten sam autor? Znikł styl skrótowy. Nikt już nie powie, że są to wyciągi z notatek albo raporty wojskowe. Zamiast nich zjawiła się narracja o szerokim oddechu, po prostu epicka proza. Tak żałował dotychczas miejsca na fakty. Taki był lapidarny i oszczędny. Zajmował się tylko strategią i taktyką, aż nagle puszcza wodze fantazji i zmyśla długie przemówienie swego poległego w Afryce legata Kuriona. Owszem, nie przestaje być strategiem i taktykiem o tyle, że strategia i taktyka służą mu za temat, lecz jest głównie literatem. Zapewne wkłada w usta Kuriona własne myśli. Na przykład te. Uczciwi nie powinni podejrzewać, że się im niezbyt ufa. A nieuczciwi nie powinni wiedzieć, że się ich boimy, bo nieuczciwi, widząc nasze obawy, poczują się swobodniej, a zapał uczciwych osłabnie.
Dlaczego teraz dopiero pofolgował sobie, rozprężał

Zmarzył się całkowicie i tyle pisze o niepowodzeniach Kuriona? Sentymenty? Lubił tego Kuriona? Zamyślił się nad mogiłą wiernego żołnierza? Przecież kupił go kiedyś, zapłacił jego długi i tym sposobem pozyskał. Może wbrew utartemu przekonaniu wodzowie kochają najbardziej ludzi zaprzedanych? Ależ opis tej klęski w Afryce jest wręcz znakomity.

0: ponieważ jest się człowiekiem. Z dyktaturą sprawa niejasna. Appian twierdzi, że po stłumieniu buntu w Placencji przybył Cezar do Rzymu, a lud grozą przejęty wybrał go dyktatorem bez uchwały Senatu, bez przewodnictwa właściwego urzędnika. Cezar przedstawia to inaczej. Nawet nie wiedział, że obrano go dyktatorem. Był nieobecny. Dopiero wracając z Hiszpanii, usłyszał tę nowinę w Marsylii. Nie kazał nikomu wystawiać swej kandydatury. Projekt odpowiedniej uchwały zgłosił z własnej inicjatywy pretor Marek Lepidus. Dlatego też Cezar zatrzymał dyktaturę tylko przez 11 dni. Dał się tymczasem wybrać na konsula, ponieważ był to rok, kiedy mógł nim legalnie zostać. Wprowadził kilka pilnych dekretów, uregulował tryb zwracania długów, ułaskawił pewną liczbę skazanych za dawne przestępstwa wyborcze. Zrobił to tak, aby się nie wydawało, że po uzurpatorsku przechwytuje prerogatywy ludu i złożył dyktaturę. Czekała go jeszcze zasadnicza rozprawa z Pompejuszem na polu bitwy. Zwycięstwo polityczne już odniósł.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy jutro około 19:30, to znaczy między drugim i trzecim aktem Walkirii Ryszarda Wagnera.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: O takiej nietypowej porze dziś nasz jazzowy sygnał pojawił się na antenie dwójkowej. Kłaniamy się Państwu. Marek Dalba za konsoletą, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Do godziny 22 będziemy z Państwem i będziemy dziś słuchali wyrafinowanej jazzowej pianistyki. A więc trochę zgodnie z tradycją naszych poniedziałków w dwójce przed laty, kiedy na pewno Państwo pamiętają, na naszej antenie wybrzmiewała audycja Jazz Pianoforte Tomasza Szachowskiego, a w tej audycji niejednokrotnie pojawiał się Ahmad Jamal. Ahmad Jamal, o którym znów jest głośno, ponieważ dosłownie przed chwilą, bo pod koniec kwietnia w tym roku, pojawił się kolejny żywy materiał tego fantastycznego pianisty. Pianisty, który zainspirował całe pokolenia muzyków, który bardzo przyczynił się do wprowadzenia niegdyś tria fortepianowego na szczyty jazzowej sztuki. No i można chyba śmiało powiedzieć na szczyty jazzowej popularności. Tych triów Ahmad Jamal miał, jak wiemy, kilka. Dziś posłuchamy nagrań zarejestrowanych dokładnie w marcu 1976 roku, a więc 50 lat temu, w klubie The Happy Medium w Chicago. Pojawiają się one na płytach wytwórni Resonance Records po raz pierwszy w historii. Producent Zef Feldman i jego oficyna Resonance, jak wiemy, od lat przedstawiają nam nieznane nagrania wybitnych twórców jazzu. Słuchaliśmy w tym paśmie, słuchaliśmy w naszych dwójkowych jam session Mala Waldrona, słuchaliśmy Joe Hendersona, Billa Evansa, wydawanych właśnie dzięki niemu. No a dziś obszerne fragmenty dużego wydawnictwa, bo to jest zapis pełnego koncertu Jamala, który odbył się w ramach Jazz Showcase, serii koncertów chicagowskich. Jamal w legendarnym klubie Joe Segala, który nagrywał artystów, którzy występowali w

tym miejscu. No i producent Feldman po raz pierwszy dowiedział się o tym przepastnym archiwum w roku 2011. Wtedy po raz pierwszy poznał Segala, no a dziś za zgodą jego syna przegląda regularnie ogromną skarbnicę materiałów. To jest kilka tysięcy taśm. Dziś słuchamy Ahmada Jamala, o którym powiemy kilka słów pomiędzy utworami. Duże formy, 76 rok, czyli czas, kiedy Ahmad Jamal zaczyna koncentrować się na własnym, oryginalnym materiale. Oczywiście cały czas sięga do tradycji, ale coraz częściej pojawiają się długie, rozbudowane, takie transowe formy. Usłyszymy dziś pianistę w triu z Johnem Hardem na kontrabasie. John Hard, urodzony w Pittsburghu, kontrabasista urodzony w 1938 roku, współpracował wcześniej z Oscarem Petersonem, z Countem Basiem, potem grał z Pharoah Sandersem, między innymi. A na bębnach wieloletni towarzysz Jamala Frank Gent, rocznik 1931, urodzony w Detroit, nieżyjący już od 5 lat, wysoko ceniony perkusista, który towarzyszył w licznych sesjach Donaldowi Birdowi, Billie Holiday, współpracował także między innymi z Milesem Davisem. Zatem Frank Gent, bębny, John Hard, kontrabas, Ahmad Jamal przy fortepianie. Zaczynamy od samego początku, w ten sposób ten koncert 20 marca 1976 roku się rozpoczął.

20 marca 1976 roku. Jazzowy showcase w Chicago, dokładnie w klubie The Happy Medium przy ulicy Rush Street. Ahmad Jamal, John Hard na kontrabasie i Frank Gent na bębnach. Zapis pełnego koncertu, który dostajemy dziś, dostajemy w tym roku dzięki znawcy jazzu Zefowi Feldmanowi i jego niezależnej oficynie Resonance Records. Jamal, rocznik 1930, urodził się w Pittsburghu. Początkowo występował pod nazwiskiem Fritz Russell Jones. Nazwisko Jamal przybrał po przejściu na islam na początku lat 50., a swój pierwszy autorski zespół, swoje pierwsze trio założył w roku 1951, czyli 25 lat przed koncertem, którego dziś słuchamy. No i przez ten czas najbardziej właśnie lubił pracować ze swoimi autorskimi triami. Ta formuła odpowiadała mu najbardziej, w niej zresztą najlepiej się realizował. A dekada lat 70. to już ten Jamal, tak zwany dojrzały, dekady lat 70. otworzył znakomitym albumem studyjnym The Awakening, płytą, do której zaglądamy systematycznie, bo to absolutny kanon muzyki jazzowej. Jamal, który był zawsze ulubieńcem muzyków, wielu krytyków to podkreśla, był jednym z ulubionych pianistów Milesa Davisa. Davis w swojej autobiografii często wymienia nazwisko Ahmada Jamala, powołując się na jego pianistykę. Z kolei krytycy uważają, że aby w pełni docenić pianistykę Jamala, trzeba cofnąć się do czasów Earla Garnera, Arta Tatuma, czyli wizjonerów jazzowego fortepianu, których chyba najtrudniej zaklasyfikować do jakiejś określonej szkoły, dlatego tak podobali się młodemu Jamalowi, szczególnie Garner, który był zjawiskiem naprawdę

wyjątkowym. Słuchamy dziś fragmentów tego zapisu, który ukazał się w podwójnym wydawnictwie Dwa kompakty lub dwa long playe wydane pod koniec marca tego roku. Ahmad Song, temat oryginalny pianisty, którym zwykł otwierać swoje koncerty w latach 70. A teraz przeskoczymy do płyty drugiej, czyli jesteśmy mniej więcej w połowie tego koncertu i przed nami teraz temat Herbiego Hancocka, Dolphin Dance.

Dolphin Dance. Temat Herbiego Hancocka, tym razem pod palcami Ahmada Jamala. Bo właśnie tego pianisty słuchamy dziś w jazzowym klubie Dwójki. Słuchamy fragmentów koncertu, który ukazał się w tym roku. Koncert sprzed 50 lat. Marzec 1976 roku. The Happy Medium przy Rush Street w Chicago. No i powrót pianisty do Chicago, do miasta, w którym mieszkał w latach 1947-62. To właśnie tu zagrał swój najsłynniejszy koncert. Najsłynniejszy, ponieważ wydany na płytach i później ten album At the Pershing Room przyniósł mu rozgłos, przyniósł mu sławę. W tych nagraniach z marca 1976 roku Jamalowi towarzyszą John Hard na kontrabasie i Frank Gent na bębnach. Monofoniczne taśmy, które czekały pół wieku na odkrycie, na przygotowanie. Tutaj wypada jeszcze wymienić nazwisko współproducenta Joe Altermana, pianisty jazzowego z Atlanty, badacza twórczości Jamala, autora książek o pianiście, który został zaproszony do, kiedy powstawała ta właśnie płyta. Gunther Schuller o grze Jamala mówił: mistrzowski jest jego timing. To bardzo specyficzne łączenie ornamentyki z oszczędnością środków wyrazu. Niektórzy zarzucają Jamalowi tendencję do zbyt częstego korzystania z partii ściśle aranżowanych. Wytyka mu się nawet taką skłonność do partii z góry zaplanowanych, co w pewnym stopniu ogranicza jego swobodę, ale z drugiej strony, dzięki właśnie takiemu podejściu, Jamal wykorzystuje całą potęgę brzmienia swojego instrumentu, swojego zespołu, swojego tria, równouprawnienie wszystkich muzyków. Tak mówił Schuller o grze, o stylu Jamala, który oczywiście ewoluował i fantastyczne jest śledzenie zmian także na stanowiskach basistów, perkusistów, bo no, trio to był ten organizm, gdzie Jamal czuł się zdecydowanie najpewniej, najlepiej i uprawiał ten gatunek przez całe swoje życie. Proszę Państwa, jeszcze jeden utwór z tego koncertu. 20-minutowa wersja tematu pianisty Swahili Land. Oryginalny temat podejmowany przez pianistę w wielu miejscach, podczas wielu koncertów, także samplowany dekady później przez hip-hopowych artystów, przez DJ-ów. No wiemy, pamiętamy o tym. Jamal był jednym z ulubieńców także tych, którzy wykorzystywali pewne fragmenty tych płyt znacznie, znacznie później. Powracamy do Chicago.

0: Ahmad Jamal, cały Ahmad Jamal w tym właśnie utworze Swahili Land. John Hard na kontrabasie, Frank Gent na bębnach, no i przy fortepianie oczywiście bohater tej audycji, lider tego tria. Trzech utworów, obszernych fragmentów tego koncertu udało nam się dziś posłuchać w jazzowym klubie Dwójki 20 i 21 marca 1976 roku The Jazz Showcase w Chicago. Materiał, który ukazał się niedawno i myślę, że w niedalekiej przyszłości jeszcze do niego powrócimy. A dziś już kłaniam się Państwu. Tak dziś było w jazzowym klubie Dwójki. Przemek Psikuta, dziękuję. Jest 22.
1: Rozmowy na lat.

0: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Zapraszam dziś na spotkanie z jednym z najznakomitszych i na pewno najczęściej tłumaczonym pisarzem bułgarskim, Georgijem Gospodinowem. W 2019 roku odebrał we Wrocławiu Nagrodę Literacką Europy Środkowej Angelus za powieść Fizyka Smutku, a w 2023 został uhonorowany Międzynarodowym Bookerem za Schron Przeciwczasowy. W ubiegłym roku, mimo planów i miejsca w programie, nie dotarł na Festiwal Góry Literatury z powodów osobistych, choć wielu czytelników bardzo liczyło na spotkanie z nim po publikacji szalenie intymnej i bardzo pięknej książki o pożegnaniu z ojcem, Śmierć i ogrodnik. Szczęśliwie udało się w tym roku, pretekstem była publikacja po raz pierwszy po polsku zbioru opowiadań sprzed 13 lat i wszystko stało się księżycem. Zanim przejdziemy do rozmowy z Georgijem Gospodinowem, którą udało mi się właśnie na festiwalu zarejestrować, posłuchajmy fragmentu opowiadania z tej ostatnio przełożonej na polski przez Magdalenę Pytlak książki. Czyta Andrzej Ferenc.
1: 8 minut i 19 sekund. W momencie, gdy zaczynasz czytać ten tekst, słońce mogło już zgasnąć, lecz ty jeszcze o tym nie wiesz. Zostało ci podarowane całe 8 minut i 19 sekund, nim wiadomość o jego śmierci do ciebie dotrze. Tyle potrzebuje światło na podróż stamtąd. Potem zrobi się ciemno. Minęło 9 sekund. Co możesz zrobić? Leć, spakować najważniejsze rzeczy, telefon, pieniądze, paszport. Czekaj chwilę, wybierasz się gdzieś? Odstaw bagaże, zadzwoń do najbliższych, oni jeszcze nie wiedzą. Ogłoś im koniec świata i darowane minuty, już mniej niż 7, których nawet nie podejrzewają. Powiedz im, niech ruszają natychmiast, jeśli są niedaleko. Gdzie? Żeby być razem. Nie uda się w 7 minut. Niech zostaną tam, gdzie są i schowają się. Pod stołem. Wszystko to wydaje się głupie. Nie masz doświadczenia z brakiem słońca. To nie to samo, co brak prądu. Powiedz, że ich kochasz i odnajdziecie się w ciemności. Co jeszcze? Masz ochotę spróbować wszystkich ulubionych rzeczy po raz ostatni, ale czas pozwala ci co najwyżej zjeść łyżeczkę czereśniowej konfitury z lodówki. Kot się gdzieś schował, on też już wie. Otwierasz okno. Na zewnątrz ludzie trwonią ostatnie minuty słońca. Masz ochotę krzyknąć. Cholera! Nie widzicie, że to nie jest to samo światło? Nie robisz tego. A co stanie się później? Czy rozbiegną się planety, czy oceany pofruną, czy zapadnie wieczna arktyczna zima? I czy stanie się to od razu, czy dostaniemy trochę czasu? Jeszcze kilka minut, godzinę w nieprzeniknionym mroku. Jesteś tu jeszcze?
0: Moje pierwsze pytanie jest bezpośrednio związane z pana najnowszą książką i z pierwszą.

0: pierwszym opowiadaniem, które się w niej znajduje, o końcu świata. Ale nie tylko, bo w większości pana książek, w Fizyce smutku i Schronie przeciwczasowym, to emocja, która się pojawia. Strach, głębszy lęk przed światem. Czy ta emocja jest dla pana ważna?
1: Is this emotion important for you?
2: Yes, I could say this is kind of.
3: Tak, mógłbym powiedzieć, że jest to pewien rodzaj przeczucia końca. To nie jest prawdziwy koniec świata, ale raczej to, jak go sobie wyobrażamy i jak go odczuwamy. W każdym z tych opowiadań, ale także w innych książkach, o których pani wspomniała, pojawia się myśl, że apokalipsa jest właściwie czymś bardzo osobistym. Może wydarzyć się każdemu z nas w innym czasie. Apokalipsa nie musi oznaczać fajerwerków, ognia, krwi itd. Nie. Czasem apokalipsa może być bardzo cicha i może wydarzać się każdego dnia. Ważne jest dla mnie to, jak odczuwamy własną apokalipsę. W jednym z opowiadań pojawia się też pytanie, jak będą wyglądały twarze ludzi z ostatnich dni? Czy będą nosiły jakieś znaki? Czy będą inne niż nasze? Czy będzie coś w powietrzu, co pozwoli nam powiedzieć, o tak, coś zmieniło się w świetle. A teraz słońce zgasło i mamy 8 minut i 19 sekund. Co można zrobić przez 8 minut i 19 sekund? Takie pytania pojawiają się niemal w każdym z tych opowiadań.
0: A czy pan sam żyje w cieniu tego poczucia, że apokalipsa jest możliwa właściwie w każdej minucie, tylko z tym niewielkim opóźnieniem?
2: Yes, I think that apocalypse is already happening.
3: Tak, myślę, że apokalipsa już trwa. Być może niektóre apokalipsy przegapiliśmy. Jak mówiłem, to nie jest coś, co dzieje się raz na zawsze. To coś, co może wydarzyć się w każdej możliwej minucie. I dlatego literatura daje nam tę supermoc, zdolność dostrzegania znaków. To bardzo ważne, bo wtedy zauważamy, że coś się zmieniło. Jeśli nie jesteśmy świadomi zachodzących zmian, apokalipsa nadejdzie po prostu w jednej sekundzie. Dobrze jest wiedzieć, że coś się zmieniło i że być może stoimy na bardzo niebezpiecznej krawędzi. To może dać nam, mam nadzieję, nowy sposób myślenia o życiu i o świecie.
0: There are not many statements in your books, thankfully. Na szczęście w pana książkach nie ma wielu deklaracji, dobrych rad, ale w tym pierwszym opowiadaniu jedna się pojawia. Co powinniśmy zrobić? Powinniśmy zadzwonić do najbliższych, do rodziny i być razem. Ta potrzeba wspólnoty, poszukiwanie wspólnoty i relacji, ważność więzi, to coś, co powraca w pana książkach i także w tym zbiorze opowiadań.
3: Zwłaszcza w ostatnim opowiadaniu, tytułowym dla książki I wszystko stało się księżycem, kiedy bohater Castor ma umrzeć i musi wypełnić jakieś biurokratyczne formularze. Pytają go, czy ma pan innych krewnych w kosmosie? A on myśli, spójrzcie, cóż to za samotność. Nie możemy być samotni tylko w naszym mieście czy kraju. Taka samotność kosmiczna to naprawdę ogromna i straszna rzecz. Pytanie o przynależność do małej wspólnoty, społeczeństwa jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że z poczuciem samotności będziemy mierzyć się w przyszłości coraz częściej. Wymyśliłem po bułgarsku słowo, które chyba nie istnieje, ale każdy je zrozumie. Brzmi jak diagnoza. Nieprzynależny. Ktoś, kto nigdzie już nie przynależy, nie należy do żadnej małej społeczności. To czysta samotność.
0: Jak Minotaur w pana Fizyce smutku.
3: Właściwie w Fizyce smutku było

0: To moje pytanie do samego siebie. Czy wszyscy jesteśmy w pewien sposób minotaurami? Labirynty są nie tylko wokół nas, lecz także w nas. Jesteśmy więc minotaurami z wewnętrznymi labiryntami. Możemy zgubić się w samych sobie. To naprawdę niebezpieczne. A inne pytanie, może nawet polityczne, brzmi, jak łatwo decydujemy, by kogoś odmiennego od nas nazwać potworem. Tak właśnie było z Minotaurem. W mojej książce proponuję inną perspektywę i myślę, że jest to prawda historyczna i mitologiczna. Minotaur jest małym, porzuconym chłopcem, 2-3-letnim, a ponieważ zrobiliśmy mu coś strasznego, zamknęliśmy go w piwnicy, postanowiliśmy uczynić z niego potwora z powodu naszego poczucia winy. I to nie jest jakieś niebywałe. Zdarza się także i dziś.
1: Ten obraz w pewien sposób powraca również w tym zbiorze opowiadań. Jest tam opowiadanie o chłopcu, który szuka ojca. Oczywiście to nie do końca o tym jest ta historia, nie tylko o tym, ale pyta nas pan o odpowiedzialność rodziców.
0: Tak, absolutnie. Właściwie nie znam polskiego tytułu tego opowiadania, bo to też nieistniejące słowo. Ojcowanie, adoptowanie ojca. Pomysł na to opowiadanie przyszedł mi do głowy, kiedy byłem małym dzieckiem. Napisałem wtedy wiersz. Miałem jakieś 12 lat i mieszkaliśmy obok szkoły dla osieroconych dzieci. Codziennie patrzyłem na te dzieci i jest to jedno z tych wspomnień z dzieciństwa, które były naprawdę silne, bo ja miałem rodziców, a one nie. I było to dziwne uczucie. No i 30 lat później napisałem o tym opowiadanie. To bardzo osobista historia o tym, jak w pewnym sensie wcielamy naszych ojców.
1: I o tym, jak możemy przetrwać. Przepraszam, że zdradzę zakończenie, ale opowiadanie kończy się tym, że chłopiec adoptuje koty i sam w pewien sposób staje się ojcem.
0: Lubię to zakończenie, bo to jedno z niewielu optymistycznych zakończeń w moich opowiadaniach. To jedyny sposób, by mieć ojca, stać się ojcem dla kogoś innego, jak ten chłopiec, który adoptuje kocięta. W ten sposób przestaje odczuwać lęk czy samotność związaną z tym, że nie ma ojca.
1: Jest tam też inne opowiadanie o ojcostwie i relacji między synem a ojcem. To jedno z najbardziej humorystycznych. Dostrzegam w nim ten szczególny rodzaj bałkańskiego humoru. Jest tu salon fryzjerski, chłopiec idzie z ojcem ostrzyc włosy i boi się, że obetną mu ucho, bo przysłuchuje się rozmowom dorosłych mężczyzn.
0: Ja pamiętam dokładnie takie salony fryzjerskie i sytuacje. Uwielbiałem słuchać mężczyzn, kiedy rozmawiali. To część mojego dzieciństwa, jedno z najwcześniejszych wspomnień. Jak to jest być pośród mężczyzn? Nikt cię nie zauważa, jesteś tylko dzieckiem. W takich patriarchalnych społeczeństwach dziecko niewiele znaczy. Jesteś obok, ale nie masz własnego głosu ani własnych historii. Dlatego mogłem słuchać wszystkiego. Dla mnie była to wielka szkoła opowiadania. To ironiczne i tragiczne opowiadanie przed hotelem Bułgaria, bo kończy się smutno.
1: A jednak jedną z najważniejszych cech pana literatury jest to, że opowiadając historie tragiczne czy poruszające, nie traci pan poczucia humoru ani ironicznego sposobu patrzenia na świat. Tutaj ironiczne jest dla nas choćby zdanie, że bał się, iż straci ucho, a potem poczuł się tak naprawdę, jakby stracił głowę.
0: Myślę, że to mój styl. Opowiadać o rzeczach tragicznych z lekkością i pocieszeniem. Nie lubię pogrążać moich bohaterów głęboko w milczeniu i w tragizmie. To właśnie lubię w bułgarskim sposobie opowiadania. Jako dziecko mieszkałem z dziadkami. Uwielbiałem sposób, w jaki

0: Opowiadali swoje historie, a także sposób, w jaki mój ojciec, świetny gawędziarz, opowiadał swoje. Zawsze dodawali ironię i humor, nawet jeśli mówili o śmierci albo o czymś podobnym.
1: Skoro jesteśmy przy tym temacie, muszę zapytać pana o śmierci i o ogrodnika, książkę o najbardziej poruszającym, najdotkliwszym osobistym doświadczeniu, bardzo smutnym i tragicznym z jednej strony, ale jak pan powiedział, napisanym w bardzo lekkim tonie.
2: I believe that literature could produce meaning and empathy, and this is very important.
0: Wolę taką lekkość, bo wierzę, że literatura może wytwarzać sens i empatię, a to bardzo ważne. Jak wytwarza sens? Jeśli potrafi się opowiedzieć historię o czymś złym, o czymś traumatycznym, co nam się przydarzyło, jest to sposób oswojenia bólu, oswojenia traumy. Nie możemy żyć bez bólu, ale możemy go oswoić, żyć ze swoimi smutkami. To bardzo ważne, bo czasem ludzie boją się swoich traum i smutków, milczą, a potem coś wybucha w nich samych. Historie zostały wymyślone także po to, by zrozumieć, co nam się przydarzyło. Bez opowiedzenia historii o tym, co się zdarzyło, w ogóle tego nie zrozumiemy. Nawet jeśli było to coś bardzo złego albo bardzo dobrego, bez opowiedzenia tego, bez ułożenia tego w historię, nie będziemy w stanie iść dalej.
1: Właściwie to właśnie sprawia, że wspólnota jest razem, posiadanie historii, którą możemy się dzielić, także naszymi najtrudniejszymi doświadczeniami.
0: Tak, ma pani absolutną rację. Potrzebujemy małej wspólnoty, by opowiadać nasze historie. Wystarczy jedna osoba, która nas wysłucha. To bardzo ważne. Myślę, że pisarze są znacznie bardziej związani z uszami niż z ustami, bo najpierw trzeba być dobrym słuchaczem. To bardzo ważne. Sądzę, że dziś mamy deficyt słuchaczy. Wszyscy mówią, a brakuje kogoś, kto wysłucha naszych historii. Ale literatura wymyśliła także inny sposób, jeśli jesteś całkiem sam. Jeśli nie masz tej małej społeczności, wystarczy zapisać swoją historię, przelać ją do książki albo na papier. Wtedy masz wokół siebie niewidzialną, nieobecną społeczność. Teraz na festiwalu spotkałem kilka osób, które znały mnie, bo czytały moje książki. Jesteśmy więc przyjaciółmi, nie wiedząc o tym. Jesteśmy małą społecznością. To relacja między pisarzem, opowiadaczem, a ludźmi, którzy czytają jego książki. I nawet jeśli jest to społeczność niewidzialna, jeśli nigdy nie spotkasz tych ludzi, oni żyli z twoimi książkami. Czasem, kiedy dostaję listy, ktoś pisze: pańska książka pomogła mi przetrwać to czy tamto. Po lekturze pańskiej książki pomyślałem o tym i o tym. To jest komunikacja, to bardzo ważne słowo, którego coraz bardziej nam brakuje. Komunikacja.
1: Kolejna rzecz, którą uważam za istotną w pana literaturze, to związek ze światem fizyki, ze światem materialnym. Zawsze wnosi pan do swoich książek coś z tego świata. Mam na myśli choćby fizykę smutku. Interesuje pana czas, interesują pana pewne fizyczne wielkości naszego świata, to, że ma on swój ciężar i tak dalej. Dlaczego tak jest?
0: Bo wierzę w świat fizyczny. Wierzę, że małe rzeczy, powiedzmy domowe muchy albo szklanka czegoś, są pełne historii. To kwestia widzialności. Jeśli chce się powiedzieć coś wzniosłego i ważnego, nie można mówić po prostu ogólnie, abstrakcyjnie. Nie wierzę w abstrakcyjne rzeczy, w abstrakcyjny sposób mówienia. Jeśli trzeba powiedzieć coś naprawdę wzniosłego, należy zacząć od czegoś bardzo widzialnego. Widzialne rzeczy, widzialny świat, świat fizyczny są drzwiami do niewidzialności, drzwiami do abstrakcyjnych idei, drzwiami do wzniosłości. Ale zawsze trzeba zachować jedno i drugie. Jeśli straci się rzeczy fizyczne, zostaje tylko ideologia. Wie pani, jak brzmi propaganda? Brzmi głupio i pusto.
2: Things, it will be just ideology. You know how the propaganda

0: sounds. It sounds in a stupid, empty way, talking about
1: to jest wolność. To powinniśmy zrobić. Powinniśmy znów być wielcy. Co to znaczy, znów być wielkim? Co mi proponujecie, żebym znowu miał 20 lat? Bo wtedy byłem wielki. Nie możecie mi przywrócić tamtej wielkości. Co właściwie mi obiecujecie? Powrót do XIII wieku? Dlatego przyjąłem taki sposób opowiadania. Pisać o rzeczach, które są częścią naszego codziennego doświadczenia. Ważne jest jednak, by dostrzegać wzniosłość wewnątrz małych fizycznych rzeczy. Tylko jedno i drugie razem, moim zdaniem, pozwala nam przetrwać. Tylko jeśli zachowamy sens obu tych rzeczy.
2: Czy czuje pan, że świat daje nam oparcie, czy to my naszymi emocjami i rzeczami nadajemy mu znaczenie? W pana książce działa to w obie strony.
3: In your book it goes both sides.
0: Absolutely. There is a chapter in the Physics of Sorrow with the title I can use.
1: Absolutnie. W fizyce smutku jest rozdział, którego tytułu mogę teraz użyć. Wzniosłość jest wszędzie. To historia o tym, jak szedłem z ojcem, a on zobaczył bawoli nawóz na środku ulicy. Zaczął o nim mówić z taką, jak to powiedzieć, pasją. Powiedział, że dziś już niełatwo coś takiego znaleźć, bo to rzecz ze świata wczorajszego. I tak dalej, i tak dalej. Mówił, że można go użyć jako lekarstwa, jeśli boli ucho. Można użyć go w ogrodzie, i tak dalej. Przez pół godziny wymyślał albo opowiadał całą mitologię, historię i medyczne zastosowanie bawolej kupy. Odnalazł tam swoją wzniosłość. Ktoś znajdzie swoją wzniosłość, czytając Kanta. Ktoś inny, słuchając programu drugiego. Ale wszyscy ludzie potrzebują znaleźć swoją wzniosłość. Każdy ma prawo odnaleźć ją w małych rzeczach wokół siebie. Dla mnie to fascynujące.
0: Program dwójka. But all of the people need to find their sublime, and everyone has the right to find his or her sublime in all small things around him. For me this is fascinating thing.
2: Posłuchajmy tego krótkiego fragmentu fizyki smutku w przekładzie Magdaleny Pytlak i interpretacji Andrzeja Ferenca.
4: Bawole łajno albo wzniosłe jest wszędzie. Pamiętam, jak szliśmy przez pewne zabytkowe miasto, słynące z odrodzeniowej architektury, powstania, pożarów, armat z drzewa czereśniowego. Historia toczyła się po ulicach, a mojego ojca najbardziej zadziwiały pelargonie w oknach i chwalił na głos tych, którzy wyhodowali takie kwiaty. Nagle zatrzymał się na jednej z ulic i zachwycony długo krążył nad czymś na ziemi. Bawole łajno. Wznosiło się tam niczym miniaturowa katedra, sklepienie cerkwi i kopuła meczetu. Niech mi wybaczą wszystkie religie. Mucha krążyła nad nim niczym anioł. Rzadko już można zobaczyć bawole łajno, powiedział ojciec. Nikt już nie hoduje bawołów. I długo z rozkoszą mówił o tym, jak nawieść nim dynie, jak nasmarować ścianę, oblepić ul pszczeli z tych starych, plecionych, jak używać go jako leku na chore ucho, porządnie podgrzewasz i kładziesz na ucho. W tamtym momencie mogłem się zgodzić, że odrodzeniowe domy, które oglądamy, oraz piramidy w Gizie są czymś o wiele mniej ważnym od architektury, fizyki i metafizyki bawolego łajna. Nawet jeśli nie urodzisz się w Wersalu, Atenach, Rzymie czy Paryżu, wzniosłe i tak znajdzie sposób, aby ci się objawić. Jeśli nie czytałeś pseudo Longinesa, nie słyszałeś Kanta lub jeśli zamieszkujesz wiecznie niepiśmienne pola anonimowych wsi i miast, pustych dni i nocy, ona i tak ci się ukaże w twoim własnym języku. Jako dym z komina zimowego poranka, jako fragment granatowego nieba, jako chmura, która przypomina ci coś nie z tego świata, jako bawole łajno. Wzniosłe jest wszędzie.
2: Among this physics, wśród tych fizycznych wielkości najważniejszy jest chyba dla

0: na czas, zmaga się pan z czasem.
1: Tak, bo myślę, że czas jest ważniejszy niż miejsce. Jeśli wraca się do miejsc swojego dzieciństwa, niczego już tam nie będzie, bo czas jest inny. To miejsce istniało w taki sposób, w jaki widziało się je jako dziecko i już nie istnieje w ten sposób, bo jesteśmy w innym czasie. Czas zmienił miejsca. Niełatwo to zrozumieć, bo czas nie jest widzialny. Możemy go zobaczyć w inny sposób. Kiedy widzi się kogoś, kogo znało się jako młodego człowieka, a potem widzi się go jako starego, można zobaczyć czas, ale z miejscami jest trudniej.
0: Chyba łatwiej zobaczyć to patrząc na przykład na drzewa, kiedy widzi się je tuż po posadzeniu, a potem jak rosną.
2: Talking about gardens and that and the gardener. The gardens could
1: tak, wspomniała pani o śmierci i ogrodniku. Ogrody potrafią oszukać czas i śmierć, bo drzewa rosną, potem każdej zimy obumierają, a w kolejnym sezonie znów się budzą. I tak ciągle. W ogrodach mamy czas cykliczny, który, jak sądzę, jest marzeniem ludzi, bo nasz ludzki czas jest czasem linearnym, ograniczonym fizycznie od punktu A do punktu B. Ale w ogrodzie mamy inny czas i dlatego myślę, że kochamy ogrody. Obiecują nam coś innego. Obiecują nam pewien rodzaj nieśmiertelności.
0: To jest bezpośrednio związane z pana książką, z jednej strony mówiącą o smutku, ale również moim zdaniem dającą najwięcej nadziei, czyli śmierci i ogrodniku. Chcę jednak znów zapytać o czas, który nas oszukuje. Tak jest w bardzo poruszającej historii miłosnej z najnowszego zbioru. Mężczyzna, który kochał kobietę, umówił się z nią na spotkanie po wielu latach, a potem otrzymał tylko list.
2: You mean this in front of the Hotel Bulgaria story, yeah.
1: Ma pani na myśli opowiadanie przed Hotelem Bułgaria, tak. W mojej poprzedniej książce z opowiadaniami był inny przykład. Dziewczyna i mężczyzna spotykają się tylko na 2 godziny. Mają coś wspólnie zrobić i zakochują się w sobie, ale wiedzą, że nic się nie wydarzy, bo każde ma swoją rodzinę. Postanawiają więc wymyślić i opowiedzieć sobie nawzajem całe swoje niewydarzone życie przez 8 lat. Na końcu mężczyzna ma siwe włosy, bo zabawy z czasem nie są niewinne. Czasami, kiedy opowiada się historię, czas przejmuje władzę i naprawdę coś się z nami dzieje. W opowiadaniu przed Hotelem Bułgaria dzieje się coś magicznego z czasem. Widzimy tam, jak na końcu pozostają życie i oczekiwanie. Mężczyzna był w miejscu i czasie, na które się umówili. Kobiety tam nie było, ale był list. Myślę, że to niezwykłe. Moc historii polega na tym, że potrafią oszukiwać czas. Czas oszukuje nas, ale nasze historie oszukują czas.
2: Time cheats, but our stories cheat the time.
0: The letter is also list też jest historią. Tak, lubi pan zabawy z czasem, by wspomnieć pana bardzo słynną powieść Schron przeciwczasowy. Lubi pan oszukiwać czas.
2: Próbuję.
1: I jest jeszcze coś bardzo ważnego. Jeśli coś nie wydarza się na czas, mam na myśli coś, czego chcieliśmy, jeśli ma się jakąś miłość, która nigdy się nie wydarzyła, próbuję opowiedzieć historię tego niewydarzonego życia. To mój sposób, żeby w pewnym sensie sprawić, by się wydarzyło. To także część oszukiwania czasu. Naprawdę wierzę, że niewydarzone historie, niewydarzone rzeczy bywają czasem dużo ważniejsze niż historie, które się wydarzyły, albo pamięta się je dłużej na swój sposób.
0: I mogą pomóc nam przetrwać apokalipsy, które przychodzą i odchodzą raz po raz i może kiedyś zakończą nasz świat. Bo apokalipsy kończą rzeczy, które wydarzyły się w realnym życiu, a to, co niewydarzone, przechowujemy jak skarby, dopóki koniec nie dosięgnie nas samych.
2: If this 8 minutes and 19 seconds goes on,
1: jeśli te 8 minut i 19 sekund mija, ale słońce wciąż tam jest, jesteśmy gotowi czekać na kolejną apokalipsę. Takie jest życie. Pocieszające jest to, mówiąc wprost, że jeśli po jakiejś apokalipsie potrafimy opowiedzieć o niej historię,

0: To znaczy, że przeżyliśmy i jesteśmy gotowi na następną. Ostatnia, całkowita, finalna apokalipsa nastąpi wtedy, gdy następnego dnia nikt nie opowie historii o tym, co się wydarzyło. Nie będzie wiadomości, nie będzie radia następnego dnia. Apokalipsa w sensie metaforycznym jest wtedy, gdy nie rozmawiamy ze sobą, bo opowiadanie historii jest sposobem komunikacji. To ogólny sposób, ogólna rama. Opowiadamy nasze historie, więc żyjemy. Jeśli nie mogę opowiedzieć swojej historii, znikam.
1: Polskiego głosu bułgarskiemu pisarzowi Georgijowi Gospodinowi użyczył Andrzej Sułek. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Autopromocja. 150 lat festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth to nie tylko nowe produkcje, ale też wyjątkowa retrospektywa spektakli z niemal całej historii inscenizacji na Zielonym Wzgórzu. Tetralogia Pierścień Nibelunga tego najlepszym przykładem. Walkiria, dramatu dzień pierwszy we wtorek 28 lipca. Wśród wykonawców Klaus Florian Vogt, Zygmunt, Elsa van den Heever, Zyglinda, Mika Kares, Hunding, Michael Folle, Wotan, Camilla Nylund, Brunhilda, Anna Kisjudit, Frika. Dyryguje Christian Tillemann. Początek transmisji o 15.50. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja.
3: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 22.30.

Witamy w samym sercu lata w audycji Nocna Strefa. Za konsoletą Marek Dalba, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Będziemy z Państwem do pierwszej, a wraz z nami gitara i muzyczny świat niekończących się wakacji. Masa Yoshiego, Takanaki.

Brazilian Skies, utwór tytułowy z wydanego w 1978 roku albumu Masayoshiego Takanaki, nagranego w Brazylii pod brazylijskim niebem. Tak zaczynamy audycję, która być może zapisze się w historii Nocnych Stref jako najbardziej optymistyczny, pozytywny odcinek audycji. A oto postara się nasz główny bohater, muzyk, którego twórczość stała się synonimem lata i wakacji. Muzyk, który jednocześnie przez dekady był jedną z największych gwiazd sceny fusion w Japonii. Ale poza Japonią nikt za bardzo nie kojarzył Masayoshiego Takanaki. Owszem, robił on wspaniałą karierę w swoim kraju, dawał stadionowe koncerty, przyciągał wielką publiczność. Swoim gitarowym graniem nawet udało mu się podbić listę przebojów w Japonii. No a ten sukces pozwolił mu na występy u boku gwiazd, które odwiedzały Japonię w latach 70. i 80. Santana, Tina Turner, Little Richard. Ale to było w Japonii, kraju, którego rynek muzyczny rządzi się swoimi prawami i którego muzyka w zasadzie przez dekady funkcjonowała jako wewnętrzne zjawisko. Z kilkoma wyjątkami oczywiście. Ale oto mamy lata 20. XXI wieku i chwilę, kiedy nazwisko Takanaka trafia na usta młodych słuchaczy z całego świata. Japoński gitarzysta wyprzedaje wielkie sale koncertowe.

koncertowe w Ameryce i Wielkiej Brytanii. No i zapowiada już kolejne światowe tournée na rok 2027, a przed nim jeszcze sierpniowy występ w Londynie w Crystal Palace Bowl, gdzie słuchać będzie jego gitarowego grania kilkanaście tysięcy osób. Jego nagrania wracają do łask. Pojawiają się kolejne płytowe reedycje, no a do tego jeszcze miliony odtworzeń w serwisach streamingowych. Na czym polega ten współczesny fenomen Masayoshiego Takanaki? Skąd ta nagła popularność jego muzyki nagrywanej prawie pół wieku temu? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć wspólnie w 2,5-godzinnej audycji poświęconej jego twórczości. Czy chodzi tutaj o ten letni klimat, hawajskie koszule, przeciwsłoneczne okulary, gitarę w kształcie deski surfingowej? Czy chodzi tutaj o jakiś wakacyjny eskapizm, o pełne poczucia humoru okładki, może coś innego? Zachęcam Państwa jak zwykle do udziału w audycji i pisania na adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Zapraszam też do komentowania na Facebooku audycji, czyli facebook.com/nocturn2, a także na profilu instagramowym fondziuba. Kto jeszcze nie śledzi tych kont, to zachęcam, bo tam odnajdą Państwo podcasty, archiwa audycji, no i spisy utworów naszych wspólnych poniedziałkowych spotkań. A jak to wszystko się zaczęło u Takanaki? Jak zaczęła się kariera solowa i jak powstawał ten muzyczny świat niekończących się wakacji? No to było równo pół wieku temu, w 1976 roku. Album Seychelles, czyli Seszele, który tak się rozpoczyna.

pół wieku temu powstały te wakacyjne, letnie krajobrazy spod znaku muzyki fusion. Masayoshi Takanaka i płyta Seychelles, czyli Seszele. No i dwie kompozycje rozpoczynające ten solowy debiut japońskiego gitarzysty. Na początek O tengo suerte, co po hiszpańsku oznacza Ale mam szczęście. No a przed chwilą Tokio Reggae, reggae tokijskie, czyli zapowiedź tego, czym miała rozbrzmiewać Japonia już wkrótce, na przełomie lat 70. i 80., czyli city popem, bo nie zapominajmy, że tamte czasy, czasy, kiedy sukcesy w Japonii odnosi Masayoshi Takanaka, to także czas bańki gospodarczej, bubble economy, prosperity w Japonii. Czas, który upływał Japończykom pod znakiem wielkiego optymizmu. Każdy miał pracę, każdy zarabiał, każdego było stać na przyzwoite wakacje, niektórych nawet na, no właśnie, te wspomniane Seszele. Mam szczęście, kupiłem bilet na Seszele, tak brzmi ten krótki refren śpiewany w kompozycji O tengo suerte. Co ciekawe, napisany przez Yukihiro Takahashiego, ówczesnego przyjaciela Masayoshiego Takanaki, no a później perkusisty i wokalisty Yellow Magic Orchestra. Tego muzyka znają słuchacze Nocnej Strefy doskonale. No a Masayoshi Takanaka z Yukihiro Takahashim występowali razem w grupie Sadistic Mika Band, do której dzisiaj jeszcze powrócimy. A Nocna Strefa mija nam dzisiaj pod znakiem tych optymistycznych, pozytywnych, wakacyjnych dźwięków Masayoshiego Takanaki. My przez te 2,5 godziny przy tych dźwiękach będziemy zastanawiać się, na czym polega współczesny fenomen tego muzyka. Jak to jest, że artysta, który robił karierę w Japonii 30-40 lat temu, obecnie jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Szczególnie pokolenia Z, a także milenialsów, którzy licznie zjawiają się na jego koncertach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czego dowodem tegoroczna trasa. Jej pierwsza odsłona miała miejsce w marcu, gdzie Takanaka dał kilka koncertów w Wielkiej Brytanii i w Kalifornii. No a przed nami jeszcze jeden akcent. W sierpniu, dokładnie 7 sierpnia, Takanaka wystąpi w ramach bardzo ciekawego wydarzenia City Pop Waves w Crystal Palace Bowl. Przypominam adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Zapraszam też na media społecznościowe audycji facebook.com/nocturne2, a także Instagram von Dziuba. Przyniosłem dzisiaj ze sobą mnóstwo płyt Takanaki, szczególnie tych albumów wydawanych w drugiej połowie lat 70., które no, chyba uznawane są za te najlepsze, przynajmniej do nich dziś najczęściej się wraca. Ja przyznam, że gdy kupowałem je, pozyskiwałem je z Japonii ponad dekadę temu, to nie były to wtedy specjalnie cenne albumy. To znaczy, te płyty były dość powszechnie dostępne. Takanaka, nawet zdarzało się, że jego albumy pojawiały się w antykwariatach w Europie, a nawet w Warszawie. Natomiast dziś te pierwsze tłoczenia, które mamy dzisiaj ze sobą, osiągają już zawrotne ceny. No a jeżeli płyta zawiera wkładkę, a także obi, czyli pasek otaczający okładkę albumu, no to ta cena naprawdę potrafi być jeszcze 2-3 razy wyższa niż płyta bez tych oryginalnych dodatków. No i właśnie jeszcze okładki, o których dzisiaj opowiemy. Okładki absolutnie fenomenalne, z fotografiami ukazującymi, no właśnie, styl życia Takanaki. Zdawałoby się, artysty wiecznie uśmiechniętego, przebywającego na wieczne.

wakacjach. Dwie kolejne kompozycje przed nami. Blue Lagoon, czyli podróż do końca lat 70. fragment albumu Jolly Jive. No a potem kompozycja, która zaczyna się takim synonimem dźwiękowym japońskiego lata, czyli dźwiękiem cykad. Izu Amanatsu Natto Uri.

Jeszcze raz powróciliśmy do Brazylii, do płyty Brazilian Skies i do tej sesji z 1978 roku, zrealizowanej właśnie w Ameryce Południowej. Ale o czym myślał wówczas Masayoshi Takanaka? O własnej ojczyźnie. O, to było słychać choćby w tym wstępie, czyli w brzmieniu cykad, które śpiewają w Japonii w upalne dni. No i tytuł, czyli Izu Amanatsu Nattouri, sprzedawca natto i cytrusów Amanatsu z Izu. Słowo wyjaśnienia, natto, czyli fermentowana soja, fermentowane nasiona soi, jeden z przysmaków japońskich. No i pewna anegdota, według relacji z tego nagrania tytuł, ten enigmatyczny tytuł, ale jakże klimatyczny, wymyślił basista Getao Takahashi. Podczas słuchania wstępu do utworu zaczął dla żartu śpiewać rytmicznie ten właśnie tytuł, czyli Izu Amanatsu Natto Uri. Brzmienie frazy pasowało do melodii elektrycznego fortepianu na początku kompozycji, no i dodatkowo materiał ten jest pewnym hołdem dla Izu. No i to też dobry przykład charakterystycznego poczucia humoru Takanaki. Zamiast patetycznych tytułów wybierał on często zupełnie surrealistyczne lub codzienne skojarzenia. No, tytuł sprzedawca natto Yamanatsu z Izu idealnie oddaje charakter jego twórczości, czyli wirtuozerską technicznie grę, ale pozbawioną zadęcia. No, dzięki temu nawet tak dziwny tytuł wywołuje uśmiech, zanim jeszcze zabrzmi pierwszy dźwięk kompozycji. Naszym głównym bohaterem jest Masayoshi Takanaka, bohater młodych słuchaczy w ostatnich latach, japoński muzyk, który urodził się w 1953 roku. Ma zatem 73 lata, ale ostatnio przeżywa swoją drugą młodość za sprawą renesansu jego twórczości. Urodził się w rodzinie chińsko-japońskiej. Ojciec był imigrantem z Chin, który przybył do Japonii po II wojnie światowej. Matka była Japonką, no a Takanaka urodził się pod innym nazwiskiem, nie Takanaka, tylko Masayoshi Liu. Dopiero później przyjął nazwisko po swojej matce, kiedy otrzymał on obywatelstwo japońskie. Uczył się gry na gitarze, podziwiał oczywiście tuzów, czyli Erika Claptona, zasłuchiwał się w grupie Cream, Led Zeppelin. Uwielbiał także muzykę latynoską, czemu dawał znać później, szczególnie w tych nagraniach solowych z lat 70. i 80., o czym jeszcze się dzisiaj przekonamy, ale w pierwszej połowie lat 70.

trafił on do zespołu, który rzadko dokonywał takich eskapad w stronę brzmień egzotycznych, tropikalnych, a tym zespołem był Sadistic Mika Band. Pionierska grupa, jeżeli chodzi o Japonię, grupa wykonująca połączenie, miksturę glam rocka, art rocka, funku, no i do tego japońska wyobraźnia. No, w roku 1975 ta grupa zdobywa prawdziwą sławę, bo rusza w trasę wraz z Roxy Music, to znaczy muzycy Sadistic Mika Band supportowali Roxy Music w trakcie ich tournée po Wielkiej Brytanii. To była dobra okazja, żeby pokazać się w wielkim świecie. No i tak w ten sposób w połowie lat 70. Sadistic Mika Band pojawili się w programie telewizyjnym BBC i zapis tego koncertu można do dziś podziwiać w internecie. Są fragmenty tego występu. No i posłuchamy dzisiaj dwóch nagrań tej formacji właśnie jeszcze sprzed czasów solowej kariery Masayoshiego Takanaki. Zaczniemy od podróży do roku 74 i to będzie prawdziwy wehikuł czasu. Zresztą sama kompozycja nosi taki właśnie tytuł Time Machine ni Onegai, czyli proszę cię wehikule czasu, tak można by to przetłumaczyć, a następnie kompozycja z albumu Hot Menu, rok 1975, utwór pod tytułem Waka Chico.

0: from 20 or 30 yards from the flag. Very poor shot.
1: Sadistic Mika Band, czyli być może jedna z najciekawszych japońskich formacji początku lat 70. Zaczęliśmy, no właśnie, od wcześniejszego dokonania, czyli płyty z 74 roku i piosenki Time Machine Ni Onegai. Było punkowo, nowofalowo niemalże. No a później Waka Chico, czyli już wizyta bardziej w świecie fusion. A za tą formacją stali między innymi Kazuhiko Kato i jego partnerka Mika Kato. No, to była para do czasu, do roku 75 właśnie. A z tego roku pochodzi Waka Chico i album Hot Menu. Mika i Kazuhiko rozeszli się wówczas, no i to też związało się z rozpadem grupy Sadistic Mika Band. No a poza nimi warto tutaj wymienić Yukihiro Takahashiego, wspominanego już dzisiaj perkusistę, późniejszego muzyka Yellow Magic Orchestra. No i do tego nasz dzisiejszy główny bohater Masayoshi Takanaka. Na gitarze oczywiście, gitarze jakże innej od tej, którą pokazał na albumach solowych, bardziej drapieżna, no nie tak wakacyjna, nie tak letnia, chociaż te pewne akcenty tropikalne już zaczynają się pojawiać na płycie Hot Menu formacji Sadistic Mika Band. Zastanawiamy się dzisiaj nad fenomenem Masayoshiego Takanaki, muzyka, który zawsze, gdy patrzę na jego okładki albo gdy słucham jego nagrań, to zawsze pojawia mi się uśmiech na twarzy, co podkreślam Państwu zawsze, kiedy wspólnie w radiu słuchamy jego nagrań, no bo dzisiaj to nie pierwszy raz, kiedy Takanaka pojawia się w dwójce. No a do tego okładki. Myślę, że każdy z nas, każdy z miłośników Masayoshiego Takanaki ma zapewne swoją ulubioną albo choćby no, jedną, dwie, trzy takie okładki. No, niewątpliwie są to dzieła, które mówią nam wiele o tym artyście. To także swego rodzaju forma, powiedziałbym, jakiegoś kreowania idealnego świata, świata, do którego... No, nie ukrywajmy, chciałoby się uciec. Świata wakacji, świata wiecznie trwającego lata, świata plaż, tropików, no, palmy, plaże, morze, wyspy, to wszystko to są motywy, które przewijają się na okładkach płyt Masayoshiego Takanaki. Już od jego debiutu, od pierwszej płyty Seychelles z 1976 roku. Ale chciałem zwrócić Państwa uwagę na dwie okładki. Pierwsza z nich to okładka płyty Insatiable High z 1977 roku. Trzeci album studyjny Masayoshiego Takanaki i fotografia, która dziś uchodzi za kultową. Masayoshi Takanaka biegnący po asfalcie drogi, autostrady prowadzącej przez Dolinę Śmierci w Kalifornii. No i zabawny akcent, bo na tym amerykańskim asfalcie widnieją japońskie znaki. To pierwsza z płyt, no a druga to chyba ulubieniec, album, który jest ulubieńcem fanów, czyli pierwsza kompilacja Takanaki, All of Me, na której znalazły się wybrane kompozycje z czterech pierwszych albumów tego artysty. Fotografia przedstawiającego Takanakę spadochroniarza, w stroju spadochroniarza, lecącego w przestworzach z uśmiechem, a jakże na twarzy, no a w tle ocean i wyspa. Wyspa, którą, no, która przez lata, przez te prawie 5 dekad była tajemniczą wyspą dla fanów, ale no, od czego jest internet, od czego są wytrwali miłośnicy Takanaki i badacze jego twórczości, okazało się, że jeden z internautów

dokonał właśnie takiego śledztwa, no i odnalazł wyspę z okładki przy użyciu zdjęć satelitarnych. Okazuje się, że jest to jedna z japońskich wysp, wyspa Yoron. No, w sumie to też okładka płyty, ta wykonana na pustyni w Dolinie Śmierci, też przez długi czas nie było wiadomo, gdzie została wykonana ta fotografia, ale gdy zestawiono ze sobą te krajobrazy, kiedy porównano kształt gór, a także tę charakterystyczną drogę na pustyni, no to ktoś doszedł do wniosku, że to właśnie jest Dolina Śmierci w Stanach Zjednoczonych. No i po te dwie okładki, po te dwie płyty sięgam teraz w Nocnej Strefie w Dwójce. Na początek utwór ESP, a potem prawdziwy przebój Takanaki, Ready to Fly.

Fuck.

Ready to fly. Jesteśmy gotowi odlecieć z Masayoshim Takanaką. Dokąd? No pewnie na jakąś tropikalną wyspę. W każdym razie na jakieś przyjemne, słoneczne wakacje. Dzisiaj pod znakiem słońca, gitary i uśmiechu japońskiego muzyka mija nam nocna strefa w programie drugim Polskiego Radia. Masayoshi Takanaka, muzyk, który stworzył coś więcej niż własny styl muzyczny, no bo przez całą swoją karierę bardzo konsekwentnie budował świat, do którego chcieliśmy po prostu uciekać. To pewna forma eskapizmu muzycznego, powiedziałbym. Świat niekończących się wakacji, słońca, beztroski, oceanu. No i mam nadzieję, że dzisiaj trochę tej pozytywnej energii udaje nam się przekazać Państwu za pomocą fal radiowych. A dają Państwo znać o sobie. Przypominam adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl, a także facebook.com/nocturn2. Pisze nasz stały słuchacz Ari. Muzyka jest odbiciem naszych nastrojów albo ich nakręcaczem, tworząc nam swoisty obszar komfortu dla naszych emocji, myśli, wyobraźni, ale także dla naszego ciała. Nie tworzę wakacyjnych list utworów, ani nie zmieniam płytoteki na lato, ale bywa, że słoneczne dni inspirują mnie do wyjścia poza przyzwyczajenia. Ostatnio takim muzykiem, do którego wracam, jest Donald Byrd. Funkowy, słoneczny, pełen przestrzeni i pozytywnych wibracji. I z jego twórczością kojarzy mi się właśnie ten klimat Masayoshiego Takanaki, którego twórczości do tej pory nie znałem. Miło się tego słucha, dobrze wypełnia mi wieczór, który spędzam pracując przed komputerem i niewątpliwie pobudza wyobraźnię. Swoją drogą czasem jestem ciekaw, jak doświadczałoby się Japonii lat 70., pisze Ari. Pozdrawiam cię, Ari, dziękuję za ten wpis, za tego maila. Jest także z nami pan Andrzej Starnowskich-Gór, nasz stały słuchacz, który pisze tak. Jestem pod wrażeniem Takanaki, a utwór Tokyo Reggae, którym, dodam w nawiasie, zaczynaliśmy dzisiaj nocną strefę, kapitalny, pisze pan Andrzej. Naprawdę słychać w tej muzyce wakacje i lato, ale tamte z dawnych lat, beztroskie dzieciństwo i te wszystkie zapachy, których nigdy nie zapomnę, oraz wspomnienia. Działa ta muzyka na wyobraźnię. Dla mnie Takanaka to nowe odkrycie. Pozdrawiam, panie Andrzeju. No właśnie, te wspomnienia to jest ciekawa rzecz. Przeżywamy miejsca, przypominamy sobie pewne sytuacje, czasy, w których tak naprawdę de facto nie żyliśmy. No, nie żyliśmy w Japonii lat 70., ale co też często Państwo podkreślają w swoich mailach, kiedy słuchamy tej japońskiej muzyki, czy to fusion, czy city popu z lat 70. i 80.

90., to mamy pewne takie poczucie, że wracamy do czegoś znajomego, do jakichś dawnych chwil, do dzieciństwa, do tej beztroski. Mimo, że wcale w tamtych czasach, w miejscu, gdzie ci artyści tworzyli, nigdy nie byliśmy. No, fascynujące zjawisko, jakim jest city pop, no i ten renesans nagrań z lat 70. i 80. Masayoshi Takanaka, prawdziwy wirtuoz gitary, który miał okazję występować, dzielić jedną scenę w Japonii z samym Santaną, zatańczy nam teraz, jego palce zatańczą na gitarze w kompozycji tytułowej z wydanej w 80 roku epki Finger Dancing, no a później no, prawdziwy muzyczny fresk spod znaku fusion, spod znaku muzyki tropikalnej, czyli Tropic Birds. Moim zdaniem chyba jedno z największych dokonań tego artysty.

Masayoshi Takanaka, kompozycja Tropic Birds z debiutu sprzed pół wieku z albumu Seychelles, rok 1976. Prawdziwy fresk spod znaki muzyki fusion i muzyki tropikalnej. Fantastyczny letni pejzaż. No i kompozycja, która uchodzi za jedno z najważniejszych dokonań tego artysty, który po tych 50 latach od debiutu przeżywa obecnie drugą młodość, a to za sprawą wielkiej popularności wśród młodych fanów, wśród przedstawicieli pokolenia Z, wśród przedstawicieli pokolenia milenialsów. No, niewątpliwie wielką rolę odegrał tutaj internet, za pośrednictwem którego wielu młodych słuchaczy w ogóle dotarło do płyt Masayoshiego Takanaki. No, przewijały się one w serwisach takich jak YouTube, w takich wersjach pirackich, przegranych bezpośrednio z płyty. Nie tak dawno, to było bodaj 2-3 lata temu, nagrania Masayoshiego Takanaki trafiły już oficjalnie do serwisów streaming.

marketingowych. Ale jeszcze te dekady temu, kiedy po raz pierwszy Masayoshi Takanaka pojawiał się u nas w dwójce, w nocnej strefie, no to wtedy jednak trzeba było mieć ten nośnik fizyczny, czyli płytę kompaktową, a jeszcze lepiej płytę winylową. No i właśnie tych płyt winylowych dzisiaj słuchamy. Mam ze sobą pierwsze wydania Masayoshiego Takanaki, ale jest też z nami reedycja wspomnianej kompilacji All of Me, czyli tej kompilacji z Masayoshim Takanaką Spadochroniarzem. No i właśnie nagrania Tropic Birds słuchaliśmy prosto z tej nowej składanki. Oryginalnie album ukazał się w 1979 roku, a my słuchaliśmy zremasterowanej wersji, zremasterowanej zresztą w studiu Abbey Road w Londynie, a wydanej w maju tego roku w ramach Dnia Sklepu Płytowego, w ramach Record Store Day. Piszą państwo, pisze na naszym Facebooku nasz słuchacz Jędrzej, który wybiera się w sierpniu na Takanakę do Londynu. No to bardzo mi miło, bo być może się spotkamy w takim razie, bo też wybieram się na ten koncert w Crystal Palace Bowl. A Tropic Birds, pisze dalej Jędrzej, to moim zdaniem opus magnum Masayoshiego Takanaki. No i ja podpisuję się pod tym zdaniem. Pozdrawiam cię, dziękuję. Pisze także Joachim, który tradycyjnie nadsyła okładkę ilustrującą dzisiejszą audycję, dzisiejszą nocną strefę. Ja tu już w ciemnych okularach, pisze Joachim, mimo nocy i w koszuli w kwiaty przygotowałem okładkę. Tak samo jak City Pop, tak i twórczość dzisiejszego bohatera audycji to bez wątpienia świetne lekarstwo na codzienność, która czasami bywa trudna. Cieszę się bardzo z tego, że dzięki naszym spotkaniom poznaję tak cenne dla mojej głowy i duszy dźwięki. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj z nami nocą w pełnym słońcu spędzają czas. Pozdrawiam cię, Joachimie. To dla państwa ta wiadomość. No i okładka stworzona przez Joachima, przedstawiająca oczywiście plażę, morze, słońce, no i uśmiechniętego Masayoshiego Takanakę w okularach. Takanakę, którego sportretował nasz słuchacz. Tę okładkę mogą państwo podziwiać w naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, facebook.com/nocturne2, a także na profilu instagramowym Fondziuba. Masayoshi Takanaka, co już państwo zauważyli, uwielbia rytmy latynoskie, brzmienie muzyki latynoamerykańskiej. Dlatego teraz przed nami dwa przykłady, w których te brzmienia pojawią się i będą bardzo namacalne. Na początek przebój nie napisany przez Takanakę, ale stworzony przez jego idola z czasów młodości, czyli Pereza Prado, kubańsko-meksykańskiego pianisty i band lidera, nazywanego często królem Mambo. Mambo No. 5, jego słynna kompozycja w opracowaniu Masayoshiego Takanaki, to już za chwilę na naszej antenie. No a później przenosimy się z Kuby do Brazylii. Taj Mahal, czyli utwór z repertuaru George Bena, oczywiście w słonecznej japońskiej wersji Takanaki.

Masayoshi Takanaka zabiera nas dzisiaj w najróżniejsze rejony świata. Byliśmy na Kubie, byliśmy na Seszelach, no to teraz przyszła pora z jednej strony na Brazylię, a z drugiej przyszła pora na Indie. No w końcu kompozycja zatytułowana Taj Mahal, ale stworzona przez brazylijskiego artystę, brazylijską gwiazdę, czyli Georgia Bena. A tak przedstawił nam ją w 1979 roku na płycie Jolly Jive nasz główny bohater Masayoshi Takanaka. Słowo o gitarach tego artysty, bo poza oczywiście całym imidżem, anturażem, okładkami, muzyką, no to są jeszcze przecież jego niezwykłe instrumenty. Przez większość kariery Takanaka grał na charakterystycznym złotym Fenderze Stratocasterze. W latach 80. związał się z Yamahą, a jednym z jego znaków rozpoznawczych stała się wówczas błękitna Yamaha SG. No, ten kolor przywoływał oczywiście kolor oceanu, idealnie wpisywał się w estetykę wiecznego lata. No i ta gitara zyskała przydomek Lagoon Blue od kompozycji Blue Lagoon, Błękitna Laguna. No ale największą sławę zdobyła jednak gitara, która no, jest specyficzną konstrukcją, to trzeba od razu przyznać. W 2004 roku podczas festiwalu Crossover Japan Takanaka po raz pierwszy zaprezentował instrument wykonany z deski surfingowej. Początkowo to była jasno-niebieska konstrukcja, potem przemalowana została na kolor czerwony. Oczywiście do tego napis Takanaka, czyli no, logo właściwie tego artysty spisane taką specyficzną czcionką. No dziś ta gitara surfingowa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gitar w historii japońskiej muzyki. To jest cały Takanaka. Wszystko tutaj się zgadza, wszystko jest niezwykle konsekwentne. Wakacyjna, letnia muzyka, no i gitara wykonana z deski surfingowej.

swingowej. No ale to nie koniec. To nie koniec pomysłów Takanaki. Na Tokyo Jazz Festival w 2014 roku zaprezentował gitarę, po której poruszała się kolejka elektryczna. Miniaturowy pociąg jeździł po instrumencie podczas koncertu, no, udowadniając, że wyobraźnia Takanaki właściwie nie zna granic. No właściwie jego poczucie humoru. Piszą państwo, pisze między innymi Wojtek z Gdańska. Dawno nie pisałem, ale teraz jest ku temu wyjątkowa okazja. 2 tygodnie temu urodził się mój syn i pierwszą muzyką, jaką puściliśmy mu po przyjeździe i aklimatyzacji w domu, była pana audycja o japońskim city popie. Nie mogło być inaczej. Był zresztą z nami w brzuchu w Tokio i na Okinawie i Ishigaki w tym roku. Dziękujemy za zasianie w nas tej miłości do Japonii. A ja po pierwsze, panie Wojtku, gratuluję. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. No, to chyba jeden z piękniejszych listów, jakie można dostać w trakcie audycji. No, mam nadzieję, że za kilka lat będziecie wspólnie słuchać nocnych stref, nie tylko city popowych. Bardzo mi miło. No i skoro już został przywołany ten wątek wspólnego spędzania czasu z dziećmi, no to mamy dla naszych milusińskich pewną muzyczną opowieść stworzoną przez Masayoshiego Takanakę. Rok 1981 i album The Rainbow Goblins, czyli chyba najbardziej ambitne płytowe przedsięwzięcie Takanaki. Płyta, która no, ma ambicje być dziełem spod znaku rocka progresywnego grup takich jak choćby King Crimson. The Rainbow Goblins powstało na podstawie ilustrowanej książki włoskiego artysty Ulderico. Opowiada ta książka o 7 goblinach, które żywią się tęczą. Każdej nocy próbują ją schwytać i zamknąć w kryształach, aż w końcu na świecie zaczyna brakować kolorów. Dopiero zwierzęta jednoczą siły, by uratować tęczę i przywrócić światu barwy. Prosta baśń, ale kryje w sobie wyraźne przesłanie o zachłanności, o tym, co może ona uczynić, jak można zniszczyć przyrodę, jaką wartość ma piękno, którego no, nie możemy sobie zawłaszczyć. Takanaka zakochał się w tej historii do tego stopnia, że uzyskał zgodę autora na stworzenie muzycznej interpretacji jego opowiadania. No i tak oto powstało niezwykłe połączenie języka rocka progresywnego, muzyki fusion z elementami no właśnie tych wakacyjnych brzmień, muzyki latynoskiej. Pojawia się też orkiestra, syntezatory, najróżniejsze efekty dźwiękowe. No i narrator, który snuje opowieść o tęczowych goblinach. Posłuchamy obszernego fragmentu, bo to jest podwójny album winylowy. U nas część tej opowieści The Rainbow Goblins. Tęczowe gobliny Masayoshiego Takanaki.

Goblin.

The Rainbow Goblins, czyli opowieść o siedmiu tęczowych goblinach, snuta przez Masayoshiego Takanakę. To był zaledwie fragment tej opowieści, do której, mam nadzieję, wspólnie wrócimy jeszcze kiedyś na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Rok 1981 i album koncepcyjny stworzony na bazie ilustrowanej książki dla dzieci włoskiego autora Ulderico. Masayoshi Takanaka potrafił przenosić nas przez dekady nie tylko w tropikalne rejony muzyczne, przedstawiając nam rytmy latynoskie, muzykę kojarzącą się z wakacjami, ale czego dowodem The Rainbow Goblins potrafił też w fantastyczny sposób kreować światy baśniowe za pomocą języka, no, zahaczającego niemalże o rock progresywny, no ale nadal to język będący zakorzeniony w fusion, w muzyce elektronicznej. No ten wokoder to jest rozpoznawalny element muzyki Takanaki z lat 80. No skoro jest gitara elektryczna, no to niech głos też będzie elektryczny. Zresztą styl Takanaki narodził się z tego powodu, że artysta nie potrafił za bardzo śpiewać. Owszem, pojawiają się niejednokrotnie jego partie wokalne,

jego płytach, także na koncertach. Jednak no, nie był to urodzony wokalista, dlatego to jego gitara przejmowała rolę wokalu. Śpiewająca gitara Masayoshiego Takanaki. Słuchają Państwo Dwójki i Nocnej Strefy. Za niespełna kwadrans wybije godzina pierwsza, zatem to już czas na podsumowania tego spotkania z Masayoshim Takanaką. A najlepszym takim muzycznym podsumowaniem będzie medley z płyty Ocean Breeze, czyli z koncertowego albumu z materiałem zarejestrowanym w trakcie trasy Power Play w roku 80 i 81. Powrócą tematy, których dzisiaj słuchaliśmy. Pojawi się też kilka nowych tematów, ale pozostaje ten sam uśmiechnięty Masayoshi Takanaka i jego słoneczna gitara.

Wakacje z Masayoshim Takanaką w nocnej strefie, w dwójce. Przez ostatnie 2,5 godziny wspólnie próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, które jeszcze kilka lat temu wydawałoby się dość niezwykłe. Dlaczego gitarzysta jazz fusion z Japonii, od dekad pozostający poza głównym nurtem światowej muzyki, nagle zaczął wyprzedawać koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych? Odpowiedź chyba nie tkwi wyłącznie w nostalgii, algorytmach internetowych czy modzie na city pop. Bo muzyka Masayoshiego Takanaki przypomina nam o czymś, czego dziś bardzo potrzebujemy, czyli po prostu o prostej, czystej radości, o graniu bez cynizmu, bez pośpiechu, bez udawania, o świecie, w którym wakacje mogą trwać cały rok, a każda kolejna melodia zaprasza nas do tego, żeby cieszyć się po prostu każdym dźwiękiem. Być może właśnie dlatego Takanakę odkrywają dziś kolejne pokolenia, być może dlatego słuchają go tysiące młodych fanów na koncertach, słuchają jego płyt,

Dlatego też ta kanaka staje się zjawiskiem internetowym. Mnóstwo memów dotyczących tego artysty przecież też jest w internecie, o czym dziś nie zdążyliśmy powiedzieć. Po prostu stworzył własny świat, pełen słońca, morza, surfingu, tropikalnych wysp, uśmiechu. No i okazało się, że ten świat wcale się nie zestarzał. Dziękuję Państwu za tę wspólną wakacyjną podróż. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Do usłyszenia już za tydzień w Nocnej Strefie. Kłaniamy się. Marek Dalba, który realizował nasz program, i Krzysztof Dziuba. Pora już wstawać. Dzwoni dzwonek. Early Bird, czyli coś dla rannych ptaszków. Dla wszystkich z Państwa, którzy jutro będą musieli rano wstać do pracy, być może na wakacje. Słyszymy się za tydzień.

Polski we wtorek 28 lipca. Przed mikrofonem Monika Kopcik. W dzisiejszej audycji będziemy wracać do jednego z najtrwalszych i najpopularniejszych mitów, czyli do opowieści o Orfeuszu i Eurydyce, bo właśnie postać śpiewaka z Tracji spaja trzy kompozycje, które zabrzmią dziś w fantazji polskiej. Zanim jednak wysłuchamy utworów Elżbiety Sikory, Dariusza Przybylskiego i Mikołaja Góreckiego, tradycyjnie rozpoczynamy nasze nocne spotkanie od sonetu Williama Szekspira. Przez cały tydzień towarzyszy nam bowiem muzyka z albumu Shakespeared, albumu zespołu Promodern, na którym znalazły się opracowania sonetów szekspirowskich na sekstet wokalny a cappella. I dziś proponuję sonet 47. To kompozycja Stanisława Moryto, a śpiewa zespół Promodern.

zespół Promodern i kompozycja Stanisława Moryto na sekstet wokalny a cappella do słów sonetu 47 Williama Szekspira. Bewixt mine eye and heart a league i stuk, serce me z okiem zawarło przymierze. To incipit sonetu w tłumaczeniu Jana Kasprowicza. A kolejną część Fantazji Polskiej wypełnią bez wyjątku utwory podejmujące w swojej programowej treści grecki mit o Orfeuszu i Eurydyce. Jako pierwszy zabrzmi Orfeusz i Eurydyka Dariusza Przybylskiego. To kompozycja na fortepian napisana w 2005 roku, która programowo nawiązuje nie bezpośrednio do greckiego mitu, ale do jego nowoczesnego przetworzenia w poemacie Czesława Miłosza o tym samym tytule. Stąd kompozytor określał ten utwór jako poemat fortepianowy. Słuchamy interpretacji Daniela Brylewskiego.

Był to poemat fortepianowy Orfeusz i Eurydyka Dariusza Przybylskiego. Grał Daniel Brylewski. Kolejna kompozycja to już zupełnie inny świat dźwiękowy. Zabrzmi utwór napisany w latach 80. w Paryżu na zamówienie Centre Pompidou dla pracowni IRCAM, a mowa o kompozycji Elżbiety Sikory Głowa Orfeusza II na flet i taśmę. W tym utworze archaiczna kantylena fletu została zderzona z warstwą elektroniczną. Dziś proponuję jeden z kilku zapisów fonograficznych tego utworu. Interpretację flecistki związanej silnie ze środowiskiem paryskiej awangardy muzycznej, czyli Emmanuel Offel.

Wysłuchaliśmy kompozycji Elżbiety Sikory na flet i taśmę Głowa Orfeusza II w interpretacji flecistki Emmanuelle Offel. Fantazję polską zamyka dziś kompozycja Mikołaja Góreckiego, czyli Orfeusz i Eurydyka na orkiestrę. Trzy części tego utworu, Lamentoso, Agitato, Lento, odwołują się do kolejnych segmentów mitycznej opowieści, a więc od rozpaczy Orfeusza po utracie Eurydyki, poprzez podróż muzyka do Hadesu, aż po finał mitu, który w ujęciu Góreckiego zostaje jednak zawieszony jeszcze przed ostateczną utratą Eurydyki. Wysłuchamy nagrania z koncertu, który odbył się 16 października 2016 roku w ramach festiwalu Tansmana w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jest to nagranie światowej premiery Orfeusza i Eurydyki Mikołaja Góreckiego. Gra Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.

Orfeusz i Eurydyka Mikołaja Góreckiego w interpretacji Sinfonii Warsowi, którą prowadził Jerzy Maksymiuk. To nagranie światowej premiery utworu zarejestrowane w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w 2016 roku. Tak kończy się dzisiejsza orficka fantazja polska. Monika Kopcik, do usłyszenia.